0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim. Mundurowi dostali informację o, jak podano w komunikacie, mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Na widok policjantów mężczyzna targnął się na życie, mówi Sylwia Serafin z komendy w Lubinie.
1: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
0: 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. Nie wiemy, czy Polska była uprzedzona o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej, przyznał przed amerykańskim kongresem dowódca US Army. W odpowiedzi usłyszał, że to policzek wymierzony Polsce. Generał przekonywał też, że rezygnacja z wysłania kolejnych żołnierzy była najlepszą opcją redukcji obecności amerykańskiej armii na starym kontynencie. Tymczasem premier Donald Tusk zapewnia, że te decyzje Waszyngtonu nie mają wpływu na bezpieczeństwo kraju. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłyston.
2: Po wysłuchaniu generała Lanif przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów jeden z kongresmenów Partii Republikańskiej, Don Bacon, przyznał, że decyzja Pentagonu to policzek wymierzony Polsce, ale też kongresowi. Polityk podkreślał, że nasz sztab powinien uzyskać obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Jako były wojskowy ocenił, że decyzja zapadła zapewne w sprzeczności z opinią dowódcy sił USA stacjonujących w Europie. Tymczasem premier Donald Tusk przekonywał dziś, że rząd jest w stałym kontakcie z sojusznikami zza oceanu, a decyzja o anulowaniu wysłania brygady nie zmienia naszej sytuacji.
3: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
2: Zapewniał szef rządu, który dodał, że decyzja Amerykanów ma charakter stricte logistyczny.
0: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA jest już gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalanie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu posła Prawa i Sprawiedliwości. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
4: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
0: Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej dostał azyl i tak zwany paszport genewski, który miał mu umożliwić wyjazd do USA.
4: Mam już wysłane pismo do pani minister, nowej minister Węgier, żeby nam pokazała, na jakim dokumencie Ziobro opuścił Węgry, dlaczego i żeby uchylili te dokumenty, bo naszym zdaniem zostały wyłudzone. Zobaczymy, co będzie, jeżeli Węgry unieważnią genewski dokument podróży, jeżeli taki wydały. Na jakim dokumencie wtedy Ziobro będzie przebywał w Stanach Zjednoczonych?
0: Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt po zmianie władzy na Węgrzech. Nowy premier tego kraju, Peter Madzier, zapowiedział, że po objęciu urzędu doprowadzi do ekstradycji Ziobry, któremu polska prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Trzecia rządowa ustawa w sprawie kryptoaktywów przyjęta i bardzo możliwe, że będzie też trzecie prezydenckie weto w tej sprawie. W Sejmie rządowa większość przegłosowała regulacje dotyczące rynku kryptowalut tylko z jedną z kilkunastu poprawek zgłaszanych przez prezydenta i bez zmian, które proponowała opozycja. Szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przekonuje, że poprawki prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości to tak zwane wrzutki.
5: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS nagle mówi, to w ogóle składają projekt zakazujący w ogóle działalności tej branży. Znaczy oni od ściany do ściany, znaczy zabrnęli w ślepy zaułek.
0: Politycy PiSu przekonują, że czerwone światło dla większości prezydenckich poprawek oznacza najpewniej kolejne weto, mówi poseł Janusz Cieszyński.
6: Tu oczywiście decyzję podejmie pan prezydent Karol Nawrocki, ale jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy.
0: Przypomnijmy, Sejm zajmował się czterema projektami w sprawie rynku kryptoaktywów. Na etapie prac sejmowych komisji odrzucono zapisy przygotowane przez prezydenta, Konfederację i Polskę 2050. Teraz rządowa ustawa trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta. Unijne miliardy z sejf uwolnią środki dla służb. Rząd ma plan w sprawie pieniędzy dla mundurówki. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Jest to możliwe, bo pieniądze, dzięki programowi sejf, zostaną uwolnione w budżecie resortu obrony, tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Tak to będzie przebiegać i to miało miejsce już w przeszłości. Fundusz Modernizacji Policji czy Fundusz Drogowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
0: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne.
0: Unijna pożyczka SAFE to niemal 44 miliardy euro. Rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu, a to zatrzymywało możliwość przekazania środków europejskich na Straż Graniczną, Policję, SOP i projekty infrastrukturalne. Będziemy starali się odbudowywać relacje z naszą publicznością, deklaruje nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nominację na to stanowisko odebrał dotychczasowy zastępca odwołanego Pawła Jaskanisa, Piotr Gurajec. Zmiana na stanowisku jest konsekwencją imprezy techno, która za zgodą poprzedniego szefa placówki odbyła się na dziedzińcu pałacu w miniony weekend.
9: Przejmuję tą funkcję w trudnym momencie dla muzeum, ale mam nadzieję, że jest to nowy początek i będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
0: Deklaruje nowy dyrektor Piotr Gurajec i zaznacza, że nie zamierza dopuścić do tego, by podobne imprezy odbywały się w sąsiedztwie zabytkowego kompleksu.
9: Nie, ja bym się nie zgodził teraz, tak jak bym się nie zgodził prawdopodobnie wcześniej. Ważąc ryzyka, wydaje mi się, że ta decyzja nie była trafiona. Bardzo wszystkich przepraszamy, jeżeli poczuli dyskomfort.
0: Tymczasem w sobotę podczas Nocy Muzeów w pałacu po raz pierwszy po remoncie będzie można obejrzeć północne skrzydło budynku. Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę w nocy w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej, mówi Zuzanna Pankros ze szpitala imienia Strusia w Poznaniu.
10: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza też palcami u nóg.
0: Po wypadku zawodnik startu Gniezno był reanimowany. Doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. W szpitalu przeszedł dwie poważne operacje i cały czas był na ojomie.
10: Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej i w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu. Przed nim jeszcze szereg badań, oczywiście, no i długa rehabilitacja.
0: A policja z prokuraturą badają, czy organizator zawodów dopełnił wszystkich obowiązków w kwestii zabezpieczenia zawodów. Klub zapewnia, że nie było niedopatrzeń. A klub zbiera też pieniądze na rehabilitację Patryka Budniaka. Włączył się w nią m.in. żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Wrze w Teatrze Polskim we Wrocławiu część aktorów reprezentujących ich Związek Zawodowy Solidarność prowadzą akcję protestacyjną. Sprzeciwiają się zwolnieniu kilkunastu pracowników tej sceny. Aktor Marcin Piejaś zaznacza, że pracę traci 1/4 zespołu, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu z afisza 21 przedstawień.
11: Te zbyt pochopne, naszym zdaniem, działania pana dyrektora doprowadziły do największej w historii Teatru Polskiego degradacji repertuaru w ciągu zaledwie pół roku. Kolejną bolączką pracowników jest brak zastępczej sceny, o którą upominaliśmy się już za poprzedniej dyrekcji. Nastał teatr, w którym aktorzy są na samym dole tej hierarchii.
0: W ubiegłym roku dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu został Michał Zadara. W oświadczeniu szefostwo placówki odpowiada protestującym, że decyzje personalne mają charakter wyłącznie programowo-organizacyjny i wynikają z realizacji przyjętej wizji artystycznej. Kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków wykryto na Lubelszczyźnie. Groźnego wirusa zidentyfikowano na farmie w miejscowości Halasy pod Międzyrzecem Podlaskim, gdzie hodowano 5000 kaczek rzeźnych, mówi Jarosław Szymczyk z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
12: Są określone ograniczenia w zakresie głównie przemieszczania, uboju, sprzedaży drobnej. Zgodnie z przepisami zostały zutylizowane.
0: To już 12. ognisko tej choroby na Lubelszczyźnie od początku roku. Ratownicy podnoszą kwalifikacje. W Sopocie trwają warsztaty dronowe dla służb z całej Polski. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, doskonalą praktyczne umiejętności oraz omawiają zmiany w przepisach dotyczących ich użycia, zaznacza organizator wydarzenia Maciej Dziubuch.
13: 6 lat temu byłem w stanie obserwować ten rynek i tą technologię i mieć każdą nowinkę, każdy dron w małym paluszku. Tak teraz już nie jestem w stanie, ponieważ co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania, nowe formy, jeszcze lepsze, jeszcze silniejsze, o większym zasięgu.
0: Podczas zajęć testowane jest sprzęt różnych producentów w trudnych warunkach w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Sprawdzane jest też wykorzystanie sztucznej inteligencji. A w sobotę na sobockiej plaży ratownicy przeprowadzają ćwiczenia praktyczne z obsługi dronów. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Mieszkańcy Czarnowa od dawna domagali się poprawy bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Kilka lat temu zginął tam 15-letni chłopak. Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła, mówi mieszkanka Czarnowa pani Maria.
14: No ja się bardzo cieszę. Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły. To na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie?
15: Oczekiwaliście jakichś zmian?
14: Oczywiście, tu było dużo protestów. Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
15: Już pani patrzyła, czy jeżdżą wolniej?
14: Wczoraj jechałam, mówię, co tak wolno tu jadą, a potem się okazało, że tu radar jest.
0: Wielu kierowców było zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
16: Mówię, coś tu nie tak. Jest niebieska tablica, że radar, nie? Patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wiszącej, no to jest radar powieszony.
15: Będzie bezpieczniej?
16: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
0: To pierwszy fotoradar, który stanął na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Wieczorne obserwacje nieba, warsztaty weryfikowania informacji, wykłady i strefa na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. To wszystko w ramach Copernicus Festival, mówi rzecznik imprezy Diana Sałacka.
17: Zapraszamy naukowców, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu, mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens.
0: Copernicus Festiwal potrwa od 19 do 24 maja w Krakowie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy, na warsztaty trzeba się wcześniej zapisać. Gwiazdy lekkoatletyki wystartują w Bydgoszczy. Trwają przygotowania do memoriału Ireny Szewińskiej. To jeden z najważniejszych mitingów lekkoatletycznych w Polsce. Organizatorzy właśnie odkryli karty. Na stadionie Zawiszy pojawi się sportowa śmietanka, mówi prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński.
18: Halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzeszowską, Kubę Szymańskiego.
0: A w planach jest też rywalizacja w 14 konkurencjach. Lekkoatletyczne widowisko na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy wystartuje 29.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza spokojna, jakby rozgrzewka. Druga szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem...

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim. Mundurowi dostali informację o, jak podano w komunikacie, mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Na widok policjantów mężczyzna targnął się na życie, mówi Sylwia Serafin z komendy w Lubinie.
1: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
0: 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. Nie wiemy, czy Polska była uprzedzona o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej, przyznał przed amerykańskim kongresem dowódca US Army. W odpowiedzi usłyszał, że to policzek wymierzony Polsce. Generał przekonywał też, że rezygnacja z wysłania kolejnych żołnierzy była najlepszą opcją redukcji obecności amerykańskiej armii na Starym Kontynencie. Tymczasem premier Donald Tusk zapewnia, że te decyzje Waszyngtonu nie mają wpływu na bezpieczeństwo kraju. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłyston.
2: Po wysłuchaniu generała Lanif przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów jeden z kongresmenów Partii Republikańskiej, Don Bacon, przyznał, że decyzja Pentagonu to policzek wymierzony Polsce, ale też kongresowi. Polityk podkreślał, że nasz sztab powinien uzyskać obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Jako były wojskowy ocenił, że decyzja zapadła zapewne w sprzeczności z opinią dowódcy sił USA stacjonujących w Europie. Tymczasem premier Donald Tusk przekonywał dziś, że rząd jest w stałym kontakcie z sojusznikami zza oceanu, a decyzja o anulowaniu wysłania brygady nie zmienia naszej sytuacji.
3: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
2: Zapewniał szef rządu, który dodał, że decyzja Amerykanów ma charakter stricte logistyczny.
0: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA jest już gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalanie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu posła Prawa i Sprawiedliwości. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
4: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
0: Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej dostał azyl i tak zwany paszport genewski, który miał mu umożliwić wyjazd do USA.
4: Mam już wysłane pismo do pani minister, nowej minister Węgier, żeby nam pokazała, na jakim dokumencie Ziobro opuścił Węgry, dlaczego i żeby uchylili te dokumenty, bo naszym zdaniem zostały wyłudzone. Zobaczymy, co będzie, jeżeli Węgry unieważnią genewski dokument podróży, jeżeli taki wydały. Na jakim dokumencie wtedy Ziobro będzie przebywał w Stanach Zjednoczonych?
0: Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt po zmianie władzy na Węgrzech. Nowy premier tego kraju, Peter Madzier, zapowiedział, że po objęciu urzędu doprowadzi do ekstradycji Ziobry, któremu polska prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Trzecia rządowa ustawa w sprawie kryptoaktywów przyjęta i bardzo możliwe, że będzie też trzecie prezydenckie weto w tej sprawie. W Sejmie rządowa większość przegłosowała regulacje dotyczące rynku kryptowalut tylko z jedną z kilkunastu poprawek zgłaszanych przez prezydenta i bez zmian, które proponowała opozycja. Szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przekonuje, że poprawki prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości to tak zwane wrzutki.
5: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS nagle mówi, to w ogóle składają projekt zakazujący w ogóle działalności tej branży. Znaczy oni od ściany do ściany, znaczy zabrnęli w ślepy zaułek.
0: Politycy PiSu przekonują, że czerwone światło dla większości prezydenckich poprawek oznacza najpewniej kolejne weto, mówi poseł Janusz Cieszyński.
6: Tu oczywiście decyzję podejmie pan prezydent Karol Nawrocki, ale jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy.
0: Przypomnijmy, Sejm zajmował się czterema projektami w sprawie rynku kryptoaktywów. Na etapie prac sejmowych komisji odrzucono zapisy przygotowane przez prezydenta, Konfederację i Polskę 2050. Teraz rządowa ustawa trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta. Unijne miliardy z sejf uwolnią środki dla służb. Rząd ma plan w sprawie pieniędzy dla mundurówki. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Jest to możliwe, bo pieniądze, dzięki programowi sejf, zostaną uwolnione w budżecie resortu obrony, tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Tak to będzie przebiegać i to miało miejsce już w przeszłości. Fundusz Modernizacji Policji czy Fundusz Drogowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
0: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne.
0: Unijna pożyczka SAFE to niemal 44 miliardy euro. Rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu, a to zatrzymywało możliwość przekazania środków europejskich na Straż Graniczną, Policję, SOP i projekty infrastrukturalne. Będziemy starali się odbudowywać relacje z naszą publicznością, deklaruje nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nominację na to stanowisko odebrał dotychczasowy zastępca odwołanego Pawła Jaskanisa, Piotr Gurajec. Zmiana na stanowisku jest konsekwencją imprezy techno, która za zgodą poprzedniego szefa placówki odbyła się na dziedzińcu pałacu w miniony weekend.
9: Przejmuję tą funkcję w trudnym momencie dla muzeum, ale mam nadzieję, że jest to nowy początek i będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
0: Deklaruje nowy dyrektor Piotr Gurajec i zaznacza, że nie zamierza dopuścić do tego, by podobne imprezy odbywały się w sąsiedztwie zabytkowego kompleksu.
9: Nie, ja bym się nie zgodził teraz, tak jak bym się nie zgodził prawdopodobnie wcześniej. Ważąc ryzyka, wydaje mi się, że ta decyzja nie była trafiona. Bardzo wszystkich przepraszamy, jeżeli poczuli dyskomfort.
0: Tymczasem w sobotę podczas Nocy Muzeów w pałacu po raz pierwszy po remoncie będzie można obejrzeć północne skrzydło budynku. Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę w nocy w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej, mówi Zuzanna Pankros ze szpitala imienia Strusia w Poznaniu.
10: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza też palcami u nóg.
0: Po wypadku zawodnik startu Gniezno był reanimowany. Doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. W szpitalu przeszedł dwie poważne operacje i cały czas był na ojomie.
10: Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej i w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu. Przed nim jeszcze szereg badań, oczywiście, no i długa rehabilitacja.
0: A policja z prokuraturą badają, czy organizator zawodów dopełnił wszystkich obowiązków w kwestii zabezpieczenia zawodów. Klub zapewnia, że nie było niedopatrzeń. A klub zbiera też pieniądze na rehabilitację Patryka Budniaka. Włączył się w nią m.in. żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Wrze w Teatrze Polskim we Wrocławiu część aktorów reprezentujących ich Związek Zawodowy Solidarność prowadzą akcję protestacyjną. Sprzeciwiają się zwolnieniu kilkunastu pracowników tej sceny. Aktor Marcin Piejaś zaznacza, że pracę traci 1/4 zespołu, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu z afisza 21 przedstawień.
11: Te zbyt pochopne, naszym zdaniem, działania pana dyrektora doprowadziły do największej w historii Teatru Polskiego degradacji repertuaru w ciągu zaledwie pół roku. Kolejną bolączką pracowników jest brak zastępczej sceny, o którą upominaliśmy się już za poprzedniej dyrekcji. Nastał teatr, w którym aktorzy są na samym dole tej hierarchii.
0: W ubiegłym roku dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu został Michał Zadara. W oświadczeniu szefostwo placówki odpowiada protestującym, że decyzje personalne mają charakter wyłącznie programowo-organizacyjny i wynikają z realizacji przyjętej wizji artystycznej. Kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków wykryto na Lubelszczyźnie. Groźnego wirusa zidentyfikowano na farmie w miejscowości Halasy pod Międzyrzecem Podlaskim, gdzie hodowano 5000 kaczek rzeźnych, mówi Jarosław Szymczyk z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
12: Są określone ograniczenia w zakresie głównie przemieszczania, uboju, sprzedaży drobnej. Zgodnie z przepisami zostały zutylizowane.
0: To już 12. ognisko tej choroby na Lubelszczyźnie od początku roku. Ratownicy podnoszą kwalifikacje. W Sopocie trwają warsztaty dronowe dla służb z całej Polski. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, doskonalą praktyczne umiejętności oraz omawiają zmiany w przepisach dotyczących ich użycia, zaznacza organizator wydarzenia Maciej Dziubuch.
13: 6 lat temu byłem w stanie obserwować ten rynek i tą technologię i mieć każdą nowinkę, każdy dron w małym paluszku. Tak teraz już nie jestem w stanie, ponieważ co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania, nowe formy, jeszcze lepsze, jeszcze silniejsze, o większym zasięgu.
0: Podczas zajęć testowane jest sprzęt różnych producentów w trudnych warunkach w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Sprawdzane jest też wykorzystanie sztucznej inteligencji. A w sobotę na sobockiej plaży ratownicy przeprowadzają ćwiczenia praktyczne z obsługi dronów. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Mieszkańcy Czarnowa od dawna domagali się poprawy bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Kilka lat temu zginął tam 15-letni chłopak. Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła, mówi mieszkanka Czarnowa pani Maria.
14: No ja się bardzo cieszę. Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły. To na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie?
15: Oczekiwaliście jakichś zmian?
14: Oczywiście, tu było dużo protestów. Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
15: Już pani patrzyła, czy jeżdżą wolniej?
14: Wczoraj jechałam, mówię, co tak wolno tu jadą, a potem się okazało, że tu radar jest.
0: Wielu kierowców było zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
16: Mówię, coś tu nie tak. Jest niebieska tablica, że radar, nie? Patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wiszącej, no to jest radar powieszony.
15: Będzie bezpieczniej?
16: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
0: To pierwszy fotoradar, który stanął na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Wieczorne obserwacje nieba, warsztaty weryfikowania informacji, wykłady i strefa na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. To wszystko w ramach Copernicus Festival, mówi rzecznik imprezy Diana Sałacka.
17: Zapraszamy naukowców, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu, mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens.
0: Copernicus Festiwal potrwa od 19 do 24 maja w Krakowie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy, na warsztaty trzeba się wcześniej zapisać. Gwiazdy lekkoatletyki wystartują w Bydgoszczy. Trwają przygotowania do memoriału Ireny Szewińskiej. To jeden z najważniejszych mitingów lekkoatletycznych w Polsce. Organizatorzy właśnie odkryli karty. Na stadionie Zawiszy pojawi się sportowa śmietanka, mówi prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński.
18: Halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzeszowską, Kubę Szymańskiego.
0: A w planach jest też rywalizacja w 14 konkurencjach. Lekkoatletyczne widowisko na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy wystartuje 29 maja.

się wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

0: To jest podsumowanie dnia w Wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim. Mundurowi dostali informację o, jak podano w komunikacie, mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Na widok policjantów mężczyzna targnął się na życie, mówi Sylwia Serafin z komendy w Lubinie.
1: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
0: 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. Nie wiemy, czy Polska była uprzedzona o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej, przyznał przed amerykańskim kongresem dowódca US Army. W odpowiedzi usłyszał, że to policzek wymierzony Polsce. Generał przekonywał też, że rezygnacja z wysłania kolejnych żołnierzy była najlepszą opcją redukcji obecności amerykańskiej armii na starym kontynencie. Tymczasem premier Donald Tusk zapewnia, że te decyzje Waszyngtonu nie mają wpływu na bezpieczeństwo kraju. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłyston.
2: Po wysłuchaniu generała Lanif przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów jeden z kongresmenów Partii Republikańskiej, Don Bacon, przyznał, że decyzja Pentagonu to policzek wymierzony Polsce, ale też kongresowi. Polityk podkreślał, że nasz sztab powinien uzyskać obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Jako były wojskowy ocenił, że decyzja zapadła zapewne w sprzeczności z opinią dowódcy sił USA stacjonujących w Europie. Tymczasem premier Donald Tusk przekonywał dziś, że rząd jest w stałym kontakcie z sojusznikami zza oceanu, a decyzja o anulowaniu wysłania brygady nie zmienia naszej sytuacji.
3: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
2: Zapewniał szef rządu, który dodał, że decyzja Amerykanów ma charakter stricte logistyczny.
0: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA jest już gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalanie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu posła Prawa i Sprawiedliwości. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
4: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
0: Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej dostał azyl i tak zwany paszport genewski, który miał mu umożliwić wyjazd do USA.
4: Mam już wysłane pismo do pani minister, nowej minister Węgier, żeby nam pokazała, na jakim dokumencie Ziobro opuścił Węgry, dlaczego i żeby uchylili te dokumenty, bo naszym zdaniem zostały wyłudzone. Zobaczymy, co będzie, jeżeli Węgry unieważnią genewski dokument podróży, jeżeli taki wydały. Na jakim dokumencie wtedy Ziobro będzie przebywał w Stanach Zjednoczonych?
0: Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt po zmianie władzy na Węgrzech. Nowy premier tego kraju, Peter Madzier, zapowiedział, że po objęciu urzędu doprowadzi do ekstradycji Ziobry, któremu polska prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Trzecia rządowa ustawa w sprawie kryptoaktywów przyjęta i bardzo możliwe, że będzie też trzecie prezydenckie weto w tej sprawie. W Sejmie rządowa większość przegłosowała regulacje dotyczące rynku kryptowalut tylko z jedną z kilkunastu poprawek zgłaszanych przez prezydenta i bez zmian, które proponowała opozycja. Szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przekonuje, że poprawki prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości to tak zwane wrzutki.
5: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS nagle mówi, to w ogóle, składają projekt zakazujący w ogóle działalności tej branży. Znaczy oni od ściany do ściany, znaczy zabrnęli w ślepy zaułek.
0: Politycy PiSu przekonują, że czerwone światło dla większości prezydenckich poprawek oznacza najpewniej kolejne weto, mówi poseł Janusz Cieszyński.
6: Tu oczywiście decyzję podejmie pan prezydent Karol Nawrocki, ale jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy.
0: Przypomnijmy, Sejm zajmował się czterema projektami w sprawie rynku kryptoaktywów. Na etapie prac sejmowych komisji odrzucono zapisy przygotowane przez prezydenta, Konfederację i Polskę 2050. Teraz rządowa ustawa trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta. Unijne miliardy z sejf uwolnią środki dla służb. Rząd ma plan w sprawie pieniędzy dla mundurówki. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Jest to możliwe, bo pieniądze, dzięki programowi sejf, zostaną uwolnione w budżecie resortu obrony, tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Tak to będzie przebiegać i to miało miejsce już w przeszłości. Fundusz Modernizacji Policji czy Fundusz Drogowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
0: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne.
0: Unijna pożyczka SAFE to niemal 44 miliardy euro. Rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu, a to zatrzymywało możliwość przekazania środków europejskich na Straż Graniczną, Policję, SOP i projekty infrastrukturalne. Będziemy starali się odbudowywać relacje z naszą publicznością, deklaruje nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nominację na to stanowisko odebrał dotychczasowy zastępca odwołanego Pawła Jaskanisa, Piotr Gurajec. Zmiana na stanowisku jest konsekwencją imprezy techno, która za zgodą poprzedniego szefa placówki odbyła się na dziedzińcu pałacu w miniony weekend.
9: Przejmuję tą funkcję w trudnym momencie dla muzeum, ale mam nadzieję, że jest to nowy początek i będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
0: Deklaruje nowy dyrektor Piotr Gurajec i zaznacza, że nie zamierza dopuścić do tego, by podobne imprezy odbywały się w sąsiedztwie zabytkowego kompleksu.
9: Nie, ja bym się nie zgodził teraz, tak jak bym się nie zgodził prawdopodobnie wcześniej. Ważąc ryzyka, wydaje mi się, że ta decyzja nie była trafiona. Bardzo wszystkich przepraszamy, jeżeli poczuli dyskomfort.
0: Tymczasem w sobotę podczas Nocy Muzeów w pałacu po raz pierwszy po remoncie będzie można obejrzeć północne skrzydło budynku. Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę w nocy w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej, mówi Zuzanna Pankros ze szpitala imienia Strusia w Poznaniu.
10: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza też palcami u nóg.
0: Po wypadku zawodnik startu Gniezno był reanimowany. Doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. W szpitalu przeszedł dwie poważne operacje i cały czas był na ojomie.
10: Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej i w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu. Przed nim jeszcze szereg badań, oczywiście, no i długa rehabilitacja.
0: A policja z prokuraturą badają, czy organizator zawodów dopełnił wszystkich obowiązków w kwestii zabezpieczenia zawodów. Klub zapewnia, że nie było niedopatrzeń. A klub zbiera też pieniądze na rehabilitację Patryka Budniaka. Włączył się w nią m.in. żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Wrze w Teatrze Polskim we Wrocławiu część aktorów reprezentujących ich Związek Zawodowy Solidarność prowadzą akcję protestacyjną. Sprzeciwiają się zwolnieniu kilkunastu pracowników tej sceny. Aktor Marcin Piejaś zaznacza, że pracę traci 1/4 zespołu, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu z afisza 21 przedstawień.
11: Te zbyt pochopne, naszym zdaniem, działania pana dyrektora doprowadziły do największej w historii Teatru Polskiego degradacji repertuaru w ciągu zaledwie pół roku. Kolejną bolączką pracowników jest brak zastępczej sceny, o którą upominaliśmy się już za poprzedniej dyrekcji. Nastał teatr, w którym aktorzy są na samym dole tej hierarchii.
0: W ubiegłym roku dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu został Michał Zadara. W oświadczeniu szefostwo placówki odpowiada protestującym, że decyzje personalne mają charakter wyłącznie programowo-organizacyjny i wynikają z realizacji przyjętej wizji artystycznej. Kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków wykryto na Lubelszczyźnie. Groźnego wirusa zidentyfikowano na farmie w miejscowości Halasy pod Międzyrzecem Podlaskim, gdzie hodowano 5000 kaczek rzeźnych, mówi Jarosław Szymczyk z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
12: Są określone ograniczenia w zakresie głównie przemieszczania, uboju, sprzedaży drobnej. Zgodnie z przepisami zostały zutylizowane.
0: To już 12. ognisko tej choroby na Lubelszczyźnie od początku roku. Ratownicy podnoszą kwalifikacje. W Sopocie trwają warsztaty dronowe dla służb z całej Polski. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, doskonalą praktyczne umiejętności oraz omawiają zmiany w przepisach dotyczących ich użycia, zaznacza organizator wydarzenia Maciej Dziubuch.
13: 6 lat temu byłem w stanie obserwować ten rynek i tą technologię i mieć każdą nowinkę, każdy dron w małym paluszku. Tak teraz już nie jestem w stanie, ponieważ co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania, nowe formy, jeszcze lepsze, jeszcze silniejsze, o większym zasięgu.
0: Podczas zajęć testowane jest sprzęt różnych producentów w trudnych warunkach w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Sprawdzane jest też wykorzystanie sztucznej inteligencji. A w sobotę na sobockiej plaży ratownicy przeprowadzają ćwiczenia praktyczne z obsługi dronów. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Mieszkańcy Czarnowa od dawna domagali się poprawy bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Kilka lat temu zginął tam 15-letni chłopak. Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła, mówi mieszkanka Czarnowa pani Maria.
14: No ja się bardzo cieszę. Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły. To na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie?
15: Oczekiwaliście jakichś zmian?
14: Oczywiście, tu było dużo protestów. Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
15: Już pani patrzyła, czy jeżdżą wolniej?
14: Wczoraj jechałam, mówię, co tak wolno tu jadą, a potem się okazało, że tu radar jest.
0: Wielu kierowców było zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
16: Mówię, coś tu nie tak. Jest niebieska tablica, że radar, nie? Patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wiszącej, no to jest radar powieszony.
15: Będzie bezpieczniej?
16: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
0: To pierwszy fotoradar, który stanął na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Wieczorne obserwacje nieba, warsztaty weryfikowania informacji, wykłady i strefa na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. To wszystko w ramach Copernicus Festival, mówi rzecznik imprezy Diana Sałacka.
17: Zapraszamy naukowców, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu. Mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens.
0: Copernicus Festiwal potrwa od 19 do 24 maja w Krakowie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy, na warsztaty trzeba się wcześniej zapisać. Gwiazdy lekkoatletyki wystartują w Bydgoszczy. Trwają przygotowania do memoriału Ireny Szewińskiej. To jeden z najważniejszych mitingów lekkoatletycznych w Polsce. Organizatorzy właśnie odkryli karty. Na stadionie Zawiszy pojawi się sportowa śmietanka, mówi prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński.
18: Halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzeszowską, Kubę Szymańskiego.
0: A w planach jest też rywalizacja w 14 konkurencjach. Lekkoatletyczne widowisko na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy wystartuje 29 maja.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

FM. W poszukiwaniu szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu.

0: Fox FM.
1: Radom. Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Ponad 43 miliony euro. Taka kwota ma popłynąć do polskiej zbrojeniówki w ramach europejskiej pożyczki SAFE. Jednym z zakładów, do którego może popłynąć strumień pieniędzy, jest fabryka broni Radom. Jak mówi prezes Seweryn Figurski, zakład jest gotowy do produkcji.
2: Jest to narzędzie finansowe, które bez wątpienia wpłynie bardzo pozytywnie na finansowanie i pozyskiwanie nowych środków bojowych, całego uzbrojenia, może tak powiem. Jest to wydarzenie, które ma bardzo duże znaczenie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, głównie dla państwowego, ponieważ ten wymaga dużego wsparcia, a to wsparcie tak naprawdę polega na podpisywaniu nowych kontraktów, czyli udzielania zamówień, bo to zamówienia generują wzrost i powodują to, że zakłady zbrojeniowe, głównie państwowe, tak jak wspomniałem, mam tu na myśli przede wszystkim zakłady wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, dostaną szansę, którą należy wykorzystać. I teraz pytanie, jak polski przemysł zbrojeniowy stanie na wysokości zadania. Ja osobiście wierzę, że to są zakłady, które mają bardzo duży potencjał. Pracują w nich ludzie i zarządzają nimi ludzie, którzy są bardzo mocno zaangażowani w to, co robią. Mogę powiedzieć na przykładzie fabryki broni, która jest obecnie w takiej sytuacji, gdzie można powiedzieć, jest na tak zwanym stand-by. Jest u nas położenie wszystkich rąk na pokład, to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu na 3 zmiany, co robiliśmy w ostatnich latach, więc udowodniliśmy, że potrafimy to robić bardzo dobrze. Mamy zbudowany olbrzymi potencjał, mamy potężne moce produkcyjne. Jesteśmy w stanie produkować do 100 tysięcy jednostek broni rocznie, więc fabryka broni jest takim przykładem, powiedziałbym, wzorcowym, która przygotowała się do tego typu zadań. Finansowanie sejfowskie to duże pieniądze, to duża szansa, to duże możliwości dla polskich zakładów i fabryka broni na pewno, jeżeli będzie mogła z tego skorzystać, to na pewno ten egzamin zda i tu bym się o nasz zakład wcale nie martwił. Raczej bym trzymał kciuki, żeby jak najwięcej nowych kontraktów, nowych zamówień dzięki temu sejfowi weszło do fabryki broni, bo jesteśmy naprawdę mega gotowi na realizację dużych zamówień.
1: W sumie o 18 hektarów zwiększy się radomskie wysypisko śmieci. Miejska spółka Radkom ogłosiła już przetarg. Na teren składowiska trafiają odpady nie tylko z Radomia, ale też okolicznych gmin w regionie. O tym, jak funkcjonuje radomskie składowisko, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z dyrektorem spółki Radkom, Agnieszką Kowalczyk.
3: Jeżeli chodzi o rozbudowę tego wysypiska, to na jakim jesteśmy

0: teraz etapie.
1: Panie redaktorze, jeśli już, to mamy rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Na chwilę obecną mamy już prawomocne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody oraz decyzje lokalizacji celu publicznego. W tej chwili jest ogłoszony przetarg na składanie ofert na zaprojektowanie składowiska.
2: Jak długo czekacie Państwo na oferty firm? Kiedy ta inwestycja może się rozpocząć, kiedy może być wyłoniony wykonawca?
1: Panie redaktorze, oferty będą składane w połowie miesiąca maja. Dopiero zobaczymy, ile będziemy mieli ofert i będziemy rozstrzygali przetarg. Nie mogę panu odpowiedzieć na dzień dzisiejszy, ile wpłynie ofert, jakie to będą oferty i z jakim terminem realizacji. W dokumentacji przetargowej określiliśmy ramy czasowe, w jakich chcielibyśmy zaprojektować to składowisko, natomiast to biura projektowe wskażą nam, w jakim terminie są w stanie przedłożyć nam pozwolenie na budowę.
0: Jeżeli chodzi, przypomnijmy naszym słuchaczom, jeżeli chodzi o rozbudowę tej przestrzeni, to o jakim tutaj mówimy areale?
1: W ogóle rozbudowa i teren, który jest przeznaczony pod rozbudowę składowiska odpadów, to jest 18 hektarów. Natomiast to nie będzie rozbudowywane w pierwszym etapie. Dokumentacja przewiduje rozbudowę i docelowo będzie to 4 sektory. W pierwszym etapie planujemy budowę pierwszego i drugiego sektora. Natomiast w późniejszym czasie będziemy rozbudowywać o etap trzeci i czwarty.
0: Jeżeli chodzi o przyjmowanie odpadów z innych gmin, to jak w tej chwili to wygląda? Bo trafiają tu śmieci nie tylko z Radomia.
1: Więc trzeba podkreślić, że odpady do instalacji zarządzanych przez Radcom przyjmowane są z byłego regionu radomskiego, byłego województwa i regionu radomskiego. Natomiast w początkowej fazie było to z 63 gmin. W tej chwili mamy z 50 paru gmin i nie planujemy zwiększenia ilości dostaw odpadów ponad te gminy, z którymi dzisiaj współpracujemy.
0: Czy tutaj mieszkańcy protestują, podnoszą, że to jest uciążliwe sąsiedztwo? Po ostatnim pożarze też mówią, że może być więcej takich przypadków. Co Państwo na te argumenty?
1: Proszę Państwa, to, że składowisko miało zarzewie i ugasiliśmy to w sposób właściwy bardzo szybko i powierzchnia zarzewia była bardzo mała w stosunku do całej czaszy składowiska, to jest po pierwsze, a po drugie proszę sobie odpowiedzieć, ile jest w okolicach składowiska w ostatnim okresie pożarów. Podpalanie łąk, wypalanie lasów, wypalanie traw. Więc składowisko to naprawdę to była marginalny efekt taki tutaj w tych okolicach, bo z obserwacji wiemy, że okoliczne lasy palą się dużo częściej i na większych powierzchniach, ponieważ u nas służby nasze radkomorskie podejmowały działania gaśnicze razem ze strażą pożarną i pożar był ugaszony w zarodku i trzeba podkreślić, że było to tylko i wyłącznie gaszenie powierzchniowe.
0: Produkujemy coraz więcej śmieci? Jak to wygląda z Państwa perspektywy?
1: Tak, mieszkaniec wytwarza coraz więcej odpadów i ta struktura odpadów też się troszeczkę zmienia. W związku z tym powinniśmy się zastanowić nad większą selektywną zbiórką odpadów, nad większym zaangażowaniem w wydzielanie odpadów problemowych ze strumienia odpadów komunalnych. Prowadzimy zbiórki, prowadzimy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, gdzie mieszkańcy mogą zużyty sprzęt AGD, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dostarczać bezpośrednio, selektywnie i nie musi wtedy ten odpad trafiać w odpadach komunalnych.
0: Właśnie, a jeżeli chodzi o tą segregację, to jak wyglądamy, nie wiem, na przeciągu lat, w stosunku do innych gmin, Radomianie segregują, nie segregują, jak to wygląda?
1: Od kiedy? kilku lat nie zauważamy zwiększenia ilości segregowanych odpadów. No, w tym roku mamy jeszcze sytuację, że jest system kaucyjny, więc widzimy, że w tym worku żółtym faktycznie mniej mamy butelek PET i tworzyw sztucznych. Natomiast nie ma znaczącego wzrostu selektywnej zbiórki na przełomie ostatnich kilku lat.
3: Stanowczenie inwestycji mówią mieszkańcy Wincentowa, mówi Katarzyna Fliszkiewicz, przedstawicielka mieszkańców.
4: Przede wszystkim mieszkańcy, którzy się sprzeciwiają tej inwestycji, oni już od 40 kilku lat męczą się z jednym składowiskiem, które zatruwa im życie i całą okolicę. I teraz chce się im kolejne taką instalację zlokalizować i zlokalizować ją jeszcze bliżej domów. To będzie 100 metrów od domów, więc wiadomo, że ta uciążliwość będzie dla nich jeszcze większa niż jest w tej chwili. Ponadto powierzchniowo będzie to większe składowisko i też będzie wyższa jego przepustowość o 50% rocznie. Zatem przypuszczamy, że ta przepustowość nie jest zwiększona po to, żeby to sobie tak czekało w razie co, tylko w jakimś konkretnym celu, po to, żeby inwestor, żeby zarządca tego składowiska mógł tam ściągać rocznie więcej śmieci niż ściąga obecnie na to obecne składowisko, co dla nas oznacza jeszcze więcej uciążliwości i jeszcze więcej tych wszystkich niedogodności, z którymi zmagamy się już dzisiaj. Przede wszystkim są to odory. To są to odory, które się z wysypiska wydobywają i które się niosą naprawdę na dużą odległość. Nie są to tylko te kilkaset metrów, nie jest to ta odległość, tylko dużo większa. Dużo większy jest zasięg tego rażenia tym smrodem. Oprócz tego, w tej okolicy nie da się spokojnie, normalnie żyć w domu, ponieważ tam są plagi much. My prawie, że przez okrągły rok zmagamy się z plagami much, których nie jesteśmy w stanie niczym zwalczyć. One się pchają do naszych domów. My mamy wszystko brudne, moglibyśmy przeprowadzać odświeżanie mieszkania tak naprawdę w każdym sezonie i to nic nie daje. Oprócz tego mamy tam mnóstwo gryzoni, które się też sprowadzają do naszych budynków gospodarczych, garaży, mieszkań, to są myszy, to są szczury. Mamy walające się po okolicy śmieci, które wiatr roznosi z tego składowiska po lasach i po całej okolicy. Nie jesteśmy w żaden sposób zabezpieczeni, jeżeli chodzi o wodę pitną, ponieważ korzystamy z własnych studni i tą wodę jesteśmy zmuszeni albo uzdatniać i ponosić koszty tego, albo zakupować wodę butelkowaną, bo tej tutaj boimy się spożywać z racji tego sąsiedztwa. I co jeszcze, obawiamy się bardzo o to, że rzeka Mleczna, która tam płynie w pobliżu i to przyszłe składowisko ma być 200 metrów od jej koryta, rzeka ta zostanie całkowicie już zdegradowana tym, co tam będzie zalegać. Oczywiście, nie składamy broni, wierzymy w to, że gdzieś nastąpi jakaś weryfikacja ponownie tego, tych korzyści, którymi jesteśmy jakby przekonywani, że my będziemy mieli jako mieszkańcy, jeżeli będziemy mieli u siebie składowisko, versus tych wszystkich negatywnych jakby zjawisk, które się w związku z tym składowiskiem w naszym mieście dzieją i które my bezpośrednio jako mieszkańcy odczuwamy.
3: Osoby w kryzysie emocjonalnym z Radomia i okolic mogą skorzystać ze wsparcia za pomocą internetowego czatu. To projekt Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej, które wspiera od dekady zdrowie psychiczne mieszkańców miasta. O projekcie opowiada Dominika Nowak ze stowarzyszenia.
5: Generalnie, tak jak wcześniej zostało wspomniane, problem ze zdrowiem psychicznym jest dosyć znaczący i w tym momencie wydaje mi się już, że widoczny gołym okiem. Anonimowość, właściwie możliwość zachowania anonimowości pozwala ludziom wyjść ze swojej takiej trochę strefy komfortu i zacząć mówić, bo bardzo często, zwłaszcza te troszkę starsze pokolenia niż ja na przykład, uczone były w tym, że być chorym psychicznie to wstyd. Mieć problemy generalnie, jakieś depresje czy inne zaburzenia to jest wstyd i ludzie po prostu nadal momentami boją się mówić o tym, co czują, że sobie nie radzą z uczuciami, z emocjami przez pryzmat tego, że potencjalnie mogliby być ocenieni. I możliwość zachowania tej anonimowości pozwala im otworzyć się na to, żeby w końcu czasem pierwszy raz w życiu z kimś szczerze porozmawiać na temat tego, co czują, jak się w tym w ogóle czują. No i już kiedyś u nas w organizacji funkcjonowało coś takiego, jednak właśnie naszym zdaniem dużym problemem było to, że nie było w pełni anonimowe i dawało pewnego rodzaju ograniczenia, tak? Bo na przykład spójrzmy na młodzież w tym momencie. momencie. Młodzież boi się oceniania, zwłaszcza w dobie internetu, gdzie cały czas są oceniani przez pryzmat czegoś. Jeszcze jak przez przypadek mogłoby wypłynąć, że konkretna osoba napisała z jakimś problemem i boryka się z czymś, no to dałoby jej pewną łatkę i doprowadziło do jeszcze większej stygmatyzacji, więc ta stuprocentowa anonimowość pozwala im po prostu zachować taką kontrolę nad sobą, no i tym, że nie zostaną przypisani do jakiejś grupy, z którą przez przypadek nie chcieliby być identyfikowani właśnie ze względu na przykład na sytuację społeczną, tak? No wszyscy borykamy się z tym, że jesteśmy oceniani na każdym kroku, no nie da się ukryć, że w tej dobie, gdzie wszystko jest związane z technologią, z wszechobecnym internetem, nie da się być anonimowym w wielu rzeczach i nawet profile na Facebooku w tym momencie, prawda, wystarczy wyszukać kogokolwiek i jest ta stygmatyzacja, zwłaszcza w takich miejscowościach mniejszych, gdzie ta edukacja taka prozdrowotna i psychoedukacja są na niższym poziomie, to bardzo często słyszy się o tej stygmatyzacji. Moja rodzina pochodzi właśnie z takiej mniejszej miejscowości i widzę to po prostu, tak jak słucham mojego pradziadka na przykład, no to w jego czasach było inaczej i to się przekładało na to, jak on wychowywał swoje dzieci, oni swoje dzieci i gdzieś w tych miejscowościach nadal jest to przede wszystkim wyczuwalne w ten sposób, więc myślę, że to jest jeden z głównych czynników. Z drugiej strony możliwość skorzystania z anonimowego czatu daje też pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Myślę tutaj o osobach, które w domu nie mają bezpiecznej przestrzeni na to, żeby mówić o swoich problemach, o jakichś dzieciach z trudnych rodzin, prawda, czy o chociażby przemocowych małżeństwach. No, w takich sytuacjach anonimowy czat, który nie zapisze z twojej strony obecności, daje ci stuprocentową pewność, że możesz się komuś wyżalić, powiedzieć coś, czy poszukać wsparcia i później nie mieć z tego powodu problemów, prawda? Więc to jest też takie otwarcie szerszej drogi dla osób, które naprawdę potrzebują wsparcia, a nie mają możliwości uzyskania go w żaden inny sposób. Zwłaszcza, że z naszego czatu można skorzystać z poziomu telefonu, nie trzeba mieć komputera i nie trzeba instalować żadnych dodatkowych aplikacji. Więc jest to taka możliwość dla osób, które właśnie boją się, że jak zostawić po sobie jakiś ślad po prostu. No to wszystko mają w swojej komórce tak naprawdę w dowolnym momencie. Przede wszystkim jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu, to znaczy nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie psychoedukacji w takim tego słowa znaczeniu. Natomiast jak najbardziej staramy się pokierować osobę dalej, jeśli jest taka potrzeba, czy to do naszych psychologów, którzy przyjmują u nas w stowarzyszeniu, czy do innych organizacji, które zajmują się bezpośrednim kontekstem właśnie zdrowia psychicznego. Oczywiście jakieś numery alarmowe to również mamy w naszej bazie danych, więc w razie co jesteśmy w stanie pokierować, gdzie na przykład uzyskać pomoc taką bezpośrednią, jak na przykład telefon zaufania. A bieżąco, no to taka rozmowa. Przede wszystkim rozmowa w chwili, w której ktoś potrzebuje, bo coś się wydarzyło, bo jest smutny, potrzebuje po prostu z kimś porozmawiać, to od tego przede wszystkim jesteśmy. Nie chcieliśmy aplikacji właśnie z tego względu, że ona wymaga pewnych działań, to znaczy, że zainstalowania, bardzo często zalogowania się i tracimy ten obszar anonimowości, na którym nam najbardziej zależało. Żeby uzyskać możliwość skorzystania z czatu wsparcia, należy wejść na naszą stronę stowarzyszeniekas.pl, czyli naszą stronę internetową i w prawym dolnym rogu widnieje przez cały czas taki dymek, on jest dosyć charakterystyczny, bo się porusza razem z ekranem i po kliknięciu w niego otwiera się dymek rozmowy, na której po prostu można napisać i w godzinach naszego działania, na razie jesteśmy tylko dwa razy w tygodniu dostępni, we wtorki i czwartki w godzinach 15-18, no ze względu na to, że też musimy się, że tak powiem, trochę wdrożyć w to wszystko i zobaczyć, jakie potrzeby musimy spełniać. I w sumie to tyle. No, wystarczy do nas napisać właśnie przez stronę i jesteśmy.
3: Na tych zajęciach najmłodsi mogą sami upiec chleb, zrobić garnki z gliny czy uszyć zabawkę. Mowa o lekcjach muzealnych w Muzeum Wsi Radomskiej. Poza stałymi tematami lekcji w skansenie są też lekcje związane z kalendarzem liturgicznym, mówi Ilona Jaroszek-Nowak, dyrektor placówki.
6: Na nasze lekcje muzealne, które przygotowuje dział oświatowy, zapraszamy już najmłodsze dzieci, bo zdarzają nam się na lekcjach muzealnych trzylatki. Natomiast lekcje również mogą być prowadzone dla osób w wieku szkolnym. My mamy bardzo szeroki wachlarz tych lekcji. Można to oczywiście doczytać na naszych stronach internetowych bądź doprecyzować w dziale oświatowym. Oczywiście cieszą się największym zainteresowaniem te lekcje dla maluchów. To jest przede wszystkim ceramika, gałganiane zabawki, czy lekcja od ziarenka do bochenka. Również mamy takie lekcje, które organizujemy zgodnie z kalendarzem liturgicznym, czyli pisanie pisanek zawsze pojawia się w okolicy świąt wielkanocnych, topienie marzanny w okolicach pierwszego dnia wiosny, czy lekcje związane ze świętą Katarzyną, bliżej Andrzejek, i świętym Mikołajem. Na dzień dzisiejszy nie planujemy zmiany tematyki lekcji muzealnych, ponieważ te cieszą się naprawdę bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem zarówno tu u nas, u Muzeum w Śladomskiej, jak również w Muzeum Oskara Kolberga, chociaż tam są nieco inaczej zatytułowane te lekcje, bo są one oczywiście dostosowane do obszaru, w jakim jest położone Muzeum Oskara Kolberga, więc tam chociażby lekcja muzealna z wizytą u Kolberga, ale zachęcam dzieci, młodzież do skorzystania z tych lekcji, dlatego że my edukujemy te dzieci poprzez zabawy i oczywiście zawsze tej zabawie towarzyszy pogadanka o tradycji, o zwyczajach ludowych i myślę, że to dzieci najbardziej cieszy. Oczywiście zawsze po tej lekcji dzieci idą zwiedzać skansen, więc mają dodatkową atrakcję, tak aby zapoznać się również ze zwyczajami na wsiach. Bardzo dużym zainteresowaniem i radością wśród dzieci cieszy się nasza zagroda z Alojzowa, a to chociażby dlatego, że akurat na tej zagrodzie są nasze zwierzęta. I to też jest dzisiaj, obserwując dzieci, zauważamy duże zainteresowanie, bo zadają pytania, których my jako dzisiaj dorośli już byśmy nie zadali, bo dla nas różnego typu zwierzęta na zagrodach były normalnością. Dzisiaj jest to rzadko spotykane zjawisko, więc dzieci są naprawdę mocno i żywo zainteresowane tym, aby dowiedzieć się o zwierzętach, o tradycjach, o wyrobie masła czy wypieku chleba. Także zachęcam wszystkie dzieci do skorzystania z naszych lekcji. My oczywiście informujemy każdego roku szkoły i przedszkola o tematyce lekcji w danym roku, ale widząc i obserwując to przez cały rok szkolny, bo mamy bardzo dużo dzieci, na tych lekcjach widzimy, że i zarówno nauczyciele, i dzieci są zainteresowane tym, aby przyjść i wziąć udział w tych lekcjach muzealnych. Organizujemy lekcje tylko dla grup zorganizowanych, chociaż jeżeli zdarza się, że grupa jest wyjątkowo mała z jakiegoś powodu, to oczywiście też ją przyjmiemy i pracownicy działu oświatowego przeprowadzą taką lekcję. No, aczkolwiek nie mamy na co dzień takich możliwości, żeby robić lekcje muzealne dla indywidualnych osób, ponieważ właśnie tych grup zorganizowanych jest bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę dziennie nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej niż 4-5 lekcji, bo no, zarówno ta lekcja trwa około 60 minut, jak również nieraz grupa jest bardzo duża i należy, trzeba ją podzielić, bo najwygodniej i najzręczniej jest, aby grupa stanowiła ilość osób do 25, gdyż każda większa grupa stanowi też trudność, bo dzieci muszą się mimo wszystko skupić. Jeżeli jest grupa powyżej 25 osób, wówczas staramy się, aby te grupy podzielić, żeby każdy tak naprawdę wyszedł zadowolony z wiedzy, którą pozyskał na tej lekcji, no ale żeby również był bezpośredni kontakt z naszym edukatorem. I
7: czy dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach?
6: Myślę, że tak, są bardzo zadowolone, cieszą się, bo tak naprawdę z każdej lekcji dziecko coś otrzymuje. Jeżeli jest lekcja o pieczeniu chleba, to każde dziecko wypieka swoją bułeczkę. Jeżeli jest lekcja ceramiki, to dzieci same wyrabiają różnego rodzaju garnuszki czy elementy gospodarstwa domowego z gliny. My oczywiście później ją wypalamy i przekazujemy do danego przedszkola czy danej szkoły. Także myślę, że jest to taka atrakcja, bo dzieci lubią coś dostać I wydaje mi się, że każda taka lekcja, zresztą ona jest bardzo sympatycznie prowadzona, pomimo to, że szkoła jest pokazana w taki sposób, że są stare ławeczki, dzieci siedzą w tych ławeczkach, czyli tak jak w normalnej dzisiejszej szkole, ale jednak ten troszeczkę powrót do przeszłości, ta nasza sala muzealna również inaczej wygląda, stanowi to dla dzieci dużą atrakcję i myślę, że tak jak nawet rozmawiamy później z tymi dziećmi, czy są zadowolone, to naprawdę jeżeli gromkim chórem mówią dziękujemy pani, to widać, że dzieci są uśmiechnięte, radosne i szczęśliwe i to nas bardzo cieszy przede wszystkim.
7: Warto przyjść na taką lekcję muzealną. Podsumowując, przyjemne z pożytecznym. Dziecko jest zadowolone, bo coś zyskuje, ale też zyskuje wiedzę taką w fundamentach z tutaj regionu.
6: I też mamy taki motyw przewodni. Właśnie bardzo zależy nam, abyśmy dzisiaj jednak starali się przekazywać dzieciom, młodzieży wiedzę na temat naszych tradycji, naszej tożsamości narodowej, naszego regionu, bo bardzo dla mnie osobiście istotnym jest to, aby dzieci wiedziały, że jak wyglądał kiedyś region radomski, jak on wygląda dzisiaj, a myślę, że rodzice są na tyle zapracowani, że nie mają zbyt dużo czasu, by usiąść z dzieckiem i opowiadać, jak kiedyś bywało na wsiach. I zresztą po to jest to muzeum. Ono ma taką misję, aby kształtować osobowość dziecka w taki sposób, żeby znało historię, tradycje naszych przodków. I to jest dla nas podstawowa idea robienia tych lekcji.
3: A szczegółowe informacje na temat zajęć znajdziecie na stronie muzeum.
8: FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9. Box FM Radom.

0: Anna Wadowska, zapraszam. Po alarmie pasjonata historii wizja lokalna na miejscu. W Ciepielowie pojawili się Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta, samorządowcy i IPN. Spotkanie dotyczyło budowy obwodnicy miasta i doniesień Artura Trącika z kanału Underground Passion. Pasjonat alarmował, że pracujące na miejscu maszyny mogą niszczyć niezbadane mogiły polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. Burmistrz Ciepielowa Artur Szewczyk dementuje te doniesienia.
1: Ogólnie rzecz biorąc, nikt nie znalazł na w placu budowy. Filmik, który tam był zaprezentowany w internecie, to jest taki filmik, który gra na emocjach ludzkich. Pokazane są te orzełki, które nie są w ogóle z tego miejsca, tylko całkowicie z innego miejsca archeologicznego. W zakresie budowy obwodnicy Ciepielowa, akurat ten teren w ogóle nie ma nic wspólnego z obwodnicą, bo obwodnica się kończy kilometr przed miejscem w Pamięci Narodowej w Dąbrowie, czyli to dotyczy przebudowy drogi krajowej. Tam były robione dwa razy badania archeologiczne. Konserwator zabytków i główny archeolog wyraził zgodę na przeprowadzenie prac. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, bo to jest teren Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który przejął to od Lasów Państwowych. Teren tam, gdzie jest pomnik, tam, gdzie jest grób, którym my się opiekujemy od właściwie od 1939 roku, mieszkańcy się opiekują, a gmina przynajmniej od 40 lat i upamiętniła to miejsce. Ten teren jest niezagrożony, ten teren jest wyłączony spod inwestycji. Następne dwa groby, które są dalej od tego miejsca pamięci, także są wyłączone z tej inwestycji. I w zakresie samej inwestycji drogowej, czyli przebudowy drogi krajowej plus budowę dróg serwisowych, nic się nie wydarzyło. Żadne koparki nic nie rozjechały, nic nie naruszyły. Firma, która jest wykonawcą, ma swój nadzór archeologiczny. Sami wpuścili pana Artura, żeby z nim współpracować. Faktycznie firma, która wykonuje, znalazła jeden grób, ale on jest poza terenem samej inwestycji. Jest oznaczony, zawiadomiony jest IPN i prokuratura i firma zobowiązała się pro bono później dokonać ekshumacji tego grobu za zgodą konserwatora zabytków. Natomiast cała ta, można powiedzieć, taka burza w przenośni pojawiła się, że właściwie tak naprawdę tylko i wyłącznie od tego, że po prawie 90 latach państwo polskie nie zrobiło w tym temacie nic, żeby dokonać ekshumacji tych żołnierzy, którzy 8 września 1939 roku tutaj zginęli. Mamy 3 miejsca, gdzie ci żołnierze są pochowani, ale nigdy nikt nie sprawdził tak naprawdę ilu tych żołnierzy, którzy to żołnierze. Mamy dane tylko kilku dowódców tego pułku, którzy tutaj na pewno zginęli, natomiast czy to zginęło 150 osób, zostało rozstrzelanych, czy 300 tych żołnierzy 74. Grunoszanskiego Pułku Piechoty, nikt nie wie. Mamy ich na cmentarzu w Ciepielowie, 30 parę kilometrów od Ciepielowa w Solcu, w tym miejscu na Dąbrowie, ale tak naprawdę nigdy nikt nie sprawdził tego terenu dookoła tej drogi krajowej. To są takie tereny bardzo rozległe i nikt się nie pochylił nad tym tematem.
0: Ujawnienie mogił w okolicach inwestycji potwierdza radomska delegatura IPN-u, mówi Rafał Kościański z Instytutu.
2: Była się wizja lokalna, w której uczestniczyli pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej. Mówimy tutaj o pracownikach pionu poszukiwania i identyfikacji ofiar zbrodni, a także pionu upamiętniania, który jest częścią Instytutu Pamięci Narodowej. W toku działań i rozmów przede wszystkim ustalono, że w niedalekiej odległości od miejsca prowadzonego inwestycji znajduje się mogiła, która została ujawniona w ubiegłym roku i mogiła ta zostanie poddana szczegółowym badaniom archeologicznym prowadzonym m.in. przez archeologa sprawującego nadzór nad realizacją tych prac i pracownicy Instytutu będą tutaj mieli na uwadze, że to miejsce wymaga przeanalizowania oraz w przypadku, kiedy szczątki ludzkie zostaną rzeczywiście ujawnione i wydobyte z tego miejsca, zostaną one przeprowadzone, przeniesione na cmentarz, gdzie zostaną godnie upamiętnione. Według informacji, które posiadamy, jest to miejsce, w którym znajdują się takie szczątki. W związku z tym traktujemy tą informację wiążącą i będziemy również brali udział w tym procesie, całym tym procesie związanym z upamiętnieniem tych ofiar walki o niepodległość de facto, tak? Mówimy tutaj o wrześniu 1939 roku. Taka rola, powiedział, realizująca to przedsięwzięcie związane właśnie z poszukiwaniem, to zgodnie z informacją, którą posiadamy, to inwestor zobowiązał się do podjęcia tutaj działań organizacyjnych. Oczywiście tego typu prace ekshumacyjne mają pewien rygor prawny i ten rygor wynika z tego, że trzeba zdobyć stosowne zgody na prowadzenie takich prac, więc to trzeba się uzbroić w cierpliwość. Mamy sytuację taką, że ta sytuacja jest dopiero od kilku dni tak naprawdę znana szerzej społeczeństwu i z pewnością wymaga to pewnego czasu na przygotowania i organizację tych działań.
0: Swoje stanowisko po wizji lokalnej przedstawił także inicjator apelu Artur Trącik, który stanowczo staje w obronie drogowców, podkreślając, że inwestor nie ponosi winy, ponieważ otrzymał nieprzebadany teren i działał w pełni legalnie.
3: Z wielkimi podziękowaniami przede wszystkim do pana prezydenta, bo to mój apel, z tego co wiem, pan prezydent osobiście widział, zareagował. Byłem zaproszony do kancelarii, ale poprosiłem, abyśmy się spotkali w miejscu zaistniałego problemu. I tak też się stało. Zostali wysłani tutaj przedstawiciele, pan minister Kolarski. Bardzo zdecydowana reakcja. No, niezmiernie mi miło. No, przede wszystkim ja dziękuję wszystkim osobom, które się zaangażowały w to, aby do tego ten apel taką moc osiągnął. Nie wiedziałem o tym, że tak to będzie wyglądało. Na miejscu wszyscy się pojawili dzięki panu burmistrzowi, który tutaj zorganizował te spotkanie i inne strony. Natomiast cieszę się bardzo, bo jeżeli dojdzie do tego, że będzie miał miejsce, nazwijmy to roboczo, taki kasus ciepiowa na przyszłość minister w takich sprawach, to wygrała historia. Wygrała historia, bo mam nadzieję, że ruszy ten przepływ informacji, którego nigdy nie było i o który zawsze walczymy, żeby w końcu w dobie cyfryzacji dla dobra ogółu i dziedzictwa w końcu ruszył przepływ informacji i wszyscy, no, okazuje się, że pasjonaci mają potężną nie tyle informacje, nawet teoretyczną, co praktyczne mapy, dostęp do map jakichś urzędowych z lat 70., do których ja dotarłem, do czego konserwatorzy i inne urzędy nie dotarły. Jak to możliwe po prostu, nie? Dla dobra historii, dla dobra nas wszystkich, to jak zanim pójdzie uruchomiony przepływ informacji, że w końcu w dobie cyfryzacji uruchomi się jakaś baza albo będzie dostęp do wszystkich informacji, no to jesteśmy w domu. No po prostu konserwator zabytku może korzystać z takiej tej bazy, tak? Pasjonaci mogą ją uzupełniać, no bo tak być powinno. Że bardzo istotne jest to, a dużo ludzi nie zauważyło niepotrzebnie i całkowicie błędnie atakując tutaj inwestora czy archeologa z nadzoru, bo tak naprawdę to dzięki nim i temu, że mnie i jako postronę społeczną wpuszczono na ten teren pierwszy raz, odkryliśmy tych żołnierzy. Jaka będzie dalsza historia? Podejrzewam, że naprawdę mocna z odkryciem tych żołnierzy, z badaniami w tym miejscu. Natomiast no, proszę pamiętać, że wielokrotnie jako strona społeczna na niejednym miejscu człowiek chciał się pojawić na miejscu, mówiąc z czym ważnym tam się zderzamy, natomiast nie wpuszczano nas. W tym wypadku było zupełnie inaczej. Tak? Także tutaj to nie inwestor zawinił, to inwestor dostał, że tak powiem, nieprzebadany teren, nie wiedząc na jakim terenie pracuje, wszystko zgodnie z prawem, natomiast nie wiedząc co się w ziemi znajduje. Tak?
0: Inwestor obwodnicy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad od początku wiedziała o trzech mogiłach na terenie budowy i objęła je ścisłą ochroną. Jak mówi Małgorzata Tarnowska, rzecznik warszawskiego oddziału instytucji, wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem archeologa.
4: Inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawca realizują swoje inwestycje należycie, zgodnie z uzyskanymi decyzjami i obowiązującym prawem. W ramach inwestycji nie dochodzi do niszczenia jakichkolwiek grobów żołnierskich oraz innych miejsc o wartości historycznej. Na terenie realizowanej inwestycji znaleziono jedynie łuski karabinowe, bagnet czy guziki. Przed rozpoczęciem inwestycji przeprowadzono archeologiczne badania powierzchniowe, podczas których cały teren inwestycji został rozpoznany terenowo oraz przeprowadzono różnego rodzaju analizy oraz kwerendy, m.in. map historycznych, aby jak najpełniej poznać dziedzictwo kulturowe tego terenu. Teren podlega nadzorowi archeologicznemu. Archeolog osobiście obserwuje przebieg prac ziemnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wykonawca robót, czyli firma Budimex, nie jest uprawniony do przeprowadzenia ekshumacji odnalezionych poza terenem inwestycji szczątków. Organem władnym do przeprowadzenia ekshumacji grobów żołnierskich jest IPN w uzgodnieniu z właścicielem terenu.
0: Jest nowoczesny sprzęt, specjalne łóżka, a nawet wanna do porodów. W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym po remoncie otwarto trakt porodowy. Do dyspozycji mam są dwie sale przedporodowe i dwie poporodowe. Jak mówi w rozmowie z Wojciechem Wójcikowskim Izabela Lewandowska, zastępca kierownika oddziału ginekologicznego w szpitalu na Józefowie, warunki bardzo się zmieniły.
5: Zmieniło się absolutnie wszystko. Trakt jest nowoczesny, zbudowany zgodnie ze standardami teraz światowymi. Każda sala jest osobna. Każda pani ma swoją własną salę, gdzie może być rodzić rodzinnie z mężem bądź z osobą towarzyszącą, którą sobie wybierze. Mamy nowoczesną salę cięć cesarskich połączoną, stanowiącą integralną część tego traktu porodowego, bo czasem te nasze decyzje są bardzo szybkie i my nie mamy czasu na to, żeby się przemieszczać i decydują minuty o tym, żeby wszystko skończyło się dobrze. Wszystko jest utrzymane w takich pastelowych, uspokajających kolorach. Mamy stanowiska do resuscytacji noworodka, nowoczesne stanowiska. Cały sprzęt został tutaj wymieniony i jest sprzętem najnowocześniejszym, od ultrasonografów po aparaty do znieczulenia. Także gwarantujemy intymność, gwarantujemy możliwość rodzenia razem.
6: Jak tutaj, można powiedzieć, oglądałem ten oddział, to zastanowiła mnie wanna, która jest w jednej sali. Rozumiem, że to jest wanna do porodów. Proszę opowiedzieć o tym, bo to jest też nowość chyba.
5: Wanna porodowa jest takim urządzeniem, które pozwala jak najbardziej zmniejszyć szok urodzeniowy u noworodka, ponieważ ono przychodzi z takiego samego środowiska, w jakim do tej pory przebywało. Dzięki temu nie doznaje takiego zderzenia z rzeczywistością. To jest nowoczesna wanna, jeszcze dla takiego udogodnienia i uprzyjemnienia. Połączone jest z wylotem takim oknem w dachu, gdzie mama sobie może obserwować nawet gwiazdy, bo najczęściej te porady są w nocy, oczekując na narodzenie swojego dziecka.
6: Pani doktor, ile tu jest sal, gdzie kobiety mogą czekać na poród? Ile jest sal porodowych?
5: Sal porodowych mamy, sale takie do oczekiwania są dwie, tak zwane, nazywane przedporodowymi, dwie poporodowymi, ale to jest bardzo wszystko płynnie przechodzące w zależności od potrzeb, ale tak naprawdę my chcemy zagwarantować pacjentce, że jeżeli już przyjdzie na trakt porodowy, od początku będzie miała swoją salę, na której będzie przebywała sama bądź z rodziną i tam od początku przez całą czynność skurczową i do tego koniecznego dwugodzinnego okresu poporodowego mogła się znajdować na tę chwilę jej pomieszczeniu.
0: Musieli zmierzyć się w konkurencjach wymagających precyzji, refleksu i opanowania. Za nami pierwsze w historii Radomia mistrzostwa kierowców autobusów. W zawodach wzięło udział 30 osób. Zwyciężył Michał Czerwiński.
7: Czołas Piotr, MZDiK Radom. Pierwszy raz organizujemy mistrzostwa kierowców komunikacji miejskiej. W mistrzostwach uczestniczą kierowcy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. oraz ITS Michał Czeski. Jest to pierwsza rywalizacja taka po prostu w naszej historii. Mam nadzieję, że tą rywalizację będziemy mogli powtarzać w latach następnych. Mamy też plany, aby w latach następnych zapraszać może też kierowców z sąsiednich miast województwa mazowieckiego.
8: Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby takie coś zorganizować akurat w naszym mieście tutaj na torze?
7: Chcieliśmy pokazać mieszkańcom, jakie predyspozycje trzeba mieć, żeby być kierowcą komunikacji miejskiej, jakie są to sytuacje, które mogą zdarzać się w trakcie eksploatacji autobusów o komunikacji miejskiej oraz ma to też wpływ na to, jak w różnych warunkach reagują kierowcy na zachowania innych uczestników ruchu drogowego.
9: Piotr Pędałowicz, dyrektor zarządzający MPK. Pierwsze historyczne zatem mistrzostwa Radomia kierowców komunikacji autobusowej, komunikacji miejskiej. Duża frekwencja, zainteresowanie, jak się okazuje, w Radomiu i okolicy jest bardzo wielu sympatyków komunikacji autobusowej. Dobra zabawa, połączona oczywiście z rywalizacją kierowców MPK oraz ITS Michał Czeski, a więc dwóch radomskich przewoźników autobusowych. Ale tak naprawdę nie o rywalizację tu chodzi. To jest dobra zabawa i uhonorowanie ciężkiej pracy kierowców autobusowych i mamy nadzieję, że Zapadnie to dobrze w pamięci nam wszystkim. Dla kierowców to jest też oczywiście okazja podnoszenia swoich i tak wysokich umiejętności. Jest to forma szkolenia, forma rywalizacji, forma zabawy. A więc kto wie, czy za rok nie spotkamy się już nie tylko na Mistrzostwach Radomia, a może będą to już Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego. Dwie drużyny po 15 zawodników, w tym także oczywiście zawodniczki, a więc kierowcy, kierowczynie. Konkurencje różne, między innymi slalom, przejazd przez płytę poślizgową, chyba najtrudniejsza konkurencja. To wszystko jest sumowane i wyłoniona będzie pierwsza trójka najlepszych zawodników, ale w moim przekonaniu wszyscy dzisiaj są zwycięzcami, tak samo jak wszyscy kierowcy komunikacji autobusowej są kierowcami bardzo odpowiedzialnymi, którym pasażerowie mogą ufać i śmiało mogą korzystać z tej komunikacji. Rywalizacja połączona jest ze szkoleniem kierowców, z dobrą zabawą, bo mamy tutaj także część statyczną, festyn, pokazy policji, straży pożarnej. My także jako MPK pokazujemy nasze stare autobusy. Widać, że cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem publiczności, a więc widać, że jest sens organizować takie imprezy.
10: Aleksandra Michalczewska, prezes zarządu spółki Michalczewski, właścicielka Autodromu Jastrząb. Wyjątkowe wydarzenie, mamy pierwsze mistrzostwa kierowców zawodowych na Autodromie Jastrząb. W ten sposób chcielibyśmy docenić ich pracę z okazji święta. To jest Dzień Kierowcy Zawodowego. 30 kierowców bierze udział, po 15 z każdej firmy, która właśnie operuje w mieście.
8: Jak wyglądała selekcja wyboru kierowców, tych najlepszych, którzy dzisiaj wystartowali?
10: Były wewnętrzne eliminacje. Postanowiliśmy docenić tych, którzy rzeczywiście się wyróżniają swoją pracą. Jest to też forma pewnej nagrody, bo dzisiejsze mistrzostwa to tak naprawdę nie wyścigi. To jest szkolenie z doskonalenia techniki jazdy w warunkach specjalnych, więc mają możliwość podszkolenia się i też sprawdzenia swoich umiejętności i swoich kompetencji.
8: Kilka konkurencji czekało na kierowców. Według Pani, która z tych konkurencji była najtrudniejsza, najbardziej wymagająca?
10: Myślę, że slalom. Aczkolwiek szarpak i wyprowadzenie autobusu z poślizgu również jest dosyć trudny ze względu na ciężar, na gabaryty, ale wszyscy sobie, myślę, świetnie poradzili z tymi zadaniami. To też nie chodzi o to, żeby nie ma wygranych i przegranych. Myślę, że dzisiaj wszyscy są zwycięzcami, bo pokazali równą walkę i też pokazali, że warto jeździć uważnie, ostrożnie, precyzyjnie, no bo to oni nas wożą po mieście do pracy czy do szkoły.
11: Kacper Przegaliński.
8: I powiedzmy, za nami Mistrzostwa Kierowców Autobusów. Powiedzmy, jak wrażenia?
11: Wrażenia bardzo dobre. Bardzo się cieszę, że zostało zorganizowane to pierwszy raz w Radomiu. Myślę, że to jest bardzo duże wydarzenie, ponieważ pasażerowie mogą zobaczyć, z jakimi rzeczami mierzymy się, bądź możemy się zmierzyć, no bo są to sytuacje, w które no nie zawsze występują, ale w trudnych warunkach może do nich dojść. Dlatego pokazujemy, że jesteśmy do tego przygotowani i że mogą nam zaufać, tak?
8: Z jakimi konkurencjami musieliście wy jako kierowcy się mierzyć?
11: Podstawowa taka konkurencja, chyba najbardziej, najważniejsza w tym wszystkim, to tak zwany szarpak. On jest na płycie poślizgowej, to jest to symulacja poślizgu. Zostajemy wyniesieni na bok któryś i musimy z tego poślizgu autobus wyprowadzić. Druga konkurencja to balony, czyli podjeżdżamy autobusem z specjalnie przyczepionym kijem do szyby i musimy przebić taki właśnie oto balonik. Trzecia konkurencja to slalom bramkowy, czyli po prostu przejazd autobusu między wąskimi bramkami na slalomie. I ostatnia, czy przedostatnia w sumie konkurencja, jest to kojec, czyli tak zwane parkowanie. Parkujemy przodem, tyłem, przejazd i znowuż przodem i tyłem. I ostatnia to już taka dodatkowa, jest to symulator czasu reakcji, czyli taki aparat krzyżowy, można powiedzieć, ze światłami.
8: Która najbardziej wymagająca konkurencja była? Najtrudniejsza według Pana?
11: Według mnie taką najtrudniejszą konkurencją to chyba ten kojec, bo rzeczywiście są to bardzo krótkie odległości. Autobusy, jak wiemy, to są pojazdy, które przekraczają 12 metrów i skręcić takim pojazdem na tak małym obszarze jest ciężko. Aczkolwiek wszystko da się zrobić, tak?
12: Jadwiga Zawadzka. No super było, naprawdę. Emocje sięgały zenitu. My jesteśmy świetne dziewczyny, także tutaj nie ma mężczyźni, kobiety. My jesteśmy świetnymi kierowczyniami.
8: Która konkurencja ewentualnie najtrudniejsza była dla dla pani?
12: Dla mnie chyba strącanie balonów, dlatego że fruwały na wietrze i mimo że sobie już nacelowałam, to jednak wiatr zabrał i trzeba było powtórzyć.
13: Czerwiński Michał. Bardzo miłe, oczywiście. Nie spodziewałem się, że wszystkich pokonam. Myślałem, że będzie tak w pierwszej dziesiątce. Jakbym był, to bym był zadowolony. A że jest pierwsze miejsce, no to super. Znaczy slalom. Na slalomie miałem taki gorszy czas, a wszystkie inne czasy były bardzo dobre. Co się przełożyło na pierwsze miejsce.
0: W ten weekend naszym miastem będzie rządzić kultura. Radomskie muzea proponują kulturalną rozrywkę dla wszystkich odwiedzających podczas Nocy Muzeów. W akcję po raz kolejny włącza się Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. W programie wystawy, koncert, projekcje filmów, a także coś dla najmłodszych, mówi Łukasz Rudecki, dyrektor artystyczny Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia.
14: Łukasz Rudecki i Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Tak jak co roku Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia włącza się w tą taką ogólnopolską, ale ogólnoświatową akcję Nocy Muzeów i przygotowaliśmy wyjątkowe wydarzenia. Oczywiście oprócz wystaw, które mamy tutaj czasowych, na pierwszym piętrze kwiatostany zbiorowa, taka dosyć przekrojowa wystawa ważnych współczesnych nazwisk, zarówno młodych artystów, jak i nestorów, o kwiatach, a bardziej stanach, jakie wywołują, jakie mają przełożenie na nasze życie, jej warstwie symbolicznej, narracyjnej, bardzo interesujące podejście do tego tematu. Na dole Jędrzej Bieńko, niezwykle utalentowany młody człowiek, ubiegłoroczny absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Niesamowicie wyraziste malarstwo, takie indywidualne, metaforyczne, z takim specyficznym sfumato. Warto także zobaczyć. Ponadto mamy szereg różnych przygotowaliśmy działań, aktywności, między innymi dla dzieci. Wszystkie dzieci, które nas odwiedzą, nie będą się z pewnością nudziły. Przygotowaliśmy nasz dział edukacji, wiele warsztatów, takich działań ciekawych edukacyjnych w kontekście wystaw, ale i całej nocy muzeów. Ponadto o godzinie 20 będzie mieć koncert Funk Time w patio naszym wspaniałym. O 21:00 niesamowita sprawa w kontekście wystawy w Kwiatostany. Radomska projektantka Diana Walkiewicz przygotowała pokaz mody. To też będzie takie ciekawe połączenie wizualności pewnej mody, połączenia ze sztuką, bo motywem, takim leitmotywem tej wystawy będzie Hafty Wilanowski. Także ponadto kino, oczywiście standardowo trzy filmy dokumentalne, Orwell 2+0+5, o Billie Eilish, ale także o naszym takim projektancie, to będzie premiera Karolu Śliwce. Rozpoczynamy o godzinie 18:00 do północy. Można nas odwiedzać. Ostatnie wejście 23:30. Także zapraszamy serdecznie. Widzimy się w sobotę 16 maja od godziny 18:00 do północy. Szereg różnych działań z piaskiem kinetycznym, z tworzeniem pewnych takich prac plastycznych w kontekście naszych wystaw. Także tutaj nasz dział edukacji przygotował naprawdę ciekawe te moduły dla dzieci. Zostawmy to też w pewnej takiej dozie niepewności, niespodzianki. Zapewniam, że wszystkie dzieci, które teraz przyjdą, będą miały co robić. No właśnie, to jest pewnego rodzaju fenomen. Myślę, że można to tłumaczyć w dwojaki sposób. Pierwsza rzecz, że my lubimy generalnie nocne eskapady. Wieczór nam się kojarzy z takim czasem eksploracji, z takim czymś niesamowitą aurą, atmosferą. Druga rzecz jest taka, że wiele instytucji, właściwie wszystkie praktycznie są otwarte dla zwiedzających, są dostępne. Też na ulicach naprawdę są tłumy osób. W niektórych instytucjach z uwagi na też jakby przestrzeń tworzą się kolejki, więc to też myślę przyciąga ta cała taka niesamowita atmosfera, wieczór. Jest to też czas majowy, przyjemnej pogody. Myślę, że to wszystko składa się na to, że chętnie ludzie wychodzą i eksplorują, poznają i chcą doświadczać. Dlaczego warto? Przede wszystkim warto, bo jesteśmy piękną instytucją, mamy wiele wspaniałych wydarzeń i każdy, kto przyjdzie, będzie mógł doświadczać nie tylko sztuki, ale też i innych form, powiedzmy, i edukacyjnych, muzycznych, wizualnych, performatywnych. Także tutaj myślę, że każdy, kto przyjdzie do nas, doświadczy no, niesamowitej właśnie takiej sprawy obcowania ze sztuką, no i wyjdzie no, ubogacony.
15: Vox FM Radom. W Radomiu na 96,9.
16: Vox FM.
15: Radom.

0: Anna Badowska, zapraszam. Czy pociągi Kolei Mazowieckich z Radomia będą się zatrzymywać w centrum Warszawy? Takie pytanie zadają sobie pasażerowie. Obecnie pociągi osobowe jadą trasą do stacji Warszawa-Gdańska, omijając przystanek na Śródmieściu. To powoduje, że wiele osób, pasażerów i dojeżdżających musi korzystać z komunikacji miejskiej. Czy sytuacja się zmieni? To pytanie zadaliśmy Robertowi Stępniowi, prezesowi Kolei Mazowieckich.
1: Ja wiem, że na całym Mazowszu wszyscy chcą, żeby pociągi jeździły przez Średnicę, ale miejmy świadomość, że Średnica Podmiejska ma swoje ograniczenia, a w dodatku w najbliższej perspektywie ma być przebudowywana. W związku z tym będą zamknięte pewne tory. Na szczęście moje informacje wskazują na to, że odstąpiono od takiej koncepcji całkowitego zamknięcia Średnicy, więc ruch będzie częściowo utrzymany, pewnie raz po torach podmiejskich, raz po dalekobieżnych. Natomiast to oczywiste, że nie da się utrzymać takiej częstotliwości poruszania się pojazdów w Warszawie, jaka jest w tej chwili. Też jest pytanie troszkę nie do przewoźnika osobowego, a bardziej do zarządcy infrastruktury, który układa w porozumieniu z przewoźnikami te trasy pociągów. Natomiast w najbliższym czasie wydaje mi się, że trudno będzie zwiększyć ruch na Średnicy, a raczej należy się spodziewać odwrotnej sytuacji, że on będzie się zmniejszał w kontekście tych remontów. Ograniczenia są, będą i w zasadzie one nie dotykają tylko Radomia, ale też innych kierunków. No w tej chwili jest zamknięcie na trasie biegnącej do Otwocka. To nie do końca tak, bo oczywiście te wnioski są realizowane przez PLK na wniosek przewoźnika, ale jest tak zwana konferencja uzgodnieniowa, w której biorą udział planiści wszystkich spółek, które prowadzą ruch kolejowy przez Warszawę Śródmieście, i wtedy okazuje się, jakie połączenia mogą przejść przez to Śródmieście, a jakie, czy tam przez Średnicę Śródmiejską, a jakie nie. Ja akurat mogę powiedzieć, że mam pełne zaufanie do planistów zatrudnionych w Kolejach Mazowieckich. To są naprawdę wysokiej klasy fachowcy i nie sądzę, że gdyby była możliwość prowadzenia ruchu z Radomia przez Śródmieście, to my byśmy tego nie robili. Naprawdę. Łatwo składać deklaracje pod warunkiem, że ma się pewność, że można jej dotrzymać. Ja staram się składać deklaracje dotyczące tylko tego, czego jestem pewny. W tej chwili nie jestem tego pewny, szczególnie w kontekście, przypominam, planowanego remontu tego przejazdu przez Śródmieście. Większość ruchu ma przechodzić, jak Państwo doskonale wiedzą, przez Warszawę Gdańską. A to nie jest tylko kwestia Kolei Mazowieckich, ale także bardzo wielu innych przewoźników.
0: Kolejne elektryczne autobusy mają trafić do Radomia. W najbliższych dniach w mieście pojawi się 5 nowych wozów. To jednak nie koniec elektrycznych zakupów, bo w przyszłym roku na radomskie ulice ma wyjechać kolejnych 12. W tym roku przyjadą też nowe gazówki, mówi Piotr Prendałowicz, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu.
2: Jeszcze w maju pojawi się kolejnych 5, a więc będzie 45. Natomiast w połowie przyszłego roku otrzymamy kolejnych 12 autobusów elektrycznych i to już będzie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, które realizuje samodzielnie gmina miasta Radomia. Pamiętajmy, że we flocie MPK posiadamy także 20 autobusów gazowych, a więc niskoemisyjnych, i tu dobra informacja dla mieszkańców Radomia, naszych pasażerów. W końcu tego roku, w październiku i listopadzie, odbierzemy 20 nowoczesnych autobusów gazowych. To kolejny projekt, który realizujemy, a więc będziemy mieli ponad 40 wówczas już autobusów elektrycznych, 40 autobusów gazowych, czyli zbliżamy się już do takiego poziomu, gdzie około 80-90% autobusów MPK wyjeżdżających codziennie na ulicę Radomia to autobusy ekologiczne, zero bądź niskoemisyjne.
0: Czy
3: czy jest perspektywa na to, by całkowicie tabor radomskiego MPK zmienił się w te autobusy zeroemisyjne?
2: Z jednej strony byśmy tego wszyscy chcieli, patrząc pod kątem ekologicznym, żeby to były autobusy elektryczne, ewentualnie autobusy gazowe, ale żyjemy w niespokojnych czasach, więc patrzymy też na takie bezpieczeństwo, na strategiczne bezpieczeństwo realizacji przewozów, bo tego od nas oczekują władze miasta, a jesteśmy spółką miejską, tego oczekują od nas pasażerowie, głównie mieszkańcy Radomia. A więc nie odwracamy się całkowicie od autobusów zasilanych olejem napędowym, bo to jest bezpieczeństwo, to jest dostępność oleju napędowego, to jest szybkie tankowanie. To są też autobusy dużo tańsze, ale przede wszystkim patrząc pod kątem bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia terrorystycznego czy jakiegoś, nie daj Boże, wojennego, widzimy, że wróg atakuje głównie infrastrukturę energetyczną, więc dużo łatwiej będzie nam zatankować autobusy tak zwane diesle, czyli olejem napędowym w celu na przykład ewakuacji mieszkańców. To też bierzemy pod uwagę, bo jesteśmy przedsiębiorstwem włączonym w grupę przedsiębiorstw strategicznych pod kątem obronnościowym w naszym mieście, więc stawiamy na dywersyfikację. Mniej więcej 1/3 autobusów elektrycznych, 1/3 autobusów gazowych i 1/3 diesli.
3: A czy w przyszłości spółka planuje zakup autobusów wodorowych?
2: Przymierzamy się do tego, podglądamy doświadczenia tych przedsiębiorstw, które już rozpoczęły eksploatowanie autobusów wodorowych. Te autobusy są bardzo drogie, dosyć awaryjne, no i przede wszystkim w Polsce brakuje wodoru. Widzimy, z jakimi problemami zmagają się te przedsiębiorstwa, które wdrażają autobusy elektryczne, ale my nie jesteśmy bierni. Jeździmy do tych przedsiębiorstw, podglądamy, rozmawiamy i myślę, że prędzej czy później autobusy wodorowe także pojawią się we flocie MPK. Ważne, żeby nadal dostępne było dofinansowanie zewnętrznymi środkami, bo raz jeszcze powiem, elektromobilność to ekologia, ale także elektromobilność to bardzo wysokie koszty przede wszystkim zakupu autobusów elektrycznych czy też elektrycznych wodorowych.
3: Zwrócił pan dyrektor uwagę, że te autobusy wodorowe są dość awaryjne, więc proszę powiedzieć, jak ta awaryjność wypada, jeżeli chodzi o autobusy

0: Ładowarki też czasami bywają awaryjne, bo są przepełnione elektroniką. To jest zjawisko naturalne, z tym się liczymy, rozpoznajemy to, uczymy się z tym funkcjonować. Więc ekologia ma też swoją cenę, nie tylko patrząc na środki finansowe, ale także na problemy, jakie wiążą się z wdrażaniem tej elektromobilności. Wymieniamy te autobusy, średnia wieku autobusów MPK zdecydowanie się zmniejsza, co jest korzystne oczywiście, więc ta wymiana taboru, która jest procesem naturalnym i ciągłym, i stałym, tak, w przedsiębiorstwach komunikacyjnych, ta wymiana taboru postępuje u nas bardzo szybko, bardzo sprawnie w kierunku ekologii, w kierunku komfortu dla pasażerów, bo nie zapominajmy, że takie nowoczesne autobusy są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, mają udogodnienia dla wszystkich pasażerów, chociażby w postaci portów USB do ładowania urządzeń elektronicznych, mają zapowiedzi głosowe przystanków, mają terminale, gdzie można zakupić bilet, terminale płatnicze. Wkrótce pojawią się też udogodnienia dla osób niewidomych, więc ekologia, nowoczesność, a jednocześnie gospodarność. Bo my nie wydajemy pieniędzy z budżetu miasta, choć jesteśmy spółką miejską, a sięgamy po pieniądze z zewnątrz, głównie pieniądze unijne, i za te pieniądze kupujemy nowoczesne autobusy.
1: W tym roku mija 50. rocznica robotniczego protestu z 1976 roku. W ostatnim czasie odeszli kolejni uczestnicy tamtych wydarzeń: Stanisław Kowalski i Ryszard Szałapski oraz działacze KOR Mirosław Chojecki. Między innymi ich wspomnienia przypomina w swoim materiale nasz reporter Wojciech Wójcikowski.
2: Bezsprzecznie wydarzenie, do którego doszło 24 czerwca 1976 roku, było prawdziwym szokiem.
3: Sebastian Piątkowski, Instytut Pamięci Narodowej.
2: Podwyżki były radykalne. Ryż o 150%, mięso, niektóre produkty o blisko 100%. Właściwie podwyżki uderzały niezwykle silnie w budżety domowe, bo dotyczyły tych podstawowych towarów, które kupujemy codziennie w sklepach, żeby zjeść posiłek.
4: Moje nazwisko Stasik Kowalski, prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76. Byłem zawodnikiem Radom w sekcji bokserskiej. I szedłem na trening po drodze na ulicy Żeromskiego. Zobaczyłem ludzi, wózki jadące. I po prostu pofrunąłem z tymi ludźmi.
2: 25 czerwca praca w zakładach, kolejna zmiana, rozpoczynała się o godzinie 6.30. Kobiety, które przyszły na wydział P6 w zakładach metalowych, po prostu tej pracy nie podjęły. Zgromadziły się na placu przed halą i zaczęły rozmawiać o tym, co miały okazję usłyszeć poprzedniego wieczora w telewizji.
4: Od razu poniosłem, jak skoczyłem na wózek. Tam już ludzie jechali. Jedni dochodzili idąc chodnikiem. Ludzie w ogóle niezwiązani w tym dniu przykładowo z zakładami pracy też dołączali. Każdego coś ujęło to, co się wydarzyło.
2: Funkcjonował urząd miejski, funkcjonował urząd wojewódzki. Natomiast robotnicy poszli pod Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Oni doskonale zdawali sobie sprawę z tej fikcji. Mieliśmy administrację państwową, mieliśmy niby to administrację samorządową, ale wszyscy wiedzieli o tym, że to partia rozdaje karty.
4: Poszliśmy generalnie to, chcieliśmy rozmawiać. Nie wchodziły w grę jakieś awantury. Kto miał kanapki, to ja, ludzie się pokładli na trawnikach. Generalnie było fajnie, spokojnie, atmosfera wesoła. Po kilkunastu minutach zobaczyliśmy, helikopter zaczął krążyć, zobaczyliśmy samoloty, już tam leciały w kierunku lotniska na Sadkowie. Milicja jeździła ludzi, zaczepiała na drugi, na trzeci dzień. Był horror. Każdy, kto im podpadł, czyli zobaczyli, ktoś im się nie podobał, to ludzi normalnych szarpali na ulicach, bili do samochodów. Każdy radomianin był winny.
5: Przyjechałem po raz pierwszy z Bogumiłem Studzińskim.
3: Mirosław Chojecki, działacz Komitetu Obrony Robotników.
5: Postanowiliśmy coś zjeść. Na ulicy Żeromskiego była taka knajpa, która nazywała się Europa. Jak dziś pamiętam, i w tej knajpie zamówiliśmy coś do jedzenia i tak zagadnąłem jedną z kelnerek, czy ona czegoś by nie wie na temat wydarzeń, osób represjonowanych. Ona mówi, ależ oczywiście tu zaraz za rokiem bliziutko mieszka pan Józef. Doszedłem do niego do domu i pokazywał mi swoje sieśne plecy prawie miesiąc po wydarzeniu.

0: Od niego dostaliśmy następne kontakty na osoby represjonowane.
1: Wchodząc, jak zamknąłem drzwi, od razu tam jeszcze kal. Już po prostu jak hieny dopadli mnie, zaczęli mnie lać tymi pałami, kto mógł, kto kopał. I głową mnie wsadzili do tej dyżurki, bo taka dyżurka była, okienko, żebym podpisał nakaz jakiś zatrzymania. Ten nakaz, no nie miałem wyjścia, podpisałem. Takie przywitanie. Kopy, bicie i mnie wrzucili, jak to się mówi, na tak zwany dołek. Tam był ten areszt. Wszedłem na to przesłuchanie. Bicia, kopy, to był porządek dzienny. Ludzie, którzy gdzieś byli na korytarzach przypadkiem, klęczeli. Kobiety widziałem bez biustonoszy, trzymały piersi, zakrywały. To było coś okropnego.
0: Przyjeżdżaliśmy z Warszawy z adwokatami, którzy bronili w tych procesach osób oskarżonych. Jednocześnie pomoc finansowa dla rodzin, ale także i organizowanie czegoś w rodzaju protestu społecznego w Radomiu przeciwko temu, co robiła władza.
1: Dopiero w 1979 roku przy pomocy kolegi w OPHW dostałem się do pracy w tym czasie najeżdżania przez Służbę Bezpieczeństwa. No, kontakty po wyjściu miałem z KOR-em, spotykania bardzo fajne, chcieli pomóc.
0: Jestem jak najgłębiej przekonany, że to, co działo się w późniejszych latach, powstanie Solidarności, ten opór społeczny w czasie stanu wojennego, no to się zaczęło w Radomiu, nie gdzie indziej. W Radomiu, Ursusie i Płocku. Wtedy tutaj zbudowała się jakaś wspólnota społeczeństwa polskiego.
2: Suczka Aria, pies poszukiwawczy z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, otrzymała stopień szeregowego. Wszystko odbyło się na specjalnym apelu. Owczarek holenderski jest członkiem specjalnej grupy poszukiwawczej. Jak mówi jego przewodniczka, praca Arii jest nieoceniona.
3: Jakie kroki musieliśmy poczynić? Przede wszystkim egzamin klasy 0, terenowy, musieliśmy zdać. Następnie podstawowy kurs przewodników. Dwa te, że tak powiem, elementy mogły dać nam możliwość, bardziej mojemu psu, możliwość nadania tego pierwszego stopnia, czyli szeregowy pies. Czekaliśmy dosyć długo, no procedury są, pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć. Cierpliwość, ciężka praca przede wszystkim, pracujemy dalej. Było bonusowe, że tak powiem, bycie ze mną, tak, bo nie ukrywam, ja nie spędzam z psem 24 godziny na dobę. Pies jest, że tak powiem, moją własnością, natomiast ma swoje miejsce do odpoczynku, ale wczoraj tak, dodatkowy smaczek, ulubione, że tak powiem, gryzak dostała, duma. Nie ukrywam, że było to duże przeżycie dla mnie. Dla niej pewnie też, bo na próbach jej nie wychodziło. Udało jej się nawet finalnie zasalutować. Ćwiczyłyśmy tą sztuczkę kilka razy. Kolejny etap jaki? Kolejna próba podejścia do egzaminu terenowego klasy 1, który dał wtedy możliwość awansu psa na stopień starszego szeregowego psa. Są postępy, nie mówię, że nie, natomiast no, pracy jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o naszą grupę, no to takiej stricte służby nie ma. Są codzienne, ciężkie treningi na zasadzie współpracy, bytu z psem, socjalizacji i tak dalej. Egzamin klasy 0 nie daje możliwości brania udziału w akcjach. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, bo to jest, że tak powiem, zerówka to sprawdza tylko predyspozycję psa. Natomiast po zdaniu egzaminu jedynkowego psy w grupach GPRK 9 mają możliwość brania udziału w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, takich realnych. My na razie trenujemy pod egzamin, staramy się wypracować schemat bądź działanie psa, ukierunkowanie na człowieka, na szukanie tego człowieka, żeby ten egzamin klasy 1 zdać i móc wtedy brać udział czynnie w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych w ramach możliwości naszej brygady. Pies pracuje znacznie szybciej przeszukuje teren. W przypadku zaginięcia człowieka zawsze zakładamy, wychodząc na akcję grupą, czy przewodnik z psem, czy pojedyncze szybkie trójki do przeszukania terenu, zawsze zakładamy szukanie człowieka żywego. Niestety zdarza się, że ten człowiek już nie żyje, nie możemy mu udzielić pomocy, natomiast pies znacznie skraca czas przeszukania terenu, zrobi to znacznie szybciej, pracuje górnym wiatrem, więc no my patrzymy wzrokiem. On patrzy troszkę inaczej, szuka zapachu człowieka i przeszukuje teren znacznie szybciej. Wyobraźmy sobie szybką trójkę, czy o terrierze nie wspomnę, bo to jest chyba najwolniejsze szukanie, jakie może być, ale szybka trójka, wychodzą 3 osoby w sektor, 2 hektary, muszą zrobić kilka przejść, żeby był ten teren przeczesany w warunkach nocnych, latarki, często gęsto poświata, nie dają takiej możliwości. wiadomości. Pies wychodząc pracuje nosem, szuka zapachu człowieka, znajduje każdą żywą osobę, która znajduje się na danym sektorze. Na 16 etatów jest zapełnionych 8 plus takie dwie osoby, które są wspierające. W trakcie szkolenia do egzaminu zerówkowego są dwa psy jeszcze, również owczarka holenderskiego, tak jak moja Aira. Pracujemy, szkolimy się nie tylko z psami, też w obsłudze, że tak powiem, i w działaniach w terenie, więc wszystko przed nami, rozwijamy się. Myślę, że rozwój jest dynamiczny.
2: Dziecięca sportowa frajda rowerowa, smartfony, komputery zamieniamy na rowery. Z okazji Dnia Dziecka i uczczenia jubileuszu stulecia Broni Radom odbędzie się impreza kolarska Cyklofrajda. W zawodach będą mogły wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 12 lat. O szczegółach Andrzej Mędrzycki, współorganizator wydarzenia.
4: Robimy to dla maluchów, z pełną premedytacją. Zważywszy na to, że od kogo zacząć. Po prostu trzeba od tych najmłodszych ich zarazić tym bakcylem jeżdżenia w pewnym sensie już wyczynowego na rowerkach. Kategorie wiekowe, teraz się to usiądę, wobec tego będę miał bliżej do czytania. Kategorie wiekowe są 4. Już Państwu podaję dokładnie co, jak wszystko jest w materiałach, ale żeby nie pomylić się, bo mówię w tym ogromie pracy naszej, przy praktycznie rzecz biorąc angażowaniu się garstki ludzi, prawda, bo nie ma sędziów kolarskich w tej chwili, nie ma działaczy kolarskich, są ludzie, którzy obiecali pomoc, no ale przy tym jest, wiecie Państwo, ogromne wielkie obciążenie dla tych, którzy nie są specjalnymi znawcami tego tematu i musimy się opierać na osobach, które po prostu wyraziły tylko chęć uczestniczenia na zasadzie działaczy społecznych. Grupy wiekowe są następujące. 5-6 lat, to jest grupa najmłodsza, kończy 11-12 lat grupa. Poza tym są jeszcze dwie grupy inne, 7-8, prawda, i 11-12, ale to Państwo wszystko znajdą w naszym rozkładzie jazdy, mówiąc nieładnie. Są dla wszystkich wspaniałe nagrody, prawda, są medale, są dyplomy. Wszystko odbywa się w asyście fotogramów najwybitniejszych radomskich kolarzy albo związanych z Radomiem, tak jak Ryszard Szurkowski, który, jak wiecie Państwo, miał swojego pierwszego trenera w osobie Ryszarda Swata, świętej pamięci. Więc i Rysio Szurkowski też tam zaistnieje w tym tle obok podium będą trzy wielkie fotogramy. Przepraszam, Jerzego Skoczka, Ryszarda Szurkowskiego i Kazimierza Jasińskiego. Ta trójka wybitnych radomskich kolarzy będzie tłem dla zwycięzców poszczególnych konkurencji. Jak powiedziałem, będą medale, będą dyplomy. Uhonorujemy tych dzieciaków również poczęstunkiem. Zaangażowali się radomscy piekarze, którzy będą mieli swoje stoisko ze specjalnymi kanapkami okazjonalnymi dla dzieciaków. Więc mamy trochę, że tak powiem, oddanych ludzi, którzy uatrakcyjnią w ten sposób tę imprezę. Będzie konkurs dla czytelników na temat historii kolarstwa radomskiego. Będzie punkt najistotniejszy, prawda, artystyczny tej imprezy, bo całą imprezę otworzy Grandiozo, który przemaszeruje od zachodniej bramy na bieżnię na czele uczestników tej naszej imprezy, zajmie miejsce za zachodnią bramką, natomiast przejdzie dalej pół okrążenia do linii środkowej, wchodzi na boisko i jest koncert Grandiozo, prawda, na początku. Postaraliśmy się, żeby ta impreza uzyskała nie tylko jakąś sympatyczną oprawę sportową, ale żeby również była oprawa artystyczna. Udało się przekonać, że nie potrzeba było specjalnego przekonywania, zgodziła się bez żadnego, ale pani dyrygentka małego Grandiozo, to też zaznaczam, małe dzieci biorą udział w wyścigu i małe Grandiozo również koncertuje, więc to jest ta jedna z atrakcji artystyczna, atrakcja kulinarna, o której już wspomniałem, będzie mały warsztat podręczny taki naprawy roweru, w razie czego jakieś uszkodzenie w czasie wyścigu będzie można odręcznie to sobie naprawić, będzie można skorzystać z porad, jak konserwować rower na co dzień, prawda, żeby on nie stał na zasadzie jak nie używam, to nic przy nim nie robię. Także i tego rodzaju historia. I są takie najważniejsze, najistotniejsze punkty naszego programu. No tak, wszystko to zostało określone w karcie zgłoszenia, która zgodnie z afiszem, zgodnie z naszymi informacjami jest dostępna bezpośrednio biurze broni. Wszystkie informacje można uzyskać również dzwoniąc do sekretariatu klubu. Nie ma najmniejszego problemu, żeby skontaktować się, uzyskać właściwe informacje i otrzymać po pierwsze kartę zgłoszenia, którą trzeba wypełnić, prawda, i w momencie rozpoczęcia imprezy wręczyć rowerki. Pytała pani, jaki rower. Oczywiście nie stwarzamy tu jakichkolwiek barier, jeśli chodzi o wybór sprzętu. Nie, startują na tym, na co mają, prawda? Warunek jest jeden, że musi mieć ten wiek i to należy zweryfikować i musi mieć kask obowiązkowo. Te kaski wchodzą jako obowiązkowy sprzęt dla dzieciaków poruszających się po drogach i w związku z tym to wszystko będzie sprawdzane, zapisywane, weryfikowane. Tak, startują dzieci po dwie osoby na torze, czyli w sumie w jednym wyścigu, jednej serii wyścigu bierze udział 16 osób. 8 torów i po dwie osoby na torze. Sprawdzaliśmy tą szerokość toru. Myślę, że dla dzieci w tym wieku, akurat od tego najmłodszego do najstarszego, absolutnie się mieszczą spokojnie, bez ryzyka kolizji jakiejś w momencie samego startu. A potem się już rozwiną na bieżni, to jest zupełnie inna historia.
2: Przypomnijmy, zawody odbędą się 23 maja na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Narutowicza. Karta zgłoszeniowa dostępna jest również na stronie broniradom.pl.
5: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9. Vox FM Radom.

0: Anna Wadowska, zapraszam. Drzewa i krzewy pojawiły się pod nowo wybudowanym wiaduktem przy ulicy Żeromskiego w Radomiu. Społecznicy biją na alarm, bo część roślin nie przyjęła się. Miejski Zarząd Dróg Komunikacji przyznaje, że system nawadniający nie został w pełni rozłożony. Jednak, jak mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik instytucji, rośliny zostały specjalnie dobrane.
1: Miejski Zarząd Dróg Komunikacji w Radomiu podjął decyzję o posadzeniu drzew pod wiaduktem, aby zagospodarować wolną przestrzeń, która powstała w tym miejscu po wybudowaniu nowego obiektu. Początkowo ten teren miał być wysypany tłuczniem. Oprócz nasadzeń pojawiły się tam także elementy małej architektury. Zagospodarowane w ten sposób miejsce ma być wykorzystywane pod kątem różnych działań. Autorami koncepcji zagospodarowania tego terenu są pracownicy naukowi Wydziału Sztuki Uniwersytetu Radomskiego. Posadzono odmiany drzew kulistych, które nie wymagają cięcia. Wybrano takie sadzonki, które nie będą kolidowały z konstrukcją wiaduktu. Warto dodać, że odmiany drzew kulistych stosuje się do niewielkich przestrzeni. Są szczepione na pniu, co pozwala na kontrolę ich wysokości. Przy wiadukcie posadzono 10 sadzonek klonu pospolitego odmiana kulista. 3 od strony ronda Zapały, 7 od strony ulicy Siennej. Wszystkie drzewa mają dostęp do światła i wody. Koszt nasadzeń drzew to 12 tysięcy złotych. Dodatkowo na terenie pod wiaduktem posadziliśmy blisko 700 krzewów. To m.in. laurowiśnie, barwinki, hortensje, cisy czy jałowce. Wybrano takie gatunki krzewów, które są cieniolubne, cienioznośne, a także odporne na warunki miejskie. Koszt nasadzeń krzewów to około 25 tysięcy złotych. Jako Miejski Zarząd Dróg Komunikacji w Radomiu mamy świadomość, że jest to wymagający i złożony projekt. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby przestrzeń pod wiaduktem została zagospodarowana w sposób funkcjonalny, estetyczny i bezpieczny dla mieszkańców. Jednocześnie podkreślamy, że prace nie zostały jeszcze odebrane. Dlatego wszystkie uwagi oraz sygnały pojawiające się w przestrzeni publicznej są na bieżąco analizowane i będą przekazywane wykonawcy do weryfikacji oraz ewentualnych działań. Nie wykluczamy również wprowadzenia w przyszłości dodatkowych zmian lub korekt w zagospodarowaniu tego terenu. Zależy nam na tym, aby przestrzeń pod wiaduktem była miejscem funkcjonalnym, estetycznym i przyjaznym dla wszystkich mieszkańców. Dlatego będziemy wsłuchiwać się w opinie użytkowników oraz obserwować, jak to miejsce funkcjonuje po zakończeniu prac. Odnosząc się do kwestii poruszanych w komentarzach w mediach społecznościowych, teren pod wiaduktem nie mógł zostać w całości przeznaczony na parking ze względów bezpieczeństwa. W znajdującej się tam przestrzeni zlokalizowane są podpory nowego obiektu, dlatego konieczne było ograniczenie ruchu pojazdów, aby wyeliminować ryzyko ich uszkodzenia. Dodatkowo bezpośrednie sąsiedztwo ronda sprawia, że intensywny ruch związany z wjazdem i wyjazdem z parkingu mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych. Z tego względu podjęto decyzję o częściowym przeznaczeniu terenu na miejsca parkingowe, natomiast pozostała przestrzeń została zagospodarowana zielenią oraz elementami małej infrastruktury. System nawadniania działa, natomiast w całości nie został on jeszcze rozłożony. Te rośliny, które się nie przyjęły, zostaną wymienione przez wykonawcę na nowe w ramach gwarancji.
0: Co o strefie sądzą radomianie?
2: Posadzili, no posadzili, pewnie posadzili takie, które będą rosły w cieniu, nie? Są takie roślinki. Czekamy.
3: Pani na dobaczy.
4: To znaczy, ja nie jestem mieszkanką Radomia, więc trudno mi się wypowiedzieć i jestem w ogóle tutaj pierwszy raz, więc no jak może faktycznie jak się rozrośnie ta zieleń, to będzie ładnie, nie wiem. Trudno mi to na ten moment ocenić.
2: Dobra, ale wszyscy wiemy, że powinny stać tutaj samochody, prawda? No, a nie ławeczki, będzie wiało.
4: Szczerze, jakiś może właśnie skatepark widziała, może jakiś właśnie tak, nie wiem, czy jest takie zapotrzebowanie, ale myślę, że mogło tu być fajnie właśnie jakieś drabinki na taką siłownię plenerową. Coś takiego bym tutaj, no, widziała.
5: Według mnie nie jest to dobry pomysł, zresztą nie ma parkingu. Przede wszystkim potrzebny jest tutaj parking, mieszkańcy nie będzie parkować. Mamy z tym duży problem. Według mnie ta strefa nie przyda się, nie będzie funkcjonalna po prostu. Będą tutaj spożywać alkohol ludzie wieczorami. Co już się dzieje?
0: Na mapie Radomia pojawi się nowa przestrzeń muzealna. Trwa kolejny etap prac zabytkowej willi przy ulicy Okulickiego w Radomiu. Za obiekt odpowiada Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Odbywać się tam będą warsztaty czy wystawy sztuki nieprofesjonalnej. Remont będzie kosztował prawie 17 milionów złotych. Prace prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków, mówi koordynator projektu Marzena Barwicka.
6: Przecież w zeszłym roku, w sierpniu, 4 sierpnia bodajże było wprowadzenie na budowę, tak? Był to etap dla nas bardzo istotny, udało nam się wybrać wykonawcę i został wprowadzony na budowę, rozpoczął pracę. Udało się zrobić kilka elementów. Pierwszą taką rzeczą to było ogrodzenie, postawienie ogrodzenia, zabezpieczenie placu budowy, wszystkie formalności związane tak jakby z promocją, tak, że realizujemy w tym miejscu projekt, który jest dofinansowany z Fengsa. 3 września mieliśmy tu konferencję inaugurującą tak jakby rozpoczęcie robót budowlanych. Na tym etapie jesteśmy już dalej dziś. W dniu dzisiejszym możemy powiedzieć, że udało się zrobić prace porządkowe, przygotowania terenu pod inwestycje. Usprzątaliśmy, zdemontowane jest część rzeczy wewnątrz budynku. Również porządki zrobione zostały na zewnątrz budynku. Jesteśmy już na etapie prac, częściowo wykonanych prac podziemnych. W środku budynku ze względu na pogodę nie mogliśmy prowadzić prac na zewnątrz budynku, więc one częściowo zostały wstrzymane, żeby poczekać, aż mróz zelży. Były wykopy robione w środku budynku, tak? Była taka możliwość. Musiały być wyrównane poziomy, zostały pogłębione piwnice, tak żeby można było tam właśnie pod tą działalność naszą warsztatową przygotować te posadzki, instalacje, która wylewki pod windę, no i tego rodzaju prace. Jesteśmy teraz na etapie tak jakby kończenia tych prac ziemnych. Jak pogoda pozwoli, myślę, że w najbliższym czasie uda się już przejść do następnych prac, które pozwolą wyjść na zewnątrz i będziemy robić też tynki zewnętrzne, będziemy skuwać tynki wtórne na zewnątrz. Ale to jeszcze chwilę czasu, bo zima jeszcze potrwa. Udało nam się przy pracach, prace są kontynuowane, oczywiście roboty budowlane, ale oprócz tego równolegle biegną te prace konserwatorskie, tak? Mamy inspektora nadzoru prac konserwatorskich, który przy skuwaniu, zbieraniu tynków wtórnych w piwnicach odsłonięte zostały takie jakby elementy zabytkowe, które zostaną po prostu przez konserwatora, zostały wytypowane do dalszych prac konserwatorskich i to będzie uwypuklone także i pokazane już później w budynku, żeby zachować tą historyczną tkankę, która tam u nas została. Zdjęliśmy też zabytkowy parkiet, który też był już odkryty na etapie prac projektowych. Pod nadzorem też konserwatora była to praca trudna, żeby nie zniszczyć tego, co można odzyskać, więc został on zdjęty, zabezpieczony, także będzie teraz kontynuacja tych robót konserwatorskich, też pod nadzorem konserwatora, aby później wykorzystać ten parkiet w jednym z pomieszczeń już przy salach wystawowych. Mam nadzieję, że wystarczy tego przynajmniej do jednego pomieszczenia. Stolarka okienna, to co ma zostać zachowane zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, też została zabezpieczona, przekazana też do dalszych prac konserwatorskich. Także prace trwają cały czas, może nawet jeżeli są niewidoczne, także one się odbywają w środku, bo mówię, mamy okres zimowy, więc jesteśmy na etapie, zgodnie z harmonogramem i pod nadzorem prowadzimy te prace. Na razie wszystko przebiega pomyślnie, po naszej myśli.
0: Przypomnijmy, koszt całej inwestycji to 17 milionów złotych. Prace mają zakończyć się jesienią 2027 roku. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu alarmuje, narasta problem samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży. Często te sytuacje są spowodowane stresem, z którym dzieci sobie nie radzą, stwierdza Anna Małośnicka, terapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
3: Tak jak porównuję z poprzednimi latami, pracuję tutaj nie pierwszy, nie drugi, nie trzeci rok, dużo. Dzieci też objęte pomocą i również pomocą psychiatryczną. Ja wiem, że to jest taka środkowa adolescencja, ale ja tutaj przychodzą również małe dzieci. To przychodzą dzieci z pierwszej, z drugiej klasy też, tak. To są przeważnie dzieciaczki z rodzinach dysfunkcyjnych, tam gdzie jest problem alkoholowy, bo to jest też ten obszar dzieci. I te dzieci jako ofiary przemocy też, ale również z problemem alkoholowym rodziców. I one doświadczają tych urazów i są bardzo, bardzo zaburzone. Natomiast drugim takim obszarem jest to ten okres tak od 12-13 roku życia do powiedziałabym nawet 25-26. Mam tu na myśli również młodzież studencką, gdzie już nie chcę mówić w szczegółach, ale to jest taka grupa młodych ludzi, którzy raz, że nie dają sobie rady z emocjami, źle funkcjonują w grupie rówieśniczej. Proszę sobie wyobrazić, że ja mam dziewczynkę, która do dnia dzisiejszego, mimo że była w cudzysłowie zaopiekowana przez rodziców, nie miała przyjaciółki. Nie miała przyjaciółki od wczesnych lat. Te relacje były bardzo krótkie, bardzo zrywane. Ona przychodzi bardzo płacze, mimo że jest w bardzo dobrej szkole, nie nawiązała nigdy przyjaciół. Ona płacze, tak bardzo chce mieć przyjaciółkę. Ta dziewczynka jest bardzo otwarta na relacje. W tej chwili już doszło do tam pewnych zmian, ale ona tak oczekuje, ona chce, ona ma lęki też z tym związane. To jest zresztą oddzielny problem, bo ten problem mają również inne dzieci. To są dzieci, które wpadają w depresję. To jest oczywiście związane i z programami w szkole. To jest związane z wymaganiami, to jest związane z ocenami. I dzieci się zamykają. Przewlekły stres powoduje zaniżone poczucie wartości, powoduje, że te dzieci źle o sobie myślą, że te dzieci nie mają siły, te dzieci uciekają w sen, te dzieci mają bezsenne noce, te dzieci nie wierzą w siebie, mimo że są bardzo zdolne i mają ogromnie, mają piękne zainteresowania. Jedna szkoła, ja akurat mam dzieci z tej szkoły, zrobiła fajną rzecz, to znaczy i na matematyce, i na polskim pracują w grupach, w zespołach. Pewnie jest to też i w wielu innych szkołach, ale to powoduje, że one się uczą współpracy, nie rywalizacji, ale współpracy, zobaczenia gdzieś siebie. Natomiast dzieci z depresjami młodzieńczymi, w wieku młodzieńczym jest coraz więcej. To wynika też z tego lockdownu, ale nie tylko. To wynika też z tego, że dzieci, telefony, komórki, zamknięcie się w komputerach, no oczywiście te media społecznościowe, gdzie ja tylko jestem na SMS-ach, to powoduje, że one takich relacji z sobą bezpośrednio bliskich mają do tego ograniczony kontakt, nie czują się w tym dobrze, nie wierzą w siebie i te takie informacje zwrotne, które ja otrzymuję, proszę pani, ten świat jest smutny, ja się boję tego światu i dopiero praca, gdzie no wyszukujemy te kawałki z tej rzeczywistości pozytywne, że one jednak są, wow, są, to jest takie patrzenie właśnie przez te ciemne okulary, ale tak ta młodzież zaczyna funkcjonować, one się boją, one nie są odporne na stres, na sytuację trudną.
0: W razie kryzysu emocjonalnego u dzieci pomocy możemy szukać w ośrodku interwencji kryzysowej, który mieści się przy ulicy Malczewskiego w Radomiu. Placówka czynna jest całą dobę. Wystawy, koncerty, pokaz mody i warsztaty dla najmłodszych. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego dołącza do tegorocznej Nocy Muzeów. Jak w wehikule czasu będzie można przenieść się do lat 20. i 30. XX wieku. Jak mówi Mariusz Turczyk z muzeum, będzie to okazja do obejrzenia wszystkich wystaw.
7: Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Pod takim hasłem będzie odbywała się tegoroczna Noc Muzeów w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. O godzinie 18:00 otwieramy bramki, zaczynamy imprezę, zapraszamy wszystkich do ustawiania się w krótkiej, mam nadzieję, a jednak kolejce przed godziną 18:00. Przez cały czas trwania imprezy będą dostępne wszystkie nasze wystawy, zarówno te stałe, jak i czasowe. Przypomnę, stałe Jacek Malczewski, Galeria Sztuki drugiej połowy XX wieku, Dział Przyrody, Kolekcja Rodziny Pino, Muzeum Historii Radomia i Strach ma Wielkie Oczy. Wystawy czasowe, wspomniana przed chwilą wystawa Rafała Malczewskiego, ale także Zakłady Metalowe w Radomiu ze zbiorów Works 11, Wielka Historia Mali Świadkowie, Opowieści z Krainy Pueblo i Współczesna Warszawa na starej fotografii. Z rzeczy takich dodatkowych, które się będą działy, jeśli chodzi o stroje związane z epoką Rafała Malczewskiego, to tu na tej sali wolontariusze, tym razem z Uniwersytetu III wieku, będą prowadzili dyżury, no tak my to nazywamy, będą nam po prostu pomagali prowadzić tą imprezę właśnie w strojach z epoki z lat 20., lat 30. Dla najmłodszych, oprócz wystawy Strach ma wielkie oczy, przygotowaliśmy warsztaty. To będzie w podziemiach, w przestrzeni wystawy archeologicznej Opowieści z Krainy Pueblo. O 19:00 Tajemnice Starego Strychu. Z Asią będziemy tworzyć retro zabawki. O godzinie 20:00 zaczną się warsztaty Łapacze snów i Pióropusze indiańskie. Tu pomogą nam robić je koleżanki i kolega z działu archeologii. I o 21:00 wraca dział edukacyjny dla tych, którzy poczują wenę twórczą, warsztaty malowana porcelana. Dział przyrody zaprezentuje nowe dioramy pokazujące piękno naszej przyrody. Będzie malowanie twarzy w motywy roślinne, zwierzęce, no i pokazy astronomiczne Aleją Gwiazd. Na muzealnej strzelnicy będą pokazy i prezentacje z udziałem radomskiego karabinka Beryl. No i jeszcze po drugiej stronie rynku powinniście też pamiętać, że nasze muzeum właściwie po dwóch stronach rynku funkcjonuje. W przestrzeniach Muzeum Historii Radomia dwukrotnie odbędzie się konkurs wiedzy o historii Radomia. Dodatkowe atrakcje, tu też jeśli pogoda dopisze, układanie puzli na dziedzińcu przy pomniku dzielnej radomianki, gry i zabawy dla dzieci z animatorem, malowanie twarzy tym razem w motywy historyczne i bicie pamiątkowych monet.
0: Ci, którzy przyjdą na Noc Muzeów, będą mogli zobaczyć wystawę Narty Dancing Bridge, mówi jej kuratorka Ewa Nosowska.
8: Otóż okazało się, że i w pełni wiosny mamy duże zainteresowanie pejzażami zimowymi i klimatem Zakopanego lat 20. i 30. Ten czas to był wyjątkowy czas w Zakopanem. Czas, kiedy kuracjusze, przybysze i tubylcy spotykali się nie tylko na stokach, ale także na dancingach. Także w tym roku będę miała wyjątkową przyjemność oprowadzić Państwa po wystawie, a ponieważ niesłabnące zainteresowanie skłoniło mnie do tego, aby dwa razy oprowadzić w trakcie Nocy Muzeów. I też przypominam, że to są już ostatnie tygodnie trwania tej wystawy, ponieważ ostatnie oprowadzanie odbędzie się wraz z finisarzem 31 maja, także jesteśmy już na finiszu. Także zapraszam bardzo serdecznie, aby właśnie w tym roku Noc Muzeów spędzić, przenosząc się w klimat lat 20. i 30., przeżyć noc w Zakopanem.
0: Swój program na Noc Muzeów przygotowuje także rewitalizacja, mówi prezes spółki Dorota Rajkowska.
9: Również jako rewitalizacja przygotowaliśmy atrakcje właśnie w klimacie lata 20., lata 30. i mamy wystawę 20-lecie międzywojenne Okiem kolekcjonera. Na tej wystawie zaprezentujemy takie przedmioty codziennego użytku właśnie z lat 20., 30. XX wieku. Oprócz tego nasza wystawa Dom wedle bramy, gdzie prezentujemy wszystkie wykopaliska, wszystkie artefakty, również detale architektoniczne na mieście kazimierzowskim i oczywiście w założeniu naszego zamku radomskiego. Oprócz tego to już trzecia edycja będzie naszej gry miejskiej, gdzie pod hasłem Odkryj historię radomskich kamienic, poczuj klimat dwudziestolecia międzywojennego będą karty rozdane i oczywiście potem każdy, kto ukończy tą grę miejską, odpowie na pytania, które zadajemy. Mamy przewidziane drobne nagrody, upominki i jak co roku gości Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, oddział imienia doktora Teofila Rewolińskiego z Radomia, gdzie zaprezentują pieniądz dwudziestolecia i jak zwykle też przewidujemy bicie co godzinę monet pamiątkowych, także zapraszam serdecznie 16 maja od godziny 19 do kamienicy Starościńskiej.
0: Spotkania autorskie, panele dyskusyjne czy koncerty to wydarzenia Radomskiej Wiosny Literackiej. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja, mówi Przemysław Czaja, dyrektor Radomskiej Biblioteki.
10: Chciałbym Państwa wprowadzić w temat tegorocznej Wiosny Literackiej, która swoich początków sięga lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to wolność słowa była ograniczana przez władze PRL-u, a rynek wydawniczy zmagał się z cenzurą. I dziedzictwo tych doświadczeń będzie miało też swoje odzwierciedlenie w tegorocznym programie Wiosny Literackiej, która odbędzie się pod hasłem Bunt, Wolność, Emancypacja. Oczywiście to nie przypadek, dlatego że Wiosna Literacka, jak wiele innych wydarzeń kulturalnych organizowanych w tym roku w Radomiu, bezpośrednio nawiązuje do 50. rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku. Myślę, że to jest dobry moment, zwłaszcza w Światowy Dzień Książki Praw Autorskich, żeby przypomnieć, że w PRL-u takie książki jak Pamiętnik znaleziony w wannie Lema, czy Następny do raju Marka Chłasko, czy Zniewolony umysł Czesława Miłosza nie miały prawa funkcjonować w tak zwanym pierwszym obiegu i były objęte cenzurą, tym samym nie mogły być dostępne w bibliotekach czy księgarniach. Dziś na szczęście już żadna cenzura nie obowiązuje i w bibliotekach możemy czytać różne książki, w bibliotece możemy rozmawiać na różne tematy, chociażby o ścieżkach zdrowia pani Teresy Opoki, bo myślę, że w latach 70. i 80. ta książka również byłaby niedostępna i nie moglibyśmy na te tematy rozmawiać. A jak wiadomo, Na ścieżkach zdrowia to jedna z publikacji, która nawiązuje do wydarzeń z przed 50 lat. Przechodząc już do programu, chciałbym Państwu powiedzieć, że nawiązujemy również do lat 70. w całej oprawie graficznej. Przygotowaliśmy dwie wersje plakatu. Jeden z nich przygotowany przez Magdalenę Kwiatkowską, a drugi to oryginalny plakat z lat z roku 1976, autorstwa Tadeusza Heinrycka. Wówczas była to radomska wiosna poetycka, a dopiero od 1978 roku zmieniono nazwę na wiosnę literacką. Oba plakaty będzie można zobaczyć już niebawem na ulicach Radomia, na słupach ogłoszeniowych i w prasie. A wydarzenie, festiwal odbędzie się w dniach 6-10 czerwca. Na ten festiwal oczywiście składają się spotkania autorskie, ale też panele dyskusyjne, warsztaty dla najmłodszych, jak również działania performatywne i muzyczne. A zaproszeni na festiwal goście przypomną, że literatura i słowo to nie tylko opowieść, to także narzędzie zmiany, sprzeciwu i wyobraźni, które pomagają nam lepiej zrozumieć samych siebie i otaczającą nas rzeczywistość. Pozwoliłem sobie Państwu przekazać też program szczegółowy. Ja go oczywiście nie będę czytał punkt po punkcie. Powiem tylko, że wśród zaproszonych na festiwal gości są m.in. Wojciech Tochman, Ziemowicz Szczerek, Jarosław Mikołajewski, Tadeusz Dąbrowski, Wit Szostak, Łukasz Barys i wiele, wiele innych znakomitych pisarzy i pisarek. Będą też dwie gościnie zagraniczne. Anna Ser z Francji, której książka Kapelusz w Lamparcie Centki znalazł się w finale Międzynarodowej Nagrody Bookera i właśnie w Radomiu będzie polska premiera tejże książki. A nagroda jest jedną z ważniejszych przyznawanych w świecie literackim na całym świecie. Poza tym w Radomiu zagości niemiecka pisarka Verena Kessler, która będzie promowała swoją książkę Ewa. Wspominałem również o spotkaniu z panią Teresą Opoką, które odbędzie się w Teatrze Powszechnym w Radomiu i będzie urozmaicone o czytanie performatywne książki na ścieżkach zdrowia. Te wszystkie wydarzenia, o których wspominam i o których jest mowa w programie, możemy realizować również dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 70 tysięcy złotych, za które serdecznie oczywiście dziękujemy. I dzięki temu mogliśmy zaprosić większą liczbę gości, śmielej też planować nasze wydarzenia i promować je nie tylko tutaj w Radomiu, ale w całej Polsce.
0: Radomska Wiosna Literacka odbędzie się w dniach od 6 do 10 czerwca. Festiwalowi towarzyszyć będą 12 Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych. Arboretum w Marculach to niezwykłe miejsce oddalone od Radomia o około 30 km. Oprócz relaksu, jaki czeka na odwiedzających to miejsce, można podejrzeć także kolekcję ponad 2,5 tysiąca różnych gatunków roślin. Warto odwiedzić to miejsce o każdej porze roku, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
11: W Marculach, niedaleko Radomia, znajduje się świetne miejsce do tego, by odwiedzić je. Jest to ogród botaniczny, arboretum i Centrum Edukacji Przyrodniczej. Jest to miejsce niezwykłe, bo mamy w Polsce 42 ogrody botaniczne, z czego 6 jest prowadzonych przez Lasy Państwowe i właśnie ten jeden z 6 znajduje się tutaj w Marculach. Niewiele jest również w województwie mazowieckim ogrodów botanicznych, także mamy szczęście, że tak blisko możemy oglądać różne rośliny, bo w ogrodzie botanicznym w Marculach znajduje się kolekcja 2,5 tysiąca roślin, które reprezentują prawie 1000 gatunków odmian kultywarów występujących w strefie klimatu naszego umiarkowanego i warto zobaczyć te rośliny, szczególnie wtedy, kiedy kwitną różne kolekcje. W tej chwili można oglądać na przykład różę błotną i cyprysik błotny. Rosną one nad oczkami wodnymi, których kilka znajduje się w arboretum. Możemy tam zachwycić się roślinami, które kwitną ziołami, bo jest tam też kolekcja ziół jeżówek. Oczywiście niezwykły ogród jest szczególnie wiosną, kiedy kwitną na przykład różaneczniki, ale o każdej porze roku polecamy to miejsce. Jest to też miejsce, gdzie co roku organizowany jest piknik, takie wydarzenie turystyczne wspólnie z różnymi organizacjami, wspólnie z miastem. Rzeczywiście Marcule położone są niedaleko Iłży, niedaleko Starachowic, z drugiej strony Wąchocka. Jest taki wspólny profil na Facebooku, który dotyczy tych miejsc i warto go polubić. Nazywa się W Nurcie Przyrody i Historii i te wszystkie różne organizacje turystyczne, instytucje, muzea, Muzeum Starachowickie publikują tam informacje, można zobaczyć, co się dzieje. Warto też odwiedzić Arboretum Marculskie ze względu na to, że jest tam zagroda dla zwierząt. Można zobaczyć i zwierzęta gospodarskie, i zwierzęta dzikie, które są pod opieką miejscowego tutaj koła łowieckiego, z którym Nadleśnictwo współpracuje i rzeczywiście jest bardzo ciekawie o każdej porze roku.
12: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9. Vox FM Radom.

0: Głos FM Radom.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Zbigniewowi Ziobrze skończyły się kraje w Europie, gdzie mógłby bezpiecznie czekać na koniec tak zwanego reżimu Tuska. Ale to nie szkodzi, bo z Węgier uciekł za ocean do Ameryki. Co na to Polacy?
3: Panie, ja ukradnę 1000 złotych i idę siedzieć. Nakradł miliony i wolni są. Dęta paluwa. Tchórz! Tchórz!
4: Źle, że uciekł. Ten, kto wypadek spowoduje, to jak niewinny, to czeka na policję. To i on też powinien czekać, żeby go osądzili.
5: Nakradli, więc mogą uciekać.
6: Co pan powiedział? Niech pan zważa na swoją gębę, dobrze?
7: No, ale...
6: Nie wyciera się pan o jednego człowieka, którego dziadka miał waka.
7: Ale czy pan Ziobro nie powinien stanąć przed sądem polskim? Dlaczego nie powinien?
6: No bo nie.
8: Jakby był uczciwy, to by nie uciekał. Taki szeryf jak ja, baletnica.
9: Ucieka, no a co miał zrobić? Do więzienia pójść, chory?
10: Ma siedzieć i już. Koniec. No zezał tyle niewinnych ludzi, ma siedzieć.
7: Czyli pan kibicuje, krótko mówiąc,
10: kibicuje,
7: panu Zbigniewowi Ziobrze?
10: Niech ucieka nawet i na Antarktydę. I wróci wtedy?
7: No ale gdzie tam z tymi pingwinami ma tam siedzieć?
2: No chyba lepiej siedzieć z pingwinami na Antarktydzie niż z gangusami, wreszcie śledczym na Białołęce. Ale na razie nie ma takiej potrzeby, żeby z tymi pingwinami. Jest szansa, że do wyborów to się jakoś Zbigniew Ziobro przechowa tam w tym Nowym Jorku czy w Waszyngtonie, a po wyborach, no to wiadomo, założenie jest takie, że wróci i od razu będzie wsadzać do więzienia tych, którzy chcieli wsadzić jego. No i wtedy to oni będą uciekać, no i tak się będą ganiać po całym świecie. Dzisiaj o ucieczce Zbigniewa Ziobry za ocean, w Co ludzie powiedzą, Adam Feder, zapraszam.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Dopóki przyjaciel Zbigniewa Ziobry, Viktor Orban, rządził na Węgrzech, no to Ziobro mógł sobie bezpiecznie siedzieć w Budapeszcie. Jak tylko Orban stracił władzę, no to Ziobrze zaczęło grozić niebezpieczeństwo wydalenia do Polski. Stąd taka gwałtowna decyzja o szukaniu schronienia za oceanem. Na ulicach w Polsce aż się zagotowało po tej wyprowadzce.
7: Uszanowanie, czy pan kibicuje tutaj panu Zbigniewowi w tej jego ucieczce za wielką wodę?
5: Oczywiście, tylko. Ucieczka jak najdalej. Nakradli, więc mogą uciekać.
6: Co pan powiedział? Niech pan zważa na swoją gębę, dobrze?
7: No, ale...
6: Nie wyciera się pan o jednego człowieka, którego dziadka miał waka.
7: Ale czy pan Ziobro nie powinien stanąć przed sądem polskim? Dlaczego nie powinien?
6: No bo nie, bo ma historię. Zobacz, jak wyglądasz, ogól się.
10: Ziobro to jest złodziej i tyle. Ziobro jest po prostu złodziejem. Jedynie złodziejem i nie tylko.
7: No ale...
10: karma każdego dokładnie, tyle.
7: Tylko pana Ziobrę pytamy, czy on powinien...
10: Ma siedzieć.
7: 25 lat mu grozi.
10: Ma siedzieć i już. Koniec. No zezał tyle niewinnych ludzi, ma siedzieć.
7: No dobrze, dziękuję.
2: Prokuratura chce postawić wiceprezesowi PiSu 26 zarzutów, a wśród nich m.in. taki dotyczący kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, więc jest grubo. Ziobrze grozi za to nawet do 25 lat więzienia.
1: Co ludzie powiedzą?
7: Szeryf nieustraszony i nagle tak trochę, no, ucieka, no, jednak, co by nie mówić.
9: Ucieka, no, a co miał zrobić? Do więzienia pójść, chory?
7: Ale no może powinien stanąć, wie pan, tu przed sądem, wytłumaczyć się.
9: Słyszał pan w tej Puszczy Soskiej, co było ostatnio, że ten burmistrz chwalił Ziobro, że kupił te
7: wozy strażackie.
9: No, zakupił, nie... zakupił, no bo jakby nie zakupił, to nie mieliby czym gasić.
7: No ale przecież to nie chodzi przecież o wozy strażackie tylko, bo to tam jeden mały wycinek.
9: No ale tam ci to by nie kupili tych wozów.
7: No ale to są całe miliony wydane tam na jakieś fundacje, fundacyjki gdzieś.
9: Ale to tak, kto tak mówi?
7: No ale są świadkowie,
9: ale,
7: no.
9: Ale jacy świadkowie?
7: Pan Mraz na przykład zeznawał.
9: Wie pan, ten Mraz to tak dziwnie wygląda mi.
7: No tak.
9: Jak ja nie ufam temu panu.
7: Czy to dobrze, że uciekł do Ameryki?
9: Ja mówię, że dobrze.
3: Kto mówi, że
9: ja mówię, że dobrze.
3: Dobrze?
9: Tak.
3: Frajer Węczy?
9: Bardzo dobrze, że uciekł.
3: Bo co?
9: No bo co? No.
3: Dla mnie to jest zapała.
7: Ale że uciekł do...
3: Paruwa. Zagotował ludziom piekło, no to sam się teraz tego piekła boi, no nie? No tak czy nie? Panie, ja ukradnę 1000 złotych i idę siedzieć. Nakradł miliony i wolni są.

0: Matecki i ta cała banda. Ej, ja ukradnę 10 zł i idę paciaki pierdzić. To o czym my gadamy? Ten człowiek powinien siedzieć. To on zgotował piekło ludziom. On połama wszystkie zasady. Jeżeli ja jestem uczciwym człowiekiem, może tam coś miałem za uszami.
1: No powiedzmy, że uczciwym, tak.
0: Odpokutowałem za to.
1: Tak.
0: A ten frajer? Bo dla mnie to jest frajer dęta paluba. To dzwoni pewnie moja... Binka, moja kobieta.
1: Ale to chwileczkę.
0: Maluszku, poczekaj, bo ja tu z fanem od komentarzy gadam. Na razie.
1: Dobra, co to znaczy paruwa, bo to rozumiem, taki jest...
0: Frajer... No paruwa, no, dęta pała, no. Co ja będę panu tłumaczył?
1: W zakładzie tak się
0: nie,
1: mówi.
0: Nie, tu na Grochowie to panu powiedzą. To jest dęta pała, paruwa. Tak, Zbyszuku? W dupę mnie pocałuj.
1: Niektórzy też mówią, że rząd właśnie, czy też wymiar sprawiedliwości nie daje rady go złapać, wie pan, no i to też jest problem.
0: Jakby chcieli spec-służby, to by go chwycili.
1: Tak, w tym bagażniku by go przywieźli tak jak tam.
0: Go, no.
1: A to dlaczego go nie przywieźli?
0: A dlatego, że pan Tusek, proszę pana, jest człowiekiem uczciwym. No tak, ten człowiek nie zrobi niczego we prawo.
2: No, z taką odważną tezą Zbigniew Ziobro na pewno by dyskutował. No, on właśnie dlatego uciekł z kraju i tuła się po świecie, no bo jak przekonuje, nie ma szans na uczciwy proces, dopóki rządzi w Polsce Tusk. Ludziom to się jednak raczej nie podoba. No bo dlaczego niby wiceprezes PiSu może sobie wybierać sądy, które go sądzą, grymasić, być taki wybredny, a zwyczajny człowiek, no to raczej jak jest oskarżony, to musi przed sądem stanąć i się wytłumaczyć.
3: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: O pana Zbigniewa Ziobrę pytam właśnie, co tu Polacy uważają.
4: Jeden lepszy od drugiego.
1: Ale to wie pan, że uciekł do Ameryki teraz.
4: Uciekł, mu na to pozwolili.
1: Wymiar sprawiedliwości.
4: A co? Dąb daj spokój. Ja wie, to bez pył wymiętaj.
5: Więzienia do końca życia byś nie wyszedł, jakbyś zrobił to, co on. Powinien stanąć przed sądem.
1: A pan wierzy w ogóle w te zarzuty wobec niego, że tam kierowanie grupą przestępczą? No
5: jasne, że tak.
1: Ten defraudacja tych...
5: Rząd to największy złodziej.
6: Proszę pana. Tchórz! No tchórz, no co tu dużo będzie mówił, no.
1: Ale jak tchórz, jak przecież to szeryf jest...
6: No szeryf... On kiedyś był szeryfem, a teraz ucieka. PiSowi przede wszystkim ze szkodzi. Moim zdaniem, bo już i tak mają poniżej 20, a żeby i 15.
7: Proszę pana, źle, że uciekł. Bo jeśli zrobił źle, to powinien się z tego jako minister sprawiedliwości wytłumaczyć. Ale gdzie są nasze służby, że go nie dopilnowały, że uciekł?
1: Że uciekł.
7: No to wie pan, to się w głowie nie mieści.
1: No bo sąd miał wystawić nakaz aresztowania europejski, ale nie, też okazało się, że nie, bo tam jest...
7: Co wystawił sąd? Ja wiem, że jeśli ktoś jest niewinny, to nie ucieka. No bo jeśli jest niewinny, ten, kto wypadek spowoduje, to jak niewinny, to czeka na policję. To i on też powinien czekać, żeby go osądzili.
1: Ale on uważa, że teraz nie ma sprawiedliwego sądu, wie pani, i że będzie...
7: No to dla innych obywateli jest, tylko dla ministra sprawiedliwości nie ma. Ja żyję i nic mnie tu nie spotkało złego. Nie popieram ani jednych, ani drugich, bo ja jestem Polką i popieram tylko to, co powinno być dobre dla Polski. Powinien wrócić i stanąć przed Wydziałem Sprawiedliwości.
8: Myślę, że powinien stanąć przed polskim sądem.
1: No ale oni tu argumentują, że tu w Polsce nie ma teraz uczciwego sądu i...
8: A sąd był uczciwy? Dlaczego uciekał?
1: Taki twardy człowiek, twardy zawodnik mówił, nie bądźcie fujarami.
8: Sam jest fujarą. No, miękiszo, no. Jego słowo. Pina, bo tak ludzie powinni karać, zamykać. Panie, kur...
1: No ale jak
8: przepraszam, że tak przekroczył.
1: No ale jak go złapać, jak on ucieka?
8: Ja wiem.
1: Jest to trudno go złapać, wie pan, bo to... On szybki jest.
8: Ja wiem. No ale... Miłego dnia życzę.
1: Miłego.
2: Sporo było tych negatywnych głosów, ale są przecież i tacy, którzy kibicują Zbigniewowi Ziobrze. Wierzą, że on przeczeka tę tuskową zawieruchę i wróci z Ameryki jako bohater, a wtedy wybuduje nową berezę kartuską czy coś w tym stylu i będzie tam umieszczać swoich prześladowców. I sprawiedliwości stanie się zadość.
3: Co ludzie powiedzą?
1: Czy on jest takim, wie pani, właśnie bohatersko się ukrywa, czy wręcz przeciwnie?
9: No on się ukrywa przed tym, żeby mieć rzetelny, proszę pana, bo pan widzi, co się dzieje, tak?
1: No ale to on ten przecież wymiar sprawiedliwości budował przez tyle lat, to teraz się boi.
9: Budował się nie, on nie wiadomo, czy się boi. Boi się tylko tego, że mogą go skazać.
1: Ma 26 zarzutów o kierowanie grupą przestępczą.
9: Ale kochany, jaką grupą przestępczą? Pan się zastanowi.
1: No co, pieniądze wyprowadzała z Funduszu Sprawiedliwości.
9: Jeszcze niech pan zobaczy, ile teraz wyszedł.
10: I te starsze panie jeszcze was pobiją za to, że...
1: A, że za pana Ziobrę?
10: A jak?
1: Że to taki jest...
10: No, w obronie.
1: Nie, no, ale co, a pani uważa, że to dobrze, że on tak się miga przed wymiarem sprawiedliwości?
10: Jakie dobrze?
1: No bo to niektórzy mówią, że to właśnie dobrze, bo tu nie ma teraz wymiaru sprawiedliwości uczciwego.
10: Jakie ustawił prawo, takie ma.
1: No tak, no bo to on rzeczywiście...
10: Chórz!
1: To minister sprawiedliwości, wie pan, szeryf.
11: Dobrze, dobrze. Nie ma skończyć tą propagandą swoją.
1: Ale i nagle do Ameryki ucieka, zamiast tu stanąć przed sądem.
11: To gdzie to na Białoruś miał jechać?
1: No nie no, powinien stanąć przed sądem i chyba i się dać osądzić.
11: Tak, zrobić cyrk z ciebie.
1: Ale to ma zarzuty, 26 dobrze. Zarzutów. Kierowanie grupą przestępczą na przykład.
11: Proszę pana, pierwsze to trzeba przestrzegać konstytucji i prawa, jak obowiązuje. A nie robić pośmiechowisko z ludzi.
1: Tu też takie zastrzeżenia były, że oni nie przestrzegali konstytucji właśnie jak...
11: Dobrze, niech pan skończy tą propagandą swoją.
1: I pan jest za tym, żeby on uciekał, żeby tu nie stawał przed sądem.
11: Dopiero... Nie. Ma słuszną rację.
1: No dobra. Wie pan, ale ktoś tu mówi, no ja pójdę ukradnę, to staję przed sądem. A pan Zbigniew Ziobro ma zarzuty i no, nie może stanąć przed sądem, bo...
11: Ksiądz też miał zarzuty i urzędniczki z tego ministerstwa. I co, wypuścili, bo nie mieli dowodu?
1: Nie, no ale to trwa jeszcze cały czas przecież. To jest między innymi o takie są zarzuty dla pana Ziobry, że
11: dobrze.
1: Tam pieniądze przekazywał do tej fundacji księdza. O!
11: No.
1: No tak.
11: Skoro miał takie duże zarzuty, dlaczego nie siedzi?
12: Pan mówi, że ten ksiądz przyda, może by pana z Alcysonem wyleczył.
1: A pani uważa, czy to dobrze, że pan Ziobro właśnie...
12: Wiecie, że dobrze.
1: Że uciekł do Ameryki?
12: Nie, niedobrze, że uciekł. Jakby był uczciwy, to by nie uciekał. I szeryf jak ja baletnica.
1: To dobrze, że uciekł do tej Ameryki, czy to jednak...
13: A niech zgnije tam.
1: Ale gdzie? Ale właśnie nie powinien tu stanąć, wie pan, w prawdzie przed sądem i...
13: Jeszcze pieniądze na niego wydawać?
1: A jak z Ameryki go przepędzą, to gdzie teraz dalej może...
13: Jeszcze Antarktyda wolna.
1: A... Czy na Antarktydę, no, ale tam zimno znowu chyba, wie pan.
13: No to niech za bardziej.
2: Antarktyda to jest pewna nowość. Ludzie złośliwi, a takich, jak wiadomo, w Polsce nie brakuje, przewidywali raczej, że jak Zbigniewowi Ziobrze skończą się już kraje z tego zachodniego kręgu kulturowego, no to ucieknie na Białoruś. Ale ten wątek antarktycki jeszcze za chwilę wróci, posłuchajcie.
1: O pana Ziobrę dzisiaj pytamy. Dzień dobry, Polaków.
14: Wie pana, ten Ziobro... Ja nie wiem, czy był złodziejem, czy nie, ale mnie się wydaje, że Ziobro jest mniejszym złodziejem niż ci, którzy chcą teraz nas w ten sejf wprowadzić. Pan policzy, ile to my zapłacimy wszyscy. Nasi wnukowie. Pan nie, ja nie.
1: Ale to koło ale zamachowe ma być naszej tu, wie pan, przemysłu zbrojeniowego i tak dalej.
14: Panie, jaki przemysł zbrojeniowy? Komu oni takie głupoty mi co mówią?
1: Wracając do pana Ziobry właśnie, teraz w Ameryce ucieka przed wymiarem.
14: Ucieka, ja nie mam nic przeciwko temu.
1: Ale to nie powinien właśnie stanąć tu przed sądem, by
14: przed
1: pan wytłumaczyć.
14: Przed sądem? Przed sądem, gdzie sędzia jest to probolszewicki. W Polsce nie było komunizmu. Była dyktatura probolszewicka. O!
1: To wie pan, teraz coś ktoś ukradnie w sklepie, no i będzie mówił, że...
14: A to jest inna sprawa.
1: No jak, ale ty powie, to ja się teraz nie stanę przed tym sądem, bo on jest probolszewicki pana, i uciekam do Ameryki, do widzenia.
14: Inna tak? Sprawa, przestępstwa kryminalne,
1: no ale
14: a
1: też
14: inna sprawa...
1: Kierowanie grupą przestępczą jest, ma zarzut.
14: Grupą?
1: 26 pana, zarzutów.
14: Proszę pana, przyjdzie czas, że tym, którzy go atakują, okaże się, że oni też nie przestrzegają konstytucji. Wróci i będzie ścigał tych, którzy jego ścigali.
1: A. Czyli pan kibicuje, krótko mówiąc,
14: kibicuje,
1: panu obiera. Zbigniewowi Ziobrze.
14: Niech ucieka nawet i na Antarktydę i wróci wtedy.
1: No ale gdzie tam z tymi pingwinami ma tam siedzieć i co?
14: Nie, jada przenośni na Antarktydę, tam gdzie nie sięga żadne prawo. Niech ucieka gdzie się tylko da. Proszę pana, nie tacy jak on w naszej historii uciekali i nie tacy jak on będą jeszcze uciekać.
2: No, trzeba się uczyć języków obcych, angielski, hiszpański, antarktycki, czy jaki tam jest język, no bo to teraz w Polsce jest najlepsza inwestycja w przyszłość. Tyle na dziś, kolejne co ludzie powiedzą za tydzień. Ja już dziś zapraszam. Adam Feder, do usłyszenia.
3: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
15: Reklama.
16: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
15: Reklama.

Lego. Lego. Lego.

0: Walka o tytuł rowerowej stolicy Polski. Za chwilę powiemy o przygotowaniach. Godzina 9, tu Vox FM, pora na wiadomości. Dawid Osysko, zapraszam. Akcja policji trwała kilkadziesiąt godzin. Od środy zakończyła się w piątkowe popołudnie. Nie żyje 21-letni domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób na osiedlu Przylesie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Szczegóły zna Mateusz Chłystun.
1: Policję o obecności nieznanego mężczyzny poinformowali w piątek rano mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi,
2: który przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej.
1: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. Policjanci potwierdzili, że to poszukiwany od środy podejrzewany o podwójne zabójstwo.
2: Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
1: Przypomnę, mężczyzny od środy poszukiwało blisko 300 policjantów z Dolnego Śląska. Obława ruszyła po tym, jak w jednym z mieszkań na osiedlu Przylesie w Lubinie ujawniono ciała dwóch osób. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, sprawca i ofiary znali się, a strzelaninę poprzedziło spotkanie towarzyskie.
0: Mateusz Łystun, dziękuję za relację. Rządowa koalicja mówi o odbudowie wymiaru sprawiedliwości, a PiS o łamaniu prawa. Sejm wybrał 15 sędziów członków KRS-u. 13 z nich, których zgłosiła koalicja rządowa, zostało wcześniej wyłonionych przez Zgromadzenie Sędziów. Dwoje członków zgłosiły PiS i Konfederacja. KRS to pierwszy organ, który będzie w całości odbudowany, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Mamy opinię Komisji Weneckiej, która wskazuje nam, że to jest droga w dobrym kierunku, czyli oddolny wybór przez sędziów, ich reprezentantów, tak żeby wypełnić wymóg konstytucji i Sejm, który nam w jakiś sposób zatwierdził ten wybór. Oczywiście mieścimy się w ramach obowiązującej ustawy.
0: Posłowie PiS-u zbojkotowali głosowanie w Sejmie, uważają, że odbyło się niezgodnie z prawem.
4: Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie, wydał postanowienie wzywające Sejm do natychmiastowego zaprzestania jakichkolwiek działań w tym zakresie, ponieważ został złożony wniosek grupy posłów, ale ta sprawa prowadzona jest przed Trybunałem Konstytucyjnym i do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tej sprawy powinny być wstrzymane prace.
0: Zaznacza poseł PiS-u Michał Wójcik. We wspomnianym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Prawo i Sprawiedliwość chce zbadania zgodności z ustawą zasadniczą przepisów o KRS. Będziemy starali się odbudować relacje z naszą publicznością, tak deklaruje nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nominację na to stanowisko odebrał dotychczasowy zastępca odwołanego Pawła Jaskanisa Piotr Gurajec. Zmiana na stanowisku jest konsekwencją imprezy Techno, która za zgodą poprzedniego szefa placówki odbyła się na dziedzińcu pałacu w miniony weekend.
5: Przejmuję tą funkcję w trudnym momencie dla muzeum, ale mam nadzieję, że jest to nowy początek i będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
0: Deklaruje nowy dyrektor Muzeum w Wilanowie Piotr Gurajec. Zbliża się wielka walka o tytuł rowerowej stolicy Polski. Na razie odbywają się treningi w miastach w całym kraju. Dołączyć może każdy, kto lubi jeździć na rowerze, zachęca Tomasz Baliczek z magistratu w Nowym Sączu.
6: Przypominam, trening do 21 maja, później chwila na regenerację, sprawdzanie sprzętu i likwidacja zakwasów i później w czerwcu już jedziemy na pełnym gazie, cały czerwiec kręcimy.
0: 1 czerwca ruszy rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski. Wystarczy odpalić bezpłatną aplikację Aktywne Miasto i przejechać jak najwięcej kilometrów dla swojego miasta czy gminy.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pochmurny i deszczowy dzień przed nami. Najwięcej deszczu spadnie we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Po południu może także zagrzmieć. Wysoko w Sudetach i Karpatach opady deszczu ze śniegiem albo śniegu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 12 do 16 stopni. Cieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich od 19 do 22. Chłodniej miejscami w pasie od Śląska i Małopolski po ziemię świętokrzyską. Tam od 9 do 12 stopni.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Olga Rudnicka, Lilit. Czyta Anna Dereszowska.
10: Nie bez pewnej złośliwości pomyślała, że mężowi łatwiej było podjąć decyzję o porzuceniu przyjaciół i znajomych miejsc, by przenieść się na koniec świata. Tak właśnie Litka postrzegała Lipniów i dworek, który teraz miał się stać jej nowym domem. Piotr mieszkał z rodzicami w wielu miejscach. Jego ojciec pracował w dyplomacji, więc byli przyzwyczajeni do przeprowadzek. Mąż mógł rozpocząć nowe życie wszędzie i w każdej chwili, pod warunkiem,

że z nią. Tak przynajmniej zapewniał. Wolny zawód pozwalał mu pracować gdziekolwiek. Był świetnym architektem. W dodatku interesowało go wyłącznie projektowanie. Pracę w terenie pozostawiał innym. Jemu wystarczał komputer i internet. Litka natomiast zrezygnowała z pracy, gdy tylko się dowiedziała, że jest w ciąży. Przedtem dwukrotnie poroniła w pierwszych miesiącach, więc teraz woleli dmuchać na zimne. Piotr najchętniej umieściłby ją w specjalistycznej klinice i to pod namiotem tlenowym. Ale właśnie zaczął się drugi trymestr. Ciąża przebiegała prawidłowo i mimo świadomości, że wiele może się jeszcze wydarzyć, Lidia była spokojna. Spokojna o dziecko, chociaż sama stała się kłębowiskiem napięcia i skrajnych emocji. Tak więc teraz uznała, że może pomysł przeniesienia się do cichego i pięknego miejsca nie jest zły. To tylko pomoże jej skołatanym nerwom i dziecku będzie wspaniale na wsi, rozmyślała. Świeże powietrze, mogliby wziąć psa albo nawet dwa i koty. Lidia uwielbiała psy, ale zwierzak męczyłby się w dużym mieście na betonowym osiedlu. Teraz wszystko miało się zmienić na lepsze. A przynajmniej tak sobie powtarzała, broniąc się przed uporczywymi obawami. Miała wszystko, czego tylko mogła pragnąć, ale wciąż czuła napływające fale niepokoju. Jak zawsze, gdy otrzymywała od życia więcej, niż w swoim mniemaniu zasługiwała. Starała się odsuwać pesymistyczne myśli, tylko że jej zdaniem cała ta sprawa była dziwna. Piotr w ogóle nie wiedział o istnieniu owego nieznanego stryja, ani o rodzinnym gnieździe. Jego rodzice mieszkali od lat w Londynie, a wiadomość o spadku była dla nich takim samym zaskoczeniem jak dla Piotra. Po obejrzeniu archiwum rodzinnego ustalono dość daleki stopień pokrewieństwa. Jeśli dobrze zrozumieli, stryj Leopold był najmłodszym bratem dziadka matki Piotra. Teoretycznie więc to ona powinna zostać nową właścicielką rodzinnego majątku, ale dziedziczenie z mocy testamentu sporządzonego przez stryja dotyczyło wyłącznie męskiego potomka. Teściowa Litki została pominięta. Nie zamierzała podważać testamentu. W końcu nie zależało jej na pieniądzach, a przecież i tak dostawał je ukochany jedynak. Piotr kpił z obaw żony dotyczących dalekiego krewnego, o którym nikt nic konkretnego nie wiedział, a którego istnienie odkryto dopiero po jego śmierci.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Zaraz za miastem skręcili w wiejską wyboistą drogę, obsadzoną po obu stronach szpalerem powykrzywianych wierzb. Ciągnęła się kilka kilometrów aż do ogromnej wykutej z żelaza bramy. Piotr wysiadł i podszedł do ogrodzenia, by zdjąć łańcuch z kłódką broniącą dostępu obcym. Żeliwne, wysokie pręty ogrodzenia zasłaniał równie wysoki żywopłot, przerośnięty i nierówny. Jechali teraz wolno żwirowanym podjazdem. Spośród drzew wyłonił się dworek, który zdawał się rosnąć w oczach. Zafascynowana Lidia nie mogła oderwać od niego wzroku. Czuła się tak, jakby trafiła do innego stulecia. Z tyłu jest ogród. Piotr zaparkował tuż przy schodach. Delikatnie podtrzymując żonę, pomógł jej wysiąść z samochodu. Lidka rozglądała się wokół z ciekawością. Trawa się zieleniła, liście na drzewach błyszczały jaskrawym seledynem, zapach wiosny unosił się w powietrzu. Sam dworek, widziany teraz z bliska, wyglądał równie przygnębiająco jak na zdjęciach. Mimo to jednak był piękny. Wystarczyło, by wyobraziła sobie odmalowane fasady i nowe okiennice, by poprawił się jej nastrój. Dom wymagał ogromnej pracy, ale oczyma wyobraźni widziała tutaj dużą, szczęśliwą rodzinę. Chodź. Piotr pociągnął ją za rękę. Najpierw musisz zobaczyć ogród. Cieszył się jak mały chłopiec. Widok, który ukazał się ich oczom, zapierał dech w piersiach. Cały teren był wprawdzie zaniedbany i zarośnięty, ale pozostały wyraźne resztki klombów, gdzie kiedyś rosły kwiaty. Wystarczyło przyciąć wybujałe krzewy, przywrócić im właściwy kształt i usunąć chwasty wypełniające wąskie dróżki wśród drzew. Pośrodku ogrodu stała podniszczona fontanna. Stanowiła wierną kopię tej na rynku, choć znacznie mniejszą. Na dnie zbiornika leżała gruba warstwa pleśni i grzybów. Czas i zmienna pogoda pozostawiły swój ślad na figurach stojących po obu stronach alejek. Mimo to panował tu nobliwy spokój, a całe to miejsce miało niepowtarzalny urok. Lidia odwróciła się i spojrzała na dom. Do ogrodu można było się dostać tylnym wyjściem przez kamienny taras, z którego opadały kręte schody z kamienną balustradą. Spojrzała pytająco na męża. Zrozumieli się natychmiast. Mam tylko klucze do głównych drzwi, powiedział przepraszająco.
2: W porządku, uśmiechnęła się. Miałeś rację, tu jest pięknie.
1: Westchnęła z zachwytu, wdychając zapach wiosennych pąków i kwiatów.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Edyta obserwowała nową znajomą. Lidka wydawała się żywiołową, spontaniczną kobietą. Zdecydowanie dawała się lubić. Propozycja wspólnego posiłku, z którą tak nagle wystąpiła, zaskoczyła ją samą, ale od pierwszego spotkania polubiła tę sympatyczną blondynkę. Lidka sama miała w sobie coś z dziecka. Skąd te malowidła? Lidia wskazała na ściany, gdy złożyły zamówienie. I rzeźba na rynku? Wyglądają identycznie. To coś oznacza? Dopytywała się z zaciekawieniem. Nie wiesz? Na twarzy jej rozmówczyni pojawiło się zaskoczenie. Lipniów to raj dla wszelkiego autoramentu czarownic. Co? Zszokowana Lidka aż się zakrztusiła. Edyta zerwała się i uderzyła ją kilkakrotnie między łopatki. Już lepiej? Pytała zatroskana. Widząc, że tamta odzyskuje normalne kolory, wróciła na miejsce, udając, że nie widzi ciekawskich spojrzeń.
2: Tak, dzięki, ale czarownice? W XXI wieku?
1: No cóż. Właścicielka księgarni wzruszyła ramionami. Uważamy, że to właśnie tu, w Lipniowie, odbył się ostatni, naprawdę ostatni, zaakcentowała, w Polsce proces czarownic. Naprawdę o tym nie wiedziałaś?
2: Nie miałam pojęcia,
1: przyznała się Lidka. Tyle miałam na głowie, że nie szukałam żadnych informacji o waszym miasteczku. Zdaje się, że nie odrobiłam zadania domowego, zażartowała. Myślałam, że utknę na jakimś zadupiu i nawet nie pomyślałam, że to miejsce może mieć jakąś ciekawą historię. Lipniów naprawdę na tym zarabia, zapewniła ją Edyta. Miasto nie jest duże, ale w tym tkwi jego atrakcyjność. Są turyści, więc miejscowy interes kwitnie. Moja księgarnia, a właściwie antykwariat, lepiej tutaj prosperuje niż miałby szansę w wielkim mieście. Ludzi fascynują takie historie. Lipniów mógłby się szybciej rozrastać, ale wtedy straciłby swój klimat.
2: Dziwne.
1: Lidka w zamyśleniu przeżuwała kawałek kurczaka. Piotr mi nie wspominał o tej historii. Powinien wiedzieć takie rzeczy. Dlaczego? Edyta starała się nie okazywać zainteresowania, jakie wzbudziła w niej uwaga nowej znajomej. Z informacji, jakie udało jej się zdobyć na temat Sianeckich, nie wynikało, by mieli coś wspólnego z Lipniowem. Podobno mąż Lidki odziedziczył dwór poniekąd przypadkiem. Nikt tutaj nie podejrzewał, że staruszek miał jakąś rodzinę.
2: Jest architektem,
1: odpowiedziała jej nowa znajoma takim tonem, jakby miało to wszystko wyjaśniać. Przecież nie projektował tego miasta, zauważyła Edyta, zastanawiając się, jak pociągnąć tamtą za język bez wyjawiania zbyt wielu informacji.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Więc co chciałabyś jeszcze wiedzieć? Edyta się poddała.
2: Dlaczego to takie...
1: Lidia wskazała na fresk na ścianie.
2: Takie erotyczne,
1: zakończyła.
2: W końcu to restauracja, a nie lokal, no wiesz, jaki...
1: Przewróciła oczami. Jeśli chodzi o to, dlaczego naga kobieta jest na ścianie lokalu restauracyjnego, a nie w salonie masażu erotycznego, to powinnaś zapytać właścicielkę.
2: To może zostańmy przy samej postaci Lilith.
1: Lidka nie miała tyle tupetu, aby rozmawiać na ten temat z zupełnie nieznajomą jej osobą. No cóż, na twarzy Edyty pojawił się uśmiech. Lilith uważana jest za królową sukubów, czyli kobiecych demonów nawiedzających we śnie mężczyzn. Jest uosobieniem seksu, matką wampirów i złych duchów. Inne podania mówią, że porywa małe dzieci i wysysa z nich krew. Do wyobraźni ludzi najbardziej przemawia kobieta kusicielka i dlatego zmarła hrabina w pewnym momencie zaczęła być utożsamiana nie z czarownicą, tylko właśnie z demoniczną kochanką, sprowadzającą nieszczęście. W końcu, a to akurat fakt, ród Lipnowskich wyginął. Hrabia i jego brat byli ostatni i żaden nie pozostawił potomka. Ludzi jednak bardziej interesuje to, co mogło się wydarzyć, a nie to, co się wydarzyło. Krew, przemoc i seks sprzedają się od wieków.
2: Niesamowite.
1: Lidka musiała przyznać, że wstrząsnął nią dreszcz.
2: Czyli miasteczko, w którym odbył się ostatni w Polsce proces czarownic, karmi się legendą o kobiecym demonie i wykorzystuje kult widca?
1: Podsumowała po namyśle.
2: Na to wygląda.
1: Edyta obserwowała ją uważnie. Była zaskoczona powagą, z jaką nowa znajoma potraktowała jej opowieści.
2: Rzeczywiście, pomieszanie z poplątaniem.
1: Nieoczekiwanie parsknęła śmiechem, uzmysłowiwszy sobie absurdalny splot legend nakręcający koniunkturę Lipniowa.
2: Czekaj, czekaj,
1: zreflektowała się Lidka.
2: Legenda legendą, ale mówiłaś, że tę kobietę naprawdę spalono.
1: Zawiesiła pytająco głos.
2: Mieszkał tu taki nawiedzony biskup, brat hrabiego. Straszny zamęt siał wśród ludzi. Uważał się za inkwizytora. Inkwizycja już wtedy nie działała, ale cóż, najwyraźniej to do niego nie docierało.
1: Chcesz powiedzieć, że to on się przyczynił do spalenia własnej bratowej?
2: Brrr!
1: Otrząsnęła się, gdy Edyta przytaknęła.
2: Musiał być strasznym fanatykiem.
1: Pewnie tak, ale zapłacił za to, do czego doprowadził.
2: Co się z nim stało?
1: Powiesił się tej samej nocy, kiedy została spalona Anastazja.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Chwilę później, ostrożnie niosąc parujący kubek, weszła do biblioteki. Uznała, że poświęci ranek na przestudiowanie kupionej książki. Usiadła wygodnie w fotelu, podciągając kolana i okryła się polarowym kocem. Była połowa kwietnia, ale dom nie należał do najcieplejszych. Dawały się we znaki marmurowe posadzki. Piotr nie pozwolił rozkładać dywanów, żeby nie uległy zniszczeniu podczas remontu i teraz od podłogi bił niemiłosierny ziąb. Na okładce książki widniała postać kobiety, którą Lidka wcześniej widziała wszędzie w miasteczku. Teraz przynajmniej dowiedziała się, skąd to wyobrażenie Lilith. Malowidła ścienne w restauracji stanowiły kopię obrazu Johna Colliera, Lilith. Wprawdzie różniły się kilkoma szczegółami, ale główny motyw pozostawał ten sam. Długowłosa, naga kobieta spleciona w uścisku z wężem. Na obrazie Colliera Lilith stała we wdzięcznej pozie z przechyloną lekko głową, odrzucając włosy i przyciskała płaski łeb ohydnego gada do ramienia. Małomiasteczkowy artysta nadał restauracyjnemu freskowi więcej erotyzmu. Ta Lilith spoglądała wyzywająco przed siebie, a na jej twarzy widniał pełen ironii zachęcający uśmiech. Lidka odniosła wrażenie, że kobieta jest pewna swojej niszczycielskiej siły. Demoniczna kochanka wiodąca na zatracenie. Przerzuciła kilka kartek. Ku swemu zdumieniu odkryła, że postać Lilith występuje w wielu kulturach. Utożsamiana była na przykład z mezopotamskim demonem porywającym niemowlęta. Grecka Lilith, nazywana Lamią, była libijską królową związaną z Zeusem, której Hera zabrała potomstwo, co doprowadziło Lamię do obłędu i zaczęła porywać obce dzieci. Lidkę szczególnie zaintrygowała informacja, którą uraczyła ją Edyta, że Lilith uważana jest za pierwszą żonę biblijnego Adama, jeszcze przed Ewą. Lidia nigdy nie uważała się za religijną i nie przypominała sobie, by w Księdze Rodzaju była mowa o tej postaci. Toteż lektura książki pochłonęła ją całkowicie. Lilith nie godziła się ponoć z podległością wobec Adama i porzuciła go. Według demonologii zdecydowała się uciec do piekła, gdzie została kochanką najwyższego w hierarchii szatana. Wysłano w pogoń trzy anioły – Senoja, Sensonoja i Semangelofa, by ją sprowadziły z powrotem. Zagroziły zabijaniem dzieci Lilith, jeśli nie wróci do raju. Ta była nieugięta i w odwecie zapowiedziała zabijanie dzieci Adama i Ewy. Do raju nigdy nie powróciła. W średniowieczu powszechnym zwyczajem było noszenie amuletu z imionami trzech aniołów, które miały chronić dzieci przed krwiożerczym demonem. Czując przechodzące po plecach lekkie ciarki, Lidka opuściła kilka barwnych opisów. Jej wzrok przyciągnęło słowo sukub, którego użyła Edyta. Zaczęła czytać. Lilith uważana jest też za królową sukubów, mówiła cicho do siebie. Kobiecych demonów, które nawiedzają we śnie mężczyzn i kradną im nasienie lub wysysają z nich energię życiową. Kabaliści przedstawiali ją jako nagą kobietę o ciele zmieniającym się w wężowe sploty. W każdym podaniu jest niebezpieczną kusicielką, nienasyconym demonem o niezwykłej urodzie.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Jak go poznałaś? Spytał niezadowolony.
2: To znajome Edyty.
1: Aha. Piotr się uspokoił.
2: Właśnie, a propos tego komisarza, wiesz, że w Lipniowie zaginęła dziewczyna? Miała 15 lat.
1: Nie żyje? Popatrzył na nią z troską.
2: Wierzę, że się znajdzie cała i zdrowa, zawołała gorąco. Nawet tak nie mów.
1: Powiedziałaś, miała 15 lat, odparł, więc co miałem pomyśleć?
2: Nie wiem, dlaczego tak mi się powiedziało.
1: Przez chwilę poczuła wyrzuty sumienia, gdy przypomniała sobie twarz Bartkowiaka. Ojciec Eli byłby wstrząśnięty, gdyby użyła przy nim czasu przeszłego.
2: Wiesz, przyjechała jakieś 2 miesiące temu do Lipniowa i dalej nie wiadomo, ślad się urywa.
1: Myślisz, że coś jej się tu stało?
2: To takie spokojne miasteczko. Ten komisarz uważa, że mogła pojechać gdzieś dalej.
1: Jak to dalej? Przerwał jej Piotr. Nie rozumiem. Powiedziałaś, że zaginęła.
2: Uciekła z domu, dokładnie rzecz ujmując. Ojciec jej szuka, matka nie żyje. Udało mu się dowiedzieć, że dziewczyna dotarła tutaj. Widział ją właściciel pizzerii i jakiś dostawca jeszcze. I na tym koniec. Nawrocki uważa, że wyjechała. Jutro razem z jej ojcem będą przepytywać kierowców i pracowników dworca. Może na coś trafią.
1: Nie chciałbym nikogo zniechęcać, ale to jak szukanie igły w stogu siana, stwierdził Piotr.
2: Wiem.
1: Lidka oparła głowę na jego ramieniu.
2: Chciałabym im jakoś pomóc.
1: Niby jak?
2: No, wiesz, i tak nie mam co robić. Mogłabym pojeździć po okolicy, popytać.
1: Ani mi się waż, zaprotestował. Nie wolno ci się denerwować, żadnego śledztwa.
2: Mówisz tak samo jak Edyta,
1: rozzłościła się Lidka. Rozsądna kobieta, oświadczył Piotr zdecydowanie. Miałaś się zająć strychem, przypomniał jej.
2: No wiem, ale chciałabym pomóc.
1: Lidka się nadąsała. Najbardziej pomożesz, nie stając się kolejną poszukiwaną, oświadczył stanowczo. Żadnych jazd po okolicy.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Z trudem odzyskiwała przytomność. Potrząsnęła głową, by mrok przed oczami zniknął. Wokół panowała ciemność. Tylko piekący ból uzmysłowił jej, że jest przytomna. Zimno bijące od kamiennej posadzki świadczyło, że nie błądzi już we mgle własnego umysłu. Sięgnąwszy na oślep ręką, dotknęła jakiejś ściany. Nie próbowała wstać. Częściowo na kolanach, częściowo pełznąc, przesuwała się wzdłuż niej, aż natrafiła na łóżko. Weszła pod drapiący koc i zwinęła się w kłębek. Nadal czuła, jak jej ciałem wstrząsają dreszcze, ale powoli zaczynała się rozgrzewać. Zamknęła oczy i leżała wsłuchana we własny oddech. W przejmującej ciszy słyszała bicie swojego serca. Był to zegar odmierzający jej czas. Każde uderzenie przybliżało koniec. Jak długo można czekać na śmierć? Zastanawiała się, kiedy jej serce uderzy po raz ostatni. Nagle w jej świadomość wdarły się znajome dźwięki. Kroki, szuranie, szczęk zasuwy, błysk światła i znowu kroki. Zjawiał się regularnie. Nasłuchiwała w ciemności i oczekiwała na jego przyjście. Za każdym razem była tak samo przerażona. Za każdym razem jej serce zaczynało swój potępieńczy taniec, a oddech przypominał sapanie parowozu. Nienawidziła strachu, który nieodmiennie ją wówczas ogarniał. Nie rozumiała, jak można pogodzić się ze śmiercią, wyczekiwać jej i za każdym razem drżeć, że to już. Za moment. A potem rozczarowanie, że jeszcze żyje. Nadal czuje zimno i strach. Wciąż ma w płucach powietrze, a jej serce przypomina o sobie głośnym bam, bam, bam, bam. Ogarnął ją obłąkańczy śmiech, który z trudem stłumiła. Otworzyła oczy i nie poruszając się czekała. Patrzyła tempo przed siebie, obserwując mężczyznę ubranego w obszerną szatę z kapturem. Na ramieniu niósł nieruchomą dziewczynę. Położył ją na łóżku i przez chwilę patrzył na nią w milczeniu. Postawił świecę na stole i nie rozglądając się już, wyszedł. I znów zabrzmiały te same dźwięki, szczęk zasuwy, echo kroków i odległe szuranie. Leżała jeszcze chwilę bez ruchu, aby się upewnić, że mężczyzna nie wróci. Nie wolno im było rozmawiać, jakby ten zakaz miał znaczenie. Znów musiała powstrzymywać wybuch śmiechu. Czuła, że traci zmysły. Jej współtowarzyszka niedoli nie odezwała się ani słowem od dnia, w którym ją tu przyniesiono po raz pierwszy. Nie wiedziała, jak tamta ma na imię. Domyślała się, że są w podobnym wieku. Ona sama miała 15 lat, gdy tu trafiła. Teraz była starsza. Ale o ile? Nie miała pojęcia. Dni, tygodnie i miesiące biegły poza nią. Dostrzegała upływ czasu jedynie po zmianach, jakie następowały w jej ciele.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Witam kolegę. W drzwiach stanął komisarz Chmiel, bez pukania oczywiście. Co jest? Michał nie zamierzał udawać. Po ich ostatniej ostrej wymianie zdań, dobre maniery przyprawiłyby go o zawał. Słyszałem, że szukasz tej dziewczyny. Mówiłem ci i powtórzę raz jeszcze, nic ci do tego, jak spędzam wolny czas, warknął. Zastanawiałem się trochę nad tą sprawą. Tamten zachowywał się tak, jakby prowadzili przyjacielską pogawędkę. Pomyślałem, że im szybciej się przekonamy, że tej małej nie ma w Lipniowie, tym lepiej dla miasta i ojca dziewczyny. Rzucił trzymaną w ręku teczkę na biurko. Co to jest? Nawrocki popatrzył podejrzliwie. Podzwoniłem trochę tu i tam, wzruszył nonszalancko ramionami. Moim zdaniem pasuje. Michał niechętnie otworzył teczkę. Na ułamek sekundy przymknął oczy. Widząc czarno-białe zdjęcie zwłok, poczuł przelotny ból w sercu. Na pozór beznamiętnie przejrzał wszystkie fotografie. Zmusił się do sprawdzenia danych. Kobieta, lat około 15-18, włosy blond, wzrost 1,70 m, waga szacunkowa 50 kg. Krzysztof, recytując z pamięci dane, usiadł na krześle na wprost niego. Pasuje. Przyczyna śmierci, wykrwawienie, obrażenia wskazują na gwałt. Nawrocki przerwał czytanie i odłożył teczkę. Czas śmierci 12 tygodni przed znalezieniem zwłok, usłużnie dopowiedział Chmiel. Dziewczyna była tu widziana 8 tygodni temu, zauważył Michał. Około 8, doprecyzował jego rozmówca. Równie dobrze mogło to być wcześniej, albo to nie była ona. Może w tym czasie pojawiła się inna dziewczyna, której rysopis pasuje do naszej zaginionej i została błędnie rozpoznana. Udał, że nie widzi uniesionych w niemym zdumieniu brwi siedzącego naprzeciwko kolegi. Przez dwóch świadków? Nawrocki z trudem opanował emocje, słysząc o naszej zaginionej. A wiesz, jacy są świadkowie, kontynuował przyjacielskim tonem Krzysztof. Sam miałem niedawno taką sytuację, że świadek rozpoznał faceta na okazaniu, a w sądzie wskazał na jego kumpla, który siedział wśród publiczności. Okazało się, że z całego zdarzenia zapamiętał tylko, że facet był blondynem i miał złamany nos. Na okazaniu wskazał tego, kto miał te same cechy, a dopiero jak zobaczył właściwego, to skojarzył. Koszmar! Udał, że się wzdraga. Daruj sobie, już to słyszałem. I to nie raz, podkreślił złośliwie Michał. A skąd pewność, że to moja zaginiona? Nikt jej nie zidentyfikował. Czas w zasadzie się zgadza, rysopis też. Jeśli można mówić o rysopisie w przypadku osoby, która 3 miesiące przeleżała w ziemi. Odparł z uśmiechem Chmiel.

0: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Mon amour.
3: Co na mur, kochani?
2: Ten dach mam na mur.
3: Mój ty romantyku, myślisz o przyszłości? I
4: love this. Ten dach. Generalny dystrybutor dachówek Pras i okien dachowych Roto. Jak zawsze wysoka jakość w niskiej cenie. Ten dach. Radom Warszawska 73. Telefon 385 79 35 i www.tendach.com.pl. Ten dach. Udany związek. Musi mieć pokrycie.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.
6: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
7: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
9: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
10: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
11: No co wy, spawane z profili będą git.
12: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
10: Siadek.
12: No co, a ja...
13: Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
14: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Reklama.
18: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
19: Wie mi pan, co się stało? Spytała cicho, gdy odsunął talerz. W Brzezinach zostało znalezione ciało młodej dziewczyny. Rysopis pasował, choć zwłoki były w takim stanie rozkładu, że nie można było jej rozpoznać. Pojechałem dzisiaj z Jankiem. Rozpoznał Elkę. Stracił przytomność. Zabrali go Erką do szpitala. Stan przedzawałowy. Michał zrelacjonował jej w skrócie wydarzenia dzisiejszego dnia.
20: Powiedział pan, że ciała nie można było zidentyfikować,
19: szepnęła wstrząśnięta.
20: Więc jak?
19: Ją rozpoznał? Dokończył pytanie. Przy zwłokach znajdowało się kilka drobiazgów. Janek jest przekonany, że należały do jego córki.
20: Jak zginęła?
19: Naprawdę chcesz wiedzieć? Edyta w milczeniu skinęła głową. W rzeczywistości nie chciała wiedzieć. Nie chciała wiedzieć niczego. Gdyby miała wybór, wolałaby nigdy nie słyszeć o tej dziewczynie i jej ojcu, ale stało się inaczej. Uduszenie, odparł krótko komisarz.
20: Cierpiała?
19: Tak. Przez moment chciał skłamać, ale zrobił błąd i spojrzał jej prosto w oczy. Złote plamki zdawały się żyć własnym życiem. Odniosła pewne obrażenia, które wskazują na gwałt. To było dziecko, dodał cicho. Edyta zamknęła oczy. Jej serce na moment zacisnęło się z bólu. Dobrze się czujesz? Zaniepokojony Michał pochylił się i dotknął z wahaniem jej dłoni.
20: Bardzo cierpiała.
19: Cofnęła rękę. Trudno powiedzieć. Odsunął się. Leżała w tym dole przez 3 miesiące. Ciało zaczęło się rozkładać. Wiele śladów zniknęło.
20: Jak to 3 miesiące? 3 miesiące? To nie może być Elka.
19: Poczuła, jak wraca jej energia.
20: 2 miesiące temu była przecież tutaj.
19: Bartkowiak jest pewien, a świadkowie mogą się mylić. Rozpoznał jej rzeczy osobiste.
20: Jest pewien?
19: Tak, dziewczyna miała przy sobie medalik po matce. Podobno nigdy go nie zdejmowała, wyjaśnił Nawrocki.
20: Może to tylko zbieg okoliczności?
19: Edyta resztkami sił czepiała się nadziei. Może, przyznał Nawrocki, ale trochę za dużo tego. Wiek, waga, kolor włosów. Zaczął wyliczać na palcach. Medalik. Janek rozpoznał też ubranie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że to ktoś inny? Zapadła cisza, przerywana tylko tykaniem zegara.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Po wyjściu przyjaciółki Edyta przeanalizowała na spokojnie przemyślenia Litki. Mimo pozornego bezładu, wszystko wydawało się bardzo przekonujące i logiczne. Mogła mieć rację. Niewykluczone, że w okolicy działa wielokrotny morderca, którego nikt nie szuka. Michał próbował działać na własną rękę, ale jeśli dobrze go zrozumiała, bez badań DNA nic nie da się zrobić. Nie wolno mu się angażować w sprawy spoza ich terenu, a jakiekolwiek informacje może uzyskać wyłącznie prywatnie dzięki uprzejmości kolegów policjantów. Niepewna, czy postępuje właściwie, ale zdecydowana działać, wybrała numer podany jej przez Bartkowiaka. Z nim samym nie mogła się skontaktować, ale w mieszkaniu jego siostry prędzej czy później z pewnością ktoś odbierze telefon. Tak, słucham? Usłyszała melodyjny kobiecy głos. Dzień dobry, nazywam się Edyta Mielnik. Przedstawiła się lekko zdenerwowana. Nie spodziewała się, że ktoś od razu podniesie słuchawkę. Czy pani Małgorzata Milner? Tak, o co chodzi? Jestem znajomą pani brata, Jana Bartkowiaka. Nie mogę się z nim skontaktować od jakiegoś czasu, a mam pilną... Urwała zaskoczona szlochem kobiety. Pani nic nie wie. Jej rozmówczyni z trudem się opanowała. Janek nie żyje. Nie wiedziałam. Edyta była wstrząśnięta. Kiedy to się stało?
2: Tydzień temu był pogrzeb. Nie znam pani nazwiska. Czy pani Janek...
1: Tamta zawiesiła znacząco głos. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Zaprzeczyła pospiesznie Edyta.
2: Jak umarł? Serce? Nie, wypadek samochodowy. Uderzył w drzewo.
1: Wypadek? Powtórzyła wstrząśnięta.
2: Drzewo?
1: Stanęła jej przed oczami sytuacja sprzed 2 lat, gdy zszokowana patrzyła, jak straż pożarna rozcina drzwi pogruchotanego auta, by wydobyć ciało. Zemdlała wówczas, ale podczas identyfikacji zwłok matki już nawet nie drgnęła jej powieka. Potwierdziła sucho tożsamość i wyszła. To wspomnienie nawiedzało ją często.
2: Czy mogę do pani przyjechać?
1: Zapytała, odsuwając od siebie prześladujące ją sceny.
2: To ważne. Bardzo panią proszę.
1: Nalegała, gdy kobieta nie odpowiedziała od razu.
2: Koniecznie muszę się z panią zobaczyć. Wiem, że jest pani trudno.
1: Dobrze. Zgodziła się z westchnieniem Małgorzata Milner.
2: Kiedy może pani...
1: Wyjadę natychmiast. Będę u pani wieczorem. Odłożyła słuchawkę, zanim tamta zdążyła się rozmyślić.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Nawrocki, co ty wyprawiasz?
2: Rozmówca nie zamierzał się przedstawiać.
1: Lada moment, prokurator dobierze mi się do dupy, a ty bawisz się w szukanie zaginionych małolat? Wydział pomyliłeś?
2: Sorry, szefie, burknął, odsuwając aparat od ucha. Huczący głos mógł przyprawić o głuchotę.
1: Sorry, szefie, to wszystko? Nie posunąłeś się ani o krok w naszej sprawie. Wiesz, co mogę zrobić z twoimi raportami, wiesz?
2: Domyślam się.
1: Domyślasz się? Ha, to dobre. On się domyśla. Ty powinieneś wiedzieć!
2: Michał postanowił poczekać. Jak stary się wykrzyczy, to może uda się cokolwiek wytłumaczyć.
1: Jest sprawa, czy nie ma?
2: Głos zabrzmiał już nieco spokojniej.
1: Jest,
2: powiedział stanowczo Nawrocki. Są lepiej zorganizowani niż myślałem, ale zdecydowanie nie można teraz przerwać dochodzenia. Trzeba je prowadzić do końca.
1: Nie masz dowodów, nie masz świadków, nie masz nic. Jedyne, co masz, to stracony czas. W dodatku bawisz się w domorosłego detektywa. Zamierzam cię oddelegować...
2: Potrzebuję trochę czasu, przerwał mu Michał. Mam kilka wątków, muszę je tylko powiązać.
1: Czy sprawa zaginionej dziewczyny ma z tym coś wspólnego?
2: Możliwe, odparł wymijająco.
1: Tak czy nie?
2: Tak podejrzewam, ale nie mam dowodów, przyznał niechętnie Nawrocki.
1: Tak podejrzewam, tak sądzę, tak myślę, ironizował szef. Daję ci czas do końca czerwca.
2: Autorytatywny ton nie pozostawiał wątpliwości, że to termin ostateczny. Nawrocki nie zamierzał się poddawać. Był dobry w swojej robocie właśnie z powodu nieustępliwości.
1: Do końca czerwca? Zaprotestował. To niecałe 2 tygodnie. Potrafię liczyć, poinformował go oschły głos.
2: Do końca lipca, próbował się targować Michał. Jeżeli do tej pory nic nie znajdę, wracam.
1: Nawrocki!
2: Proszę, szefie, wszedł mu w słowo. Koniec lipca.
1: Nic z tego. Miałeś wystarczająco dużo czasu. 15 lipca widzę raport z dowodami albo ciebie. To wszystko, komisarzu Nawrocki.
2: Jak mam zdążyć, to potrzebuję tych danych. Wiem, że pozornie nie ma związku, ale...
1: Próbował ukryć radość, że udało mu się wybłagać u szefa jeszcze te 2 tygodnie. Dobrze. Powiem Słowikowskiemu, żeby ci przesłał, co potrzebujesz.
2: Jego rozmówca złagodniał.
1: Dzięki, szefie. Michał odetchnął z ulgą. Nie dziękuj, tylko bierz się do roboty. I jeszcze jedno.
2: Tak, szefie?
1: Słowikowski cię nie wsypał. Może nie jestem najmłodszy, ale wiem, co się dzieje na moim podwórku. Nie jestem tu bez przyczyny.
2: Wiem, szefie... Nie zamierzałem sugerować.
1: Nie udało mu się dokończyć zdania. Telefon milczał.
2: Komisarz Nawrocki z roztargnieniem przeczesał ręką włosy.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: O mój Boże! Szepnęła przerażona, klękając przy leżącej na środku szosy nagiej dziewczynie. Była w zaawansowanej ciąży. Jej ciałem wstrząsały drgawki, z kącika ust spływała krew. W błękitnych oczach malowała się pustka.
2: Wezwijcie pogotowie!
1: Krzyknęła do przyglądających się młodych ludzi.
2: Trzymaj się, mała.
1: Wzięła ją za rękę, nie mając pojęcia, co mogłaby zrobić, by pomóc rannej. Oczy dziewczyny spoglądały nieruchomo w górę, ale usta nagle się poruszyły. Edyta pochyliła się, usiłując usłyszeć, co tamta mówi.
2: Musiałam. Przepraszam. Musiałam.
1: Już dobrze. Pogłaskała ją po czole. Zaraz będzie lekarz. Wytrzymaj. Mówiła chaotycznie.
2: Dajcie koc!
1: Krzyknęła do stojącej obok młodej dziewczyny. Ta odwróciła się bez słowa i pobiegła do samochodu.
3: Pogotowie zaraz będzie. Oznajmił męski głos, ale Edyta nie odwróciła głowy, usiłując przytrzymać szarpiącą się dziewczynę.
1: Nie ruszaj się, błagała. Nic ci nie będzie, ale leż spokojnie.
3: Przytrzymała ją delikatnie, ale mocno za ramiona.
2: Nie, nie, nie.
1: Tamta umilkła. Głowa opadła jej bezwładnie na bok.
2: Mam koc!
1: Do Edyty dotarł czyjś piskliwy głos. Nie trzeba, powiedziała dziwiąc się, jak spokojnie zabrzmiały te słowa. Albo może właściwie trzeba.
3: Michał z piskiem opon zatrzymał samochód. Część drogi była zablokowana. Dwóch policjantów przesłuchiwało kilkoro młodych ludzi, którzy opowiadając gestykulowali gwałtownie. Rozejrzał się w poszukiwaniu Edyty. Przyjechał tu tylko ze względu na nią. Był już po służbie i miał wracać do domu, gdy usłyszał zawiadomienie o wypadku.
4: Gdzie jest Edyta Mielnik?
3: Złapał za ramię jednego z funkcjonariuszy kręcących się w pobliżu. Spojrzał we wskazanym przez niego kierunku. Stała na poboczu, obejmując się ramionami. Długie włosy zasłaniały jej twarz. Patrzyła na leżące na szosie ciało.
4: Edyta!
3: Zawołał, podbiegając do niej.
2: Michał?
3: Odwróciła się zdziwiona. Objął ją mocno i przygarnął do siebie. Edyta zarzuciła mu ręce na szyję i wtuliła się w niego.
2: Nic ci się nie stało.
3: Szepnął, odsuwając ją po dłuższej chwili.
2: Nic mi nie jest. Ale ona...
3: Głos jej się załamał. Nie patrz tam. Przytrzymał ją stanowczo, zdecydowanym ruchem ujmując za podbródek i zmuszając, by spojrzała na niego. Zalała go fala ulgi. Nie zauważył u Edyty żadnych śladów obrażeń, nawet zadrapania.
2: Ona nie żyje,
3: szepnęła.

0: Olga Rudnicka, Lilith. Czyta Anna Dereszowska.
1: Pamiętasz naszą wczorajszą rozmowę? Przerwała mu Litka, zwracając się do Edyty. Powiedziałam ci, że jeśli znaleziona dziewczyna to nie Elka, a facet sam ujawnił ciało, żeby nikt do niego nie dotarł w związku z Elką, to znaczy, że w Lipniowie działa seryjny morderca, który moim zdaniem ma na sumieniu co najmniej dwie ofiary. Zamilkła na chwilę, żeby nabrać tchu. Widząc, że Edyta przytakuje, a komisarz słucha uważnie, kontynuowała. Wiem, wciąż myślisz, że odnajdziesz tę Bartkowiak żywą, ale po co facet miałby ryzykować i ją przetrzymywać? Myślę, że ona też nie żyje, powiedziała przepraszającym tonem. Michał tylko skinął głową. Miał te same obawy, ale nie chciał wypowiadać ich na głos. Jakby to miało oznaczać przypieczętowanie losu nastolatki. Powiedziałam też, że nikt go nie szuka, bo nikt nie łączy tych spraw, zakończyła Litka. To nie zupełnie tak, zaoponował. Nikt nie łączy tych spraw, bo nikt nie wie, że są dwie. Tak długo, jak znaleziona w tamtym jarze dziewczyna będzie uważana za Elżbietę Bartkowiak, tak długo będziemy mieli do czynienia z pojedynczym przypadkiem śmierci. Nie można nic zrobić? Jestem pewna, że kiedy pan Bartkowiak zobaczy to zdjęcie, to zmieni zdanie i... On nie żyje, przerwała jej Edyta. Co takiego? Nawrocki był zszokowany. Jesteś pewna? Skąd w ogóle o tym wiesz? Litka zareagowała podobnie. Jestem. Zeszłej nocy wracałam od jego siostry. Nazywa się Małgorzata Milner. To słaba, schorowana kobieta. Niewiele się od niej dowiedziałam. Dlaczego wczoraj nie chciałaś tego powiedzieć policji? Spytał Nawrocki. Bo nie ufam temu człowiekowi. Któremu? Litka nie miała pojęcia, o kim mowa. Krzysztofowi Chmielowi. Michałowi nie udało się wymówić tego nazwiska obojętnym tonem. Poznałam go. Robi sympatyczne wrażenie. Spotyka się z Darią. Mówiłam ci. No tak, ale co to ma do rzeczy? Ma, oświadczyła twardo Edyta. Zresztą ja nie ufam Darii. A Michał nie ufa temu facetowi. Więcej powodów nie potrzebuje. Przecież nic nie mówię. Litka wzruszyła ramionami. Jak umarł? Zapytał Nawrocki. Podejrzewał, jaka będzie odpowiedź. Edyta nie ukrywałaby tej wiadomości, gdyby chodziło o zawał. Wypadek samochodowy. Przyczyn nie wyjaśniono. Chociaż nie, policja stwierdziła, że zasłabł za kierownicą i dlatego uderzył w drzewo. Jego siostra uważa, że się załamał i zabił. Mnie to nie przekonuje. To niemożliwe, powiedziała z namysłem Litka. Kolejny zbieg okoliczności? Komisarz pochylił się do przodu, patrząc na Edytę. Nie sądzę, odpowiedział sam sobie.

0: FM. Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dolerua, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem.
6: Wypadł z okna, interweniowały służby na początek Kłodzko i poszkodowany pięciolatek. Zostaną otwarte w przyszłym tygodniu, chodzi o dwa przedszkola w Lubuskiem.

0: W krytycznym momencie nadzór nad maluchem sprawowała jego matka.
1: Zarówno mama, jak i tata chłopca byli trzeźwi. Poszkodowany chłopiec trafił na oddział specjalistycznej placówki medycznej. Jego stan nie jest znany. Spodziewaliśmy się przesłanień w amerykańskim wojsku. W ten sposób premier Donald Tusk komentuje doniesienia medialne. Chodzi o decyzję Pentagonu, który miał anulować plany rotacyjnego przemieszczania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Decyzja naszych sojuszników nie jest dla nas zaskoczeniem, mówi premier.
2: Nasz sojusznik, najważniejszy, najbliższy, Stany Zjednoczone, właściwie od lat zapowiadały pewną korektę w ich polityce i tymi apelami, na które Polska odpowiedziała natychmiast. Apelami o to, aby Europa brała na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
1: Zmiany nie wpłyną na nasze bezpieczeństwo i współpracę z USA, twierdzi premier. Według agencji Reutera o decyzji nie został jeszcze powiadomiony kongres i nie ogłoszono jej oficjalnie. 33 osoby zakażone salmonellą w dwóch przedszkolach, placówki w Gorzowie i w Nowinach Wielkich zamknięto, mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu. Źródło bakterii nadal jest nieznane. W przedszkolu nr 14 w Gorzowie zakażenie wykryto u 15 dzieci. Przypadki ujawniły się także pojedynczo od kwietnia. Z kolei w Nowinach Wielkich po majówce zachorowało 18 osób, w tym 15 maluchów.
3: Dzieci są w bardzo dobrym stanie. Niektóre już nie manifestują w ogóle żadnych objawów. To, co my teraz stwierdzamy, to raczej jest nosicielstwo, które przez jakiś czas może się utrzymywać.
1: Informuje Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu. Specjaliści próbują ustalić przyczynę zatrucia. W obu przypadkach przeprowadzono dezynfekcję, a inspektorzy sanepidu przeszkolili pracowników z zasad higieny. Aligatorzyca Marta, zamieszkująca płocki ogród zoologiczny, obchodzi dziś 96. urodziny. Do Płocka przyjechała w sierpniu 1960 roku. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo. W jakiej kondycji jest aligatorzyca?
4: Jest w świetnej kondycji. Jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją tak 60-70 lat maksymalnie i brak oznak starości, takich typowych oznak starości, świadczy o tym, że jest chyba w dobrych warunkach.
1: Mówi Krzysztof Kelman, prezes płockiego ogrodu. O 11 rozpocznie się impreza urodzinowa w płockim zoo.
4: Będziemy jej śpiewać 100 lat, będziemy mówić o tym, co robiła w zoo i będziemy ją częstować tortem dla Marty, a także sami będziemy jedli olbrzymi tort kilkunastokilogramowy, marcepanowy w kształcie aligatora.
1: Aligatorzyca Marta jest także filmową gwiazdą. W 1971 roku zagrała straszliwego krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Pochmurno i deszczowo. Najwięcej deszczu spadnie we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Po południu w Małopolsce i na Podkarpaciu może pojawić się burza. Wysoko w Sudetach i Karpatach opady deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. Teraz najcieplej w Zamościu i Chełmie, tam 15-16 stopni, około 13 w Gdańsku, Koszalinie i Warszawie, 10 w Opolu i Katowicach. Warunki biometeo na wschodzie i południu kraju są niekorzystne.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
8: Anna Badowska, zapraszam na magazyn publicystyczny. To już pewne. Radomska Orkiestra Kameralna zostanie przebudowana. W ramach prac powstanie nowa scena i widownia, pojawi się też klimatyzacja. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą, mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
9: Podpisaliśmy umowę na przebudowę sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej, więc zakładamy, że wspólnie razem będziemy gotowi w ciągu tych najbliższych 17 miesięcy na przebudowę, modernizację sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej i rok 2028 rozpoczniemy w nowej, nowoczesnej, funkcjonalnej i przede wszystkim sali, która będzie gotowa na wielkie wyzwania, przed którymi stoi Radomska Orkiestra Kameralna i pani dyrektor Natalia Majewska. Szanowni Państwo, o szczegółach oczywiście powie za sekundkę moja wiceprezydent Katarzyna Kalinowska, odpowiedzialna za inwestycje. Natomiast ja mogę tylko w tym miejscu powiedzieć, że jestem bardzo wzruszony i jest to dla mnie bardzo ważna chwila, bo po pierwsze, odwołując się do kampanii samorządowej z roku 2024, jak Państwo pamiętacie, właśnie ta inwestycja znalazła się jako jeden z filarów 25 spraw Radosława Witkowskiego, czyli tych spraw, które zaproponowałem, że wspólnie razem z mieszkańcami Radomia rozwiążemy w tej kadencji do roku 2029. I w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować całemu zespołowi, który stał za mną od samego początku tego

0: projektu. Rozpocząłem tę pracę oczywiście z wiceprezydentem, obecnie przewodniczącym Rady Miejskiej, panem Mateuszem Tyczyńskim, którego tu również zapraszamy, żeby stanął z nami. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi Eugeniuszowi Kaczmarkowi, Wydziału Inwestycji. Również panie dyrektorze zapraszam, żeby pan tutaj pokazał się jako ten zespół, który odpowiadał za ten projekt. Dziś wspólnie z panią wiceprezydent Katarzyną Kalinowską, która odpowiada za Wydział Inwestycji, możemy powiedzieć, że postawiliśmy kropkę nad i. Udało się, rozpoczynamy ten projekt. Jednocześnie i też mam nadzieję, korzystając z obecności pani dyrektor Natalii Majewskiej, dyrektor Radomskiej Orkiestry Kameralnej, że to jest kolejny krok po tych kilkunastu latach pracy w tej sali, że od roku 2028 będziemy mogli usłyszeć nowe brzmienie, nową jakość, ale przede wszystkim nową Radomską Orkiestrę Kameralną, która będzie w stanie wykorzystać wszystkie możliwości związane z talentem muzyków, którzy na co dzień tworzą niesamowity zespół Radomskiej Orkiestry Kameralnej, ale też będziemy gotowi powiedzieć, że nasza Radomska Orkiestra Kameralna nie jest jedną z najlepszych orkiestr kameralnych w Polsce, ale w nowych warunkach, przy nowej infrastrukturze będzie najlepszą orkiestrą kameralną w Polsce, czego pani dyrektor serdecznie życzę, a też odwołując się do wieloletniej naszej współpracy, uważam, że jest to możliwe. Przed nami teraz etap prac remontowych i pewnie za chwileczkę pani dyrektor również powie, jaki czas przed Radomską Orkiestrą Kameralną w tym okresie przejściowo-buforowym. Natomiast ja, proszę państwa, już czekam na rok 2028. Naprawdę będę odliczał dni, miesiące, tygodnie i dni, żeby po raz pierwszy w nowych warunkach usłyszeć Radomską Orkiestrę Kameralną. A miejmy nadzieję, że to będzie taki początek kolejnego, tak jak powiedziałem, kolejnego etapu pracy Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Nie chcę powiedzieć rozwoju, ale na pewno wielkich wyzwań, jakie jako społeczność, jako wspólnota radomska przed naszą Radomską Orkiestrą Kameralną i panią dyrektor Natalią Majewską stawiamy. Jak państwo wiecie, jestem prezydentem od 2014 roku i w tym czasie udało nam się wspólnie, razem w znacznie szerszym zespole niż tu stoi za moimi plecami, ale zrealizować wiele inwestycji w zakresie infrastruktury sportowej. Hala, stadion, korty i tak dalej, i tak dalej. I wielokrotnie rozmawiając z mieszkańcami naszego miasta, z radomianami, chociażby w kontekście tej kampanii wyborczej w 2024 roku, nie chcę powiedzieć, że to był zarzut, bo absolutnie my się wszyscy cieszymy z tych elementów, ale pojawiała się ta tęsknota, że czas w tej chwili na mocne uderzenie, mocny punkt, który da nową infrastrukturę, nowoczesną infrastrukturę radomskiej kulturze. I mam nadzieję, że wspólnie, razem, właśnie dziś, 10 kwietnia 2026 roku, podpisując umowę na modernizację sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej, właśnie dajemy kolejny impuls do rozwoju miasta, do realizacji potrzeb mieszkańców, którzy są zainteresowani rozwojem, ale korzystaniem i odbiorem radomskiej kultury, bo ta infrastruktura, o której mówił pan prezes, że to będzie nowoczesne, funkcjonalne i zobaczymy zupełnie nową jakość, właśnie mam nadzieję, że pozwoli nam planować kolejne inwestycje, duże inwestycje, jeśli chodzi o radomską kulturę, ale od czegoś trzeba zacząć i dziś pokazujemy, że właśnie zaczynamy wielki projekt modernizacji infrastruktury, która ma sprzyjać radomskiej kulturze właśnie poprzez modernizację sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Także chciałbym, żeby to również dość mocno wybrzmiało, że te akcenty muszą być w sposób równomierny rozkładane i to dzisiaj robimy. Cały czas się staramy o pieniądze zewnętrzne. Jesteśmy w trakcie konkursu, który jest... Złożyliśmy wniosek w konkursie, który jest oceniany w tej chwili przez Urząd Marszałkowski. Liczę bardzo na to i mówię bardzo realnie, że ten konkurs zostanie rozstrzygnięty i umowa podpisana do końca 2026 roku. Także mam nadzieję, że zgodnie z tymi wszystkimi obietnicami, które były składane, jak i również nasze starania zostaną docenione. Ten projekt zostanie w dużej mierze przeprowadzony przy udziale środków zewnętrznych. Nie możemy już tracić czasu i czekać na rozstrzygnięcia w Warszawie. Wzięliśmy sprawę także w swoje ręce, dlatego zapisy w wieloletniej i w czterokrocznym budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej, które zabezpieczają finansowanie tego projektu. Także dziś mogliśmy rozstrzygnąć i podpisać umowę. Firm Zabrze już tak symbolicznie powiem, że od poniedziałku, chociaż wiadomo, że to nie będzie poniedziałek, ale rozpocznie ten projekt, natomiast co do kwestii finansowania będziemy informować, ale jestem tutaj bardzo, bardzo, bardzo dobrej myśli. Szanowni Państwo, ja zdaję sobie sprawę, że jest to jedno z naszych takich dalekosiężnych marzeń. I w tym kontekście też mówiłem o tym, że ta infrastruktura ma pozwolić Radomskiej Orkiestrze Kameralnej na pełnienie takiej funkcji jednej z naprawdę stopowych, najlepszych orkiestr kameralnych w Polsce, choć znam stanowisko pani dyrektor Natalii Majewskiej i pani dyrektor chciałaby być jedną z najlepszych w Europie i pewnie tak też się zdarzy, biorąc pod uwagę talent, potencjał pani dyrektor i całego zespołu Radomskiej Orkiestry Kameralnej. I dziś koncentrujemy się na tym, żeby zabezpieczyć przyszłość Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Natomiast co do samej Filharmonii, to oczywiście mamy to w planach, natomiast to nie są plany na rok 2026, 2027 czy 2028. Ja cały czas jestem nie chcę powiedzieć w dialogu, bo to źle brzmi, prowadzę rozmowy z zarządem województwa mazowieckiego, bo wiem, że taki projekt jest możliwy do udźwignięcia tylko w kooperacji na poziomie samorządowym, szerszym niż tylko nasz samorząd miejski. Więc oczywiście, natomiast dziś cieszymy się z tego, że nasza Radomska Orkiestra Kameralna będzie miała jak najlepsze warunki w Polsce, miejmy nadzieję, i to da nam ten impuls do tego, żeby myśleć o kolejnych etapach.
1: Sala wymagała już gruntownego remontu, stąd zakres prac jest naprawdę duży, mówi zastępca prezydenta Radomia Katarzyna Kalinowska.
2: To naprawdę wielki dzień i wspaniała chwila dla radomskiej kultury. Ja pamiętam koncert sylwestrowy tutaj w sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej, jak składając życzenia noworoczne muzykom i publiczności, która jest bardzo wierna i za każdym razem dotrzymuje towarzystwa i śledzi i podziwia muzyków Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Ogłosiliśmy informację dotyczącą tego, że przetarg na remont został ogłoszony. Wielka radość.

Polskiej Orkiestry Kameralnej i dzisiaj finał, stawiamy kropkę nad i, podpisujemy umowę. I tak naprawdę ta sala, w której dzisiaj jesteśmy, zmieni się całkowicie. Poza tym, że będzie te 600 miejsc, które jest dzisiaj, to powstanie nowa scena, nowa zapadnia sceniczna, będzie gruntowny remont widowni, wymienione zostaną te historyczne fotele, te fotele i ta sala, która tutaj powstawała w latach 60. ubiegłego wieku. Również gruntowny remont przejdzie w foyer, zaplecze techniczne, hall, ale także toalety i o to bardzo często pytają wszyscy ci, którzy regularnie przychodzą na koncerty Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Całość zostanie dostosowana oczywiście do osób z niepełnosprawnościami, ale również mówiąc, że ta sala zmieni się diametralnie, zmieni się wszystko to, co widoczne i odczuwalne i namacalne. Gruntowny remont przejdą wszystkie instalacje, poczynając od tych wodno-kanalizacyjnych, po instalację związaną z wentylacją, powstanie nowa klimatyzacja, nowe oświetlenie sceniczne, jak również nowe nagłośnienie. Trzeba podkreślić to, że nad projektem dotyczącym tego remontu pracowali specjaliści wielu dziedzin, ale również konsultowaliśmy założenia, specyfikacje z muzykami orkiestry kameralnej i tak naprawdę

walory sali filharmonicznej. Zatem poza koncertami muzyki poważnej, muzyki, która tworzona jest przez Radomską Orkiestrę Kameralną, będą tu mogły mieć miejsce koncerty jazzowe, koncerty rockowe oraz to, do czego nasza radomska publiczność przyzwyczajona jest od wielu lat. Zatem występy teatralne, różnego rodzaju stand-upy, przedstawienia. To wszystko będzie możliwe do zrealizowania w nowych, komfortowych, nowoczesnych, ultranowoczesnych warunkach, które w tej sali będą miały miejsce za 17 miesięcy. Bo od momentu podpisania tej umowy wykonawca ma 17 miesięcy i tak sobie głośno w kuluarach marzymy o tym, że być może koncert noworoczny w 2027 roku będzie już w nowej odsłonie radomskiej sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej. I tak jak wspomnieliśmy, to w zasadzie jest ostatni moment, ostatnie chwile, kiedy Państwo możecie podziwiać tę salę w tej odsłonie, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast Orkiestra Kameralna nie kończy swojej, nie zawiesza swojej działalności, nie idzie na urlop. Koncerty będą się nadal odbywały, na okres remontu zostaną przeniesione.

0: zespołów szkół muzycznych stosowne porozumienia podpisane, także mam nadzieję, że publiczność, tak jak dopisywała tutaj, przeniesie się na te 17 miesięcy do zespołu szkół muzycznych.
1: Modernizacja sali da nam większe możliwości do kreacji różnych wydarzeń, stwierdza Natalia Majewska, dyrektor Radomskiej Orkiestry Kameralnej.

0: słowa. Muzyka poważna kojarzy nam się z czymś mało atrakcyjnym. Natomiast chociażby w angielskiej formie classical music już brzmi to całkiem sympatycznie, więc nie, Radomska Orkiestra Kameralna nie gra tylko muzyki poważnej, aczkolwiek jest to ważny trzon i jakaś taka podstawa naszej działalności. I właśnie do tej podstawy naszej działalności jest nam potrzebna sala koncertowa ze świetną akustyką. Śmiem twierdzić, że w tej chwili już 20 lat, bo Radomska Orkiestra Kameralna w przyszłym sezonie będzie miała swój jubileuszowy 20 sezon koncertowy, więc już od 20 lat tutaj na tej scenie pracujemy, ćwiczymy i tutaj szlifowaliśmy tak naprawdę ten nasz poziom. I tak naprawdę ta sala koncertowa pomogła nam w osiągnięciu wysokiej jakości gry, ze względu właśnie na to, że jest tutaj tak sucho, że żeby cokolwiek zabrzmiało, to trzeba się naprawdę bardzo mocno postarać i bardzo dużo nad tym popracować. Więc o tyle jest ten wkład tej sali koncertowej w rozwój Radomskiej Orkiestry Kameralnej, to jest niezaprzeczalne. Natomiast cieszymy się z tego, że nasza orkiestra zyska nową salę, a przede wszystkim cieszymy się z wszelkich udogodnień, które będą nie tylko nam ułatwiać życie, ale również przynosić komfort tym, którzy nas odwiedzają, bo wiadomym jest, że my tworzymy dla naszej publiczności, wspaniałej publiczności. Zjeździliśmy Niemcy ostatnio na turnę koncertowym i muszę powiedzieć, że takiej publiczności jak tutaj nie ma nigdzie. Przynajmniej my się jeszcze z tym nie spotkaliśmy. I dla tych osób, dla tych wiernych naszych fanów warto, aby w końcu warunki, w których będą odbierać muzykę i sztukę, były zdecydowanie lepsze. Więc nie tylko dla nich, dla nas również. Zmieni się wszystko, zmieni się scena, zmieni się... Tak naprawdę ta scena w tym układzie, w którym w tej chwili jest, to jest bardziej scena teatralna niż scena sali koncertowej. Nowy projekt zakłada, że ta scena będzie multifunkcyjna, więc będzie można dostosować ją do potrzeb koncertu właśnie z muzyką poważną, ale tak jak pani prezydent wspomniała, do każdego tak naprawdę gatunku muzycznego będziemy mogli dostosować warunki akustyczne w sali, a jednocześnie scenę, to jak ona będzie tutaj wyglądała, czy będzie wyglądała jak scena właśnie klasyczna w sali koncertowej, czy będzie sceną teatralną. Także bardzo nas to cieszy, że te nowe warunki, czujemy, że zasłużyliśmy sobie, przed tą ciężką pracą przez 20 lat zasłużyliśmy sobie na to, aby przenieść się w XXI wiek, bo nie oszukujmy się, ale na przykład zaplecze sanitarne naszej sali koncertowej jest ten, kto odwiedził nas chociaż raz, to wie i nie trzeba opowiadać. Cieszymy się, że to się zmieni i bardzo ważne dla nas jest to, że przy bardzo miłych negocjacjach z Urzędem Miasta udało nam się pozyskać troszkę pomieszczeń dodatkowych, co spowoduje, że tak naprawdę ta sala koncertowa wraz z zapleczem, które się powiększy, będzie absolutnie spełniała wszelkie możliwe standardy sali filharmonicznej, zaplecza sali filharmonicznej, z możliwością zagrania tutaj pełnego koncertu symfonicznego, wystawienia opery, zagrania zwykłego koncertu klasycznego, czy jazzowego, czy na wielkim nagłośnieniu, czy spektaklu. Wszystko będzie możliwe. Także my się z tego bardzo cieszymy. A jeżeli chodzi o naszą orkiestrę, oczywiście nie idziemy na urlop. Będziemy głównie koncertować w zespole szkół muzycznych. Bardzo się cieszymy z tego, że udało nam się znaleźć dla nas siedzibę, bo to wcale nie jest takie proste, aby przez te prawie 2 lata gdzieś można było przycupnąć z naszą administracją. Także będziemy się mieścić w kamienicy Desku Rów. Bardzo się cieszymy, bo to jest centralny punkt, więc łatwo będzie na przykład naszym melomanom dotrzeć do naszej kasy biletowej, a to jest dla nas istotne. Do tej pory Radomska Orkiestra Kameralna nadal jednak większość sprzedaży biletów prowadzi stacjonarnie. Nasi melomani przyzwyczaili się do tego, że przychodzą do nas, że to jest zawsze cała celebracja, nie tylko po prostu wejść na stronę internetową, kupić bilet. Więc to było dla nas bardzo ważne, aby siedziba nasza była w miejscu dostępnym. Także zapraszamy już od tak naprawdę przyszłego tygodnia do Kamienic Deskurów. Będzie nas łatwo można znaleźć. No i tyle, a my będziemy koncertować w szkole zespołu szkół muzycznych w sali koncertowej i no, cieszymy się już na to, bo tam jest fantastyczna akustyka, więc te koncerty na pewno będą dla nas dużo większą przyjemnością niż koncerty w tych warunkach tutaj, ale będziemy tęsknić mimo wszystko za naszą siedzibą.
1: Realizujemy dużo ciekawych, trudnych zadań i to zadanie właśnie należy do tych zadań trudnych, mówi prezes firmy, która wykona modernizację, Dariusz Frankowski.
2: Jesteśmy firmą, która ma w tym roku obchodzi jubileusz 80-lecia. Także nasze tradycje są bardzo długie. Realizujemy dużo ciekawych, trudnych zadań i to zadanie właśnie należy do tych zadań trudnych. Ale ono nie dlatego jest trudne, że to jest 17 miesięcy, że będziemy przebudowywać wszystko, co tutaj widzimy, że są wymogi akustyczne, że to jest istniejąca infrastruktura, która ciągnie za sobą wiele niespodzianek, ale trudnością jest to, jak ważne to jest dla wszystkich Państwa zadanie i jaka odpowiedzialność na nas spoczywa poprzez to, żeby zrealizować to zadanie w terminie i w wymaganej jakości. No i w tym miejscu chciałem zadeklarować, że właśnie tego terminu dotrzymamy, a jakość, którą Państwo zobaczycie wtedy, kiedy będziemy otwierać tą przestrzeń na nowo, będzie dla Państwa satysfakcjonująca. Także cieszymy się, że Państwo powierzyliście nam to zadanie, że nam zaufaliśmy, a my postaramy się tego zaufania nie zawieść.
1: Koszt modernizacji Radomskiej Orkiestry Kameralnej to ponad 30 milionów złotych. A teraz porozmawiamy o bezdomności w Radomiu. Dowiemy się, z jakimi trudnościami borykają się osoby pozbawione dachu nad głową, jakie formy wsparcia na nich czekają oraz jakie działania mogą pomóc im wrócić do normalnego życia. O opinię w tym temacie poprosiliśmy Huberta Kaczmarczyka, streetworkera z Caritas Diecezji Radomskiej.
3: Dla nas, jako osób, które codziennie wracają do swoich mieszkań, mają gdzie spać, śpią w ciepłych łóżkach, w ogrzewanych mieszkaniach, trudno sobie wyobrazić, jakie trudne warunki czekają na naszych podopiecznych, osoby w kryzysie bezdomności. I mówię tutaj o radomianach, radomiankach, które na ulicy żyją na co dzień. Oni może nie są widoczni na pierwszy rzut oka, ale to, co my robimy jako streetworkerzy w terenie, to jest intensywna praca w terenie, gdzie przeszukujemy pustostany. Dzięki współpracy ze Strażą Miejską i Urzędem Miejskim udaje się te pustostany zamykać i zabezpieczać. Dzięki temu nasi podopieczni trafiają do schroniska. Szczególnie ważne jest to, że my, wychodząc w teren i spotykając podopiecznych, zachęcamy ich i uświadamiamy ryzyko, jakie podejmują nocując pod wpływem alkoholu w parkach, w altankach, gdzieś w terenach zielonych albo w budynkach, które niedługo się zawalą. W sytuacjach kryzysowych my też mamy apteczkę, też jesteśmy przeszkoleni jako ratownicy. Dzięki współpracy między MOPS-em, nami, Strażą Miejską, Policją oraz szpitalami, także z fundacjami, które też zajmują się problematyką bezdomności. Dzięki temu nikt przez te ostatnie kilka lat nie zamarzł. Odnosząc się też do pytania dotyczącego, czy problem bezdomności maleje, czy się zwiększa, no jest na stałym poziomie, to znaczy, że no, niestety nie wszyscy mają szczęście i nie wszyscy przeżywają ten okres zimowy ze względu na uzależnienie od alkoholu, złą kondycję zdrowotną. Natomiast to, że nie maleją, znaczy, że są kolejne osoby, które przychodzą, które się pojawiają, które wysiadają na dworcu PKP i zostają w Radomiu na przykład. To zależy, czy możemy mówić także o osobach, które są pod opieką oczywiście schroniska i noclegowni. Mówimy o około 300 osobach. I to oczywiście w różnym wieku, więc i muszę uprzedzić to, co często ja powtarzam w terenie i podczas prelekcji, które prowadzimy w szkołach. Osoby w kryzysie bezdomności to nie jest grupa społeczna sensu stricte. To nie są osoby, które umawiają się wspólnie. Jakby one to są, każda z tych osób ma swoje indywidualne problemy i są w trudnej sytuacji. I to ich łączy, natomiast rozwiązania, które my w terenie proponujemy jako Caritas, są indywidualne i staram się pomagać każdej pojedynczej osobie, mimo że mówimy tutaj o 300 osobach. Prawda jest taka, że nie wszyscy w życiu mają tyle szczęścia. Brak szczęścia w życiu, czy takiego zaplecza rodzinnego, ekonomicznego, społecznego, wystarczy urodzić się w sierocińcu, który nie zapewnia jakiejś struktury wychowawczej, pójść do aresztu i to już później prosta droga, nie ma o co się oprzeć, więc my tak bardzo upraszczając oczywiście, brak szczęścia w życiu, katastrofa na przykład życiowa albo wypadek życiowy, coś na co każdy z nas, każdy może się przytrafić, plus złe decyzje i to wystarcza. Do tego można oczywiście dołączyć wszystkie możliwe możliwości. Nie wszyscy mają też szczęścia w życiu i nie wszyscy są superbohaterami, którzy potrafią wyciągnąć się z życiowych porażek czy wypadków, na które nie mamy. Trudno nawet powiedzieć, czy uzależnienie od alkoholu jest przyczyną czy skutkiem. Bo w momencie, kiedy ktoś trafia na ulicę i nie ma innego wyjścia, tylko wejść w uzależnienie, żeby jakoś poradzić sobie psychologicznie, to trudno jest to odróżnić momentami. Naszych podopiecznych znamy z imienia nazwiska, znamy część ich historii, znam ich osobiście, można tak powiedzieć śmiało. Więc tutaj kontakt jest jak najbardziej przyjazny, pilnujemy oczywiście kwestii bezpieczeństwa, osoby w stanie nietrzeźwym, no nie zagadujemy, nie rozpoczynamy rozmowy, możemy jedynie powiedzieć w przypadku podopiecznych, bo bądźmy szczerzy, trochę działamy też w takiej szarej strefie. Jeśli widzimy, że ktoś jest w cugu alkoholowym, przypominamy o tym, że to jest droga donikąd i warto się zgłosić na terapię, albo przynajmniej zacząć podjąć leczenie, bądź zorganizować środki, które zapobiegną padaczce alkoholowej. Tutaj mówię o takich konkretnych przypadkach, przy których działamy. Współpracujemy z osobami w kryzysie bezdomności. To jest trochę tak, że pracujemy dla nich, tylko współpracujemy z nimi. Rozmawiamy o tym, czy jest takie zapatrywanie na przyszłość i pomagamy przy wyrobieniu zdjęć do dowodu, zachęcamy, a nawet idziemy do urzędu pracy, żeby taka osoba miała ubezpieczenie. Zachęcamy i kontaktujemy z MOPS-em. Panie z MOPS-u obecnie robią bardzo świetną robotę i bardzo pomagają, są bardzo czynne i my przekazując do kolejnych osób, specjalistów, osobę z dużymi potrzebami, widzimy, że można pomagać. No, ale nie będę ściemniał, nie będę koloryzował, trwa to długo. Nie oczekujemy tutaj wyniku za tydzień, za miesiąc, to pół roku, rok, dwa, ale są efekty. Jeździmy z zupami do takich miejsc, gdzie osoba nie chodzi, a jest osobą w kryzysie bezdomności. To znaczy nie jest w stanie wyjść, po prostu opuścić budynku albo przejść 20 metrów poza. Ze względów zdrowotnych i ze względów problemów zdrowotnych. Ewentualnie właśnie wypadek typu oparzenie albo wypadek, albo w ogóle już wiek robi to, że ta osoba poddała się i też staramy się wyciągać takie osoby, żeby, no i przywozimy do nich ciepłe posiłki i nadzorujemy, monitorujemy ich stan, żeby się nie uległ pogorszeniu, bo to jest oczywiście jeden z większych dylematów moralnych. Nie możemy nikogo uwięzić, nie możemy nikogo zmusić. Każdy ma wolną wolę i też, co nie znaczy, że sytuacja jest beznadziejna. Przychodzimy, monitorujemy, pilnujemy to, żeby sytuacja nie uległa pogorszeniu. Jeśli ulega pogorszeniu, przyjeżdżamy także na przykład z osobą z MOPS-u. Staramy się zorganizować, jeśli jest taka możliwość, no takie wsparcie psychologiczne. Odwiedzamy regularnie takie osoby, żeby kiedy widzimy, że jest na przykład problem z alkoholem, pomimo tak trudnej sytuacji, to też reagujemy, też rozmawiamy, też jesteśmy otwarci na to, żeby przynajmniej dowiedzieć się, jak możemy pomóc. W trakcie naszych dyżurów na Zagłoby 3 wydajemy żywność i dajemy skierowanie na obiady. Czyli jest nikt w Radomiu, jeśli będzie głodny, no nie będzie chodził, bo jadłodajnie działają i udzielają pomocy. Nikt nie musi być głodny. O. Nikt nie musi spać na ulicy. Nikt nie musi cierpieć ze względu na wychłodzenie, ponieważ te rzeczy jako Caritas działamy, żeby tak nie musiało być. To jest kwestia i my, i do tego jeszcze my jako streetworkerzy w trakcie akcji Zima wychodzimy w teren i mówimy o tym i namawiamy, zachęcamy do tego, żeby z tej pomocy skorzystać. A z racji, że większość osób, które się bezdomności, to mężczyźni, to wymaga troszeczkę więcej pracy, bo rzadko się zdarza, żeby mężczyzna przyznał się do tego, że ma problem i że potrzebuje pomocy. Pracujemy bodajże z do 5 osób, jeśli chodzi o kobiety, a 120 osób mężczyzn w terenie. W sensie takim stricte w temacie ulicznym. Na pewno kiedy temperatury będą minusowe, poniżej zera, to wtedy ruszamy raz w tygodniu, co też nie znaczy, że pojawiamy się tylko raz w tygodniu w lokalizacjach. My tam jesteśmy. Co tydzień odwiedzamy każdą z lokalizacji regularnie, a jeśli jest potrzeba, to i częściej. I pytamy o to, trochę wymuszamy takie zastanowienie się, czy przypadkiem dach się nie zawali, może lepiej zmienić miejsce, skorzystać z noclegowni, czy jest jedzenie, czy jest ciepła odzież, czy jest jakiś sposób, żeby się ogrzać. To jest rozmowa. To dlatego podkreślam, że praca z streetworkerami polega na współpracy. Tutaj mówimy o sytuacjach, w których nie ma łatwych odpowiedzi. My jesteśmy na pierwszym etapie, to znaczy my zajmujemy się tak zwaną redukcją szkód. Staramy się, żeby sytuacja się nie pogorszyła.
4: Fox FM Radom. Hitów. Grójcu na 106.4.
5: Autopromocja.
6: Znowu nie odpalił.
7: No, może.

0: Ja w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
8: Lato w Half Price.

0: dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Mąka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Reklama. Słuchacie magazynu publicystycznego w Vox FM Radom.
6: W tej części magazynu trochę kultury. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać wystawę Rafał Malczewski Narty Dancing Bridge. Na ekspozycji zobaczymy ponad 90 obrazów. Prezentacje wzbogacą też plakaty, rzemiosło artystyczne czy realia z epoki. Oprócz dzieł Malczewskiego zobaczymy prace wybitnych, współczesnych artystów, m.in. Leona Chwistka, Stanisława Ignacego Witkiewicza czy Zofii Stryj. Zapraszam na materiał Darii Żurowskiej.
7: Ze mną w studiu pani Magdalena Ewa Nosowska z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Witam bardzo serdecznie.
8: Witam serdecznie.
7: Spotykamy się, aby porozmawiać o najnowszej i pierwszej w tym roku wystawie w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Mowa tutaj o wystawie Rafał Malczewski Narty Dancing Bridge. Może zanim powiemy stricte o wystawie, to przybliżmy postać Rafała Malczewskiego. Kim był?
8: Rafał Malczewski przede wszystkim jest kojarzony ze swoim znanym ojcem, czyli z Jackiem Malczewskim, który jest notabene patronem naszego muzeum. Rafał w przeciwieństwie do ojca nigdy nie ukończył Akademii Sztuk Pięknych. Był samoukiem, ale jego twórczość bardzo intensywnie rozwinęła się właśnie w czasie, kiedy zamieszkał w Zakopanem. Tam jego drogi przeplatały się z drogami artystycznymi Witkacego, Leona Chwistka, Zofii Stryjeńskiej, Karola Stryjeńskiego, Augusta Zamoyskiego i całej plejady znakomitych artystów, osobowości twórczych, bywalców tej bohemy artystycznej, która bywała i bawiła się w pępku świata, czyli Zakopanem.
7: Mhm. W Muzeum Malczewskiego odbyła się konferencja zapowiadająca wernisaż tej wystawy i pani wicedyrektor Ilona Płynarduszyk powiedziała, że Rafał Malczewski był postacią kontrowersyjną. Czy może pani przybliżyć, co miała na myśli? Czy pani wie, o co chodziło?
8: Właśnie ta kontrowersja, mówiąc o postaci Rafała Malczewskiego, wiąże się z jego życiorysem. Tak jak wspomniałam, był samoukiem twórcy, który był bardzo znanym artystą, rektorem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Nie skończył studiów. Pierwsza kontrowersja. Kolejna kontrowersja, no to jego życie prywatne, a mianowicie na początku związał się z matką swoich dzieci, miał dwójkę dzieci, Krzysztofa i Zofię. Później rodzinę opuścił niestety i związał się z kolejną kobietą, która już miała też swoją córkę i wyemigrował z nią w czasie okupacji za granicę. Także to może budzić pewne takie wątpliwości natury moralnej. Natomiast jeżeli chodzi o ten późniejszy życiorys, no to przebywał w Kanadzie i praktycznie już nie, wrócił do Polski tylko na chwilę, na kilka miesięcy i zdecydował się pozostać na emigracji. Tak jakby też ta jego postawa bardzo radykalna i bardzo konkretna nie podobała się władzom ludowym i w związku z tym władza ludowa skazała go na zapomnienie. Przez to też jego postać nie figuruje we wspomnieniach, ponieważ został po prostu wymazany ze wszystkich wspomnień osób, które by go pamiętały z lat 20. i 30. z czasów przedwojennych. Jego obrazy nie były pokazywane na żadnej wystawie, a była planowana wielka wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie, która została odwołana. Nie pokazywano jego sztuk na scenie, ponieważ też był twórcą sztuk teatralnych i planowana była premiera jednej z jego sztuk na deskach teatru w Warszawie. Także no, był postacią, która na pewno budzi emocje i do tej pory budzi kontrowersje. Mhm.
7: Trudno mu było żyć u boku ojca, tak wybitnego ojca artysty?
8: Na pewno życie dzieci, znanych osób, nie tylko artystów, nie należy do łatwych. I podejrzewam, że była to, zawsze wiąże się z taką próbą zaistnienia nie tyle u boku znanego ojca, co w ogóle ze stworzenia własnej ścieżki życia, kariery. I podobnie on, podobnie jak Witkacy, który też był synem znanego ojca, Witkiewicza starszego, prawda, też próbował się gdzieś tam odnaleźć. I stąd też może mnogość jego zainteresowań, począwszy właśnie od sztuk plastycznych, poprzez dziennikarstwo, bo pisał felietony, był korespondentem gazet zakopiańskich, a skończywszy właśnie na twórczości dramaturgicznej. No był takim twórcą wszechstronnym, który próbował się w różnych dziedzinach, jednak ta twórczość plastyczna tak jakby najbardziej przemawia do nas, no, być może przez skojarzenie też z twórczością Jacka, ale jego te zmagania literackie też są warte uwagi, ponieważ miał takie bardzo fajne spojrzenie, takie ironiczne, sarkastyczne na te czasy Zakopanego lat 20. i 30. I co ciekawe, jak się czyta te felietony, to wypisz, wymaluj to, co się dzieje teraz. Teraz Zakopiańczycy się borykają z podobnymi problemami, czyli złe zagospodarowanie przestrzeni, napływ turystów, kicz i wszystkie te rzeczy związane właśnie z niedostosowaniem małej miejscowości do nadmiernego ruchu turystycznego. To jest jedna sprawa. A druga, no to też dzięki tym jego wspomnieniom mamy obraz i dodam pełny obraz, bo nie tylko opisywał te rauty, dancingi, rozgrywki brydżowe, nie, też opisywał życie lokalsów, ludzi, którzy tam po prostu funkcjonowali i z ich perspektywy widzieli właśnie to, co się dzieje z tymi napływowymi osobami. Także no, są naprawdę bardzo ciekawe i polecam przy okazji odwiedzenia wystawy, też polecam sięgnąć po jego felietony zgromadzone w takim tomie Od cepra do wariata, wydane przez wydawnictwo w Łomiankach. I to są dosyć świeże właśnie edycje, także są dostępne do kupienia. Jest też tom takich nowel, Narkotyk gór, w których on tak jakby opisuje przeróżne historie, czasami lekko takie odrealnione. Także naprawdę to jest zupełnie taka literatura nieodkryta i na pewno przy okazji tej wystawy warto po nią sięgnąć. Oczywiście też Pępek Świata, który był jego wspomnieniami już z czasów emigracji, czyli tak jakby patrzył na Zakopane z perspektywy już takiego człowieka dojrzałego, który coś przeżył. No w Pępku Świata jest troszeczkę tak jakby więcej przerysowań, ale i tak właśnie warto przeczytać, żeby sobie zwizualizować te czasy.
7: Dobrze, to teraz wróćmy do wystawy.
8: Tak.
7: Rafał Malczewski, narty, dancing, bridge. Powiedzmy, co zobaczymy na wystawie.
8: Na wystawie zobaczymy ponad 90 obrazów, które wiszą na ścianach. Te prace plastyczne, wśród których są prace olejne, akwarele, też prace z dziedziny grafiki, czyli drzeworyty, litografie, rysunki. Zobaczymy też rzeźbę, która uzupełnia to, co wisi na ścianie. I rzeźba to są prace prezentujące twórczość artystów skupionych wokół Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, takiej bardzo znanej placówki, właściwie takiej wiodącej, jeżeli chodzi o edukację młodych artystów. Zobaczymy też rzeźby Augusta Zamoyskiego, oraz rzemiosło artystyczne. Zdecydowałam się zaprezentować troszeczkę porcelany, która tak jakby wzbogaca też tą część prezentującą prace związane z tym hasłem Bridge. Całość wystawy uzupełnia sprzęt narciarski, który jest wypożyczony z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Są to narty, kije, buty. Mamy też strój narciarski. Także mam nadzieję, że przez tą wielowątkowość i taką wielopłaszczyznowość wystawy dotrze ona do szerokiego kręgu odbiorców.
7: Czyli to nie będą stricte prace tylko i wyłącznie Rafała Malczewskiego.
8: Tak, dokładnie. Właśnie tą osią narracyjną jest twórczość Rafała, jednak te sekwencje Narty Dancing Bridge porządkują pracę Rafała i jego przyjaciół, bo tak jakby to towarzystwo zakopiańskie, no ich życia się przeplatały, oni się spotykali i też ta twórczość była takim dialogiem. Także zdecydowałam się przedstawić Rafała w towarzystwie, żeby osadzić jego twórczość też w pewnej przestrzeni.
7: Mhm. Powiedzmy, skąd pomysł na taką wystawę?
8: Pomysł urodził się już 3 lata temu, kiedy prezentowałam bardzo krótką wystawę i taką, można powiedzieć, niedużą wystawę spotkań artystów właśnie Muzeum Jacka Malczewskiego. Wtedy prezentowałam Rafała u boku Jacka. Był to taki krótki przegląd z twórczości Rafała. I wtedy właśnie zwiedzający tak jakby odpowiedzieli bardzo entuzjastycznie na tą prezentację i rzeczywiście cieszyła się ona dużym zainteresowaniem. Stąd oczywiście pomysł, żeby pokazać ją w szerszym aspekcie, na większej przestrzeni i właśnie wzbogacić też tymi wątkami towarzyszącymi. Także tutaj jest to kilka lat pracy nad tą wystawą i właśnie możemy oglądać taki efekt.
7: Mhm. Powiedzmy, który eksponat, obraz jest dla Pani może szczególny, który wzbudzi najwięcej emocji wśród odwiedzających? Może by Pani mogła opowiedzieć, jakoś zwizualizować słuchaczom?
8: Myślę, że to znaczy jest w ogóle kilka fantastycznych obrazów, które są takimi evergreenami, jeżeli chodzi o twórczość Rafała Malczewskiego. Jest też kilka fantastycznych prac Witkacego i Zofii Stryjeńskiej, ale tak jak możemy oglądać na plakacie taką parę tańczącą, to właśnie było zainspirowane obrazem Taniec Rafała Malczewskiego, wypożyczonym z Muzeum Narodowego w Szczecinie. Obraz przedstawia właśnie parę tańczącą podczas dancingu w takim bardzo dynamicznym ujęciu i w tle też mamy ten zespół, który grał na żywo, tych ciemnoskórych artystów, muzyków, albo też przemalowanych, bo też czasami tak, żeby było modnie, to to trio jazzowe było charakteryzowane na takich nowoorlańskich muzyków. I ta praca jest bardzo właśnie dynamiczna, żywiołowa, kolorowa. Ona oddaje ducha tej epoki. Wydaje mi się, że jest takim dobrą kwintesencją taką tego czasu szalonych lat 20. i 30.
7: Czyli do kogo skierowana jest ta wystawa?
8: Tak naprawdę do wszystkich. Właśnie przez to, że jest taka wielowymiarowa i prezentuje to Zakopane lat 20. i 30. i twórczość artystów związanych z tym środowiskiem, myślę, że znajdzie odbiorców w wielu wiekach, grupach wiekowych. Mhm.
7: Wernisaż już w najbliższy piątek. Powiedzmy, co będzie się działo.
8: Na wernisażu będzie wiele atrakcji. Myślę, że właśnie tutaj warto wspomnieć o tym, jak będzie każde hasło zaprezentowane. To znaczy, może niekoniecznie zaproponujemy tutaj zjazdy narciarskie, natomiast będzie pokaz tanga. Będą też goście z radomskiego klubu bryczowego, którzy będą sobie gdzieś tam rozgrywać partyjki. Będzie też fotobudka i bardzo fajne monidło narciarskie. Oto właśnie ten motyw narciarski tutaj też zaistnieje na wernisażu. Będziemy mogli sobie zrobić zdjęcia jako przedwojenni narciarze. Także to są te atrakcje takie, można powiedzieć, dodatkowe. Natomiast moim zdaniem bardzo dużą atrakcją jest w ogóle sama postać pana Jacka Turskiego, który przyjedzie specjalnie do nas z Kanady i który pamięta Rafała Malczewskiego. Pan Jacek jest synem pasierbicy Rafała. I właśnie dzięki jego uprzejmości też możemy w katalogu opublikować wiele ciekawych prac Rafała, które do tej pory nie były możliwe do publikacji. Także ta jego osoba będzie też atrakcją na wernisażu. Mhm.
9: Dobrze, to powiedzmy, kiedy wernisaż, gdzie, kiedy, o której, jak to wszystko będzie wyglądało?
8: Na wernisaż wystawy Rafał Malczewski Narty Dancing Bridge zapraszamy do Muzeum im. Jacka Malczewskiego w piątek 13 lutego o godzinie 17.
9: Jak długo będzie trwała wystawa?
8: Wystawa będzie trwała 3,5 miesiąca, czyli do końca maja. Czeka nas też noc muzealna poświęcona tutaj, znaczy poświęcona, wywodząca się tak jakby z tej wystawy, inspirowana wystawą, może inaczej, inspirowana wystawą.
9: Powiedzmy, podczas każdej wystawy, którą wy w Malczewskim organizujecie, organizowane są różne wydarzenia, warsztaty, spotkania. Czy już macie jakiś pomysł, jakieś plany, co będzie się działo wokół tej wystawy?
8: Tak, oczywiście. Przez ten czas trwania wystawy zaproponujemy różne dodatkowe atrakcje. Na razie to, co jest pewne, to moje oprowadzanie kuratorskie 1 marca w niedzielę od godziny 12, ale jeszcze o tym będą pewnie informacje w mediach społecznościowych i na stronie, także to przypomnijmy na pewno. Będą też spotkania ze specjalistami z Muzeum Tatrzańskiego, które jest patronem naszej wystawy, co warto podkreślić. Będzie spotkanie ze specjalistką od twórczości Witkacego, Rafała Malczewskiego i tego właśnie środowiska zakopiańskiego, z kuratorką Willi Okrza, gdzie prezentowana jest właśnie sztuka zakopiańczyków lat 20. i 30. z Zofią Radwańską. To spotkanie odbędzie się w marcu, ale też jeszcze data jest do uściślenia. Natomiast w kwietniu spotkamy się z panem Wojciechem Rzadkowskim, również z Muzeum Tatrzańskiego, który opowie o nartach, o narciarstwie w latach 20., w latach 30. i właśnie jak Rafał się do tego miał. Także to bardzo ciekawe spotkania nas czekają. W międzyczasie jeszcze oczywiście będą warsztaty dla dzieci szkolnych. Będą warsztaty związane z akwarelą, czyli tą techniką, którą Rafał lubił najbardziej, akwarele na tekturze. Pewnie jeszcze będą jakieś niespodziankowe warsztaty, o których dowiemy się wkrótce.
9: Dobrze, to tak na zakończenie zachęćmy mieszkańców Radomia, okolic do tego, żeby przyszli i zobaczyli tą wystawę. Dlaczego warto?
8: Zapraszamy na wystawę Rafał Malczewski Narty Dancing Bridge wszystkich oczywiście zainteresowanych. Myślę, że warto zobaczyć tą ekspozycję ze względu na przeniesienie się w inny czas. Enturaż sprzyja, ponieważ mamy trwającą zimę, ale spoczymy tą zimę w takiej odsłonie właśnie retro. Może będziemy się mogli poczuć jak narciarze, jak bywalcy dancingów, być może przyczyści.
9: Zapraszamy.
8: Zapraszam.
6: To tyle. Za uwagę dziękuję, Anna Badowska, i do usłyszenia.
10: Autopromocja.
11: Śpisz?
12: Co się dzieje?
11: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
13: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
11: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
14: Faktycznie, że się nie obudzili.
15: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
14: Ludzkie pojęcie,
11: masakra. Pierwsza zmiana budzi ludzi.
13: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
14: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
16: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
10: Autopromocja. Reklama.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy...
18: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
20: To nie może być przypadek.
21: Nie! To Kaufland Card Extra!
22: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
24: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
23: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
25: Jak tak? To Allegro.
26: Wszystko, czego dziś chcę.
27: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
28: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
29: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
30: Mundurówka dostanie pieniądze na modernizację, unijne pieniądze save uwolnią pieniądze dla służb. 12 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów. Płyną zakłady chemiczne na południu Rosji, zostały trafione dronami z Ukrainy. Tu Vox FM, jest godzina 11, słuchacie wiadomości, Dawid Osysko zapraszam. Unijne pieniądze safe uwolnią pieniądze dla służb. Rząd ma plan w sprawie pieniędzy dla mundurówki. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Jest to możliwe, bo pieniądze zostaną uwolnione w budżecie resortu obrony, tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
31: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnych przygotowań państwa.

0: Bulwarów. 12 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa dla Jakuba K. To on w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił 27-letniego mężczyznę. Szczegóły zna Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
1: W okolicach wartowni muzycznego miasteczka między mężczyznami doszło do szamotaniny. 24-latek wbił 28-latkowi w klatkę piersiową 12-centymetrowy nóż. Ostrze złamało się i utkwiło w ciele, przebijając lewe płuco. Seweryna K. udało się uratować. Jakub K. był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Cały czas nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że była to obrona konieczna. A nóż miał przypadkowo przy sobie po grzybobraniu. Według niego świadkowie kłamią.
0: Oprócz kary więzienia zasądzono także 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego. Wyrok nie jest prawomocny. Płoną zakłady chemiczne w Niewinnomysku na południu Rosji. To po ataku ukraińskich dronów. W zakładach produkowane są związki chemiczne na potrzeby przemysłu rolnego i zbrojeniowego, powiadomiły ukraińskie media, powołując się na źródła w Rosji. Według rosyjskich kanałów internetowych od początku pełnowymiarowej wojny fabryka ta była atakowana co najmniej 6-krotnie. Ukraińska Prawda napisała także o pożarze w mieście Niebierężyje, Czełchy, w Tatarstanie, gdzie płoną zakłady produkujące sprzęt elektroniczny. Polscy ratownicy podnoszą swoje kwalifikacje. W Sopocie zorganizowano warsztaty dronowe dla służb z całej Polski. Testowany był sprzęt różnych producentów w trudnych warunkach w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Sprawdzane jest także wykorzystanie sztucznej inteligencji.
2: Przede wszystkim to jest wymiana doświadczeń, bo tak jak tutaj dużo mówimy o technologii, dużo mówimy o dronach, ale każdy z prelegentów powtarza jedno, że to są narzędzia, natomiast trzeba pamiętać, że tym kluczowym czynnikiem jest człowiek, że to człowiek ratuje, a nie te drony same w sobie. I właśnie to jest jeden z celów tego spotkania, żeby to środowisko się poznawało, żeby wymieniało doświadczenia.
0: Tłumaczy Robert Pilarczyk, naczelnik grupy jurajskiej GOPRA. Dziś na sopockiej plaży ratownicy przeprowadzą ćwiczenia praktyczne z obsługi dronów. Południowe Mazowsze Świętokrzyskie, a także północ Małopolski i Podkarpacia. Tam dzisiaj pada i to bardzo mocno. Wysoko w Sudetach i Karpatach opady deszczu ze śniegiem albo nawet śniegu. Na termometrach dziś na przeważającym obszarze maksymalnie od 12 do 16 stopni. Nieco cieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam od 19 do 22. Warunki biometeo na przeważającym obszarze kraju są niekorzystne.
3: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
4: Anna Wadowska, zapraszam. Na początek porozmawiamy o prawach ucznia i o tym, kto stoi na straży ich przestrzegania. Gościem naszej audycji będzie nowa rzecznik praw ucznia w Radomiu Agnieszka Siczek, która wyjaśni, gdzie szukać pomocy i jak świadomie korzystać ze swoich praw.
5: Rzecznik praw ucznia, jakie są jego kompetencje, na co mogą liczyć uczniowie? Ze mną dzisiaj w studiu nowy rzecznik praw ucznia u nas w mieście w Radomiu, pani Agnieszka Siczek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: No taka nowa rola, nowa zmiana, bo tak naprawdę bardzo świeża, pani Agnieszka.
6: Tak, od kilkunastu dni zajmuję stanowisko miejskiego rzecznika praw uczniowskich i tak jak pani powiedziała, bardzo świeżo, przede mną wiele wyzwań, no jestem otwarta tak na współpracę, na wsparcie i też na to, żeby się uczyć od uczniów, od rodziców. Tak sobie wyobrażam, tak, moją pracę, moją współpracę. Przede wszystkim rozmowa, tak, rozpoznanie różnych sytuacji, różnych trudności, a potem pomysł, potem ścieżki rozwiązań, które nas doprowadzą do porozumienia.
5: Rozumiem, że no, piastując już taką rolę, czyli będąc miejskim rzecznikiem praw ucznia, musiała pani przyjść jakieś doświadczenie, jakieś zawodowe, społeczne doświadczenie, które przygotowało panią do tej roli. To jakie są pani kompetencje?
6: Jestem na co dzień, do tej pory i nadal jestem psychologiem. Moja praca, którą wykonuję, jest to praca w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na stanowisku właśnie psychologa. No zapoznaję się i ciągle się jeszcze rozwijam, tak? Jeśli chodzi o pomoc z zakresu różnych trudności uczniów, tak? I emocjonalnych, i edukacyjnych. I do tej pory myślę, że no, tu byłam w tych obszarach takim wsparciem. I myślę też, że moje te doświadczenia, bo tych rozmów z uczniami indywidualnych jest wiele, rozmów z rodzicami jest wiele, które też przenoszą się na obszar szkoły. Myślę, że te doświadczenia, te rozmowy no, są dla mnie takim wsparciem i też jakby ciągle poszerzały tak, tą moją wiedzę i to moje taką perspektywę, jeśli chodzi o szkołę, o to, jak sobie w niej radzą uczniowie i z czym się mierzą.
5: No i tutaj ta pani rola, czyli wsparcie. Dowiedziała się pani o tym, o nominacji, że zostaje pani właśnie z tym swoim doświadczeniem

0: Mówi Pani też o takich obszarach różnych perspektyw, które Pani zbiera, na które jest Pani otwarta. No i teraz się Pani dowiaduje, że tak, że wchodzi Pani w tą rolę i ma Pani szansę wykorzystać te perspektywy do tego, żeby wspierać. Jakie uczucie?
1: Jest to satysfakcja, tak, że ktoś mi zaufał i powierzył takie stanowisko, ale nie ukrywam, że mam takie swoje obawy, czy sprostam. Dlatego pewnie wszędzie będę powtarzała, że zapraszam właśnie do współpracy, ale też do dawania sygnałów, tak? Do otwierania się, tak? Na taką rozmowę, na informację, że coś się dzieje nie tak, bo trudno jest rzecznikowi dotrzeć do wszystkich, tak? Ja jestem do dyspozycji, natomiast na pewno będę reagowała na sygnały, które do mnie docierają. Natomiast będzie mi pewnie trudno, jeśli no nie będę wiedziała, że ktoś tego wsparcia, tej pomocy potrzebuje.
0: To jest taki Pani początek tak naprawdę realizacji różnych założeń, które wynikają z tej funkcji. Zapewne różne plany w głowie powstały, tak? Bo jednak jest to rola, która no, ma być też taką formą łączenia pomiędzy właśnie uczniami i nauczycielami, no ale też wymaga jakiejś takiej przekazania wiedzy, tych właśnie praw, tych możliwości, co każdemu przysługuje, zwłaszcza jeśli chodzi o uczniów. Jakie są właśnie Pani plany, jeśli chodzi o te różne wdrożenia, różną taką perspektywę, o której też Pani mówi, ale i tą edukację, tak? Która jest niewątpliwie tutaj ważna.
1: Na pewno przede wszystkim chciałabym jakby taką rolę spełniać informacyjno-edukacyjną, czyli spotykać się na ile to będzie możliwe w szkołach z uczniami i młodszymi, i starszymi, żeby troszkę przybliżyć, tak, im właśnie ten obszar związany z prawami ucznia, ale też ze sposobem rozwiązywania różnych problematycznych sytuacji, czy też możliwościami otrzymania wsparcia. Także to jakby tak sobie to wyobrażam, że najpierw docieram z taką kampanią informacyjno-edukacyjną. Poza tym no, indywidualne wsparcie, tak, czekam. No, mam w głowie trochę takich pomysłów też, jak pomysłów, bo dostałam już takie pytania, a co na przykład jeśli chodzi o przedszkole, tak? Także no, zobaczymy, naprawdę zobaczymy, będzie pewnie też na bieżąco będzie się dużo pomysłów pojawiało. Bo pewnie po raz kolejny już to podkreślam, będę chciała też odpowiedzieć na te sygnały, które do mnie docierają, żeby to było adekwatne. Na pewno będę się chciała pojawić w szkołach, będę chciała opowiedzieć o tym, co ja robię. Miło będzie się spotkać, troszkę poznać, bo to też tworzy taką, buduje taką relację do dalszej współpracy. Czasem doda może odwagi, żeby ktoś zgłosił swój problem, swoją trudność.
0: Ale to mogą być też jakieś pozytywne rzeczy, nie? Zawsze
1: oczywiście.
0: To musi być trudność, prawda? Zawsze są jakieś te sygnały, mogą być różne. Mówi też Pani o tym, że pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ma Pani do czynienia z młodzieżą, z uczniami, z rodzicami, którzy już borykają się właśnie z tymi różnymi trudnościami. No już ma Pani zebrany, można by powiedzieć, jakiś taki pierwszy fundament, tak? Czyli mniej więcej już ten gdzieś zarys różnych tych trudności, które się pojawiają, no już gdzieś Pani jest znany. To jakie są to właśnie największe wyzwania?
1: Dla mnie wyzwania. Tak jak Pani mówi, mam już troszkę tych informacji i troszkę doświadczenia. No zawsze są trudne takie sytuacje konfliktowe, tak? Gdzie jedna ze stron czuje się pokrzywdzona. I tu no, ten proces taki, żeby popatrzeć, tak? Z różnych stron, żeby jakby zrozumieć, żeby też mieć odwagę zawalczyć o siebie, więc to taki, to, ja to nazywam procesem, bo to się tak nie da, że powiemy sobie, słuchajcie, to będzie, mam pomysł, robimy tak, bo czasami najpierw się musimy przygotować do różnych działań. Także no, jakby zawsze taki konflikt przynajmniej na początku wygląda strasznie, czasem się okazuje, że właśnie jak się przyjrzymy, jak popatrzymy na to inaczej, jak trochę emocje opadną, a będziemy chcieli spojrzeć na to, co my możemy zrobić, jakie działania podjąć, okazuje się, że da się.
0: Ale to
1: można.
0: Chyba przyświecać taki wspólny cel, prawda? Tak mi się wydaje, jeśli chodzi o nauczycieli, czy ucznia, czy środowisko też szkolne, które gdzieś tam ma wspierać rozwój tego dzieciaka, no to musi być jakiś wspólny cel, tak?
1: Musi. To znaczy nie wyobrażam sobie braku współpracy. No nie da się podjąć tylko działań ze strony ucznia, ze strony rodzica, bo no musimy pamiętać o tym, że szkoła to jest społeczność złożona z uczniów, rodziców, nauczycieli i wszyscy tutaj są ważni. No nie da się pominąć żadnej z tej grupy, bo bo wtedy no, właściwie jakby no, nie doprowadzi nas to do niczego. Zakładamy współpracę, zakładamy dobrą wolę. Czasem warto usiąść, porozmawiać tylko i sprawy się wyjaśniają, tak?
2: Rozmowa. Rozmowa to jest coś, co jest takim, że tak w moim poczuciu, pięknym pomostem do tego, żeby właśnie rozwiązywać różnego rodzaju wyzwania, ale też i osiągać te cele, które no myślę tutaj są ważne, jeśli chodzi o środowisko szkolne, czyli o dzieci i młodzież, tak? Bo na to tutaj stawiamy, ta współpraca musi tutaj gdzieś wyjść dobrze. Kompetencje rozmowy. Czy tutaj będzie Pani stawiała też na edukacji jako także psycholog, tak? Który podejrzewam ma duży zasób wiedzy i umiejętności do tego, żeby tą komunikację zdrową właśnie nauczyć i przekazać, jak ona ma wyglądać?
1: No na pewno, jeśli tylko będę miała okazję, będę zachęcała, zwłaszcza młodych ludzi, tak, naszych uczniów, którzy nie zawsze mają doświadczenie, nie zawsze też jakby no, mieli okazję trenować te takie dobre zasady prowadzenia rozmowy, będę ich zachęcała do tego, żeby mówili głośno o swoich potrzebach, żeby się uczyli je nazywać, bo to jest ważne, bo my musimy wiedzieć, czego młody człowiek potrzebuje. Nasza perspektywa, perspektywa dorosłego czasami jest inna. Nam się czasem wydaje, że my wiemy, czego potrzebuje młody człowiek, natomiast i czasami w ogóle nie pytamy, a ja bym chciała młodych ludzi pytać, czego potrzebują. I to jest, myślę, taki dobry punkt wyjściowy, żeby potem rozmawiać, co my w związku z tym możemy zrobić i do czego mogę zachęcać i co proponować.
2: Czy uczniowie, no już też z racji tego Pani doświadczenia takiego w poradni, oni mają świadomość tego, gdzie zgłaszać właśnie swoje problemy, do kogo pójść i szukać tej pomocy? Czy są świadomi też obecności rzecznika praw ucznia na terenie naszego miasta?
1: Myślę, że są. Ja się spotykałam z sygnałami takimi, że wiedzą i rodzice pytali i mówili i uczniowie, zwłaszcza ci starsi też. Natomiast taka no, trudność może być w tym, że wiedza, my możemy mieć wiedzę, gdzie pójść, tylko może nam zabraknąć odwagi. Niestety zdarza się tak, że często słyszę takie głosy, no ale się chyba nie da z tym nic zrobić, albo tak już musi być. Także to jest chyba najtrudniejszy ten etap, kiedy my już uznamy, że się nie da nic zrobić. Ja uważam, że z każdej sytuacji jest wyjście i wspólnymi siłami można pokonać wiele ograniczeń i wiele barier i naprawdę się porozumieć.
2: Gdzie są właśnie te takie problemy komunikacyjne? Na linii nauczyciel, powiedzmy uczeń. Gdzie Pani, no też tutaj cały czas bazuje na doświadczeniu. Rozumiem, że jako rzecznik dopiero zaczyna Pani swoją przygodę, no ale te pierwsze sygnały już gdzieś tam się pojawiają. To gdzie są te wyzwania? Jakie są te wyzwania?
1: Chyba naprawdę to wygląda tak, że troszeczkę gubi nas rutyna, być może tak, bo ja nie zakładam i myślę, że to nie, tak nie działa, żeby ktoś miał złą wolę w swoich podejmowanych przez siebie działaniach. Natomiast czasem nas gubi rutyna, czasem nas gubi pośpiech, czasem nas gubią zasady funkcjonowania szkoły, mówimy o programie, o tym, żeby nadążyć z tym wszystkim. I nauczyciele się z tym borykają, prawda? I gdzieś po drodze zdarza się tak, że nam zginie uczeń, tak? Ze swoimi, z tym, jaki on jest, tak? A każdy jest inny. I wydaje mi się, że tutaj czasami łatwiej jest popatrzeć na grupę, tak, to jest grupa, która, albo klasa, która tak ma tyle i tyle lat i już, i tu mamy pewne wymagania i pewny cel na lekcji, ale każdy w tej grupie jest inny. I tutaj jest czasami trudno zobaczyć, że danemu uczniowi jest ciężko, że nie nadąża, a być może czuje się źle, bo też ma prawo inaczej odbierać rzeczywistość, może inaczej interpretuje, może nie czuje się bezpiecznie. No, jest to bardzo takie trudne też powiedzieć wprost, tak? Nie chciałabym tak generalizować, że w szkole się dzieje tak, czy nie, to w ogóle nie o to chodzi i zresztą szkoła, też wiele jest szkół, gdzie są, gdzie uczniowie czują się dobrze. No jakby tak mi się troszeczkę wydaje, że tutaj gubimy po prostu pojedyncze osoby, tak?
2: Znaczy często, wie Pani co, przy takich informacjach, o których Pani mówi, no ja też z racji swojego zawodu w tych szkołach bywam, w różnych problemach czasami zdarza mi się uczestniczyć i często bywa tak, że takim hasłem i informacją zwrotną od nauczycieli, kiedy jest problem, powiedzmy, albo jakieś są wyzwania czy potrzeby danego dziecka wynikające z różnych rzeczy, doświadczeń życiowych, czy potrzeby edukacyjnych, które są takie, a nie inne, no to jest taka informacja zwrotna, że no przepraszam bardzo, ale ja mam powiedzmy 25-27 uczniów i ja nie będę tutaj poświęcać komuś indywidualnie swojej 5-minutowej przerwy na to, żeby dać jakąś informację zwrotną. Czasem, z tego co wiem, no właśnie rodzic czasami albo dziecko zostaje z takim poczuciem, no jest nieważne są te jego potrzeby, nie? I ja rozumiem też drugą stronę, czyli nauczyciela, który może być, tak jak pani tutaj mówi, sfrustrowany trochę nadmiarem swoich obowiązków, różnej biurokracji, która wynika też z bycia nauczycielem i tego, co się dzieje, jeśli chodzi o szkołę, ale także i no, własnych jakichś także swoich przeżyć, różnych humorów, różnych sytuacji, które wpływają na jakość tego, w jaki sposób podchodzi do ucznia. Ja to rozumiem. Ale teraz gdzie znaleźć właśnie ten kompromis komunikacyjny, ale i też cel, który powinien być nadrzędny, czyli dobro dzieciaka.
1: Potrzebujemy tutaj uważności.
2: Tak,
1: uważności. Sprawa trudna. Rozmowa w ogóle może być bardzo trudna, tak? Jeśli nie czujemy się w niej bezpiecznie, więc na pewno jest to wyzwanie. To jak my patrzymy na różne trudności, bo jeśli my będziemy jeśli uznamy, tak, że właśnie nie chcemy poświęcać tej chwili, tak, dla ucznia, że zrobiliśmy swoje, tak? No to jakby nie będziemy w stanie tego zauważyć, jeśli tego nie będziemy chcieli. Jeśli się nastawimy na to, że dobrze, ja chcę zobaczyć, tak? W tej mojej grupie, w tej mojej klasie, tak? I chcę zobaczyć dobre strony każdego z uczniów, to jakby no znajdzie się przestrzeń. Po prostu ona się znajdzie, bo to jest też kwestia podejścia do tego spotkania na lekcji, tak? Czy ja przychodzę po to, żeby zrobić swoje, przekazać materiał, czy ja idę się właśnie no spotkać, tak? Każda klasa jest inna. To jest wyzwanie. Jeśli nie idę przeprowadzić lekcji, tylko idę się spotkać, podzielić się moją wiedzą, to jakby już nam daje inną perspektywę.
2: No i pani rola w tym wszystkim, w takiej sytuacji, kiedy zgłasza się rodzic, czy zgłasza się właśnie jakiś licealista, który mówi i stwierdza, że no ma taki problem i jest ciężko. I teraz pani rola jako rzecznika, żeby też te osoby, które nas słuchają, miały taką wiedzę i poczucie, co ten rzecznik może, jakie ma też swoje kompetencje i jaka jest jego rola w tego typu sytuacjach, ale także i innych, które się wydarzają.
1: Od początku naszej rozmowy ja podkreślam, że chciałabym współpracować, wysłuchać i tak sobie też wyobrażam. Wszyscy ci, którzy trafią już tak indywidualnie, tak, to wynika z moich obowiązków, na pewno rozmawiamy i na pewno przyglądamy się sytuacji, tak, więc na pewno rozpoznajemy, co się stało, jak się w tym wszystkim czuje uczeń, często będzie pewnie z rodzicem, więc rozmawiamy i próbujemy rozpoznać sytuację. Kolejnym krokiem będzie próba rozwiązania.
2: Mediacji.
1: Myślę, że tak. Często będzie też tak. No różne pewnie będą ścieżki, bo czasami wystarczy zachęcić rodzica do tego, żeby poszedł, porozmawiał ze specjalistą, o czym wspominałam, żeby głośno nazwał to, czego potrzebuje uczeń. Co jest takiego w szkole, co powoduje, że czuje się źle, tak? Nie chce do niej wracać. No, czy inne problemy się pojawiają, czy ma trudności w nauce. Czasem do tego będę zachęcała. Wiadomo, że jeśli będą takie sprawy trudne, dorośli podejmują interwencje, tak? Ale myślę, że no, będzie ich niewiele albo wcale. To, o czym mogę zapewnić, zapraszam do rozmowy, na pewno wysłuchamy i na pewno będziemy podejmować wspólnie z rodzicami, z dorosłymi, z nauczycielami, z dyrektorem, tak? Działania, które będą zmierzały poprawie. W taki sposób, żeby uczeń poczuł się lepiej. Żeby poczuł się lepiej, żeby ktoś zwrócił uwagę, że on jest i czegoś potrzebuje, albo z czymś jest mu źle. Tak jak pani wspomniała, mediacyjnie. I znów zachęcanie, tak, do rozmowy, do szukania rozwiązań. A czasem trzeba znów się może okazać, że trzeba wejść z takim spotkaniem informacyjnym, żeby może wyjaśnić, tak, że też jakby będzie potrzebne takie działanie. Myślę, że to będzie zależało po prostu indywidualnie. No niestety, to każda sytuacja, nawet jeśli będzie o tym samym, to będzie inna, bo będzie siedział przede mną inny człowiek.
2: Często jest też tak, mówimy tutaj o młodych ludziach, tak? Jeśli są przedszkolaki, no to wiadomo, że im trudno w ogóle będzie jakkolwiek cokolwiek zauważyć, różne sytuacje, które mogą być dla nich niekorzystne, albo działania, które są niekorzystne. No to tutaj to już jest rola rodzica i obserwacja tak. tego, jak się zachowuje i co się dzieje z dzieckiem, tak? Jeśli chodzi o szkołę podstawową, no to wiadomo, że te dzieciaki nabywają kompetencji, rosną, mogą się też uczyć swoich praw, ale często, gęsto nie ukrywajmy tego, że w szkole jakby nie przekazuje się wielu informacji, tak? Nie przekazuje się często statutu szkoły i jest coś, co zbieram ze środowiska, jeśli chodzi o środowisko szkolne, tak? Czyli dzieciaki nie mają zielonego pojęcia, że ich fundamentem w ogóle funkcjonowania w tej szkole, czy oczekiwaniami w stosunku co do oceniania, poprawiania, czy czegokolwiek innego jest ten statut, o którym naprawdę nie mają zielonego pojęcia. Czyli już tutaj dochodzi do sytuacji, można by powiedzieć, zgrzytu, tak? Bo te dzieciaki nie są informowane, ale też i nie są uczone tych kompetencji radzenia sobie właśnie i wyciągania jakby takich oczekiwań związanych z tym, co mi się należy. To jest jedna rzecz. Druga strona medalu, kiedy już docierają jakby do tych informacji, że wiedzą, że mogą, to często niestety dzieje się tak, to też jest oczywiście informacja ze środowiska szkolnego, czyli pracy z młodzieżą, że nie są słuchane, nie są traktowane poważnie. To jest coś, co często dzieciakom doskwiera. I druga strona medalu, kiedy decydują się już na podjęcie, powiedzmy, Mount Everestu, bo to jest zdobycie szczytu, możemy powiedzieć, bez butli tlenowej, bo to są tak ogromne emocje dla tych młodych ludzi, nie ukrywajmy, bo to są pierwsze ich sytuacje, w których stawiają swoje granice, granice osobiste, gdzie się uczą tego i spotykają się czasami z sytuacją, w której ten nauczyciel, zamiast być wsparciem i docenieniem, że robisz to, bo też sprawują nauczyciele w taką funkcję wychowawczą, boją się dzieciaki później, no po prostu różnych negatywnych skutków podjęcia tych rzeczy. No i teraz, jak pani tutaj widzi swoją obecność?
1: W tych najmłodszych grupach przedszkolnych, rodzice. Ogromna rola dla rodzica, jeśli chodzi o taką świadomość tego, tak, z czym dziecko może się spotkać i jak dziecko bronić. W szkole podstawowej pewnie te klasy początkowe też. Ogromne wsparcie rodziców i przede wszystkim rodziców. Później od samego początku też edukacja. Natomiast uważam, że właśnie tutaj na tym poziomie informacyjnym te hasła nam są znane. Statut szkoły, regulamin, tak? Regulamin samorządu uczniowskiego. My gdzieś w głowach mamy te hasła. Tylko właśnie trudniej jest z tym, z taką wiedzą, co się tam zawiera, tak?
2: Popracować.
1: Tak.
2: To jest praca.
1: To znaczy, dokładnie. Tak, to jest praca, to jest wysiłek, który i ja uważam, że warto poświęcić czas na tych pierwszych spotkaniach, jeśli mówimy o zebraniach z rodzicami, też żeby rodzice wysłuchali, tak? Co tam jest zawarte. Mają też zaraz możliwość przedyskutowania między sobą, tak? Do pytania, tak? Co się kryje pod tym punktem, pod tym hasłem? Czasami właśnie też pośpiech nas gubi, właśnie nie jesteśmy niedoinformowani, bo troszkę, bo to nas teraz nie dotyczy. Dlatego jeszcze raz informacja, edukowanie, tu dorośli sami mogą sięgnąć i tak jak pani już powiedziała, na lekcjach wychowawczych uważam, że z tymi dokumentami uczniowie powinni być zapoznawani. Powinni mieć może przestrzeń taką do dyskusji, do tego, jak uważają. Zanim się coś, my nie czekajmy, że ma się coś wydarzyć. Po prostu to jest oczywista sprawa, że uczeń powinien znać swoje prawa, tak? I powinien być, ale powinien być o nich informowany, bo nie musi wiedzieć natomiast, gdzie ich szukać, jakie one są. I to jakby uważam, że tu, no to jest taka oczywista sprawa. Trudniej jest później, jeśli nawet się uczniowie odważą. Jeśli chodzi o moją rolę i tutaj jeśli gdzieś tam miałabym się wypowiedzieć, jak ja to widzę, uważam, że ja na pewno moje działania będą zmierzały do tego, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. I tutaj też myślę, że ogromne znaczenie będzie miała praca z nauczycielami, tak? Bo my tak mówimy, niech się uczniowie edukują, niech się edukują rodzice. Edukować się powinni także nauczyciele. Oni się edukują, ale jeśli chodzi z zakresu, tak, potrzeb ucznia, tego jak szkoła się zmienia, uczniowie się zmieniają. To takie porównywanie i takie wracanie za mało ich czasów, nie. Nie ma tamtych czasów, są te czasy, są jest inaczej. Nie jest gorzej, tak? Po prostu jest inaczej. Dopóki nie przyjmiemy, tak? Nie przyjmiemy tego, że uczniowie funkcjonują inaczej, troszeczkę te specjalne potrzeby edukacyjne wyglądają inaczej. Zresztą więcej się mówi, mamy więcej trafniejszych diagnoz, rozumiemy już, jeśli zadamy sobie trud, to zrozumiemy, dlaczego uczeń tak funkcjonuje i czego potrzebuje, więc no mówię, ta wszechobecna edukacja to jest przede wszystkim i wzajemne słuchanie siebie. Czy to wymaga takiego ogromnego czasu? Nie. To na początku tylko jest może nam się wydawać trudniejsze, że no, jak zrozumiemy, co się dzieje, to będziemy umieli też dostrzec. To nie trzeba poświęcać potem czasu po swojej pracy. Nie, bo my nawet tego ucznia potem nie widzimy. Widzimy go w szkole. Tam widzimy i tam możemy popatrzeć na przerwie, popatrzeć w trakcie zajęć, popatrzeć chwilę może na zajęciach dodatkowych. Jeśli mnie coś niepokoi, to rozmawiam, dopytuję rodzica, mogę podpytać drugiego nauczyciela, jak sobie ten uczeń tam radzi u niego na zajęciach. Także to jest znów taka współpraca tu i teraz. Taka też nasza odpowiedzialność za to, tak? Że to my troszkę mamy wpływ i decydujemy, nie trochę, dużo, w szerokim zakresie mamy wpływ na wychowanie naszych dzieci, tak? Dzieci szkolnych, tak? I mamy ogromny wpływ na to, jak oni się będą w tej szkole czuć. Narzekamy na różne, szukamy przyczyn, dlaczego tak się dzieje, dlaczego nam jest tak trudno. My te przyczyny znamy. Fajnie jest powiedzieć, dobrze, wszystko to jest przez to, przez internet, przez jeszcze inne czynniki. Natomiast i to wiemy, ale teraz no, skupmy się na rozmowie i to nie jest nic takiego trudnego. Zapytać, dobrze, a czego wy potrzebujecie? Kiedy byście się czuli lepiej, tak? Też no, nie musi być tak, że od razu wszystko wprowadzamy. Uczeń przychodzi jakiś do szkoły z całym bagażem swoich doświadczeń, które zbiera poza szkołą. Tak samo dzieje się z nauczycielem i innymi pracownikami, no i rodzicami, tak? Bo mówimy tutaj tak naprawdę o wszystkich. Tak. Ale ja myślę, że też jakby no, istnieje prosta zasada, tak? Jeśli jesteśmy razem ze sobą, tak? Tworzymy jakąś grupę, spotykamy się na chwilę, na kilkadziesiąt minut, to zachowujmy się tak wobec innych, jakbyśmy się chcieli, żeby się wobec nas zachowano. Ja się chcę czuć bezpiecznie, chcę się czuć komfortowo, nie chcę być obrażana, nie chcę być ośmieszana i tak po prostu jakby zachowuję się wobec innych. Bo możemy nazywać to na różne sposoby, mądrzej, tak? I myślę, że dla każdego człowieka jest ważne to, żeby czuł się dobrze, czyli to bezpiecznie. Żeby nie chciał uciec z tej sali, tak, z tego miejsca. I myślę, że każdy z nas wie tak naprawdę i chociaż raz poczuł się źle gdzieś, tak? Zwłaszcza dorosły, bo tu, jeśli mówimy tak, z perspektywy nauczyciela, nauczyciel jest dorosły, on może więcej. Zakłada się, że też troszkę więcej zobaczy i ma więcej odwagi. Uczeń może nie mieć tej odwagi, tak? Ale jak stworzymy przestrzeń, to po prostu też usłyszymy od uczniów. Będą informacje zwrotne i usłyszymy, jeszcze raz podkreślam, czego potrzebują. Także może to jest, może trzymajmy się na początek takiej bardzo podstawowej zasady.
2: Czy uważa pani, że uczniowie, zwłaszcza w tych starszych klasach, powiedzmy 7-8 szkoły podstawowej i tutaj szkół licealnych, mają świadomość swoich praw?
1: No pewnie i tak, i nie. Są tacy uczniowie, którzy wręcz lubią wiedzieć, sami szukają, tak? I są na pewno takie środowiska. Tak jak mówię, myślę, że wiedzą, bo hasła znamy, tak? Statut, regulaminy, natomiast nie znają treści, może sobie nie zadają trudu, a może po prostu jakby nie wzbudził nikt w nich tej ciekawości, a może też jakby no nie mają siły. Różne są przyczyny, natomiast nie znają, tak? Mhm. I nie do końca, no dzięki temu, że nie mamy wiedzy, to też jakby trudniej jest tą świadomością, że ja mogę czegoś się domagać, tak?
2: No wiedza daje możliwość wykonywania kroków, tak? Czyli no, ta świadomość.
1: Tak. Podstawową sprawą jest wiedza i zachęcam wszystkich, tak? Mówię zarówno i dorosłych, jak i naszych uczniów, dorosłych uczniów też mamy, do poszerzania tej wiedzy, do pytania. Dostęp jest, prawda? Bo możemy sobie wiele rzeczy też doczytać, wyjaśnić, no właśnie, choćby za pośrednictwem internetu i potem jesteśmy też wtedy takim partnerem do dyskusji, jeśli my wiemy, o czym mówimy. Mhm. I znamy te prawa. Zachęcam też do takiego właśnie dyskutowania w grupach, w klasach, bo to też jest fajna sprawa, kiedy kilkunastu uczniów widzi trudność, czy widzi jakąś niezgodność w tym, czego doświadcza, bo wtedy też jakby stajemy się taką grupą. Grupa też jest, w grupie jest łatwiej, grupa też jest, stanowi taką siłę.
2: Odwaga.
1: I daje nam odwagę. I też jakby możemy jako grupa zwracać się czy do nauczyciela, czy do dyrektora, do opiekuna samorządu. No to zależy, z jaką sprawą mamy do czynienia. Ale przede wszystkim taka gotowość do wysłuchania się wzajemnie, do takiej zgody, żeby ktoś głośno powiedział.
2: No już tutaj sobie zobrazowałam przygotowałyśmy bardzo dużo różnych, że tak powiem, i tematów, i sytuacji, i wydarzeń. Tutaj też pani mówi, że można się do pani zgłosić, można dawać te sygnały. No to jak mogą się zgłaszać uczniowie, jak mogą się zgłaszać rodzice, gdzie panią można znaleźć?
1: Znaleźć nie można w tym samym miejscu, gdzie dyżury pełnił rzecznik, miejski rzecznik praw uczniowskich w poprzednim roku, czyli jest to ulica Kujawska 19 w siedzibie, i to jest siedziba też właśnie poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2. Jest to takie wejście z boku, jest duży napis, także na pewno wszyscy, którzy będą chcieli spotkać się ze mną na dyżurze, to zapraszam wtorki od godziny 16 do 18 i piątki od 10 do 12. Zawsze jestem, zawsze mnie można znaleźć. Jeśli nie, to będzie informacja. I można też, zachęcam do pisania maili. Zaglądam, będę odpisywać, będę proponować, bo taka forma myślę, że będzie najłatwiejsza, jeśli sobie umówimy to spotkanie. I na maila, który też krąży i został już podany, może powtórzę, tak?
2: Mhm, tak.
1: Miejski Rzecznik Praw Uczniowskich, skróty MRPU, małpa, gminaradom.pl. Mhm. Także pod takim adresem zapraszam i czasem też pewnie gdzieś w szkole, tak? Jeśli będą takie spotkania, też zapraszam. Jeśli będzie potrzebna inna forma, też jestem otwarta, także myślę, że
2: anonimowo? Czy anonimowo w jakikolwiek sposób jest droga?
1: Czy anonimowo? Różnie to powiem tak, nie mam jeszcze takiego doświadczenia, natomiast ja przyjmuję, myślę, że dla mnie ważna jest każda informacja, tak, którą czasem wypada sprawdzić, tak, której wypada się przyjrzeć. Rozumiem, że nie każdy ma taką odwagę, natomiast no też jakby, żeby realnie móc komuś pomóc, bo jeśli ktoś chce pozostać anonimowy, no to tak jak, to jakby nie chce, żeby głośno powiedzieć, tak, to jest ta osoba. Ale myślę też, że po takim kontakcie też może tak się zdarzyć, że uznamy inaczej, tak? I czy rodzic, czy uczeń może zdecydować inaczej. Najważniejsze, żeby czuł się w tym bezpieczny.
2: I tu postawimy kropkę. A dzisiaj o roli rzecznika, miejskiego rzecznika praw ucznia na terenie naszego miasta, i porozmawiałam dzisiaj z panią Agnieszką Siczek, czyli naszym miejskim rzecznikiem praw ucznia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Fokus FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: Tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.

0: Great Brands.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero. 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Reklama.
9: Edukacja we Vox FM Radom.
10: Zamek Wiłży to miejsce znane mieszkańcom naszego regionu z weekendowych wypadów za miasto. Ale co wiemy o historii wzgórza, na którym znajdują się ruiny? Na wycieczkę w dawne dzieje zabierze nas Łukasz Babula z Muzeum Regionalnego Wiłży.
11: Przede wszystkim to, co zostało w czasach dawnych ukształtowane na ziemi, skutkowało późniejszym osadnictwem Iłża. Znajduje się na takim bardzo interesującym terenie, na którym występuje m.in. wapień, z którego nasz Zamek Jurecki został zbudowany, skała wapienna. Dodatkowo jeszcze na tym terenie występują krzemienie, rudy żelaza i bardzo dobrej jakości glina. I te wszystkie surowce warunkowały późniejsze osadnictwo człowieka. No i też było blisko związane z rodzajem wytwórczości, jaka tu panowała. Wytwórczość, rękodzieło, czy też jej późniejszy i przemysł, na przykład przemysł ceramiczny. Mowa tutaj dokładnie o wyrobie naczyń fajansowych. Także to podłoże geologiczne było bardzo ważne. Natomiast odnośnie tego naszego głównego tematu spotkania, czyli Zamku Jurzeckiego, z tego wapienia, który był wydobywany w pobliskich kopalniach czy wychodniach skały wapiennej, został zbudowany ten przepiękny obiekt, siedziba władz administrujących ten teren i też rezydencja biskupów krakowskich. Znajdujemy się w sali historycznej Jurzeckiego Muzeum, gdzie m.in. na wystawie stałej prezentujemy urny prochowe i to są pozostałości po tym najwcześniejszym osadnictwie i to też jest ślad po ówczesnej wytwórczości. Urny prochowe, czyli takie wielkie garnki, w których spoczywają pozostałości po tych ludziach, którzy tu żyli. Pozostałości dosłowne to są prochy, jakie zostały po spaleniu. Natomiast te pierwsze ślady kultury materialnej to są naczynia krzemienne, które zostały znalezione tu na tym terenie i od obróbki tego krzemienia, od czasów neolitu, no możemy datować to pierwsze osadnictwo na tych terenach. I tu jeszcze taka ciekawa rzecz, część tych eksponatów, które prezentujemy na wystawie, pochodzą z badań archeologicznych, ale niektóre też zostały znalezione dosłownie na polach przez mieszkańców Iłży i dzięki takiej świadomości historycznej mieszkańcy przynieśli nam je, my je możemy pokazywać. Także ta historia dosłownie leży na ziemi albo w ziemi. No i to z tą ziemią blisko jest związane. Od początku zamek należał do biskupów krakowskich, ponieważ oni też i byli władcami tych terenów, które mniej więcej tak w wieku XII już należały do biskupstwa krakowskiego. Wiek XII to jest powstanie prepozytury kieleckiej i też początki miasta Iłży. Tu na naszym terenie Iłża najpierw była to osada taka handlowa, handlowo-targowa i te zalążki przyszłego miasta to było grodzisko, wokół którego ta osada funkcjonowała. Natomiast pod koniec wieku XIII taki biskup Janusz Kata postarał się o taki przywilej obwarowania swojego takiego ważnego miejsca dla tego terenu, wzgórza zamkowego, i ten przywilej miał też zagwarantować to, że no, na tym miejscu miała być budowana przyszła twierdza, zamek wyżynny. No i od tego czasu, dokładnie do roku 1295, można powiedzieć, że ten zamek był budowany. Jeszcze raz powtórzę, zamek wybudowany z kamienia to był zamek obronny, mający właśnie taką funkcję obronną, administracyjną. Z tym, że biskup Muskata nie dokończył budowy tego zamku, jego następca, biskup Jan Grot, dopiero w roku około roku 1334 już ten zamek ukończył. To oczywiście trwało kilkadziesiąt nawet. Z różnych względów Iłża była doskonałym miejscem na to, żeby ten zamek założyć. Przede wszystkim warunki naturalne, czyli naturalne wzniesienie, wybijające się ponad horyzont i wybijające się ponad miasto. Dogodne warunki, jeżeli chodzi o pozyskiwanie materiału, czyli z jednej strony mamy wapień, skała, która była odpowiednia do tego, żeby te mury, budowle wznosić. Dodatkowo jeszcze właśnie drewno. Innymi takimi czynnikami sprzyjającymi było na przykład położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych i właściwie był to naprawdę bardzo ważny czynnik, dlatego że to gwarantowało rozwój handlu. Iłża właśnie znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków biegnących z północy na południe i ze wschodu na zachód. Dodatkowo jeszcze tu w okolicy nie było takiego ośrodka, który mógł rozkwitnąć. Oczywiście były już takie pierwsze osady, natomiast Iłża idealnie nadawała się do tego, żeby tu założyć miasto i wybudować zamek. Do tego jeszcze przez to, że te tereny miały charakter rolniczy, one przynosiły duże dochody biskupom krakowskim. To był jeden z najbardziej dochodowych ośrodków. No i ze względu na to, że mniej więcej Iłża leżała w środku tak zwanego klucza iłżeckiego, czyli takiego wielkiego terenu, który należał do biskupów krakowskich, to miejsce idealnie nadawało się do tego, żeby tu właśnie wybudować zamek. Jeszcze tylko przypomnę, że widok ze wzgórza zamkowego rozciąga się naprawdę na wiele kilometrów stąd. Przecież ze wzgórza i z baszty zamkowej widać doskonale Święty Krzyż, który jest oddalony stąd o 60 kilometrów. Zamek jako ośrodek tej władzy administracyjnej gwarantował to, że raz na jakiś czas władcy Iłży, czyli biskupi krakowscy się tu pojawiali. Wtedy Iłżanie mogli uzyskać jakieś na przykład przywileje. Ranga tego miasta znacznie wzrosła. Poza tym też i opieka biskupów była zupełnie inna niż w miastach, gdzie takich zamków czy takich innych rezydencji nie było. Bo oczywiście te rezydencje mogły mieć różną formę. I ja mówię rezydencja, bo jeżeli biskup tam przybywał, no to wtedy to była jego rezydencja, on to oczywiście nie przybywał cały czas, podróżował. Natomiast przede wszystkim ranga, symbol tego miasta, to jest właśnie zamek. Zamek przyczyniał się też do rozkwitu miasta, do rozkwitu handlu. No można powiedzieć, że był takim czynnikiem miastotwórczym, ale nie jedynym czynnikiem, który sprzyjał rozwojowi tego miasta. Żeby wejść na zamek, najpierw trzeba było się dostać do miasta przez którąś z bram. I jak już byśmy byli w mieście, to trzeba byłoby podejść na dzisiejszą ulicę Podzamcze. Oczywiście nazwa nie jest przypadkowa. I z tej ulicy Podzamcze weszlibyśmy schodami, doszlibyśmy do kapliczki i tam znajdowało się wejście na zamek. I poruszalibyśmy się wzdłuż muru obwodowego, doszli do Bastei i mostem drewnianym położonym na kamiennych filarach doszlibyśmy do bramy zamkowej i dostali się na zamek górny. Tak mniej więcej ta droga wyglądała. Była jeszcze inna droga prowadząca, my to mówimy od strony pól, czyli od strony wschodniej, gdzie trzeba było się przedostać przez bastion bramny. Ale ta główna droga właśnie prowadziła od miasta i ona miała takie dwie główne funkcje. Pierwsza to oczywiście funkcja obronna, gdzie im dłuższa droga, tym lepiej było się obrońcom bronić przed wrogiem. No i też to chyba takie funkcje reprezentacyjne, no bo jak ktoś, wyobraźmy sobie jakiś orszak do stoników kościelnych czy też świeckich podążał tą drogą, no to było widowiskowe, także w mieście było widać, jeżeli ktoś ważny przyjechał do zamku. W ogóle wejście na zamek, wjazd na zamek, to jest taki punkt newralgiczny i strategiczny, ponieważ jeżeli ktoś opanował ten wjazd, no to mógł wtedy zdobyć i sam zamek. I chodziło o taki system zabezpieczeń, który miał chronić załogę zamkową przed najazdem. I tam było kilka zabezpieczeń, począwszy od samych konstrukcji murów Bastei, po też i konstrukcję schodów, czy nawet i ukształtowanie tego wjazdu, bo on się załamywał prawie że pod kątem 90 stopni, czyli najeźdźcy tracili impet tuż przed samą bramą. Dodatkowo jeszcze nad bramą była wieża bramna. To był taki naprawdę i przemyślany, i umyślnie skonstruowana droga po to, żeby jak najciężej było się dostać na wzgórze zamkowe, na zamek górny. I oczywiście też sam zamek, cała ta przestrzeń zamku była zabezpieczona murami obwodowymi, gdzie w tych murach tkwiły też basteje. I takim drugim punktem strategicznym, no to było to wejście od strony pól, gdzie tam urządzono taką fortyfikację, bastion bramny, układający się taki pięciokąt, taką konstrukcję, która właśnie broniła od tamtej strony. Dodatkowo zamek też pełnił taką funkcję, że jeżeli miasto zostało najechane przez wroga, no to mieszkańcy mogli się oczywiście schronić na zamku, ale dodatkowo miasto też posiadało mury miejskie z bramami, no i dzięki temu mieszkańcy miasta mogli się za tymi murami chronić. Natomiast taką ostateczną ratunkiem to zawsze pozostawały mury zamku. Tylko przypomnę, że to powierzchniowo to jest dość duży kompleks, duża przestrzeń, gdzie oprócz zamku górnego jest zamek dolny, który też był otoczony murami obronnymi. Dodatkowo jeszcze sam zamek z miastem tworzył taki kompleks połączony, to znaczy z wzgórza zamkowego biegły te mury do miasta, także to tworzyło taki jeden system obronny. Nawet ślady po tych murach biegnących z zamku jeszcze do tej pory się zachowały. To są takie dwa takie punkty, które widać tylko późną jesienią albo wczesną wiosną. Ale te ślady w ogóle tego dawnego założenia obronnego do tej pory można znaleźć, albo są to ślady namacalne w postaci murów czy ich rekonstrukcji. Odnajdujemy je też w topografii miasta, bo ulica przy murach to jest ulica, która biegła przy murach, jak sama nazwa mówi, i to jest ślad po dawnych murach miejskich. Przede wszystkim na zamku była załoga, która mieszkała, pracowała i która też i zajmowała się utrzymaniem tego zamku. Zamkiem natomiast zarządzał starosta, który też miał swój lokum, swój budynek, w którym przebywał. On mieścił się na zamku dolnym i właściwie to można to na sam zamek też spojrzeć w ten sposób, że to był taki duży folwark, to znaczy ziemie, które należały do biskupów krakowskich, musiały być zarządzane i one też dawały dochód. Z tego dochodu trzeba było się też rozliczać ten dochód musiał też napływać na ten zamek, stąd i też takie urządzenia gospodarcze, jak na przykład spichlerz do magazynowania zboża, to był ten obszar, te włości biskupi, no, były dość rozległe i warto też podkreślić, że Iłża była miastem rolniczym. Większość osób, które tu mieszkało, zajmowało się tym rolnictwem i była naprawdę bardzo dochodowym miastem, bardzo dochodowym obszarem. Stąd i też te zyski były duże. Najstarszym wizerunkiem jest tak zwana rycina Dalberga. Jest to najstarsze źródło ikonograficzne, które ukazuje zamek w momencie najazdu Szwedów na Iłże. I ta rycina jest o tyle dobrym źródłem historycznym, że wszystko, co na niej jest ukazane, zgadza się ze stanem faktycznym, jeżeli chodzi o zamek i wzgórze zamkowe. Jak powiedziałem, że jest to tak zwana rycina Dalberga, ponieważ Dalberg nie był, on nigdy nie był w Iłży, natomiast jemu się przypisuje wykonanie tej ryciny. I ona jeszcze posiada taką cechę, że o ile wzgórze zamkowe jest prawie że idealnym odwzorowaniem ówczesnej fortyfikacji, to ukazane już na nim miasto niestety nie. Zgadzają się tylko mury miejskie, położenie młynu i bramy opatowskiej, natomiast samo miasto w murach nie odpowiada stanowi faktycznemu. W każdym razie, gdybyśmy nanieśli ten obraz na współczesny zamek, on by się pokrywał z tym, co do tej pory przetrwało. I też dzięki Dalbergowi widzimy, jak zamek wyglądał w swojej świetności, ponieważ po najeździe Szwedów i po tym, jak oni się stąd wycofali, wysadzili zamek w powietrze, zniszczyli go zupełnie, zamek został odbudowany, z tym, że on już takiej swojej świetności nie odzyskał. Natomiast tu właśnie możemy zobaczyć, jak ten zamek wyglądał w swoim najlepszym okresie. W dziedzińcu dolnym, na Zamku Dolnym, znajdowały się zabudowania przede wszystkim gospodarcze i widzimy tylko dachy tych zabudowań. Natomiast Dalberg oczywiście ujął ten zamek z pełnej perspektywy i na tej rycinie najbardziej takim eksponowanym miejscem jest oczywiście zamek górny, gdzie to jest od tej strony, gdzie był przyjazd bramny i widać sam zamek górny z wieżą główną i tutaj te zabudowania od strony miasta, i zamek utrzymany jest w stylu renesansowym, ponieważ on taką formę miał po przebudowach, które się we wcześniejszym czasie odbyły. To były przebudowy czy rozbudowy biskupa Podniewskiego i później biskupa Marcina Szyszkowskiego. Na zamku górnym znajdowały się dwie kondygnacje. Oczywiście w tych pomieszczeniach na dole to były różnego rodzaju sklepy, czyli pomieszczenia sklepione, magazyny. Natomiast te pokoje gościnne, czy też komnaty, w których przebywali ci wszyscy dostojnicy, znajdowały się na tej pierwszej kondygnacji. I to taka rzecz charakterystyczna, bo gdybyśmy nawet teraz spojrzeli z góry na to pomieszczenie, one były bardzo małe, ze względu na niewielką przestrzeń, jaka była na samym wzgórzu zamkowym. Małe komnaty, grube mury, małe okna, co wiązało się z funkcją obronną tego zamku. To nie była duża przestrzeń i tu też taka rzecz charakterystyczna. To był zamek jurzecki, był takim punktem postojowym, gdzie ci wszyscy dostojnicy, czy to kościelni, czy też osoby świeckie, zatrzymywały się na kilka dni. Jak wyglądały wnętrza, też nam trudno sobie wyobrazić. Mamy tylko szczątkowe informacje, które się zachowały w inwentarzach zamku, z tym, że najstarszy inwentarz to jest rok 1630. Jak wyglądało to wcześniej, możemy sobie tylko wyobrazić.
10: A ja przypominam o historii zamku w Iłży, opowiadał Łukasz Babula z Muzeum Regionalnego w Iłży. To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję, Anna Badowska, i do usłyszenia.
1: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. Hitu w Radomiu na 96,9.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Masz

0: konta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
0: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Great Brands.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak. ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Reklama.
5: Będzie rozmowa m.in. o amerykańskich żołnierzach w Polsce. W środę do naszego kraju przyleci najważniejszy amerykański generał. W ciągu 10 lat ta liczba się podwoiła, coraz więcej emerytów pracuje zarobkowo. Jest pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Majątek Davida Beckhama i jego żony przekroczył miliard funtów. Godzina 12, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Najważniejszy amerykański wojskowy już w środę przyleci do Warszawy. Generał Dan Kane spotka się z polskim rządem. Te informacje potwierdził w rozmowie z naszym reporterem rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej. To bardzo istotna wizyta po tym, jak władze amerykańskie anulowały wysłanie do Polski rotacyjnej brygady pancernej. Decyzja wywołała konsternację w Warszawie, a także w wielu innych europejskich stolicach. I z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Rawa.
6: Tak jest, dzień dobry. Generał Dan Kane jest przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. To najwyższe wojskowe stanowisko w USA. Jest to też jeden z głównych doradców prezydenta Donalda Trumpa. Generał Kane w Warszawie ma spotkać się m.in. z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Wcześniej, we wtorek, główny dowódca polskiego wojska, generał Wiesław Kukuła, spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie, generałem Aleksusem Grinkiewiczem. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i

0: W ogóle, złóżmy, składają projekt zakazujący w ogóle działalności tej branży. Znaczy oni od ściany do ściany, znaczy zabrnęli w ślepy zaułek.
1: Czerwone światło dla większości prezydenckich poprawek oznacza najpewniej kolejne weto, przekonują politycy PiSu.
2: Tu oczywiście decyzję podejmie pan prezydent Karol Nawrocki, ale jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy podpisać.
1: Mówi poseł Janusz Cieszyński. Przypomnijmy, Sejm zajmował się 4 projektami w sprawie rynku kryptoaktywów. Na etapie prac komisji odrzucono zapisy przygotowane przez prezydenta Konfederacji i Polskę 2050. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy. Tak wynika z danych ZUS-u. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%. Jedni chcą pracować, inni, jak sami przyznają, po prostu muszą.
3: Po niskie emerytury to na pewno ciężko się żyje. No ja też muszę jeszcze dorabiać do emerytury.
4: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną. Ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu i...
5: Jeszcze w formie?
4: Tak.
1: Najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Kobiety wyraźnie dominują wśród emerytów aktywnych zawodowo. Wyjątkiem jest Śląsk, gdzie pracuje więcej mężczyzn seniorów. Ta brytyjska para o emeryturę nie musi się martwić. Były kapitan reprezentacji Anglii David Beckham wraz z żoną Wiktorią zostali miliarderami. Ich majątek w ubiegłym roku niemal podwoił się i obecnie szacowany jest na prawie 1 200 000 000 funtów. Synoptycy aktualizują prognozy. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 4 województw w południowo-wschodniej części kraju. Dotyczą śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Alerty obowiązywać tam będą od 14 do 21. Na tym obszarze obowiązują alerty hydrologiczne pierwszego stopnia dotyczące możliwych gwałtownych wzrostów stanów wody. Temperatura dziś przeważnie od 12 do 16 stopni.
6: Magazyn sportowy Vox FM Radom.
7: Cześć, Daria Żurowska, zapraszam na magazyn sportowy. Każdy moment jest dobry na zmianę swojego trybu życia. Stowarzyszenie Biegiem Radom zachęca do aktywności fizycznej, na przykład do biegania. Do tego nie potrzeba wiele, wystarczą wygodne buty i dres. A jak powinny wyglądać pierwsze treningi? O tym Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
8: Ja wielokrotnie chyba już mówiłem, że dla mnie największą radość sprawiają treningi w najgorszych warunkach pogodowych. Wtedy wyjście jest takie zawsze obarczone. Oj, nie chce mi się, może nie wyjdę, może dzisiaj odpuszczę, ale przełamuję się, wychodzę i taki trening w jakimś lekkim deszczyku sprawia ogromną frajdę. Ja jak wychodzę, a już trochę tych siwych włosów mam na głowie, to jak widzę w takie niepogodne dni, gdzie jestem sam na ścieżce, to wtedy ta moja duma jest taka podwójna, że to ja nie pękam, nie łamię się, wychodzę i powrót z takiego treningu i to jest taka największa radość, satysfakcja. A zaczynać zawsze można, oczywiście parę rzeczy trzeba przestrzegać, takich podstawowych, to nic nowego, po prostu logika powinna podpowiadać, że nie można nic na siłę, bo forsowanie zbytniego szybkiego tempa lub dużego kilometrażu, czyli dużo objętości jednostek takich pierwszych treningowych, w prostej drodze prowadzą do kontuzji bądź do zniechęcenia, więc tu trzeba uważać na takie pułapki, takie grzechy młodości, takiego pierwszego szczęśliwego okresu, takiej radości, happy, biegam, fajnie, już się dzieje, co tydzień szybciej, to się okazuje, że 3 tygodnie, 4, moje kolana wysiadają, z mojej nadwagi nic się nie dzieje, bo to nie działa to w ten sposób, że te kilogramy ubywają z każdym kilometrem, jeśli zakładamy, że motywacją główną to jest zrzucenie wagi, więc tu trzeba spokoju, pokory, cierpliwości, a efekty przyjdą z pewnością i te endorfiny też się pojawią. One się nie pojawią tak szybko, trzeba tą godzinkę niestety na tej trasie być, ale to wszystko jest przed takim początkującym biegaczem. Tu mówię, zdrowy rozum i rozsądek i ubiór. Przede wszystkim w okresie takim jesienno-zimowym nie należy się przegrzewać. To jest taki błąd, który ja widzę często właśnie początkujące osoby w takich kurtkach ocieplonych, wychodzą, to szkoda mi, nie chcę zniechęcać i nie zwracam uwagi, bo mogę kogoś, że tak powiem, skrzywdzić, może ktoś się obrazić, ale warto ubieram się zawsze o stopień, że tak powiem, niżej niż gdybym się ubierał, gdybym wyszedł bez takiej aktywności fizycznej. Na cały ubiór należy zwracać uwagę, tylko oczywiście

0: bez przesady zbytnie, jeśli chodzi o obuwie. To początkujący biegacze nie mogą sięgać po obuwie z najwyższych półek, bo to jest też taka pułapka. Buty nie biegają. Biegamy my, a buty są potrzebne i jest ważne. Kupujemy zawsze, oczywiście teraz w sklepach już w dzisiejszych czasach sprzedawcy są z reguły przeszkoleni, więc wiedzą jak doradzić, jaki rodzaj obuwia. Więc tutaj jest ważne, że ono musi być nieco większe niż taki rozmiar, który nosimy codziennie. Już ta nasza nóżka w czasie biegu, ona się tam płaszczy, wydłuża, lekko puchnie, więc tutaj zawsze musi być bucik większy. Ten palec powinien nam się z tyłu tam przypięcie zmieścić między naszą piętę a obcas tutaj, a buta. Więc to, natomiast no, butów jest cała masa. Więc tutaj do treningów takich początkujących, to te średniej klasy, nazwałbym je tak zwane uniwersalne, czyli nie warto kupować butów jakichś startowych, bo one są bardzo leciutkie, przyjemne i tak dalej, ale nie do takich treningów crossowych, szczególnie zalecanych w początkowej fazie. Zresztą zawsze zalecanych, miękkie podłoże jest najzdrowsze, więc tutaj takie buciki uniwersalne są wystarczające. Poziom cenowy też, bo marki mamy przeróżne, ale to tak jak z każdym wyrobem, podobny poziom cenowy odpowiada podobnej klasie tego bucika. To jest poziom cenowy dla takich bucików, dla początkującego biegacza. A oczywiście ci, którzy biegają dłużej, to zawsze posiadamy kilka par obuwia, które ja stosuję taką zasadę, że obuwie, które troszkę ma już więcej przebiegu, to biorę na krótsze treningi i tak dalej, więc na ewentualne treningi na asfalcie biorę buty z lepszą amortyzacją, więc zawsze parę butów, te buty, tak jak i my, również powinny odpoczywać. Zawsze po treningu tą wkładkę należy wyjąć, należy rozsznurować, żeby to obuwie oddychało. No nie należy prać w jakichś takich detergentach, pralkach i jeszcze w wyższych temperaturach, gdyż wtedy tracimy właściwości tego obuwia. A tak biegając w okresie jesienno-zimowym, to mamy też buciki odpowiednie dla takich warunków crossowych i nieco bardziej agresywne, czy wyrzeźbione, może żebyśmy unikali poślizgów, obuwie z odpowiednimi oczywiście podeszwami, więc to już jest taka półka wyższa, ale myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, średniej klasy uniwersalne obuwie w zupełności wystarcza. Nie warto się podniecać wszelkimi systemami amortyzacji i tak dalej, bo to nie ma sensu. Jedynie jeśli mamy stwierdzone, a warto sobie sprawdzić, jaką mamy stopę, czyli czy jesteśmy supinatorem, czy pronatorem, czy neutralną mamy nóżkę, no to warto wiedzieć, bo są obuwia, które są oczywiście też kształtowane dla odpowiednich stóp, ale myślę, że jeśli nie zauważamy i nie stwierdzamy, że posiadamy to płaskostopie, czy tam odwrotną sytuację, to te neutralne obuwie w zupełności wystarcza w tej początkowej fazie, a później to życie zweryfikuje, doświadczenie się szybko łapie od kolegów, internet jest pełny, zapchany reklamami i podpowiedziami na wielu forach, jak sobie dobierać obuwie.
1: Powiedzmy, jak wychodzimy pierwszy raz pobiegać i wiadomo, jest kolka, brak oddechu, czy wtedy przestać biegać, czy na przykład wyjść i powiedzieć sobie, że przez te pół godziny muszę biec, to jak to powinno wyglądać?
0: Nie, no zawsze zaczynamy od marszów, dynamiczne marsze oczywiście, troszkę rozciągania, takiej gimnastyki, nazwijmy to, znanej nam doskonale każdemu ze szkoły średniej czy szkoły podstawowej nawet. Więc te ćwiczenia warto wpleść sobie w tej początkowej fazie, żeby rozgrzać organizm. I zaczynamy od marszy, następnie marszobiegi, latamy, bieg, którego częstotliwość czy udział w tym naszym treningu będzie wzrastał, aż przechodzimy do tak zwanych biegów ciągłych, których też te odcinki przebiegane sobie sukcesywnie zwiększamy i przeplatamy takimi odcinkami marszu. Aż przechodzimy, myślę, że gdzieś po około miesiącu czasu, taki średnio sprawny, zdrowy człowiek jest w stanie te 5 km sobie takim spokojnym biegiem ciągłym pokonywać. Są takie kiedyś zasady niepisane może, że ten kilometraż tygodniowo nie zwiększajmy więcej jak o 10%, jeśli zwiększamy w danym tygodniu kilometraż, to nie zwiększamy intensywności, więc tą intensywność, jeśli chcemy podnosić w kolejnym tygodniu, to też o te 10%, nie więcej, i wtedy to spokojnie na taki wyższy pułap będziemy sobie wchodzili.
1: To powiedzmy, dlaczego warto biegać?
0: No, warto biegać, to trzeba by odrębną audycję. Warto biegać przede wszystkim, w skrócie, ja dlaczego biegam? Dlatego biegam, że to jest dla mnie odskocznia od takich problemów dnia codziennego. Z takich psychicznych, że tak powiem, aspektów, więc ja się świetnie resetuję. Mam czas na jakieś przemyślenia. Bardzo lubię biegać sam od wielu lat. Uwielbiam biegać również w grupie, ale to są takie przerywniki jakieś, ale generalnie wielu z nas biega. Bieganie jest tanim sportem. Bieganie pozwala mi realizować tą swoją pasję w czasie dla mnie dogodnym, bez jakichś obowiązków, że to musi być konkretny dzień, konkretna godzina. Pozwala mi regulować, w zależności od mojego samopoczucia, te jednostki treningowe, czyli czas, jaki poświęcam, to tylko ja decyduję. Jeśli chodzi o zdrowotnościowe sprawy, to jak w moim przypadku, to zrzuciłem w szybkim czasie 20 kg wagi, poczułem się o wiele, wiele młodszy, uregulowałem sobie kwestie związane z moim nadciśnieniem. Myślę, że wiele aspektów takich zdrowotnych, przede wszystkim też dla osób na przykład z problemami uzależnieniowymi, bieganie jest świetnym dopełnieniem terapeutycznym, jest takim fajnym nośnikiem, więc też zalecanym dla osób, które mają jakieś problemy uzależnieniowe wszelkiej maści. Więc to jest też taki środek panaceum na jeden z takich dodatkowych bodźców, który pomaga skutecznie wychodzić z różnego rodzaju uzależnień. A zdrowotnościowo, to mówię, przede wszystkim te aspekty psychiczne, psychologiczne, że wychodzę i ja się resetuję, ja świetnie odpoczywam. Poza tym bieganie to jest turystyka biegowa tak zwana. Poznajemy świetnie kraj, poznajemy cały świat. Dzisiaj przy relatywnie tanich kosztach biletów, połączeń, możliwości są nieograniczone, więc nie trzeba wielkich pieniędzy, żeby można było również poprzez bieganie doskonale poznawać swój kraj, czy poznawać cały świat, poznawać historię, geografię, poznawać innych ludzi. Poza tym jest bieganie świetnie też się realizuje jako taki element prorodzinny. Można biegać z całą rodziną, więc tutaj też jest piękna sprawa. Można wspólnie wtedy wyjeżdżać, tą pasję można realizować, mówię, w kręgu rodziny. Bieganie poza tym pozwala poznawać pięknie i czuć przyrodę. Ja biegając po swoich stałych ścieżkach, no, w tym samym miejscu o tej samej porze roku spotykałem gdzieś stado sarenek na przykład. To patrzyłem, liczyłem, czy jest taka sama grupka, czy większa, czy mniejsza. No, rozwijającą się przyrodę wiosną, no to jest rozkosz. To jest po prostu rozkosz. Endorfiny, które się wyzwalają, które są takie dla niedowiarków, no jakąś taką mrzonką opowiadaną przez biegaczy, to jest prawda, to jest coś, co po prostu pozwala człowiekowi wracać po takim zmęczeniu, niekiedy totalnym, no przeszczęśliwym, i człowiek czeka na następnego treningu. Ale bieganie, jak każda pasja, ma swoje pułapki i to musi ciągle sprawiać radość, i to nie może być jedynym sensem życia. Ono musi znaleźć swoje miejsce w hierarchii ważności innych spraw, które nas dotyczą jako osoby normalnie funkcjonujące, ojcowie, matki, pracownicy itd., itd. Więc tu jest ważne, żeby nie dać się zwariować tym bieganiu, żeby nie stanowiło ono sensu jakiegoś życia, żeby całe nasze życie nie obracało się koło biegania. Nie jest mi to obce i znam to doskonale i z autopsji, i znam z wielu przypadków, że można się zapętlić, można się gdzieś zapędzić niepotrzebnie z tym bieganiem, albo wpaść w jakieś poważne kontuzje, albo rozwalić sobie pracę czy rodzinę też przy okazji. Więc to takie moje zawsze ostrzeżenie, że biegajmy, ale z głową, biegajmy do momentu i zawsze, że to jest radość, że to jest coś, co cieszy mnie, ale coś, co nie może być jednocześnie obciążeniem dla rodziny czy dla moich innych obowiązków.
1: Obecnie Stowarzyszenie Biegiem Radom przygotowuje się do jednej z największych imprez biegowych w naszym mieście, czyli do Półmaratonu Radomskiego Czerwca 76. Impreza odbędzie się 21 czerwca. W
2: tym roku planowana jest nowa trasa, mówi Tadeusz Kraska ze Stowarzyszenia Biegiem Radom, organizator imprezy.
3: Rok szczególny, jeśli chodzi o jedną z imprez, to jest półmaraton radomskiego czerwca. 50. rocznica wydarzeń czerwcowych zobowiązuje nas mocno do tego, żeby ta impreza podkreślała to ważne wydarzenie dla naszego miasta. Chyba jest to najważniejsza impreza sportowa, jeśli chodzi o akcentowanie, promowanie, przypominanie tych wydarzeń w sposób taki właśnie sportowo-turystyczny, można by powiedzieć, takiej aktywności fizycznej. I co chcemy zrobić? Po pierwsze, to chcemy nową trasę poprowadzić. Stara, jak każda. My tych tras już chyba mieliśmy 5. Jednym się to podoba, innym nie. Jedni chcą zmian, żeby to miasto też pokazywać w pełnej, że tak powiem, krasie. Natomiast ostatnia była jak gdyby taką trasą krytykowaną, czy narzekali niektórzy biegacze, że ciężka, że trudna, tam rejon ulicy Młodzianowskiej, dwukrotnie tam przebiegaliśmy przez te wiadukty. No oczywiście, że nie była lekka. Dlatego w Radomiu powiem, że nie ma łatwych, prostych tras. Nie. Dla osób, które nie biegają, to się wydaje dziwne. Jak to Radom, to dosyć płaskie. Nie, nie. Nie ma możliwości poprowadzić trasy na dystansie oczywiście dłuższym, bo krótkie to zawsze można, żeby była ta trasa płaska. Może ona być mniej lub bardziej górzysta. Wracając do trasy, chcemy tą trasę poprowadzić przede wszystkim, że takie jest założenie, że chcemy pokazać nowe, co nowego w Radomiu w ostatnim okresie powstało, czyli chcemy wystartować spod hali Radomskiego Centrum Sportu, ale powiedz w przeciwnym kierunku jak dotychczas, czyli nie w kierunku ulicy 25 Czerwca, tylko powiedz w kierunku tak zwanego Ronda Kosińskiego, biec na nową trasę NS, tą trasą NS-ką powiedz aż za wiadukt przy ulicy Lubelskiej, tam nawrotkę taką chcemy zrobić i przez wiadukt na ulicy Słowackiego, pobiec do ulicy Lubelskiej, pobiec na lotnisko i wrócić z lotniska do centrum miasta i ponownie meta będzie przy hali Radomskiego Centrum Sportu, ale wbiegamy z przeciwnej strony, czyli tą taką Golgotę, tak niektórzy określali ten finisz pod górę ulicy Struga, pozbędziemy się jej, finiszujemy z przeciwnej strony, czyli od strony Ronda Kozińskiego.
4: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
2: Choć kojarzy się powszechnie z kolorowymi pomponami oraz wspieraniem drużyn sportowych przed i w trakcie meczów, jest przede wszystkim dyscypliną sportową. Mowa o cheerleadingu, czyli połączeniu gimnastyki, akrobatyki oraz tańca. W Radomiu radomskich sportowców wspierają dziewczyny m.in. z Cheerleaders Radom. Witam serdecznie, ze mną w studiu piękne, młode, utalentowane tancerki i choreografki zespołu Cheerleaders Radom, Agata Jagiełło i Dominika Gajdemczuk. Cześć dziewczyny.
5: Cześć, witamy.
2: Zaglądałam przed naszym spotkaniem na wasze sociale i pierwsze zdjęcie, jakie udostępniłyście, było w 2015 roku, tuż mat czasu. Jak wyglądały te wasze początki, od czego to się zaczęło, jak to wszystko wyglądało?
5: Tak, 2015, myślę, że to nie będzie nawet wyznacznik początku naszej przygody z tańcem, ponieważ razem tutaj z Agą tańczymy już bardzo, bardzo wiele lat. Nie będę może zdradzała liczby, bo wyszłoby wtedy, ile my mamy lat.
6: Tak, zdradzi to nasz wiek.
5: Nie zdradzę. Zaczynałyśmy w Domu Kultury Borki bardzo dawno temu. A jeżeli chodzi o cheerleading, to myślę, że 2015 to będzie prawie 10 lat. To by się zgadzało, jako że to my prowadzimy ten zespół, ale jeszcze wcześniej tańczyłyśmy w innych zespołach tanecznych, właśnie w cheerleadingu.
2: I skąd ten cheerleading się wziął?
5: Tańczyłyśmy w zespole tanecznym i nasz zespół występował właśnie na meczach Radomiaka i jeszcze na AZS-ie, na piłce ręcznej. I po prostu nasz trener, on nas jakoś tak pokierował, tak, w tym kierunku, że występowałyśmy na tych meczach. Później mieliśmy troszeczkę przerwy ze względu na naukę, maturę i tak dalej. I pojawił się casting właśnie do zespołu Cheerleaders. No to oczywiście jak zobaczyłyśmy, że jest nabór, no to zgłosiłyśmy się na ten casting. Spędziłyśmy w tym zespole 2-3 lata, może 2-3 sezony i później przejęłyśmy ten zespół, ponieważ prowadzący zespół jakby nie podołał, czy też nie chciał już prowadzić tego zespołu, więc my z Agą przejęłyśmy ten zespół i prowadzimy go już razem prawie 10 lat.
2: Mhm. I co takiego fajnego jest w tym cheerleadingu dla Was?
5: Przede wszystkim taniec, możliwość prezencji, pokazania się, ponieważ my jako tancerki chcemy pokazywać nasze umiejętności taneczne, a cheerleading daje taką możliwość, że pokazujemy to bardzo często, ponieważ występując na meczach robimy to regularnie i dzięki temu możemy właśnie zaprezentować swoje umiejętności taneczne.
6: Tak, dokładnie. Jakby wcześniej uczęszczając na zajęcia taneczne, przygotowywałyśmy się głównie do różnego rodzaju turniejów, mistrzostw i rzeczywiście te pokazy publiczne były zdecydowanie rzadziej. No jednak chyba właśnie najbardziej spełniamy się, przedstawiając tutaj nasze umiejętności szerszej publiczności.
5: Tak, i widzimy, jak ta publiczność reaguje też na nasze występy i to jest takie na pewno motywujące do dalszej pracy.
7: A gdzie w tym wszystkim są panowie? Chciałam zapytać, czy była taka, nie wiem, propozycja od panów, że może by do was
6: była,
7: dołączyli? Czy...
6: Tak, był taki incydent, że przez bodajże może...
5: No dwa
6: sezon,
5: może
6: dwa.
5: Być, może to był sezon.
6: Tak, byli w naszej drużynie, pełnili bardziej rolę takich pomocników w podnoszeniach, ale gdzieś tam takie motywy też taneczne
5: się pojawiały. Ale współpracowało z nami chyba trzech chłopaków, albo czterech w sumie, to tak wymiennie. Ale w ubiegłym sezonie również zaprosiłyśmy do współpracy właśnie chłopaków i no nie powiem, na pewno to uatrakcyjnia nasze występy,
6: tak.
5: Chłopaki nam pomagają, chociaż nie powiem, nasze dziewczyny są bardzo silne i dajemy sobie radę bez nich, ale zawsze to troszeczkę taki element
6: fajne urozmaicenie
5: dla tej żeńskiej widowni być może.
7: A wy wychodzili z pomponami, czy raczej nie?
6: No nie, stronili od tego.
7: Czy nie chcieli?
6: Nie.
7: Dobra, robicie to już od kilku lat. Skąd czerpiecie inspiracje? Bo wiadomo, włosy, make-up, stroje, no i również układy, tak?

0: głowę pomysłów. Jesteśmy w różnym wieku, więc nawzajem siebie inspirujemy i gdzieś tam te pomysły wychodzą naprawdę, czasem wyskakują jak z kapelusza, więc na pewno tego nie brakuje, żeby tylko były odpowiednie budżety, to na pewno byłoby tego jeszcze więcej.
1: Tak, na pewno te stroje i te akcesoria, które wykorzystujemy podczas występów, na pewno byłyby ciekawsze, ale i tak staramy się naprawdę dobierać takie stroje czy takie dodatki, które gdzieś tam uatrakcyjniają ten występ, i te stroje też się wyróżniają. Nie są takie klasyczne sportowe, ale bardziej takie sceniczne.
2: Jak długo trwa proces tworzenia, tak? Nie wiem, wpadacie na pomysł, macie już ten swój układ, a żeby go wdrożyć w życie i zatańczyć go podczas meczu, to jak długo to trwa?
1: Kiedyś to było tak, że był trening, uczyłyśmy się choreografii i za chwilę tańczyłyśmy go na meczu, więc my jesteśmy nauczone takiej szybkiej pracy, że uczymy się choreografii na przykład w czwartek,
0: półtorej godziny,
1: potem przed meczem go jeszcze trenujemy i występujemy. Nie wydłużamy tego w czasie, ponieważ mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo układów i nie ma czasu na to, żeby każdy tak układ rozkładać na części pierwsze. Już jesteśmy na tyle doświadczone, że ucząc się tej choreografii po prostu nie ma potrzeby, tak? Jakby nie ma potrzeby tego tak doszlifowywać. Jedynie kwestia ustawienia rysunku, w doboru wynoszeń, coś takiego, tak?
0: No tak, gdzieś tam też te choreografie muszą być w miarę dynamicznie zmieniane i przekształcane, żeby też nie za

0: z przyjemnością zostawał na tej przerwie i nas oglądał, kibicował.
1: Tak, dla nas też, my lubimy coś nowego, dla nas też, nam te układy, może nie to, że się nudzą, ale lubimy tańczyć coś nowego, tak?
0: Motywują nas też.
1: Motywują, tak.
2: Powiedzcie mi, waszym głównym zadaniem jest właśnie, jak tutaj wspomniałyście, podtrzymywanie energii kibiców podczas tej przerwy w trakcie meczu. Skąd czerpiecie tą energię, ten power, żeby cały czas być uśmiechnięte, wiadomo, żeby tą energię mieć, żeby ją przekazywać?
1: Ja myślę, że sama publiczność, klub kibica, na przykład tak jak na koszykówce, czy na siatkówce też jest, w sensie na siatkówce męskiej, jest klub kibica, który naprawdę angażuje się w dopingowanie. I my też staramy się razem z tym klubem kibica, że tak powiem, współpracować. Więc wszystko to, co oni śpiewają, my śpiewamy. Więc naprawdę musimy się w ten mecz wczuć. Obserwujemy zachowania chociażby trenera, który niejednokrotnie swoje emocje gdzieś tam wyładowuje i nas też to gdzieś tam motywuje do tego, żeby im kibicować. Po prostu uczestniczymy w tym meczu, tak? W taki sposób wygląda.
0: Mi się wydaje też, że my po prostu lubimy te drużyny, którym kibicujemy i to nam daje też taką energię, motywację, bo my po prostu całym sercem jesteśmy z tymi drużynami, jako też tutaj...
1: To fakt, niejednokrotnie zdarzało się, że jeździłyśmy na mecze wyjazdowe, żeby wspierać drużynę właśnie jako po prostu kibice.
0: Więc nie to, że tylko czekamy na nasz występ, ale też jakby tutaj obserwujemy to, co się dzieje na boisku, trzymamy kciuki za kolejne zdobywane punkty przez drużynę.
2: A czy czucie na przykład energię kibiców, jak nie wiem, jest lepszy mecz, wygrywają, tak? A co innego, jak jest jakaś porażka, czy gorzej idzie zawodnikom, czy czuć tą energię, że jest mniejsza?
1: Czuć zdecydowanie. Jeżeli jeszcze na przykład są mecze takie web w web, to publiczność wręcz nie jest w stanie usiedzieć na miejscach, więc ludzie kibicują, gdzieś tam dopingują tych zawodników.
0: Te emocje są zdecydowanie większe, tak.
2: Podczas tych waszych choreografii, tak, bo są taneczne też z podnoszeniami, czy jest jakaś pozycja, która jest mega trudna, nad którą za każdym razem, jak ją wykonujecie, to nie wiem, jest ten dreszczyk emocji, że czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, jak to wygląda?
1: Jest taka jedna pozycja, w której dziewczyna, tak zwana flajerka, wchodzi na barki innych dziewczyn. I pamiętam taki moment, że właśnie Aga miała za zadanie, ta dziewczyna później skacze na dziewczyny i miała za zadanie łapać. I jak widziałam jej minę, to po prostu była tak przerażona, bała się po prostu, żeby nam nie spadła. I myślę, że to jest trudne, bo ta dziewczyna nam skacze, my ją łapiemy, nie pokażę tego, ale mogę to wytłumaczyć. Dziewczyna po prostu skacze na inne dziewczyny, które ją łapią. No i wiadomo, to jest siła, która jak nas uderzy w nasze ręce, to różnie to może zareagować. To jest takie trochę... Może nie to, że niebezpieczne, ale trudne.
2: Potrzeba zaufania, nie?
1: Tak. Dziewczyny nam bardzo ufają i tutaj na pewno my też jesteśmy takie jakby ich opiekunki. My się staramy, żeby żadnej się nic złego nie stało. Dlatego może też inaczej reagujemy na pewne wynoszenia. Staramy się, żeby naprawdę było bezpiecznie.
0: Tak, wtedy na pewno na treningu głównie zwracamy uwagę na... Skupiamy się po prostu na tym elemencie podnoszenia. Ale myślę, że tutaj...
1: Ale jest tak, jak tak sobie teraz myślę, że naprawdę dziewczyny dbają o to bezpieczeństwo, że nie robimy czegoś tak, żeby zrobić, tylko zaczynamy właśnie technicznie. Jak się zrobi wszystko technicznie, to nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby coś się nie udało. Tak,
0: mimo młodego wieku dziewczyny naprawdę odpowiedzialnie podchodzą do drugiej osoby i starają się właśnie to bezpieczeństwo zachować i czują tą odpowiedzialność na sobie, jak mają coś, nie wiem,
1: mają kogoś
0: złapać,
1: to
0: rzeczywiście podchodzą do tego poważnie i to wykonują.
2: Ja może powiem, jak byłam na ostatnim waszym meczu, pod wielkim wrażeniem byłam, jak one wchodziły na kosza. Ja teraz mam ciarki, bo po prostu bałam się, że albo fikną, albo spadną, albo coś im się stanie. To było tak szybkie, tak energiczne, że robiło wrażenie.
1: To bardzo nas to cieszy, ponieważ na tym nam zależy, żeby to robiło wrażenie. No tak z punktu, pewnie z perspektywy widza, może to wydawać się takie skomplikowane czy trudne, ale no to też zależy, wiadomo, jak ktoś postrzega w ogóle sport czy taniec. Ale tak jak ja na przykład wykonuję tą akrobację też, No, nie jest to dla mnie, na przykład dla mnie to nie jest trudne, ale dziewczyny też, coraz więcej dziewczyn próbuje chodzić na ten kosz i widzę, że sobie świetnie radzą. Po prostu potrzebują odpowiedniej techniki, dziewczyny wynoszące również bardzo dużo pomagają i jest to do zrobienia, jest to do zrobienia. Myślę, że kolejnym krokiem będzie to, że wejdziemy tam trochę wyżej, na tą tablicę.
0: Ale mi się wydaje, że właśnie widz też dzieli się, jest dwa typy widza, który obserwując właśnie mówi: wow, super, rzeczywiście one wykazały się dużym wysiłkiem, żeby coś zrobić.
2: No i odwagą.
0: Odwagą, tak. A jest taki, który będzie nigdy nie pocieszony i oj
1: tak,
0: ale pomyliła,
1: albo coś tam skrytykuje.
0: Tak,
1: jak we wszystkim chyba.
0: Tak, dokładnie.
2: A jakie cechy powinna mieć dobra cheerleaderka? Oprócz tego, żeby dobrze tańczyła.
0: Myślę, że powinna być zaangażowana, bo na tym nam najbardziej zależy. Gdzieś tam tą dynamikę, czy umiejętność tańca,
1: to jesteś można wypracować.
0: Tak, ale jednak jeśli ktoś gdzieś tam tych treningów nie stawia na pierwszym planie, to jakby na dłuższą metę ta współpraca nam zazwyczaj nie wychodziła.
1: Nie wychodzi.
0: I najbardziej, tak jak mówię, zależy nam na tym, żeby jeśli ktoś się decyduje na uczestniczenie, na bycie w naszym zespole, to po prostu musi być zdecydowany i musi to stawiać na pierwszym miejscu, ten taniec. Musi to być jego pasja, bo tak to zawsze będzie coś innego ważniejsze.
2: A jak na przykład ktoś przyjdzie do was dziewczyna, która tak naprawdę nigdy nie tańczyła, chociaż na imprezach, tak? Wszyscy jej mówią: super tańczysz, przychodzi do was, to jak długą drogę musi przejść, żeby z wami wyjść i zatańczyć?
0: Wiele miałyśmy takich osób, które gdzieś tam nie miały większego doświadczenia z tym tańcem. To jeszcze tak dodam, że na przykład jedna z naszych koleżanek, która niestety musiała wyjechać na studia do innego miasta, ale jakby tym, co nauczyła się w naszym zespole, później przekształciła na utworzenie swojego zespołu cheerleaders w innym mieście i teraz jakby wspieramy się i sobie nawzajem
1: dostarczamy. Dostarczamy różnych inspiracji, tak, wymieniamy się doświadczeniem, ale tak jak Aga powiedziała, to przyszła właśnie do nas dziewczyna i zero doświadczenia. Tak naprawdę potrzebują te dziewczyny. Zazwyczaj zaczynamy od tego, że uczymy jednego układu. Ćwiczymy ten układ tak, żeby ta dziewczyna mogła pewnie wyjść na ten parkiet i go zatańczyć, jak już się przełamie, bo ten pierwszy występ jest najgorszy, taki najbardziej pewnie stresujący. To później sukcesywnie dziewczyny tak szybko uczą się tych układów, że my nawet nie wiemy kiedy, a tańczy cały pełny skład.
0: Tak, więc one właśnie jak są

0: te treningi są jeden, dwa razy w tygodniu, to ta nowa dziewczyna umawia się z pozostałymi dziewczynami poza jakby naszym planem, żeby te układy nadrobić, żeby ich się nauczyć, więc właśnie to zaangażowanie jest niezbędne i tutaj się dlatego tak szybko też może uczą, jeśli
1: tak, dokładnie,
0: jeśli im zależy, żeby występować z nami dalej.
2: Mhm. Powiedzcie mi, czy liderki w Stanach uważane są tak naprawdę za sportsmenki i są szanowane? Nie mówię, że wy nie jesteście, żeby broń Boże, ale nie jest to aż tak popularne. Czy myślicie, że kiedyś dojdziemy do takiego poziomu, żeby to było tak samo jak w Stanach, czy tutaj nie ma takich szans?
1: No niewątpliwie cheerleading jest na pewno sportem, bo wystarczy sobie zobaczyć, jak wygląda cheerleaderka. To nie jest zwykła tancerka. Trzeba mieć naprawdę dużo siły, być rozciągniętym i przygotowanym do występu. Czy w Polsce jest naprawdę bardzo wiele zespołów cheerleaders, ale czy na taką skalę jak w Stanach Zjednoczonych? No nie wiem, może za 50 lat, bo jednak na ten moment praktycznie każda drużyna sportowa ma swój zespół cheerleaders. Są oczywiście też zawody w cheerleadingu, ale być może nie jest to tak popularne na taką skalę. Jeszcze nie. Mhm. Chociaż myślę, że stało to się na przestrzeni tych 10 lat, tak jak my jesteśmy tutaj w tej branży, na pewno stało to się bardziej popularne. To widać, zdecydowanie. Mhm.
2: Powiedzcie, czy jakiś występ na jakimś, nie wiem, meczu, evencie macie taki, że jest na waszym ulubionym, że go wspominacie, że była, nie wiem, super energia, super układ. Czy taki układ przychodzi wam do głowy, nie wiem, podczas jakiegoś meczu, nie wiem, może w koszykówce, w siatkówce, w piłce nożnej, nie wiem.
1: Na pewno jest
0: na
1: coś takiego,
0: pewno dla mnie to dosyć dawna historia, ale kiedyś miałyśmy okazję na Lidze Mistrzów występować w Kielcach, nasza drużyna na piłce ręcznej. I chyba to było takie właśnie dla mnie osobiście takie fajne przeżycie, że no zespół z Radomia specjalnie został gdzieś tam ściągnięty do Kielc, żebyśmy wystąpiły i rzeczywiście była bardzo fajna energia. U nas jeszcze nie było tej hali, tylko tutaj jakby nie miałyśmy takiej możliwości na takiej dużej skali publiczności wystąpić.
1: Tak, ja pamiętam te reflektory, że po prostu tak. To było naprawdę coś takiego innego, czego w Radomiu jeszcze nie doświadczyliśmy.
0: Sama ta podróż była taka emocjonująca, bo się przygotowywałyśmy gdzieś tam, czy makijaż, to wszystko było w tym busie, więc fajna była taka atmosfera. No i właśnie później, jak wyszłyśmy już, to rzeczywiście nawet były bardzo duże oklaski, taki wiwat tych kibiców tej drużyny.
2: A u ciebie?
1: Myślę, że bardzo dużo było takich występów. Ciężko mi jest teraz przytoczyć sobie jakiś jeden konkretny. Na pewno pierwszy raz, kiedy wystąpiłam w nowej hali u nas w Radomiu, to też na pewno było dla mnie takie emocjonujące, bo jednak jak występujemy na Mosirze, tamta hala, my to mówimy, że to jest taki nasz dom. My lubimy bardzo Mosir, naprawdę. Lubimy tam tańczyć, czujemy się tam jak u siebie, ale hala naprawdę takie robi duże wrażenie. Pamiętam, jak weszłam tam pierwszy raz już na występ, to czułam taką adrenalinę, taki może i trochę stres, jakbym robiła coś na nowo.
2: Mhm. To może ja dodam od siebie, że na przykład dla mnie takim waszym najbardziej efektownym tańcem był na przykład ten na Halloween, bo wyglądałyście bajecznie. Powiedzcie mi, jak to w ogóle wyglądało, jak wpadłyście na ten pomysł, jak wyglądała charakteryzacja, może tutaj słuchaczom opowiecie o tym.
1: O tak, Halloween, to tak w sumie chyba ja tam podrzuciłam pomysł, ja tak lubię wymyślić zawsze coś jakiegoś dodatkowego na te mecze i podrzuciłam dziewczynom pomysł, a może byśmy się przebrały na Halloween, właśnie inspirując się gdzieś innymi zespołami cheerleaders. No i jak rzuciłam hasło, mówię, dziewczyny, wybieramy kto za kogo się przebiera, żeby się tam nie powtarzały za bardzo te charakteryzacje. Dziewczyny bardzo się, że tak powiem, wczuły w te role i jak przyszły na trening, już niektóre były umalowane, to ja po prostu byłam zaskoczona. Wyglądały po prostu rewelacyjnie. I sam układ też przygotowałyśmy specjalnie pod Halloween, więc muzyka z jakąś nutką tam
2: dreszczyku.
1: Dokładnie, kroki też były takie, to była specjalnie w sumie choreografia przygotowana na ten jeden mecz tak naprawdę. I...
2: No wyszło ekstra.
1: Wyszło fajnie, tak. Jak sobie teraz myślę o tym, to tak, to było takie fajne przeżycie, bo coś innego, tak? Jakby nie musiałyśmy być takie poprawne. Mogłyśmy się troszkę tak powygłupiać. No to, to
2: no a powiedzcie mi, co było po meczu? Czy dziewczyny wracały w tym make-upie? Czy zmywały? Jak reagowali mieszkańcy? Nie wiem, może ktoś dostał zawału? Jak to wyglądało?
1: Chyba coś opowiadały, że wracały właśnie w takim make-upie, ale myślę, że bardziej to brały tak na śmiech. Nie.
2: I że teraz Halloween jest u nas już też
0: tak, bardziej popularny, więc
1: tak, myślę, że czasami ludzie... to się wchodzi, ja czasami wracam po meczu, wchodzę do sklepu i tak później mówię, Jezu, ja taka wymalowana, w ogóle jest...
0: Tak, czy czasem
1: nie myśli
0: nawet na ten strój zarzuciło się płaszcz, płaszcz, spódniczka gdzieś tam ta meczowa, krótka, i to oczywiście zaznaczę, jeszcze to zima, powiedzmy.
1: Oczywiście, no bo jak inaczej.
0: Więc płaszcz i sportowe buty i czerwone usta wchodzi się do...
1: Tak, dziwnie się patrzą, ale po prostu my jakby nie zwracamy na to uwagi. Wchodzimy, tylko robimy zakup, wychodzimy, tak?
0: Tak.
2: A czy jeszcze jakieś śmieszne sytuacje, nie wiem, podczas tańca, w trakcie przygotowań, prób, czy coś się działo u was?
0: No na pewno, jeśli DJ gdzieś tam nas zaskoczy nieodpowiednią muzyką, bo też przed każdym meczem otrzymuje taką listę z utworami i ich kolejnością, w jaką występujemy, i gdzieś tam jak ta kolejność się pomyli, to wtedy no, wychodzą czasem śmieszne sytuacje, bo no, tak jak rozmawiałyśmy, nie każda dziewczyna potrafi każdy układ, bo gdzieś tam one są sprzed kilku lat, czasem odświeżane, no i mają do tego prawo. I na przykład była taka sytuacja, w której dziewczyna wyszła, będąc pewna, że po prostu ten układ potrafi, bo był w kolejności takiej, że był to układ, w którym ona tańczy. No a DJ jednak włączył inną piosenkę i my od razu zmiana rysunku, ona stoi biedna, zakłopotana, ale gdzieś tam oglądałam się za nią i widziałam, że próbowała, nie zeszła z parkietu, walczyła do końca i próbowała.
1: Dla mnie to też takie śmieszne są sytuacje, jak czasami mamy rekwizyt z taką wstążkę i wynosimy dziewczynę w szpagacie, ta dziewczyna szpagatowa dostaje tę wstążkę i była taka sytuacja, że gdzieś tam ta wstążka zaplątała się we włosy. I ma takie zdjęcie, po prostu jak czarownica, tak? I to takie po prostu później jak oglądamy te zdjęcia, to w ogóle zdjęcia, tak, to po prostu jest bardzo... Ja nawet chyba sobie ustawiłam to zdjęcie, jak ona do mnie dzwoni.
0: Ale ja też z wstążką miałam sytuację. Tak, ja właśnie miałam tańczyć układ ze wstążką i miałyśmy przygotowane je przy...

0: układ jest ze wstążką i jakieś tam machanie ręką, więc ja machałam tą ręką po prostu pustą bez tej wstążki.
1: Najważniejsze to dobrze improwizować. Myślę, że
0: dziewczyny mało kto się zorientował. Dziewczyny mówiły, że tak, że w ogóle ja nie spodziewały widziałam. Się, że ja nie mam wstążki, a tak dobrze.
2: Nie,
0: to
2: teraz jak ja wyhaczyłam też, jeżeli chodzi o wstążkę, to było na ostatnim meczu, że dziewczyna wyszła, tak, spadła wstążka i została z samym patyczkiem. Stanęła z tym patyczkiem. Ale też sobie dała radę. Też uśmiech nie wchodzi w twarzy.
1: Najważniejsze to jest uśmiech. Reakcja. Bo... Ja też niejednokrotnie jakąś gafę popełnię, ale jakby uśmiecham się, widzowie nie wiedzą, co ja miałam zrobić tak naprawdę.
2: A jak później oglądacie swoje zdjęcia na przykład, no bo wiadomo, różne...
1: Ta część też jest bardzo śmieszna. Tak, czasami to jak sobie później wysyłamy te zdjęcia, to co jedno to lepsze czasami, te miny nasze.
0: Ja też miałam taką sytuację, kiedy mieliśmy kiedyś występ na Mosirze. No i tańczymy układ, nagle jest, słyszę w tle zmiana muzyki. I widzę, że dziewczyny w ogóle świetnie się odnajdują, gdzieś tam tworzą jakieś koło. I ja mówię, co się dzieje?
1: Ale przecież ja na treningu byłam.
0: Ale ja za nimi idę, no mówię, ja taka cheerleadera, a nie potrafię, nie wiem, co mam robić. I patrzę, tworzą to koło, no rzeczywiście, no to ja też staję w tym kole i za chwilę zostałam z tego koła wyproszona, bo teraz już mój mąż zdecydował się na oświadczynę podczas meczu, więc to było chyba dla mnie.
1: Tak, ja chciałam właśnie, jak zaczęłaś mówić o tym, o czym pamiętać, miałam ci to przypomnieć, ale mówię, może może to wrócisz wspomnienie.
0: To po prostu był dla mnie chyba najbardziej stresujący moment, że ja, jak to ja zapomniałam układu, nie wiem, co mam zrobić, a to dziewczyny były wtajemniczone.
1: Takie amerykańskie.
0: No. Tak, trochę Ameryki.
2: Dobra, dziewczyny, występowałyście na meczach siatkówki, piłki nożnej, ręcznej, futbola amerykańskiego. Czy jest jeszcze jakaś dyscyplina, w której możecie występować, a w której nie? Tak.
1: Tańczyliśmy też nawet podczas boksu. Była gala boksu, więc w przerwach tańczyłyśmy.
0: O, na przykład miałyśmy okazję tańczyć podczas biegu, podczas maratonu w Radomiu.
1: Tak, maraton.
0: Po prostu uprzyjemniałyśmy czekanie rodzinom i znajomym ludzi, którzy tam biegli, brali udział w tym maratonie. Więc gdzieś tam, jeśli sam organizator
1: widzi jakąś możliwość, potrzebę, że będzie występ, jest na pewno na to miejsce. Tylko to wszystko zależy od organizacji.
0: Tak, gdzieś tam też inne nasze występy, no tak jak czy liderki, my mamy powiedzmy te układy nie są one długie. Ale
2: krótkie strzały, szybkie strzały.
0: Tak, układy same są w sobie szybkimi strzałami, ale gdzieś tam dostosowujemy. Jeśli jest potrzeba, żeby ten występ był na 3 minuty, to tak.
1: To robimy, dokładnie. Tak.
2: A czy jest różnica na przykład podczas występów, nie wiem, w piłce podczas meczów siatkówki, podczas meczów piłki nożnej, czy koszykówki?
1: Jest dla pewno różnica taka, że jak tańczyłyśmy na piłce nożnej na Radomiaku, to samo wejście na boisko, to już ja przynajmniej, ja musiałam wyrównać oddech po tym wbiegnięciu, bo to jest jednak przemierzenie większej ilości tych metrów.
0: I to musi być szybko,
1: dynamicznie
0: zrobione.
1: I to jest szybko, tak? To jest przerwa i to nie ma tutaj czasu, bo DJ też gdzieś tam jest dalej, więc on też włącza tę muzykę. To na pewno to. Tak jak to wcześniej rozmawiałyśmy na koszykówce, jest bardzo dużo występów, musimy cały czas być skupione, obserwować przebieg meczu, więc też jest dużo więcej pracy zdecydowanie, chociaż my to bardzo lubimy, dynamiczny mecz, natomiast w siatkówce jest tak spokojniej, możemy sobie jeszcze w razie potrzeby przećwiczyć, jakby tak czekamy tylko, kiedy zakończy się set, więc tak to się różni jedynie tym wejściem na to boisko, prawda? Bo same układy pewno na siatkówce jedynie jest mniej troszeczkę miejsca. Przez to, że boisko jest podzielone. Kiedyś starałyśmy się dzielić układ, tańcząc na całym boisku, jakby dzieliła nas siatka. Ale nie zawsze gdzieś tam nam to wychodziło, bo jednak mamy takie kroki, które robimy wspólnie w
0: jakiejś
1: mniejszej
0: grupie. Jakieś zmiany rysunku, więc to nam trochę utrudniało.
1: Tak.
2: A ulubiony sport, na którym lubicie występować, jakbyście miały, nie wiem, tylko możliwość występowania podczas jednej dyscypliny, to co to by było? Koszykówka, siatkówka, piłka nożna? Które najlepsze?
0: Koszykówka na dużej hali.
1: Koszykówka na dużej hali, ja też... jakby kiedy w ogóle z koszykówką nie miałam do czynienia, ale teraz bardzo polubiłam ten sport. Sport jako sport. Tak, ale tak. Na dużej hali, dobrze.
2: A na dużej hali jeszcze jak był tak, że Hydrotra grał i miał bardzo dużo kibiców, przychodziło nam, już praktycznie całą halę zapełniali, to też czułyście tą adrenalinę przed występem?
3: Tak, tak, zdecydowanie. To jest fajne takie uczucie, jak widzi się właśnie, że ci kibice dopisali tą obecnością i jeszcze gdzieś tam widać tą energię i jeszcze jak punkty się zgadzają na tabeli, oczywiście dla naszej drużyny, no to jest wtedy naprawdę bardzo fajne.
1: Tak, to widać, tak jak teraz powiedziałaś, że jak są ci kibice, to widać zupełnie inną grę i koszykarze, no to jednak ludzie na siebie tak oddziałują, że i jak jest wsparcie, to jest i lepsza gra, i lepsza atmosfera. No tak, tak to działa.
2: Mhm, powiedzcie mi, występujecie podczas różnych dyscyplin sportu w Radomiu, w naszym regionie, ale również mieliście okazję współpracować z zespołem Playboys. Opowiecie nam coś o tym?
3: O, to fajny był incydent.
1: Tak, była taka, nie wiem dokładnie ile lat temu, ale zaprosiła nas telewizja, dokładnie nie wiem jaka to była nazwa, do udziału w takim programie, w którym właśnie to lider zespołu Playboys miał do wykonania różne zadania. I jedną z zadań było po prostu zostanie cheerleaderem. Zostałyśmy zaproszone, żeby przygotować układ, nauczyć...
2: Był to Kuba?
1: To był Kuba, tak. Nauczyć Kubę układu i to naprawdę było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie.
2: Dał sobie radę.
1: Tak, Kuba naprawdę się zaangażował, nawet zażartowałyśmy, że być może kiedyś napisze jakiś kawałek o cheerleaderkach, więc jest...
3: Zaprosi nas do współpracy do teledysku, więc my czekamy cały czas.
1: Czekamy, tak, Kuba. Nie, i tak, i to było w takiej formie, i to też był program telewizyjny, tak? Bardzo fajne doświadczenie, naprawdę, tak.
3: I bardzo profesjonalnie tak miałyśmy okazję do takiego formatu profesjonalnego.
1: Tak, z kamerą. Z prowadzącym, który gdzieś tam jest znany w telewizji.
3: Ale powiem ci szczerze, Dominika, że dobrze mi się to oglądało.
1: Mi też. Bardzo dobrze. Nawet czasem sobie gdzieś tam włączę, jak gdzieś mam nagrane. Mhm. To był jeden, ale kiedyś też miałyśmy jakiś teledysk.
3: Tak, z Jagodą.
1: To jeszcze jak było kiedyś, chyba to było Euro, czy coś takiego, tak? To był taki układ.
3: Tak. Do piłki nożnej.
1: Do piłki nożnej, coś Jagoda nagrała, ale to było.
2: I to wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
4: Vox FM Radom. Letnie hitów. W Radomiu na 96,9.
5: Autopromocja.
6: Znowu nie odpalił.

0: W pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Maj to idealny moment na nowy początek życia w wymarzonym M. Krakowska. Inwestycja od Quadra Development to więcej niż mieszkanie. To komfort, nowoczesność i doskonała lokalizacja. Tylko w maju 5% rabatu na wybrane mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży przy Krakowskiej 12 i zapoznaj się z ofertą, bo maj sprzyja dobrym decyzjom. Sprawdź na quadra-development.pl.
5: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
9: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
10: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Reklama.

0: на імпрезе. До самоходу. І на добрий вечір. Так, міксує для вас DJ Харіс. Слухай о 19:00 тільки в Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Zapraszamy na wyjątkową noc muzeów w rytmie lat 20. i 30. XX wieku. Znajdź swój kapelusz, popraw muszkę, załóż retro suknię i perły i pozwól porwać się w podróż do czasu, gdzie dzień zaczynał się na stoku, a kończył na parkiecie. Czekają na ciebie niezwykłe wystawy. Muzyka na żywo, pokazy mody oraz niespodzianki. Zapraszamy do Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu 16 maja o godzinie 18. Leszek Ruszczyk, dyrektor Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americano, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Nadleśnictwo Radom ma zaszczyt zaprosić na Święto Polskiej Niezapominajki. 17 maja od godziny 11 czeka na Was piknik wśród przyrody, warsztaty, rodzinne atrakcje i regionalne przysmaki. Gwiazdą będzie zespół Poparzeni Kawą 3. 17 maja, Leśny Ośrodek Edukacyjny w Jedlni Letnisku, Siczki 1A.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Reklama.
14: Po wypadku zablokowany ruch w kierunku granicy w Olsztynie, chodzi o autostradę A18. Niebezpieczna pogoda w południowo-wschodniej Polsce, za chwilę ostrzeżenia synoptyków. Gorąco w Teatrze Polskim we Wrocławiu trwa protest przeciwko zwolnieniom kilkunastu pracowników sceny. Godzina 13, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. A rozpoczynam od wypadku i utrudnień na autostradzie A18. Po zderzeniu trzech samochodów w Kowalicach w Lubuskiem wstrzymany został ruch w kierunku granicy w Olsztynie. W wypadku ranna została jedna osoba, policja wytyczyła objazd. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca busa najechał na stojącą na prawym pasie ciężarówkę służby drogowej. Ta przesunęła się i uderzyła w stojący przed nią samochód osobowy. W aucie była kobieta i to ona została ranna. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. Na tym obszarze synoptycy IMGW wystawili ostrzeżenia pierwszego stopnia. Będą obowiązywały od 14, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
15: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alertę RCB z informacją o nadchodzących burzach i ostrzeżeniem, by unikać otwartych przestrzeni i nie parkować pojazdów pod drzewami. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Nowy Sącz, Rzeszów, Zamość, aż po Chełm.
16: Wiele modeli numerycznych wskazuje, że przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu, a punktowo jeszcze więcej.
15: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Stąd hydrolodzy także na południowo-wschodnich krańcach kraju ostrzegają przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek.
14: Pogodowe alerty będą obowiązywać dzisiaj do godziny 21. W Żyw Teatrze Polskim we Wrocławiu część aktorów i reprezentujących Związek Zawodowy Solidarność prowadzą akcję protestacyjną. Sprzeciwiają się zwolnieniu kilkunastu pracowników tej sceny. Aktor Marcin Piejaś zaznacza, że pracę traci 1/4 zespołu, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała się o zdjęciu z afisza 21 przedstawień.
17: Te zbyt pochopne, naszym zdaniem, działania pana dyrektora doprowadziły do największej w historii

0: Zjadą naukowcy z całego świata.
1: Zapraszamy naukowców, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu. Mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens.
0: Zapowiada Diana Sałacka, rzeczniczka festiwalu. Copernicus Festival potrwa od 19 do 24 maja w Krakowie. I jeszcze coś dla fanów piłki nożnej. Portugalczyk José Mourinho na 99,9% zostanie ponownie trenerem piłkarzy Realu Madryt. Tak donoszą hiszpańskie media. Na wczorajszej konferencji prasowej sam szkoleniowiec zapewnił jednak, że nikt z Realu się z nim w tej sprawie nie kontaktował. Dodał, że w środę została mu przedstawiona oferta przedłużenia kontraktu z Benficą, obowiązującego do czerwca 2027 roku. Ta dzisiejsza pogoda przypomina raczej jesień niż wiosnę. Mamy pochmurny, deszczowy dzień. Najwięcej tego deszczu, jak słyszeliście w wiadomościach, spadnie we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Może tam także zagrzmieć. Wysoko w Sudetach i Karpatach opady deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze dzisiaj od 12 do 16 stopni.
2: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
3: Daria Żurowska, zapraszam. Dziś przedstawimy postać jednego z najwybitniejszych polskich malarzy XIX i XX wieku, czyli Jacka Malczewskiego. O jego życiu, najważniejszych dziełach rozmawiałam ze swoim gościem. Dziś moim gościem jest pani Paulina Szymalak-Bugajska z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Witam bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: I spotykamy się dzisiaj, żeby właśnie o Jacku Malczewskim trochę poopowiadać. Powiedzmy, kim był Jacek Malczewski?
4: No, Jacek Malczewski był przede wszystkim malarzem, czołową postacią młodej Polski, okresu młodej Polski, przypadającej na czas przełomu XIX i XX stulecia. No i myślę, że najwspanialszym, najbardziej znakomitym przykładem artysty, malarza symbolisty w dziejach malarstwa polskiego.
3: Urodził się w Radomiu.
4: Tak, urodził się w Radomiu 14 lipca 1854 roku życia. Pierwsze 13 lat swojego życia Jacek spędził w Radomiu, właśnie tutaj w domu rodzinnym. Kolejne 4 lata to są przygotowania do krakowskiego gimnazjum w miejscowości Wielgie i kolejne lata już właściwie są związane z Krakowem, czyli od 1871 roku. I tu początkowo jest to oczywiście gimnazjum Świętego Jacka, do którego się przygotowywał, a dalej studia najpierw jako wolny słuchacz, a później jako pełnoprawny, formalnie uczestniczący w zajęciach student Szkoły Sztuk Pięknych.
3: Warto chyba też podkreślić, że ważną rolę w jego życiu odegrał jego tata.
4: Tak, na pewno. Julian Malczewski, ukochany ojciec artysty, postać, która miała bardzo duży wpływ na te pierwsze lata nauki, też pierwsze naście lat wychowania, bo faktycznie taką postacią dominującą, można powiedzieć, ale w sensie pozytywnym w rodzinie Malczewskich, był właśnie ojciec Jacka, który przykładał ogromną wagę nie tylko do wychowania, ale również do edukacji swoich dzieci, bo poza Jackiem były jeszcze jego dwie siostry, starsza Bronisława oraz młodsza Helena, ale w szczególności oczywiście Jacek był tym wyczekanym jakby Beniaminkiem, ukochanym synem państwa Malczewskich. I właściwie w momencie, kiedy zauważono, że Jacek ma pewien talent, pewne zdolności w kierunku plastycznym, jak najbardziej akceptowano, wręcz wspierano ten jego talent, który objawił się w wieku dziecięcym. I to też trzeba podkreślić, że wybór krakowskiego gimnazjum, czyli leżącego w Galicji, nie w zaborze rosyjskim, ale właśnie austriackim, związany był nie tylko z tym, że tam odbywa się nauka w języku polskim, ale również to wcześniejsze przygotowanie właśnie w Wielgiem, pod okiem między innymi Adolfa de Gasińskiego, przyrodnika, humanisty, powstańca styczniowego, uczestnika powstania styczniowego. Ojciec Jacka miał wpływ również właśnie na wykształcenie syna, na dobór lektur i to też myślę, że przeważyło również na wyborze takiej, a nie innej drogi nauki, w tym gimnazjalnej.
3: Powiedzmy, czy Jacek Malczewski miał rodzinę swoją?
4: Tak, ma pani na myśli pewnie żonę,
5: dzieci.
4: Tak, oczywiście. W tym przypadku

0: powiedzmy. Może byłoby to bardziej oczywiste niż w dzisiejszych czasach. Jacek Malczewski, tak, ożenił się z panną Marią Gralewską, z domu Gralewską, córką krakowskiego aptekarza Fortunata Gralewskiego. Małżonkowie, znaczy stanęli, młodzi stanęli na ślubnym kobiercu w 1887 roku, w październiku. Rok później na świat przyszła ich córka, pierworodna Julia, a 4 lata później, w 92 roku, przyszedł na świat Rafał Malczewski, którego również znam jako artysta, malarza, a z tym, że samouka. No tym takim najbardziej chyba znaczącym krokiem w jego edukacji szkolnictwa wyższego, no to był pobyt właśnie rok akademicki spędzony w Paryżu w pracowni profesora Ernesta Lehmanna na przełomie 76-77 roku. Niestety z powodów finansowych artysta, no przyszły artysta, właściwie student, nie mógł zostać dłużej, chociaż Jackowi oczywiście marzyło się dłuższy pobyt w stolicy Francji, czy ewentualnie nawet Rzym. Ja tylko przypomnę, że w drugiej połowie XIX wieku Paryż powoli stawał się taką stolicą kultury i sztuki ogólnoświatową. Do tej pory jakby tę funkcję dzierżył Rzym, no a po II wojnie światowej oczywiście Nowy Jork wszedł na arenę jakby tej międzynarodowej, międzynarodowego środka sztuki.
1: Nie tylko chyba Paryż. Jak to wy...
0: Tak, tak, oczywiście. Później również były wyjazdy do Monachium. W związku z tym też bardzo często jego nazwisko, jego twórczość związana jest z wpływami środowiska monachijskiego, Akademii Monachijskiej, której też również przypomnę, funkcjonowało duże środowisko polskich artystów skupionych wokół Józefa Branta i Maxa Gierymskiego, tak zwanych dwóch generałów. To określenie wymyślił Henryk Siemiradzki. Ale to był też kolejny etap w rozwoju malarstwa, twórczości Jacka Malczewskiego. Kolejne jakby lata pokazały jednak, że ta samodzielna jego droga okazała się jakby najwłaściwszym rozwiązaniem, najbardziej indywidualnym. No i myślę, że przynoszącym największą chwałę i sławę artyście, co dzisiaj widzimy.
1: To powiedzmy o tej twórczości. Jakie techniki i style stosował Jacek Malczewski?
0: Jacek Malczewski, to też za każdym razem należy podkreślać, wyszedł z realizmu i właściwie z realistycznej formy malarskiej i właściwie do końca pozostał jej wierny. Faktycznie ten symbolizm, też nawet o Jacku Malczewskim mówi się na zasadzie, że był realistą w formie, ale symbolistą w treści. Więc temu symbolizmowi pozostał wierny do końca życia. Tematyka, która w jego malarstwie się pojawiała, no to oczywiście sprawa polska, można powiedzieć, prawda, ojczyzny, sprawa powstania styczniowego, to również odróżniało go od jego pedagoga, jego mistrza w tych pierwszych latach, nie tylko młodzieńczych, ale również studenckich, czyli oczywiście Jana Matejki, który no, jako ten największy malarz historyczny polski, który zdominował wyobraźnię nie tylko artystów polskich, ale również polskiego społeczeństwa od lat 60. XIX stulecia. Matejko przedstawiał w swoich obrazach tematy z dalekiej przeszłości Rzeczpospolitej, tematy wydarzenia średniowieczne, nowożytne, zarówno czasy chwały, jak i klęski naszego państwa. Natomiast Malczewski, który początkowo był zakochany w twórczości swojego pedagoga, z czasem stwierdził, że to są dla niego jakby cudze homonta i nie należy w nich, i nie ma zamiaru w nich maszerować, o, na tej zasadzie. W związku z tym, co jest zresztą zupełnie naturalne dla młodych twórców, dla młodych artystów, poszukując swojej drogi własnej, indywidualnej, twórczej, stwierdził, że chce malować to, co widział, to, czego doświadczył. I faktycznie takim wydarzeniem historycznym, którego był świadkiem jeszcze jako chłopiec w wieku to zaledwie 9 lat, było oczywiście powstanie styczniowe, które najbardziej tak chyba ogromny impact miało w Królestwie Polskim. I Jacek Malczewski świadom jakby klęski, reperkusji z tym związanych, martyrologii powstańców. No ten temat, ten ojczyźniany, walki o niepodległość, o wolność ojczyzny przewija się właściwie przez całą jego twórczość od najwcześniejszych lat. I był podbudowany również literaturą romantyczną, przede wszystkim twórczością Juliusza Słowackiego, do którego tutaj ogromną estymą darzył ojciec oczywiście Jacka, Julian Malczewski, który również w tych pierwszych latach studiów czy twórczości Malczewskiego służył mu często radą w listach. I to właśnie był ten jeden z pierwszych tematów, jakby głównych tematów, wokół którego oscyluje twórczość Malczewskiego. Kolejnym no to był oczywiście człowiek. Człowiek, jego koleje, los, miejscu, powiedzmy, rozterki, która spotyka na swojej drodze, no i oczywiście śmierć, jakby naturalny składnik finalny życia każdego z nas. Tu tylko przypomnę o tym słynnym cyklu Thanatos, który powstał, pierwsze prace powstały w 1898 roku po śmierci matki artysty, ukochanej matki artysty. 14 lat wcześniej zmarł ojciec artysty. I to właśnie był ten moment, kiedy Jacek Malczewski najprawdopodobniej, no możemy się domyślać, uświadomił sobie nieuchronność no śmierci, prawda? Każdy z nas ma tego świadomość, ale w przypadku jakby odejścia drugiego rodzica, ukochanej matki. Myślę, że to było bardziej dojmujące zdecydowanie doświadczenie. I trzecim takim tematem, który właściwie pojawił się od powiedzmy lat 90. XIX stulecia, no chyba najsłynniejszym takim przykładem pracy czy prac twórczości artysty, które zarazem są początkiem symbolizmu w jego malarstwie, to jest Melancholia, błędne koło, czyli temat artysty, jego rola, powołanie artysty, rola jego sztuki, nie tylko w edukowaniu społeczeństwa, ale również w podążaniu własną drogą. Te takie rozterki, które funkcjonowały przez jego, no powiedzmy, do odzyskania niepodległości przez Polskę. To dwa też takie mijające się trochę tematy.
1: A co przedstawiały jego prace? Co malował?
0: O, no to jest bardzo szerokie. To właśnie, o czym przed chwilą powiedziałam, czyli ta wielka triada tematyczna, jak ją można ująć, tak dosyć skrótowo. Począwszy od tych pierwszych lat, no to oczywiście portrety najbliższych, bo to jakby najbardziej oczywiści modele byli, prawda, w jego otoczeniu. Oczywiście też autoportrety, czy to szkicowe, czy już później z czasem olejne. Tematy powiązane właśnie z powstaniem styczniowym, ale w dużej mierze koncentrujące się bardziej na tym, co się stało po właśnie klęsce tego zrywu niepodległościowego, czyli temat Sybiru, temat właśnie Angelego, zesłanie wygnanki, znaczy śmierć wygnanki, czy ta cała tematyka, scena umywania nóg zainspirowana poematem romantycznym Słowackiego, ale i również tematy jakby wywodzące się z folkloru, z ludowości, czyli z tej całej obyczajowości wiejskiej, z którą Jacek zapoznał się właśnie w Wielkiem, tam gdzie się przygotowywał do gimnazjum. To właśnie Dygasiński był tym nauczycielem, pedagogiem, który zarówno Jacka, jak i jego kuzynów, którzy z nim się przygotowywali właśnie do tego gimnazjum w Krakowie, zapoznał nie tylko z tą obyczajowością, z tą codziennością mazowieckiej wsi, ale również z fauną i florą, w szczególności z całą tą roślinnością, z zielnikami, z kwiatami. Ja tylko przypomnę, że jeżeli pojawiają się na obrazach Malczewskiego kwiaty, to są to oczywiście kwiaty polne, jego ulubione, jego ukochane. Na jego obrazach pojawiają się owady, słynny konik polny czy świerszcz, to troszeczkę zachodzi takie wzajemne przenikanie się tych dwóch owadów w malarstwie Jacka Malczewskiego. Te wszystkie koniczyny, osty, które znamy z jego autoportretów, z jego portretów, maki, prawda? To wszystko pojawia się w jego malarstwie. No oczywiście też ukochane ptaki, które też pełnią rolę, no nie tylko symboliczną, ale również dopełniającą pewną konwencję portretową u Jacka Malczewskiego. Chłopcy właśnie pod okiem Dygasińskiego mieli ptaszarnię właśnie w Wielkiem, we Dworze Wielkim i hodowali, opiekowali się ptakami. Co więcej, mieliśmy Sybir, mieliśmy folklor, ludowość, oczywiście tematyka mitologiczna, silnie występująca od końca XIX wieku, no, która rozkwitła właśnie w pierwszej dekadzie XX stulecia i to też pod wpływem jakby relacji, które Jacek Malczewski nawiązał z panią Marią Balową, czyli z taką jego wielką pozamałżeńską miłością, jak o niej mówimy. No była to miłość wielka. Faktycznie pani Maria Balowa, która była młodsza 25 lat od artysty, która również miała swoją rodzinę, podobnie jak Jacek Malczewski, była kobietą bardzo charyzmatyczną, bardzo inteligentną, elokwentną, światową, a poza tym jeszcze piękną kobietą, naprawdę, o fascynującej urodzie. I jej twarz to jest prawda i ona sobie z tego zdawała sprawę w 100%. Jej twarz pojawia się właściwie na w każdym spłucie na artysty powstały wówczas, jeżeli pojawiała się jakaś istotna postać kobieca. I ona faktycznie dawała rysy, nie wiem, Elenai, Eloe, Anielicy, nawet Thanatos, nawet śmierć miała jej rysy, to jest fascynujące, ale również Chimera, czyli ten rodzaj takiego mitycznego demona, który przeszkadzał, komplikował losy i pracę na przykład artysty. Także niesamowita postać kobieca, która zapłodniła faktycznie tą wyobraźnię wizjami i pewnym rodzajem nadała kształt wielu postaciom kobiecym. Mm.
1: Czy te prace na przestrzeni lat się jakoś zmieniały?
0: Zdecydowanie tak, oczywiście. I tu tak jak najpierw był ten Kraków, właśnie najpierw był Matejko, prawda? I to malarstwo historyczne, to podążanie za mistrzem. Później oczywiście Paryż, gdzie Jacek Malczewski fenomenalnie podciągnął się w zakresie warsztatu plastycznego, artystycznego, czyli rysunku. Właściwie ten wyjazd do Krakowa też był mu potrzebny z tego powodu, że w Krakowie on nie miał z kim konkurować, a jak wiadomo rywalizacja, zdrowa rywalizacja wyzwala w każdym z nas pęd ku doskonałości, prawda? Jakąś formę poprawy. I tak się właśnie stało w Paryżu. Ten rok akademicki bardzo dużo dał artyście, zwłaszcza, że był nie tylko utalentowany, ale również pracowitym człowiekiem, artystą, malarzem. Kolejne lata związane tak właśnie po części z Monachium. W jakimś sensie, można tak powiedzieć trochę językiem potocznym, przenośnią, utopił jego malarstwo w tych tak zwanych burych sosach monachijskich, czyli dosyć ciemnej barwie. Z tego okresu między innymi pochodzą właśnie umywanie nóg, czy właśnie w tej nawet akademickiej konwencji, prawda, gdzie tematyka historyczna, literacka górowała na szczycie tematów, które pojawiały się na obrazach tych najważniejszych twórców i nie tylko. Co więcej, później ten koniec XIX wieku, to właściwie powoli dzięki tej mitologii, dzięki antykowi. Ja tylko przypomnę, że wówczas model wykształcenia, fachowego wykształcenia młodych ludzi, właśnie taki, jaki stał się udziałem w krakowskim gimnazjum Jacka Malczewskiego, to była przede wszystkim humanistyczna wiedza, czyli starożytność, greka, łacina, zarówno historia, jak i kultura, mitologia oczywiście w to wchodząca. W związku z tym dla Jacka jakby łatwość poruszania się po całej mitologii, po bóstwach i tych wszystkich zdarzeniach, które znamy z mitologii greckiej czy rzymskiej, była czymś fantastycznym i on to wykorzystywał doskonale, a jednocześnie należy pamiętać, że wówczas w tak zwanej zachodniej Europie funkcjonowało nadal malarstwo Arnolda Böcklina, pojawił się przecież wcześniej symbolizm, prace Gustave Doré, Odilona Redona, Franza von Stucka, Maxa Klingera, ci wszyscy artyści, Jacek Malczewski znał ich twórczość i zresztą w Polsce, nie istniejącej na mapie, prawda, ale tak symbolicznie jakby ujmowanej, w Polsce nosił on nazwę polskiego Böcklina i to był komplement zdecydowanie. Więc ta mitologia przenikająca do jego malarstwa z jednej strony nie była niczym nowym, ale na pewno była bardzo oryginalnie przez niego wykorzystana i w sposób rozpoznawalny oczywiście po dzień dzisiejszy, prawda, przez widzów, wielbicieli jego twórczości.
1: Jacek Malczewski żył w Krakowie, a czy wracał do Radomia? Mamy takie informacje.
0: To jest właśnie takie ostatnie lata życia. Znaczy wiadomo, że na pewno jeszcze w XIX stuleciu, można tak powiedzieć, ale odwiedzał Radom pod kątem właśnie odejścia jego bliskich, czy to ojca, czy to matki, czyli ta końcówka XIX wieku na pewno jeszcze był w Radomiu, jeszcze bywał w Radomiu. Natomiast później, już w tych latach późniejszych, nawet powojennych, kiedy Polska zyska niepodległość, przypomnę 1918 rok, Jacek Malczewski, jakby takim drugim ośrodkiem jego życia stały się Lusławice również. Czyli ta małopolska miejscowość położona nad Dunajcem. Po drugiej stronie Dunajca znowu, może nie naprzeciwko, ale w niedalekiej odległości Lusławic leżały Harzewice, słynne ruiny zamku w Melsztynie również. W Harzewicach znowuż mieszkała jego ukochana córka, która wyszła za mąż za Feliksa Meissnera. W związku z tym pewnie wybór tego majątku w Lusławicach nie był przypadkowy, nie tylko ze względu na piękną okolicę i piękną piękny krajobraz, który znajdował się wokół, ale no, również ze względu na tę bliskość ukochanej córki. Jacek Malczewski spędzał tam początkowo miesiące letnie, a w pewnym momencie w ciągu kolejnych lat no, ten sezon wydłużał się jakby od wczesnej wiosny do późnej jesieni. To był już właśnie też starszy pan. Pamiętajmy, że wtedy ludzie troszeczkę szybciej się, można powiedzieć, starzali, ale to nie tylko o to chodzi. No, Jacek też był schorowany. Choroba reumatyczna, choroba oczu pogłębiały się, niestety. Wieloletnie wyczerpanie fizyczne, powiedzmy, artysty, malarza bardzo czynnego, bardzo pracowitego, też dawało się we znaki, bo pamiętajmy, że jednak malarstwo no, to też jest fizyczna czynność, prawda? Bardzo często wyczerpująca, to dwa, a poza tym no, ten taki nieoficjalny konflikt, który miał z żoną, to właściwie było troszeczkę takie jego zesłanie te Lusławice, mimo że piękne, mimo że w jakiś sposób upragnione przez niego, mimo że były również takim symbolem dworu polskiego i rodzinnego gniazda, do którego się artysta również odnosił w tych ostatnich latach twórczości, to jednak były też miejscem, gdzie przebywał bez żony, z którą próbował na nowo jakby nawiązać relacje po tej wieloletniej zdradzie, wieloletnim romansie z panią Marią Balową. Jego towarzyszkami były mieszkające tam na stałe jego siostry, czyli właśnie starsza siostra Bronisława, która przez całe życie była osobą samotną, no i młodsza Helena, która kilkanaście lat wcześniej owdowiała. W związku z tym pani jakby na nowo, no, znaczy rodzeństwo właściwie po latach na nowo zamieszkało razem i wynajmowało, znaczy Malczewscy wynajmowali pokoje od rodziny Weichingerów właśnie w tym dworze w Lusławicach, także dwór nie był ich własnością. Mimo że podobno przez jakiś czas państwo Malczewscy rozważali ewentualność zakupu jakby dworu na własność.
1: I to tam w tych Lusławicach zmarł? Jak to wyglądało?
0: Nie. Jacek Malczewski opuścił Lusławice w 26 roku, jesienią. Tam był ostatni raz właściwie. Były te ostatnie miesiące jego bytności w Lusławicach. Zmarł na krakowskim Zwierzyńcu w 1929 roku. Także, jeszcze właśnie tutaj jakby nawiązując do tego, do tych wspomnień, do tej tęsknoty za Radomiem, faktycznie w pewnym wieku, to też jest naturalne, człowiek powraca do lat dzieciństwa, lat młodości, do tych takich najbardziej szczęśliwych, beztroskich czasów, prawda? I tak było też w przypadku Jacka Malczewskiego. Tak jak zaczęłam mówić, po odrodzeniu się państwa polskiego w 1918 roku, kiedy jeden z tych głównych tematów dominujących w malarstwie Malczewskiego no, odszedł w sposób naturalny, prawda? Czyli te sprawy ojczyźniane, sprawa Polski już nie odgrywała tak ważnej roli, no, ponieważ Polska odzyska niepodległość, prawda? Można było dyskutować z jak wieloma problemami, konfliktami nasz kraj odrodzony po 123 latach musiał się borykać, ale faktycznie ta dominująca tematyka w twórczości Malczewskiego odeszła. I to też artysta jakby w tej ostatniej dekadzie swojego życia musiał na nowo odnaleźć nie tylko sens swojego życia prywatnie. Tu oczywiście te Lusławice, ten jakby no, konflikt, nie konflikt z żoną, bo tego też nigdy do końca nie będziemy wiedzieć. To były sprawy zbyt intymne, prawda, między dwojgiem ludzi, jak się zakończyły faktycznie. Ale ta tematyka w malarstwie, artysta musiał też jakoś odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. W związku z tym na pewno dużo więcej krajobrazów, pejzaży możemy zobaczyć. Prędzej być może malowanych z natury niż z pamięci, umieszczanych w portretach. I nawet w wspomnieniach Jacka, czy w jego listach przewija się taka myśl, że o tym, żeby odwiedzić Radom, że bardzo chciałby odwiedzić Radom, ale niestety no, nie ma tej możliwości i no, tęsknił za tym swoim miastem urodzin, ale myślę, że to było zupełnie naturalne, co oczywiście z jednej strony jest dla nas miłe, prawda? Jako mieszkańców Radomia, jako Radomian, czy Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Ale myślę, że no, akurat tak się chyba nie złożyło, że po prostu Jacek Malczewski mógł trafić w tych ostatnich latach swojego życia. Pewnie nawet ze względu na swój stan zdrowia. To też było na pewno dużą przeszkodą.
1: Mówi się, że artyści są doceniani dopiero po śmierci. Jak było w przypadku Jacka Malczewskiego? Czy on był znany za życia?
0: Jacek Malczewski był bardzo znany, był już doceniany i faktycznie w 83 bądź 84 roku Muzeum w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie zakupiło jego pierwszą pracę do zbiorów państwowych. Była to oczywiście Śmierć Elenai, potężne akademickie płótno, inspirowane właśnie Anhelim Jerzy Słowackiego. I była to pierwsza praca, która znalazła się w zbiorach instytucjonalnych, w zbiorach państwowych. I ona w jakiś sposób usankcjonowała, prawda, Jacka Malczewskiego jako tego twórcę docenionego zarówno przez krytykę, ale i przez społeczeństwo. Więc to był również ważny krok. Kolejne lata, no to oczywiście rozwój jego malarstwa, ewolucja jego malarstwa. I co ważne, Jacek Malczewski był świetnym portrecistą i był bardzo popularnym wśród elity zarówno krakowskiej, jak i lwowskiej, profesorskiej, kadry pedagogicznej związanej z Uniwersytetem Jagiellońskim, wśród polityków ówczesnych czy arystokracji. W pewnym momencie faktycznie czymś było posiadanie portretu pędzla Jacka Malczewskiego. Więc jak najbardziej był znany za swojego życia i doceniany, a to, że nie miał głowy do interesów, to jest zupełnie inna sprawa. I myślę, że to też stanowiło troszeczkę jego przekleństwo, że nie miał szczęścia do, jakby to powiedzieć, nie miał żadnego marszanda. Jak, zresztą marszanci może jeszcze w Polsce wówczas nie funkcjonowali, raczej w Paryżu, ale kogoś, kto by był w stanie sprostać i no, objąć, nie wiem, swoimi możliwościami te wszystkie interesy i no, możliwość zarobkowania na, zresztą na świetnym malarstwie artysty. Więc no, zdecydowanie Jacek Malczewski był bardzo znanym, popularnym twórcą, docenianym również za granicą. Dostawał medale, między innymi za melancholię czy za autoportrety. Ale tak jak mówię, nie przełożyło się to niestety na majątek. No ale myślę, że to w dzisiejszych czasach nie jest dla nas problemem, ponieważ doceniamy jego wielkość, no, jego znakomite malarstwo.
1: No to powiedzmy o tym malarstwie, o tych pracach, takie najbardziej znane jego, jego dzieła.
0: To znaczy, ja już wcześniej wspomniałam o melancholii, o błędnym kole oczywiście. Chyba takim najbardziej znanym cyklem jest zespół prac Zatruta studnia. Zatruta studnia jest w ogóle takim określeniem, kluczem do wielu prac, które nosiły te tytuły, które powtarzały, pojawiały się w różnych wariantach jakby te sceny, te przedstawienia, natomiast jakby takim najważniejszym zespołem pięcioczęściowym, który określamy mianem zatrute cyklu prac Zatrute studnie, jest właśnie ten znajdujący się w kolekcji w Fundacji Raczyńskiej przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. W części z tych prac oczywiście widzimy twarz pani Marii Balowej, ale jakby takim wstępem, prologiem do tego poznańskiego cyklu jest również Zatruta studnia z chimerą, która znajduje się właśnie w naszych radomskich zbiorach i możemy ją oglądać na stałej ekspozycji, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Zatruta studnia z chimerą i tu mamy oczywiście wizerunek pięknej pani Marii Balowej, która odgrywa rolę chimery siedzącej właśnie nad studnią, pochylającej się do niej. Bardzo charakterystyczna postać. Natomiast w tle widzimy daleki krajobraz przedstawiający Kraków. No, w pewnym sensie również ukochane miasto naszego twórcy. Nie chciałabym mówić chyba o tych pracach, których w tej chwili nie ma u nas w muzeum, które też nie są czy naszą własnością, czy depozytem, ponieważ jest ich bardzo dużo, przyznam szczerze, więc zresztą Jacek Malczewski był bardzo płodnym twórcą, ale pragnę jeszcze zwrócić Państwa uwagę na prace, które możemy obejrzeć właśnie na naszej wystawie stałej. No to oczywiście autoportret z muzą, czyli ze wspomnianą panią Marią Balową, autoportret artysty. Zatruta studnia z autoportretem jest to też przykład pracy, w której ten element, to określenie zatrutej studni występuje. Autoportret z kwiatem ostu. Jest to co prawda własność prywatna, ale od kilku lat znajduje się u nas w depozycie i no, może cieszyć oczy nie tylko nas muzealników, ale również odwiedzających niesamowitą kolorystyką, a także symboliką ukrytą w pracy. No i umywanie nóg, którego jesteśmy właścicielami, my, muzeum, od kilku lat, gdzie samorząd województwa mazowieckiego, nasz organizator, zakupił nam to w prezencie na okrągłą setną rocznicę funkcjonowania naszej instytucji.
1: Również w przestrzeni miejskiej pojawiły się prace Jacka Malczewskiego w rozmiarze XXL na blokach, na szkołach. Co pani o tym sądzi?
2: No myślę, że to też jest fajna forma nie tylko upamiętnienia Jacka Malczewskiego, ale i też podkreślenia jego związku z Radomiem. No bo tak jak patrzymy przez pryzmat, nie wiem, Krakowa, miasta artystów, prawda? Czy Warszawy, nie wiem, Poznania, Lublina, tych większych ośrodków akademickich, artystycznych, to też związane z uczelniami artystycznymi, również wieloletnimi, bo to jest ważne właśnie, to ci artyści funkcjonują tam w przestrzeni, powiedzmy, i pamiątki po nich, czy w jakiś sposób każdy wie, że jadąc do Krakowa, nie wiem, może iść do muzeum, zobaczyć pracę Stanisława Wyspiańskiego, prawda? Natomiast faktycznie Jacek Malczewski, Radom, już od kilku dobrych lat, myślę, funkcjonujący dosyć mocno w powiązaniu z naszym miastem, takie morale jak najbardziej, jeszcze mocniej podbijają ten jego związek z naszym miastem.
1: A gdzie jeszcze można zobaczyć pracę Jacka Malczewskiego?
2: Pracę Jacka Malczewskiego oczywiście możemy podziwiać w największych muzeach narodowych Warszawy, Krakowa, Poznania, na stałych ekspozycjach, z tym, że u nas faktycznie, z tego co wiem, jest to, i mam nadzieję, że jestem dobrze zorientowana w tym temacie, ale jest to jedyna ekspozycja poświęcona w całości Jackowi Malczewskiemu. Jedna stała wystawa zamknięta, prawda, pokazująca twórczość Malczewskiego. Natomiast no właśnie w innych instytucjach, muzeach narodowych, muzeach regionalnych, prace Jacka Malczewskiego włączone są jakby w większy cykl pokazu Galerii Malarstwa Polskiego przełomu XIX-XX wieku, w zależności od tego, jak są te widełki czasowe ustalone.
1: I to wszystko na teraz. Wracamy po krótkiej przerwie.
3: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Nadleśnictwo Radom ma zaszczyt zaprosić na Święto Polskiej Niezapominajki. 17 maja od godziny 11 czeka na Was piknik wśród przyrody, warsztaty, rodzinne atrakcje i regionalne przysmaki. Gwiazdą będzie zespół Poparzeni Kawą 3. 17 maja, Leśny Ośrodek Edukacyjny w Jedlni Letnisku, Siczki 1A.
13: Reklama. Edukacja we Vox FM Radom.
14: W tej części magazynu edukacyjnego ciekawostka regionalna. Czy wiecie, że w rodzinnych tradycjach niektórych radomskich rodzin są na przykład pierogi z kaszą lub kutia? To dziedzictwo po Kresowianach, którzy po II wojnie światowej osiedlili się w regionie radomskim. O tej grupie mówi radomianin, pracownik Muzeum Wsi Radomskiej Marcin Stańczyk.
15: Ja z tym środowiskiem spotykam, znam je od lat. Ze względów rodzinnych między innymi, ale też takich powiedzmy społecznych, organizacyjnych, ponieważ tak się składa, że mój ojciec w 2008 roku reaktywował radomski oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Poza tym mam częściowo rodzinne tradycje związane z ziemiami wschodnimi II Rzeczypospolitej, ponieważ moja babcia pochodziła ze Lwowa i repatriowała się stamtąd po II wojnie światowej w 1946 roku, więc ten temat zawsze gdzieś przy rodzinnym stole się przewijał. To są bardzo ambiwalentne wspomnienia. No jeżeli ktoś kogoś wyrzuca z jego domu albo właściciel domu musi go opuścić, żeby ratować życie, nie mówiąc już o mieniu, bo to często po prostu ludzie, tak jak stali, mówiąc kolokwialnie, uszli z duszą, to nie mogą być to dobre wspomnienia. Więc ja się nasłuchałem tych wypowiedzi bez liku. Rozmawiałem z około setką osób na te tematy. I w zasadzie tam pojawiały się wątki no, w całym spektrum, czyli w całym spektrum emocjonalnym, czyli od takiego sentymentu, radosnych jakichś wspomnień, po te relacje takie no, powiedzmy mrożące krew w żyłach, łącznie z jakimiś dramatycznymi, tragicznymi wydarzeniami, kiedy ginęły całe rodziny, a nawet wsie. Akurat w depozycie pamięci mojej rodziny Radom był miejscem docelowym, ponieważ tutaj w tym transporcie przybyła moja babcia i moja prababcia, ale one już jakby dołączyły do innej części rodziny, która jakiś czas wcześniej zamieszkała po II wojnie światowej w Radomiu. I to jest takie symptomatyczne, że ci kresowianie w skali całego kraju w zasadzie przemieszczali się, kierując się dwoma jak gdyby takimi wyznacznikami, jeśli chodzi o miejsce, do którego zdążali. Po pierwsze, to była jakaś informacja pozyskana przez nich o zakładzie pracy, gdzie mogą podjąć zatrudnienie. A druga rzecz to była właśnie, to były jakieś związki rodzinne, czyli oni, mówiąc w cudzysłowie, dokoptowywali co najmniej jakichś swoich znajomych, którzy gdzieś już zdążyli osiąść, albo właśnie do rodziny, która znalazła jakiś przytułek, jakiś dom. Trzeba pamiętać, że to były bardzo ciężkie czasy, Polska była w ruinie, każdy taki czynnik liczył się dla tych ludzi, ponieważ oni często, tak jak wspomniałem wcześniej, nie mieli żadnego mienia i musieli zaczynać całkiem od nowa. Więc taka nadzieja na podjęcie jakiejś pracy albo oparcie w bliskich, to już było coś. No, jeśli chodzi właśnie o pożywienie, o kulinaria, to u mnie na przykład w rodzinie zawsze na Boże Narodzenie była robiona kutia. To babcia tego przestrzegała, jakby w swoim rodzinnym domu nauczyła tego swoje dzieci. Także tutaj no, moja mama, która jest z ziemi radomskiej, nauczyła się też robić tą potrawę, ale tutaj, i to się też pojawia u innych rodzin, ta kutia gdzieś się zawsze przewijała w rozmowach, przepis na nią był podpatrywany, podpytywany przez mieszkańców rdzennych, mieszkańców ziemi radomskiej, bo to jest słodkie, smaczne, to smakowało. Zwłaszcza dzieciom. Natomiast w całej rozciągłości bardzo wiele osób podkreślało, że radomiacy po prostu nie potrafili robić dobrych pierogów. Dopiero społeczność ta lwowska, kresowa przywiozła ze sobą poprawny, dobry sposób, jak właśnie zrobić pierogi. Czyli mniej ciasta, więcej farszu, odpowiednia omasta. Tam cały przepis jest przeze mnie podany, to się gdzieś w książce przewija. Pierogi były oczywiście częścią jadłospisu lokalnego. Robiło je się zawsze na święta Bożego Narodzenia. Natomiast właśnie tutaj zawsze ci kresowiacy podkreślali, że tam się robiło na wschodzie bardzo dużo pierogów. Farsz był bardzo zróżnicowany. Ja o części z takich miksów różnych nie słyszałem wcześniej. Na przykład pierogi z kaszą, albo z samymi ziemniakami i z różnymi rodzajami kasz. Tam naprawdę szerokie spektrum się pojawiało tych wariantów. I ludzie, którzy na przykład związali się z jakimś kresowiakiem, węzłem małżeńskim, to właśnie mówili, że na przykład ich rodziny stąd dość rzadko w porównaniu do tamtych ludzi repatriowanych, ich rodziny rzadko robiły pierogi, a jeśli już, to nie tak smaczne. Po prostu inaczej smakowały te pierogi ze względu na to, że były inaczej nieco przyrządzone. Ale i ta społeczność kresowa, jeśli można jeszcze dodać, ona uczyła się lokalnych przepisów. Na przykład część z tych ludzi w ogóle nie znała smaku zalewajki albo porki, takich typowo radomskich potraw. Więc ta wymiana tych wzorców kulinarnych, ona zachodziła w obie strony.
14: Marcin Stańczyk jest autorem książki Z Kresów Wschodnich na ziemię radomską.
15: Na jesień taką późną 2022 roku próbowałem właśnie zainteresować tym pomysłem dyrekcję. Pomysł został zaakceptowany, no i przystąpiłem do pracy nad publikacją, nad gromadzeniem różnego rodzaju przedmiotów, które pokazaliśmy w formie ilustracji, w formie fotografii w tej książce. To jest bardzo zróżnicowany zbiór przedmiotów. Od fotografii i dokumentów poprzez przedmioty osobiste, meble, zastawę stołową, bieliznę stołową. Więc tutaj no, starałem się tak pokazać różne aspekty tego życia właśnie na przykładzie tego, co udało się stamtąd przywieźć, co się zachowało. Autorem tych tekstów są przedstawiciele środowiska kresowego w Radomiu i w regionie, bo to trzeba też podkreślić, że to nie są mieszkańcy tylko naszego miasta, ale też regionu, bo ja jako etnograf działam na obszarze ziemi radomskiej. Przede wszystkim Radom był tym miastem w ówczesnym województwie kieleckim, do którego radomskie przynależało. To Radom był największym miastem w granicach tego województwa, gdzie właśnie osiadło najwięcej kresowian. To zależało też od tego, skąd ci ludzie przybyli. Jeżeli był to mieszczanin z jakiegoś wschodniego miasta, mieszkaniec miasta, no nie był kierowany na wieś, bo nie poradziłby sobie tam po prostu. Z kolei właśnie mieszkańcy wsi byli później już kierowani na te tereny wiejskie. Starano się jakoś tak logicznie do tego podejść. Były dedykowane do tej akurat publikacji, były pisane przez potomków. Natomiast część książki stanowią teksty źródłowe, które udało się pozyskać na potrzeby tej książki od rodzin osób, które już nie żyją. To było napisane jakiś czas temu. Przede wszystkim są to takie teksty, czyli chodzi o to, że zanim padł pomysł na powstanie takiej publikacji, to te teksty już były zastane. Natomiast właśnie później, jak zaczęliśmy nagłaśniać to zadanie, to ja też zapraszałem osoby, które czuły się na siłach napisać jakąś relację wspomnieniową, albo takie osoby same się do mnie zgłaszały. Wiem od przedstawicieli tego środowiska, że mają pewne plany na rozwój swoich stowarzyszeń, bo jest niejedno tego rodzaju właśnie stowarzyszenie w Radomiu. Są dwa, co najmniej z tego co wiem, o nieco innym charakterze, ponieważ jeszcze jest klub stowarzyszeniowy Pamięć Kresów, które jakby operuje szerszą formułą polegającą na tym, że zrzesza ludzi zainteresowanych kulturą kresową, niezależnie od tego, czy byli związani rodzinnie, czy w ogóle interesują się południowo-wschodnimi kresami, środkowymi, czy północno-wschodnimi. Tutaj też na pewno ze względu na upływający czas ta konwencja jest rozszerzona po to, żeby no, jakąś dynamikę większą zachować, nie blokować dostępu do takiego stowarzyszenia ludziom, którzy są z innymi ziemiami związani. Chodzi po prostu o to, że chyba w ogóle w skali kraju całego zaczyna się taki trend, żeby właśnie łączyć te różne grupy po to, żeby one były silniejsze, jeśli chodzi właśnie o członków, o przedstawicieli, o działalność. No bo nie oszukujmy się, ten czas robi swoje, upływa i ci te osoby, które pamiętają jeszcze ze swojego życia, z autopsji, te kresy, no ich już jest coraz mniej. A raczej jest tak, że nawet jeśli w jakiś sposób czują te sprawy, ten klimat, potomkowie tych ludzi, to już nie jest jeden do jednego, to już się tego nie odda. Zawsze to już jest nieco inne spojrzenie, niestety. Ja jako pracownik naukowy, powiedzmy, w dziale merytorycznym, ja się tym interesuję w taki sposób, no na pewno mniej emocjonalny, niż po tym mogłaby opowiedzieć moja babcia, która przeżyła te wszystkie wydarzenia na własnej skórze. Ja w zasadzie mógłbym zrobić książkę na wiele innych tematów, jeżeli materiał by mi na to zezwalał w odpowiedniej ilości. A tutaj chciałem zachować jakiś obiektywizm No i poruszyć ten temat, bo uznałem, że on jest ważny dla kultury tego regionu. To jest jakiś wycinek tego dziedzictwa. To dlaczego o tym nie powiedzieć? Ja bym bardzo chciał, żeby czytelnik tej książki, przynajmniej z moich tekstów, bo mam tam dwa swoje autorskie teksty, to jest praca zbiorowa przecież, żeby nie mógł wywnioskować, jakie ja mam poglądy na te sprawy. Życzyłbym sobie tego. Wtedy po prostu miałbym pewność, że tekst jest obiektywny.
14: Urodził się we Lwowie, ale jest radomianinem. O swym pierwszym rodzinnym mieście oraz o tym, jak zaadaptował się w Radomiu, opowiada Aleksander Sawaryn.
0: Jak państwo wiecie, od 1939 zmieniali się co chwilę nasi okupanci. Byle raz Rosjanie, raz Niemcy, potem znowu Rosjanie, a Ukraińcy zawsze próbowali nas przekonać, że jesteśmy tam elementem obcym. No i poza tym z wyżywieniem też już były problemy. Ja mieszkałem początkowo, urodziłem się i mieszkałem na ulicy Grudeckiej, w tak zwanych blokach kolejowych. Chrzczony byłem w kościele świętej Elżbiety, bardzo pięknym kościele, a potem przy koniec naszego pobytu zajmowaliśmy takie piękne, pięciopokojowe mieszkanie na ulicy Zadwórzańskiej. Kolega ojca dał nam go pod opiekę, bo wyjeżdżał i zawsze wierzył, że kiedyś wróci. I powie: Marian, przypilnuj, ja tu jeszcze wrócę. Ojciec pilnował, chociaż nie miał zamiaru w ogóle też wyjeżdżać. No ale stanęliśmy przed dylematem: albo przyjmujemy obywatelstwo Związku Radzieckiego, albo niestety trzeba się zostawić wszystko, cośmy mieli, wszystko, meble, cokolwiek tam było, zabrać jakiś podręczny niewielki bagaż, wsiąść do pięknego wagonu bydlęcego i jechać do Polski. Podróż do Rzeszowa, bo tam był pierwszy przystanek nasz, trwała mniej więcej 10 dni, jak dobrze pamiętam. No, razem z moim bratem w Lubece, kuzynem w Lubece, prowadzimy takie badania. Okazało się, że dosięgnęliśmy już roku 1700, kiedy tam nasi przodkowie w tym Lwowie zamieszkiwali. No, myśmy się zawsze utrzymywali z pracy rąk. Dziadek był maszynistą kolejowym, przedtem pracowali w gazowni, no różne takie zawody raczej wymagające mięśni po prostu, także myśmy musieli zarabiać. No przede wszystkim zawsze należałoby pochwalić się rynkiem, który jest perełką, prawda, jeden z większych rynków, starszych rynków, kamienice cudowne, przecudowne, nawet ja chętnie jeździłem do Lwowa, ponieważ tam mamy taką panią, która mieszkała w samym rynku. Myśmy u niej zawsze mieszkali, bo mieliśmy wielką frajdę, bo 24 godziny na dobę oglądaliśmy z okna Lwów. Dziadek walczył w Olentach Lwowskich, a walczył na odcinku dworca kolejowego. Spróbowałem nawet zebrać te wszystkie takie wiadomości o Olentach Lwowskich i taką książeczkę nawet spłodziłem. Dziennik Obrony Lwowa. Tam pościągałem wszystkie pamiętniki uczestników Lwowa i od 1 do 22 listopada te fragmenty umieściłem. Chciałbym również przybliżyć piosenki, które radomianie, w ogóle Polacy znają, ale nie wiedzą, co są polskie. Na przykład to o północy się zjawili jacyś dwaj cywile, prawda? Albo Marsz Dzieci Lwowskich. To wszystko są, albo na przykład Czerwony Pas pochodzi stamtąd. Także takie piosenki chciałbym też przypomnieć radomianom, a co najważniejsze, chciałbym je wszystkim śpiewać. W ogóle historię piosenki lwowskiej to jest rzecz, którą warto o to wspomnieć, bo to była właściwie, na początku to nie była piosenka jako taka, to była gazeta, kronika. To, co się działo we Lwowie, natychmiast było transponowane na piosenkę, używano jakichś prostych melodii, które poprzez nie znano. Teksty były raczej takie proste i to od razu wędrowało w lud. Właściwie piosenka lwowska to jest taki ewenement po prostu, bo inne piosenki to zwykle na przykład czy w Warszawie, czy w Krakowie najpierw swój rodowód miały albo w kabaretach, albo w jakichś filmach, prawda, albo gdzieś tam. Natomiast lwowska zaczynała od ulicy. I takim podstawowe elementy, to co na ulicy. Był akordeon, prawda, mandolina, czyli patelenka, tak zwana po lwowsku. No, tak. Akordeon to była cyja, no tamkie różne takie. Bradrura to była gitara, takie różne nazwy. Zresztą w ogóle słownictwo, jak ja przyjechałem do Radomia, no i chciało, nie chciało, mieszkałem w blokach również, więc miałem rówieśników, to bardzo trudno mi się z nimi było porozumieć, bo oni mieli inny słownik. Tu w Radomiu borówka to jest jagoda, jagoda to jest borówka, sznycel to jest kotlet, a kotlet to jest sznycel. Już nie powiem, że nie wiedzą, co to meszty, pełechy, etc., etc. Więc długo musiałem walczyć o to, żeby mnie zrozumieli, zanim żeśmy się zaprzyjaźnili, no i w końcu dogadali. No bywały czasami, żeśmy sobie argumenty kończyły się jakimś podbiciem oka, ale to normalnie się działo, bez ingerencji starszych, same swoje sprawy załatwialiśmy po swojemu.
13: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. Hitów w Radomiu na 96,9.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz 2 farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Masz Allegro Smart?

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99. Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
4: Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Zapraszamy na wyjątkową noc muzeów w rytmie lat 20. i 30. XX wieku. Znajdź swój kapelusz, popraw muszkę, załóż retro suknię i perły i pozwól porwać się w podróż do czasu, gdzie dzień zaczynał się na stoku, a kończył na parkiecie. Czekają na ciebie niezwykłe wystawy. Muzyka na żywo, pokazy mody oraz niespodzianki. Zapraszamy do Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu 16 maja o godzinie 18. Leszek Ruszczyk, dyrektor Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu.
5: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
6: Dzień dobry, sąsiadce.
7: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
6: To do zobaczenia.
7: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Reklama.
9: Cztery wspaniałe sezony i koniec. Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Czują się dobrze. Za chwilę nowe informacje o turystach porażonych przez piorun w Tatrach. Żadne zwierzę w polskich zoo nie ma tylu lat. Aligatorzysta Marta z Płocka świętowała 96. urodziny. Godzina 14. Vox FM. Dawid Osyska, zapraszam na wiadomości. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski poinformował o tym w mediach społecznościowych. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej, mówi nasz napastnik w specjalnym nagraniu. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony i 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką otrzymałem od fanów od pierwszego dnia. Katalonia jest moim miejscem na ziemi.
10: Katalonia is my place on earth.
9: Powiedział Lewy. W nagraniu podziękował także wszystkim, których spotkał przez 4 lata gry w stolicy Katalonii, szczególnie prezesowi klubu Joanowi Laporcie. Robert Lewandowski w FC Barcelonie rozegrał 191 oficjalnych spotkań, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty. Według nieoficjalnych doniesień najprawdopodobniej przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał także oferty ze Stanów Zjednoczonych i Włoch. Turyści, którzy w piątek zostali porażeni piorunem w Tatrach, czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka została w szpitalu na noc.
11: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia schodząc ze szczytu Giewontu trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację. Jak powiedziała mi Małgorzata Czaplińska, wicedyrektor szpitala w Zakopanem, 4 osoby opuściły lecznicę w sobotę rano bez żadnych obrażeń. Piąty turysta również ma wyjść dzisiaj. Nic poważnego mu nie dolega.
9: Relacjonował z Zakopanego Łukasz Bobek. Dziś warunki do wędrówek w Tatrach są bardzo trudne. Pada deszcz, a w wyższych partiach deszcz ze śniegiem. W górach jest mgła, która ogranicza widoczność. Do tego zrobiło się chłodno. Na Kasprowym Wierchu termometry wskazują zaledwie 3 stopnie powyżej zera. Iran przygotował mechanizm zarządzania ruchem statków w ciśnienie Ormus. Będzie prowadzony wzdłuż wyznaczonej trasy. Plan wkrótce zostanie ogłoszony. Z tego rozwiązania skorzystają wyłącznie statki handlowe oraz podmioty współpracujące z Iranem. Za specjalistyczne usługi świadczone w ramach tego mechanizmu będą pobierane opłaty. Iran, przypomnijmy, zablokował ciśnienie Ormus po amerykańsko-izraelskim ataku 28 lutego.

0: Nie, więc wiemy na pewno, że ma tyle lat.
1: Aligatorzyca uważana jest za gwiazdę i to nie tylko dlatego, że jest jednym z ulubionych zwierząt wśród odwiedzających. W 1971 roku zagrała straszliwego krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka. Dębica i Mielec na Podkarpaciu, tam przed chwilą przeszła burza. Sporo deszczu teraz we wschodniej Polsce, a także na Dolnym Śląsku. Najcieplej w Zamościu 19 stopni, 12 w Krakowie i Warszawie, a na krańcach zachodnich i północy kraju około 15-16 stopni. W nocy opady głównie na południowym wschodzie, miejscami na zachodzie i północy. Nad ranem utworzą się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.
2: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
3: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Lekarze onkolodzy zachęcają i tłumaczą. Rak wcześniej wykryty jest w pełni wyleczalny. Dotyczy to także nowotworów prostaty i jąder, a te występują u mężczyzn coraz częściej. Jednak jak przekonuje Jarosław Łyczek, lekarz z Radomskiego Centrum Onkologii, nie trzeba bać się ani badania, ani diagnozy.
4: Panie doktorze, to przejdźmy teraz do tych nowotworów, które są specyficzne dla mężczyzn. Wyjaśnijmy, czym jest badanie PSA.
5: Badanie PSA to jest określenie stężenia takiego specyficznego dla prostaty białka, które produkowane jest przez komórki prostaty, nawet nie do końca przez komórki, nieważne. W każdym razie ono normalnie występuje w śladowych ilościach. Jeżeli prostata zaczyna rosnąć z różnych powodów, czy to jest nowotwór, czy to jest po prostu przerost prostaty, czyli łagodna choroba, wtedy tego PSA mamy więcej. Ale to też jest tylko do pewnych granic. Powyżej tak się przyjęło tej normatywa 4 jednostki. Jeżeli zaczynamy przekraczać te 4 jednostki, wtedy powinniśmy wkroczyć z jakąś jeszcze diagnostyką. I tu znowu najprostszą na świecie diagnostyką jest badanie palcem przez odbytnicę. Ja wiem, że to jest koszmarne, to co ja mówię, no ale to jest najprostsze badanie. Trwa 5 sekund i daje nam dużo informacji na temat tego człowieku. Twoje PSA jest 5, ale twoja prostata jest tak duża, że ono może być 5, więc nie popadajmy w panikę. Albo wręcz odwrotnie. Masz bardzo małą prostatę i nagle skoczyło ci to PSA i nawet niekoniecznie 5, wystarczy czasem 4, a nawet poniżej. Natomiast coś z nią się dzieje, bo widujemy pacjentów, u których tworzy się rak, natomiast wcale nie ma objawów pod postacią podwyższonego PSA.
4: Panie doktorze, rak prostaty dotyka głównie starszych mężczyzn, ale ci młodsi mają też problemy z nowotworem jąder. Tutaj pan doktor westchnął, czy tak faktycznie jest, że prostata dotyka starszych osób?
5: No tak się przyjęło, choć niestety coraz młodszych. W tej chwili, kiedyś to było tak, że jeżeli tam masz 65 lat, no to zacznij się badać. 60, 55, 50, teraz się mówi 45. Więc poziom PSA rośnie w wieku, który normalnie jeszcze do niedawna był zupełnie niebrany pod uwagę, jeśli chodzi o rozwój raka prostaty. I tutaj znowu niestety wkracza nasz tryb życia. Robimy wszystko, co możemy, żeby sobie tą prostatę wyhodować, a zwłaszcza nowotwór, czyli jemy. My głównie przetworzone produkty, w których jest dużo testosteronu. To jest hormon męski, który jest odpowiedzialny za rozwój raka prostaty. Natomiast rak jąder, no to jest trochę inna bajka, ponieważ to dotyczy młodych mężczyzn. Młodych, naprawdę młodych, tak między 20 a 35 rokiem życia. To są guzy zarodkowe, czyli takie, które rozwijały się jeszcze w okresie płodowym. One tam pomalutku sobie gdzieś tam rosły i w tym wieku właśnie osiągnięcia dojrzałości zaczynają się manifestować. Na szczęście jądra są tak położone, jak są położone, czyli stosunkowo łatwo je zbadać. Trzeba je po prostu wziąć do ręki i nie wstydzić się, nie urwą się, nie pękną, to nie jest jajko kurze, które się stłucze i tak dalej, i tak dalej. Każda różnica między jednym a drugim jądrem, czyli powiększenie, ból, zwiększenie konsystencji, czyli tak jakby bardziej twardy to jądro się dzieje, czy też wreszcie W ogóle stwierdzenie jakiejś patologii przy samobadaniu to jest prosta droga do tego, żebyśmy biegusiem udali się na ultrasonografię jąder, która jest badaniem rozstrzygającym. Czyli tak naprawdę żadnych filozofii

0: specyficznych badań nie ma.
1: Mówimy o rzeczach, które są z jednej strony może dla kogoś wstydliwe, ale z drugiej strony, jeżeli kobiety badają sobie piersi, to tak panowie powinni badać sobie jądra i nie jest w tym nic nadzwyczajnego.
0: Tak samo jak kobiety chodzą do ginekologa, przecież to też nie jest dla nich żadna frajda. Tak faceci powinni dać się badać per rektum. To jest rzecz oczywista, naturalna. W świetle ilości pacjentów, która zaczyna nas zalewać lawinowo, czyli tych chorych z rakiem prostaty, których w tej chwili jest w granicach 20 tysięcy rocznie nowych zachorowań. Moim zdaniem to jest gigantyczne niedoszacowanie. Ja myślę, że my jesteśmy w tej chwili na etapie 30-40 tysięcy chorych, co jest gigantyczną ilością. Jest to pierwszy nowotwór męski i relatywnie łatwo możemy go stwierdzić. Właśnie to PSA, ale nie przywiązujmy się do tego PSA nadmiernie. To znaczy, jeżeli mam dolegliwości typu, nie wiem, częste sikanie i tak dalej, idę sobie, zrobię to PSA i mi wyjdzie 3, no to wiadomo, to jest wszystko w porządku. Guzik, prawda, trzeba niestety dać się zbadać per rektum. Te dwa badania, czyli tak, żeby było z angielska DRE, czyli Digital Rectal Examination, plus PSA, dopiero one nam powiedzą, co się dzieje lub się nie dzieje.
1: Panie doktorze, jest jeszcze jeden nowotwór, który też jest, często występuje, coraz częściej, czyli rak jelita grubego i tutaj ważna jest kolonoskopia.
0: No jasne, to jest jedyne badanie, które nam może nie dość, że stwierdzić obecność choroby, to jeszcze ją rozpoznać, ponieważ zarówno obraz endoskopowy, jak i możliwość pobrania, jednoczesnego pobrania materiału do badania histopatologicznego, a pamiętajcie Państwo, że badanie histopatologiczne jest rozpoznaniem. Żadne inne rozpoznanie nie jest rozpoznaniem choroby nowotworowej.
1: Czyli pobieramy wycinek i wtedy sprawdzamy.
0: Tak jest. I wtedy wiemy, a jednocześnie, jeżeli w tym wycinku wyjdzie nam choroba nowotworowa, to z grubsza, albo nawet nie tak bardzo z grubsza, możemy powiedzieć, że mamy okres wczesnej choroby, zaawansowanej choroby, które można leczyć miejscowo i tak dalej. Czyli to jest takie badanie diagnostyczno, czasem lecznicze, bo czasem się wycina kawałek jelita, okazuje się, że był rak, ale jest wycięty i do widzenia. Ale tak, kolonoskopia, szczególnie teraz przy tych różnych programach, które są. W tej chwili są programy, które zachęcają ludzi, którzy nie mają kompletnie żadnych dolegliwości i nigdy ich nie mieli. Dlatego, że się okazuje, że u części tych pacjentów, trudno powiedzieć u jakich, dlatego, że te programy są w trakcie, mamy stwierdzony nowotwór. Na szczęście u tych ludzi są to najczęściej nowotwory o bardzo niskim stopniu zaawansowania, które nie wymagają jakiegoś burzliwego leczenia i doprowadzają do pełnej wyzdrowienia. I warto, kolonoskopia, wszelakiego rodzaju endoskopie są absolutnie w tej chwili w czołówce badań takich przesiewowych.
2: 9 ścieżek dydaktycznych, 17 szlaków rowerowych i 10 szlaków leśnych przebiega przez teren Puszczy Kozienickiej. Rezerwat oddalony kilkadziesiąt kilometrów od Radomia można zacząć zwiedzać już w samym Radomiu.
3: Wiesław Czarnecki, koło przewodników terenowych przy oddziale miejskim PTTK w Radomiu.
4: Gdzie w okolicach Radomia są ciekawe miejsca, które można odwiedzić? Tym razem pomyślałam sobie o Iłży i okolicach. Co ciekawego, w tych miejscach w okolicach Iłży jest właśnie do zobaczenia.
3: Jadąc z Radomia do Iłży, przejeżdżamy przez miasto Skaryszew, obecnie już miasto, które jest trzecim co do wieku miastem w naszym regionie. Pierwszym to jest Iłża, później jest Wierzbica, a następnie jest Skaryszew, jeżeli chodzi o wiek powstania miasta. W Skaryszewie właściwie, jeżeli chodzi o zabytki, to kościół świętego Jakuba, kościół zbudowany przez Świeżyńskiego, ówczesnego proboszcza Skaryszewa. To z 1701 roku ukończono budowę, natomiast konsekracja 1724 rok. Kościół barokowy wyposażenie również całe barokowe. Nie będę omawiał szczegółów, jeżeli chodzi o wyposażenie, bo to trzeba zobaczyć, można sobie to wszystko właściwie utrwalić, ale jak się już to wszystko widzi. Jeżeli chodzi o Skaryszew jeszcze, to warto wiedzieć, że od XVI wieku odbywają się tam tak zwane wstępy, czy targi końskie. One są organizowane co roku w pierwszy poniedziałek po Środzie Popielcowej. No i w Skarszewie jeszcze można zobaczyć ciekawy rynek, bo są to domy przeważnie parterowe na rynku, ustawione z bramami przejazdowymi, także to jest też takie ciekawe. Obecnie na rynku jest zrobiona fontanna, jest drewniany koń, także można to wszystko przejeżdżając przez centrum, bo właśnie droga numer 9, która jedzie przez centrum Skarszewa, po lewej stronie mamy rynek, po prawej kościół. W Skarszewie znajduje się jeszcze klasztor klarysek, które przybyły do Skarszewa, to były lata 80. XX stulecia, kiedy to zbudowano klasztor i przybyły tutaj klaryszki z Krakowa do Skarszewa i obecnie tam w Skarszewie urzędują. No jak wiemy, klaryszki to jest zakon klauzulowy. Także dziewczyny, które tam przybywają, praktycznie nie opuszczają klasztoru, a wiem to z tego, że moja kolega Krześnica, która tam była, jak ojciec zmarł, nie przyjechała na pogrzeb. Także to jest taka ciekawostka, ścisła klauzula, tak, ścisła reguła klauzulowa, także tak to wygląda. No poza tym to właściwie okolice Skarszewa to okolice właściwie zalesione i tak dalej. Niedaleko od Skarszewa można jeszcze pojechać do Odechowa, gdzie jest kościół, obecnie neogotycki kościół, ale na bazie starego kościoła fundowanego przez Jana Długosza. Obecnie stary kościół Jana Długosza stanowi transept neogotyckiego kościoła z początków XX wieku. No to jest kościół właśnie Jana Długosza na naszym terenie. Jedyny, poza najbliższy budynek Długosza, to można spotkać dopiero w Sandomierzu.
4: Mamy Skaryszew, mamy Odechów. Czy na trasie do Iłży warto jeszcze gdzieś o jakieś miejsca zahaczyć, gdzieś się zatrzymać?
3: Na trasie do Iłży to warto powiedzieć tylko parę słów o Krzyżanowicach. W Krzyżanowicach, Krzyżanowica to również stara parafia. Jest kościół po prawej stronie, jadąc mamy kościół, ale kościół z lat 30. XX wieku, ponieważ parafia to była założona w XIV wieku, ale drewniany kościół się spalił w okresie międzywojennym i w latach 30. zbudowano nowy kościół według projektu radomskiego architekta Alfonsa Pinno. Ten kościół jest zbudowany. Natomiast po lewej stronie jest pałac, XVIII-wieczny pałac, w którym po II wojnie światowej, bo to była reforma rolna, więc pałac przeszedł na własność państwa i tam zlokalizowano najpierw dom dla dzieci niepełnosprawnych, a później zlokalizowano dom pomocy społecznej dla dorosłych. W tej chwili zbudowano nowy dom pomocy społecznej, natomiast pałac stoi pusty. Prawdopodobnie to, co słyszałem, właściciele chcą to odzyskać. Także być może, że odzyskają pałac z parkiem. No i również w Krzyżanowicach jest stary cmentarz, bo to jest cmentarz również założony na początku XIX wieku. Cmentarz tak niepozorny, bo tak przy drodze wąskiej, ale z ciekawą kaplicą tam jest, nawet właśnie jadąc jeszcze przed dworem i przed kościołem. Daj to zajrzeć na cmentarz, bo ciekawe nagrobki są właśnie z XIX wieku i z początku XX wieku. Można zobaczyć.
4: Czyli tak naprawdę mamy przekrój kilku albo kilkunastu wieków na tak krótkiej trasie.
3: No oczywiście, bo Skaryszew to przecież stare miasto. Teraz już jadąc ze Skarszewa jedziemy, mijamy jeszcze Starosiedlice, gdzie jest dwór. Dwór, ale to dwór to jest z początku XX wieku. Tam jest dwór, który obecnie jest własnością prywatną, bo tam też również reforma rolna odebrała właścicielom ten dwór. Także tak to. Ale to jest tak nie. Tylko właściwie Starosiedlice prostopadle do drogi są, ale dwór widać z drogi, jeżeli się jedzie drogą numer 9. No i dojeżdżamy do Iłży, gdzie już 3 kilometry przed Iłżą widać jest wieżę zamku Iłżeckiego, który jest pięknie położony na górze zamkowej. No, Jóżek, jeżeli chodzi o miasto, no to jest, mówiłem, najstarszym miastem w naszym regionie. Pierwsze prawa miejskie, 1239 rok, z inicjatywy Iwo Odrowąża, biskupa krakowskiego. To jest, jak wiemy, Odrowążowie to na naszym terenie bardzo się zadomowili, bo w zasadzie takie miasta jak Szydłowiec, Chlewiska, Białaczów, Końskie, to wszystko było najpierw Odrowążów, którzy przyjmowali od nazwy miejscowości nazwiska, Szydłowieccy, Białaczowscy i tak dalej, więc Odrowążowie tutaj od początku. No i Odrowąż znany jest z tego, że zbudował najstarszy praktycznie budynek murowany na terenie tutaj sandomierskim, bo my kiedyś byliśmy w województwie sandomierskim, więc Kościół Świętego Jakuba, który jest fundowany właśnie przez Iwo Odrowąża, i Iwo Odrowąż fundował, to jest kościół romański. Natomiast jeszcze drugi kościół, który fundował Iwo Odrowąż, to jest Kościół Świętego Pawła, kościół parafialny, ponieważ Kościół Świętego Jakuba był kościołem klasztornym dominikanów zresztą, no i sławny. Najsławniejszy z Odrowążów wśród katolików to jest chyba święty Jacek Odrowąż. No też związany z naszym terenem, ponieważ najstarszy obraz Jacka Odrowąża, który jest w klasztorze, właściwie w kościele świętego Jakuba, to jest kopia, natomiast w miejscowości Odrowąż, jadąc z Szydłowca, tam jest oryginał tego obrazu, także to jest jeden najstarszy obraz świętego Jacka Odrowąża. Także tutaj to tak powiązanie tego terenu troszkę zrobiłem z Sandomierzem, no bo to jest właściwie, chodzi o biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża, który tutaj właściwie rozwijali, zagospodarowali te ziemie praktycznie. Także Iwrza, no, pierwszy zamek około 1340 roku przez biskupa krakowskiego Jana Grota został zbudowany. Murowano drewniany jeszcze w tym czasie. Dopiero później stopniowo rozbudowywany był jako gotycki murowany. Natomiast w wieku XVI przebudowany został na zamek renesansowy przez biskupa krakowskiego Prażmowskiego. Został ten zamek przebudowany na zamek renesansowy. No w ogóle dzieje zamku wiążą się z dziejami Iłży, bo praktycznie Iłża położona jest w dolinie rzeki Iłżanki u stóp góry zamkowej. A wszystkie powstania narodowe, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe nie omijały Iłży. Także zamek, no i oczywiście, jak wszyscy wiemy, nikt nam nie zrobił tyle szkód materialnych, co Szwedzi, praktycznie w kulturze materialnej nas ogołocili dokładnie. I również pierwsze takie zniszczenia zamku Iłżeckiego to było właśnie, Szwedzi zniszczyli zamek. Później został ten zamek odbudowany. Później takie chyba największe zniszczenie już później to była pierwsza wojna światowa, ponieważ również przez pierwszej wojny światowej była walka o Iłże i zamek został po prostu ostrzelany, został zniszczony. Chociaż już wtedy nie był własnością biskupów, bo na Sejmie Wielkim w 1788 ziemie te przeszły już i zamek przeszedł na własność państwa, na własność państwa. No i zamek został stopniowo opuszczany. Ostatnim właścicielem zamku Jurzeckiego był biskup krakowski Kajetan Sołtyk, no, który nie chciał się zgodzić na tę sekularyzację. To go wywieziono, jak wiemy, z historii po prostu. No i niestety zamek przeszedł już. No i później praktycznie po pierwszej wojnie światowej to zamek już całkowicie popadał w ruinę, ponieważ miejscowa ludność nawet rozbierała go sama, bo nie było tak konserwatora, dopiero później ustanowiono nazwę konserwatorski. Po prostu ma materiały budowlane, także tak zamek stopniowo popadał w ruinie. Dopiero po II wojnie światowej pierwsze co zrobiono, to odgruzowano za burmistrza Ziębka, odgruzowano dziedziniec górny i zadaszono prowizorycznie wieżę, która jest w tej chwili, do tej pory to zadaszenie jest, no i wieża została oddana dla turystów. Zrobiono wewnątrz schody, została oddana dla turystów i turyści po prostu mogą panoramę i już podziwiać z tej wieży. I jak to jest dobra widoczność, to widać Góry Świętokrzyskie, widać nawet klasztor.
2: Są małe i trudne do zauważenia, jednak mogą wyrządzić dużą krzywdę naszym czworonożnym przyjaciołom. Mowa o kleszczach. Jakie zachowanie u czworonoga powinno wzbudzić niepokój właściciela? Jak zabezpieczyć zwierzaki przed tymi pajęczakami? O tym Maciej Napieraj, lekarz weterynarii.
5: Mamy kilka metod zabezpieczenia. Przede wszystkim możemy tutaj zaproponować kropelki, które są takimi preparatami rozchodzącymi się na skórze. Mamy również obroże. Tabletki. Ich sposób działania jest kompletnie inny od kropelek i od obróżek, ale są wedle naszych tutaj doświadczeń bardzo skuteczne. Ich sposób działania jest taki, że podaje się je drogą doustną. Piesek je w postaci ciasteczka i działają 3 miesiące. Zabezpieczają przed kleszczami. Tabletki działają troszkę inaczej, ponieważ one nie zabezpieczają przed tym, żeby klesz się nie wbił, znaczy nie wbił, natomiast one działają tak, że w momencie wbicia się kleszcza, one powodują jego uschnięcie. Działa to na kompletnie innej zasadzie niż te nasze preparaty, które były do teraz dostępne, natomiast wedle naszych doświadczeń jest to naprawdę bardzo fajny środek przeciwkleszczowy i sprawdza się u nas niemalże w 100%. Wedle naszej wiedzy obecnej, którą posiadamy tutaj w Polsce, żadnych przeciwwskazań w stosowaniu tego typu preparatów u zwierząt nie ma. Na ten moment te wszystkie preparaty są bezpieczne. Producent nie odnotował jakichś większych przeciwwskazań. Jeżeli chodzi o kleszcze, to przede wszystkim musimy mieć na uwadze to, że one wbijają się w miejscach takich niespecyficznych. Gdzie mamy ciepło? W pachwinach, na szyi, u psów i kotów. Bardzo ciężko jest znaleźć kleszcza, który nie jest jeszcze opity. Natomiast dopiero w momencie, gdy widzimy go wizualnie, dopiero wtedy właściciele się zgłaszają od lecznicy i wtedy mamy kontrolę, leczenie i tak dalej. Ukąszenie kleszcza samo w sobie może nieść za sobą miejscową reakcję zapalną skóry. Natomiast wszystko zależy od tego, czym ten kleszcz był zarażony. Nie wszystkie kleszcze przenoszą choroby odkleszczowe, natomiast bardzo duża ich ilość jest tutaj na terenie naszego województwa zarażona. Jeżeli chodzi o choroby, to przede wszystkim taką najbardziej spektakularną, czy taką najszybciej przechodzącą chorobą jest babesioza. Jest to choroba, która przebiega bez specyficznych objawów. Przede wszystkim jest to gorączka, osowienie, apatia, niespecyficzne zachowanie psa. Może również wystąpić czerwone moczy, mogą być biegunki, mogą być wymioty, także takie objawy, które naprawdę nie do końca kojarzą się tylko i wyłącznie z chorobą odkleszczową. Mamy też szereg innych chorób, jak borelioza, erlichioza, anaplazmoza. To są wszystko choroby, które również są przenoszone przez kleszcze, natomiast rzadko diagnozowane, prawda? Zwierzęta są zwykle nosicielami i te objawy ujawniają się znacznie później. Natomiast zwykle, jeżeli chodzi o tą najpopularniejszą chorobę babesiozę, to jest tak, że po około nawet 3-4 dniach te objawy zewnętrzne już występują. Zwykle, gdy właściciele przychodzą, to nie ma zwykle kleszcza. Najczęściej te kleszcze nie są w ogóle wyłapywane bądź znajdowane przez właścicieli zwierząt. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że zwierzęta posiadają bardzo długą sierść. Nawet takie krótkowłose, również u nich bardzo ciężko jest znaleźć tego kleszcza. Powiem szczerze, ze względów medycznych najlepiej jest przyjść do lekarza weterynarii, żeby go usunąć w sposób prawidłowy. Bardzo często zdarzają się przypadki, codziennie mamy po kilka takich przypadków, że właściciele na własną rękę próbują takiego kleszcza usunąć i oczywiście usuwają go, ale usuwają tylko jego górną część, natomiast cały karapac pozostaje w środku i wtedy sytuacja jest już znacznie gorsza, bo trzeba znieczulać i próbować ten odłok usunąć tutaj przez lekarza.
2: A jak radomianie chronią swoje czworonogi przed kleszczami?
6: Nie szczepię, tylko używam kropli. Jakieś tabletki są, obroże.
7: No, moja Zuzia ma opaskę przeciwkleszczową, chociaż niektórzy twierdzą, że tak nie do końca jest skuteczna. Niektórzy są przeciwni, bo ona musi być dosyć sztywno zapięta, żeby być skuteczną, więc mówią, że pies się poddusza. Niektórzy mówią, że krople. No ciężko mi powiedzieć. Ja mam obroże. No, wydaje się, że tak, ale kontrola jeszcze oprócz tego nie zaszkodzi. Ważne jest też, jak się pies zachowuje. Podobno, że jak nie pije wody, odmawia jedzenia, no to wtedy to jest objaw ukąszenia przez kleszcza, prawda? Mam nadzieję, że ona jako mieszaniec jest odporniejsza, bo siostra miała labradora, który już niestety nie żyje, ale umarł nie przez kleszcza, więc był bliski śmierci właśnie, kiedy kleszcz go ukąsił. I weterynarz stwierdził, że po prostu rasowe psy są psami o mniejszej odporności.
8: Są środki u weterynarza, które należy stosować, między innymi zakraplanie, smycze i tym podobne. No jak do tej pory wystarczały i źle się jakoś to nie skończyło.
9: Proszę panią, daję jej pastylkę i obroże. Wystarczy, na pewno, na 100%. Sprawdzam codziennie, czeszę i sprawdzam, dotykam każde jedno miejsce, bo jednak obroża jest i kleszcz przy skórze usycha, ale może być. Nie szczepiłam, zawsze jej daję tabletkę, tą pastylkę i obroże.
2: Z mieszkańcami rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska.
10: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
11: Autopromocja.
12: Znowu nie odpalił.

0: w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
4: Płacisz Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce, od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
15: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
17: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
18: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
19: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
0: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
12: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Przemoc, ucieczki z domu czy strach o przyszłość. Takimi sprawami zajmuje się Radomski Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Został on uruchomiony w 2001 roku i od tamtej pory nieustannie pomaga radomianom, mówi Włodzimierz Wolski, szef placówki.
4: Jakbyśmy chcieli cofnąć się do genezy powstania ośrodka, to od 1993 roku jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wspólnie z Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Radomiu prowadziliśmy
15: rodzinny ośrodek interwencyjno-mediacyjny, który był takim zapleczem przyszłego ośrodka. Tam były prowadzone interwencje, mediacje. To była taka komórka, taka placówka stworzona przez organizację. Tak? W momencie zawsze marzyliśmy o tym, żeby w Radomiu tworzyć właśnie taki profesjonalny ośrodek interwencji kryzysowej, tym bardziej, że jak ja pamiętam w 1999 roku w ramach takiego projektu, który gmina realizowała przeciwdziałania narkomanii w środowiskach lokalnych, miałem przyjemność być w Niemczech, w Holandii i zobaczyłem, jak tam funkcjonują takie właśnie placówki, w jaki sposób zorganizowana jest pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie, bo tam właśnie w tych krajach funkcjonowały wówczas właśnie te ośrodki interwencji kryzysowej. I moim marzeniem było stworzenie tutaj w Radomiu takiego profesjonalnego ośrodka. I dopiero wówczas, kiedy ustawa o pomocy społecznej, a stało się to właśnie w 1999-2000 roku, wprowadziła do zadań własnych gminy na prawach powiatu prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. No i my jako organizacja wystąpiliśmy do gminy miasta Radomia o zlecenie zadania realizacji tego zadania gminy przez naszą organizację. No i takie zlecenie żeśmy otrzymali. No i oczywiście było to coś nowego, więc cała struktura organizacyjna, arkusze dotyczące organizacji pracy, zakresy obowiązków, zadania, cele, praca, myśmy tak naprawdę sami tworzyli, tak? Nie było żadnych takich, nie wiem, wzorców naśladowania. To wszystko było nasze autorskie, tak? Jak ten ośrodek ma wyglądać, jak ma funkcjonować, na jakich zasadach. I 24 stycznia 2001 roku nastąpiło oficjalne otwarcie ośrodka interwencji kryzysowej. Było to w Radomiu wydarzenie, bo nawet tutaj, ponieważ był to pierwszy ośrodek na Mazowszu, który powstał. Pierwszy ośrodek na Mazowszu, żeśmy przełamali te lody. No i później już tych ośrodków zaczęło powstawać coraz więcej. Oczywiście zawsze służyliśmy pomocą, poradą, wsparciem tym, którzy takie ośrodki tworzyli. No i tak to się zaczęło, tak. Tak to się zaczęła właśnie ta praca w ramach ośrodka. W zasadzie ośrodek interwencji kryzysowej jest przeznaczony dla ofiar przemocy w rodzinie, tak. Ale pojęcie sytuacji kryzysowej jest odczuciem subiektywnym, nie tylko przemoc. I my nigdy nie dzieliliśmy tego, że tylko dla ofiar przemocy koniec kropka. Zawsze mówiliśmy o tym, że każdy, kto ma jakąś trudną sytuację kryzysową, dotyczącą relacji rodzinnych, różnych spraw, socjalnych, materialnych, nie może sobie psychicznie z tym poradzić, żyje w traumie, w stresie, w depresji, zawsze może do nas przyjść o pomoc. Tak? I zawsze taki sygnał do społeczeństwa ze naszej strony ośrodka był wysyłany. No oczywiście te początki były zawsze trudne, ale w tym momencie się okazało, jaka skala problemu jest, tak? Bo proszę mi wierzyć, że w pierwszych 3 miesiącach myśmy nie mieli miejsc w hostelu. Dosłownie były takie sytuacje, że żeśmy musieli rozkładać materace na świetlicy, żeby te osoby pomieścić. Okazało się, że tego rodzaju problemów jest bardzo dużo. Jeszcze w tamtych czasach sytuacja była taka, do niedawna zresztą taka sama była, że osoba, która była ofiarą przemocy, nie miała gdzie mieszkać, sprawca czuł się dobrze, ona musiała uciekać z domu i takich uciekających kobiet było bardzo dużo. Jest procedura niebieskiej karty, jest tych 5 podmiotów, które może wszczynać tą procedurę niebieskiej karty, tak. Są ośrodki interwencji kryzysowej, są ośrodki wsparcia, są telefony zaufania, jest szeroka dostępność możliwości takich usług. Zadałem sobie taki trud, chciałem policzyć poszczególnych lat tych sprawozdań, ile osób skorzystało z pomocy ośrodka interwencji kryzysowej. I proszę sobie wyobrazić, że to jest ponad 33 tysiące osób, które skorzystały z naszej pomocy w różnej formie, tak oczywiście, tak. To jest armia ludzi, która w jakiś sposób, którym w jakichś tam ciężkich sytuacjach udało się pomóc. Zawsze jest tak, że każdy ośrodek musi mieć taką linię pierwszego kontaktu. I myśmy od razu taką linię założyli. Myśmy tutaj, u nas był usytuowany ówczesny telefon, młodzieżowy telefon zaufania, tak to się nazywał, ten telefon. Później z tego telefonu zrobiliśmy telefon zaufania, telefon pierwszego kontaktu. Do tego mamy tą infolinię teraz obecnie, tą radomską pomoc linię. I to jest najważniejsze, że taka linia powoduje nawiązanie pierwszego kontaktu, bo każdy się, wiadomo, że może się obawiać, może się wstydzić, a ten pierwszy kontakt powoduje, że on się wszystkiego dowie. co można zrobić, jak można zrobić, że tu naprawdę nie ma jakiejś, nie wiem, sytuacji takiej bez wyjścia, że zawsze jakąś wspólnie się zastanowimy nad tym. Dlatego no, mi się wydaje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu wypracował swoje własne procedury postępowania. Tych własnych procedur postępowania. Wykształcił sobie doskonałą kadrę interwentów, którzy potrafią pomagać właśnie w sytuacjach kryzysowych. Opracował swoje własne procedury postępowania. Przez to w tej chwili jak gdyby no, łatwiej nam pomagać, łatwiej rozwiązywać te ludzkie problemy. Liczba tych osób, jakby spraw, które wpływa do ośrodka, nie zmniejsza się bynajmniej, chociaż to nie jest zawsze wykładnią, czy problem większy, czy mniejszy. Ja na przykład się cieszę, że tyle osób zwraca się do nas o pomoc. To świadczy o tym, że osoby, ludzie dadzą nas zaufaniem, tak? Że ufają nam, że powierzają nam swoje bardzo często osobiste sprawy. Także no, z jednej strony bardzo się cieszymy z tego powodu, że właśnie ośrodek stał się taką stałym elementem systemu pomocy w Radomiu i w tym systemie no, zajmuje właściwe miejsce i że ludzie często właśnie do nas przychodzą z prośbą o rozwiązanie swoich takich bardzo często osobistych spraw i dają nam w ten sposób dowód zaufania, za co im również bardzo dziękuję.
12: W kwestii aut stawiajmy na ostrożność nie tylko w trakcie jazdy. Policjanci przypominają mieszkańcom, by odpowiednio zabezpieczyć swoje auta przed ewentualną kradzieżą. A co możemy zrobić, by samochód był bardziej bezpieczny? O porady w tej kwestii poprosiliśmy Agnieszkę Matysiak z Wydziału Prewencji Mazowieckiej Policji.
20: Często nasuwa nam się pytanie, jak zabezpieczyć nasz pojazd przed utratą. W tym miejscu chciałabym Państwu wskazać kilka przykładów, które są wszystkim nam znane, lecz przez nasz pośpiech czy roztargnienie, pozorną myśl, że w naszej okolicy jest spokojnie i nie dochodzi do kradzieży, nie zastanawiamy się, czy nasz pojazd jest zabezpieczony przed kradzieżą. Aby nie stracić naszego pojazdu lub rzeczy znajdujących się w nim, należy w przypadku zakończenia jazdy zaparkować pojazd na parkingu strzeżonym, lecz gdy nie ma takiej możliwości, to pozostawmy pojazd w miejscu objętym monitoringiem lub widocznym dla przechodniów. W miejscu oświetlonym w nocy latarniami. Poświęćmy trochę więcej czasu i zaparkujmy nasz pojazd na terenie naszej posesji. A jeżeli już nie planujemy dalszej jazdy, zaparkujmy go w garażu, jeżeli go oczywiście posiadamy. Dopilnujmy, aby nie pozostawiać kluczyków od pojazdu właśnie w pojeździe, aby garaż był również zamknięty.
21: Rozumiem, że przestępcy mają różne sposoby działania, ale słyszałem też o tak zwanej kradzieży na walizkę. Chciałam zapytać się, jak to w ogóle działa, o co tutaj dokładnie chodzi?
20: Tak, pojazdy bezkluczykowe narażone są na kradzież na tak zwaną walizkę. Jest to najpopularniejszy sposób, jaki stosują złodzieje aut. Bez problemu otwierają, odpalają auto wyposażone w system handfree. Złodzieje wykorzystują niewielkie urządzenia elektryczne, które znajdują się w plecach, torbach czy w walizkach. Przestępcy działają zazwyczaj w kilka osób. Jeden przestępca pociąga za klamkę, co powoduje włączenie systemu szukania kluczyka przez auto. Sygnał wędruje do urządzenia znajdującego się w walizce, w plecaku, tak jak wspomniałam. Drugi przestępca przemieszcza się właśnie z tym plecakiem w pobliżu domów, mieszkań i szuka sygnału. Po znalezieniu sygnału kluczyka wraca on tą samą drogą i umożliwia otwieranie i uruchomienie pojazdu. Jeżeli pojazd jest wyposażony w taki system, należy zabezpieczyć kartę. Wystarczy do tego bezpieczny futerał, który uniemożliwi złodziejowi skopiowanie przesyłanego sygnału. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie pojazdu, również pamiętajmy, że warto zamontować w pojeździe autoalarm, który również odstraszy osoby chętne nabyć nasz samochód bez naszej wiedzy. Zamontujmy również w pojeździe GPS, który w przypadku dokonania kradzieży pozwoli nam go zlokalizować.
21: Niektórzy nie mają tak nowoczesnych aut i jeżdżą akurat na przykład jakimiś starszymi, używanymi autami, które kupili na przykład jako pierwszy zakup zaraz po prawie jazdy. Co w takim przypadku? Jak możemy tutaj troszeczkę zabezpieczyć takie auta?
20: Tak, musimy o tym pamiętać, że jeszcze 20-30 lat wcześniej wcześniej pojazdy były zabezpieczane w specjalne blokady, kierownicy lub skrzyni biegów zamykane na zamek. I proszę Państwa, proszę mi wierzyć, złodziej, który zauważy takie zabezpieczenie, zniechęci się do kradzieży pojazdu, gdyż nie ma czasu na demontowanie takich zabezpieczeń. W przeciwnym wypadku zostałby zauważony przez siłowe usunięcie takiego zabezpieczenia. On po prostu rezygnuje.
21: A jakie są takie najczęstsze błędy, które popełniają kierowcy, które na przykład mogą ułatwić przestępstwo?
20: Nasza rutyna i pośpiech, tak jak wspomniałam wcześniej. Parkując pod sklepem, wiemy, że będziemy w nim 3 minuty. Często nie zamykamy tego pojazdu, zostawiamy kluczyki w stacyjce. Często zdarza się również, że zabierając kluczyki, zostawiamy otwarty samochód z opuszczoną szybą. Zostawiamy w pojeździe przedmioty, które mogą stać się łupem. Czy to saszetka, czy to torba damska, czy to torba z laptopem. Wybicie szyby, zabranie naszego mienia, wsiąść do pojazdu, to naprawdę jest ułamek sekundy.
21: A jak postępować, jeżeli już dojdzie do takiej kradzieży?
20: W jaki sposób postępować? Jak najszybciej udać się na najbliższy komisariat policji, złożyć zawiadomienie o dokonaniu kradzieży naszego pojazdu. W takim przypadku należy posiadać wszelkie dokumenty dotyczące pojazdu, przede wszystkim VIN, numer rejestracyjny, pamiętać wszystkie szczegóły. W jaki sposób pojazd został zaparkowany, gdzie, czy w miejscu, w którym pojazd był zaparkowany, znajdował się monitoring miejski bądź osiedlowy. Przekazać informacje o tym, na co zwróciliśmy uwagę. Czy ktoś kilka razy przechodził koło naszego pojazdu, czy zauważyliśmy, że ktoś za nami jechał, czy ktoś bardziej się przyglądał nam. Będą takie pytania w momencie, kiedy będziemy składać zawiadomienie o kradzieży pojazdu.
19: Pacjent może przebywać w domu, a lekarze dostaną informacje, gdy pojawi się arytmia bądź zawał. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny rozpoczął stosowanie specjalnej kamizelki defibrylującej u pacjentów, u których doszło do zawału. Jeżeli dojdzie do arytmii, urządzenie wyśle impuls elektryczny do serca. Jak mówi Jarosław Kosior, koordynator Zakładu Hemodynamiki i Interwencji Sercowo-Naczyniowej w Szpitalu na Józefowie, dzięki temu pacjent zyskuje poczucie bezpieczeństwa.
1: Kamizelka defibrylująca monitoruje cały czas czynność serca pacjenta. Jeżeli pojawi się arytmia, urządzenie ją ma możliwość wykrycia i przerwania tej arytmii przez zastosowanie prądu. Podobnie jak to się dzieje w takich popularnych defibrylatorach. Państwo na pewno to widujecie na filmach, ale w ratownictwie medycznym. Tylko, że to urządzenie jest duże, takie z ratownictwa medycznego i karetka pogotowia musi po prostu dojechać do pacjenta. W tym przypadku mamy pacjenta na stałe zamonitorowanego. Jeżeli ta arytmia wystąpi, urządzenie samo dokona defibrylacji, przywracając prawidłowy rytm serca. Dodatkową zaletą tego urządzenia jest to, że w momencie, kiedy taka arytmia wystąpi, my natychmiast jesteśmy informowani o takim zdarzeniu. W związku z tym możemy nawet wysłać do pacjenta karetkę pogotowia, jeżeli pacjent jest nieprzytomny, bo tak urządzenie jest skonfigurowane, że na tablet mój przychodzą cały czas informacje dotyczące tego, co się dzieje z pacjentem. Dodatkową zaletą tego urządzenia jest również to, że nawet jeżeli nie ma arytmii, a pacjent źle się czuje, ma możliwość poinformowania mnie o tym, przyciskając przycisk, który jest implementowany do tego urządzenia. Ja wtedy mogę sobie sprawdzić, czy te odczucia pacjenta mają jakiekolwiek odbicie w rytmie serca. Dodatkowo również monitoruję sobie pacjenta przez ten okres 3 miesięcy, czyli wiem, jak przebiega jego rehabilitacja. Wiem, jaką ma aktywność codzienną i jaka jest jego średnia czynność serca, co jest po prostu ważnym parametrem rokowniczym w kontekście jego choroby. Myślę, że w naszym szpitalu jest to przynajmniej 2-3 pacjentów miesięcznie. Byłoby takich pacjentów, którzy mają świeży zawał mięśnia serca i w wyniku tego świeżego zawału mięśnia serca dochodzi do takiego uszkodzenia funkcji serca, że frakcja wyrzutowa, taki parametr, którym się tutaj posługujemy, spada poniżej 35%. Bo tacy pacjenci kwalifikują się do zabezpieczenia, dlatego że wiemy, że tacy pacjenci są zagrożeni nagłą śmiercią sercową z powodów arytmicznych. badania, które dotychczas zostały przeprowadzone, powiedziały, że najwcześniej takie urządzenie można wszczepiać po 42 dniach od momentu wystąpienia zawału lub 3 miesiące po zabiegu rewaskularyzacji mięśnia serca. Bo tak się dzieje w przypadku zawału w tej chwili najczęściej, że jednak pacjent ma angioplastykę wykonywaną. W związku z tym musimy czekać te 3 miesiące na to, żeby podjąć ostateczną decyzję. I wiemy z bazy danych producenta, który dostarczył to urządzenie dla pacjenta, że w tych 100 pacjentów, którzy w tej chwili, ponad 100 pacjentów, którzy byli monitorowani tym urządzeniem, ponad połowa wyszła ze wskazań. Czyli po 3 miesiącach okazuje się, że ponad połowa pacjentów nie musi mieć już takiego urządzenia implantowanego na stałe. My jesteśmy w ten sposób umówieni z naszym pacjentem, że będzie hospitalizowany pod koniec tego okresu 3-miesięcznego. Ocenimy jego frakcję wyrzutową i wtedy podejmiemy decyzję. Jeżeli frakcja wyrzutowa wzrosła powyżej 35%, nasz pacjent nie będzie potrzebował takiego urządzenia. Jeżeli nie, implantujemy urządzenie na stałe.
19: Jacek Michalski jest pierwszym pacjentem w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym, który nosi kamizelkę.
3: Ta kamizelka nie przeszkadza w życiu codziennym. Praktycznie przy niej się nic nie trzeba robić. Baterie trzeba codziennie wymienić. Co drugi dzień przynajmniej zamienić kamizelki na czystą, to uprać wody, z jednej kamizelki do drugiej poprzekładać. I to jest całe, co się robi. Na dzień dzisiejszy mi się zdarzyło tylko dwa razy, że nie przesłało mi danych, to ten pan od kamizelki, co mi zakładał, co mi robił instrukcję, dzwonił do mnie, ręcznie przesłaliśmy dane i praktycznie niczym mi nie przeszkadza. Czuję się na pewno bezpieczniej, dużo.
19: Będą mogli anonimowo zgłaszać przypadki przemocy rówieśniczej dorosłym. Uczniowie z 8 radomskich szkół będą mieli specjalną aplikację na telefony, gdzie będą mogli informować o przypadkach hejtu, mobbingu czy agresji ze strony swoich rówieśników. Jak mówi Kamila Pszczółka, rzecznik praw ucznia w Radomiu, przemoc rówieśnicza jest problemem w szkole.
5: Jako rzecznik praw ucznia spotykam się z sytuacjami przemocy rówieśniczej. Są do mnie zgłaszane takie sytuacje i po ponad roku działalności mogę powiedzieć, że duża część zgłoszeń dotyczy różnego rodzaju przemocy rówieśniczej, tak? Bo nie mówimy tylko o przemocy fizycznej. Na pewno w tej chwili jest tak, że większa część to jednak jest ta przemoc psychiczna, emocjonalna, słowna i bardzo często jest ona trudna do uchwycenia. Często sytuacje, kiedy uczeń zgłasza się jako osoba poszkodowana, doznająca przemocy, są zaskoczeniem zarówno dla wychowawcy, czasem nawet dla reszty klasy. Dlatego wydaje mi się bardzo istotne to, żeby uczniowie mogli anonimowo i w każdej chwili zgłaszać takie sytuacje, kiedy są ofiarami przemocy. Nawet jeśli nie zrobią tego w rozmowie z osobą dorosłą, to, że mają dostęp do platformy, gdzie w momencie, kiedy będą na to gotowi, mogą otworzyć profil, zgłosić i uzyskać tam pomoc, to jest bardzo istotne, dlatego że to może dziać się poza szkołą, może dziać się w momencie, kiedy poczują się bezpiecznie. Bardzo się cieszę, że Radom przystępuje do takiego programu. Ja ze swojej strony widzę ogromną potrzebę podejmowania działań profilaktycznych w tym zakresie i taką gotowość też do mierzenia się z tym problemem, bo tak jak powiedziała pani prezydent, to jest problem, który w większości radomskich szkół jest widoczny i jest trudny bardzo zarówno do zdiagnozowania, do sprawdzenia jego nasilenia, bo w wielu przypadków tej przemocy nigdy nie odkrywamy i nie widzimy, ale też trudno podjąć działania profilaktyczne, bo uczniowie często w klasie czy w takiej rozmowie wprost z kimś z pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie mają odwagi, żeby o tym powiedzieć. Także myślę, że ta przestrzeń jest bardzo dobra. Daje też im możliwość takiego wzajemnej pomocy rówieśniczej, to co jest bardzo ważne, czyli nawet jeżeli wiemy w klasie, że ktoś jest ofiarą i nie potrafi powiedzieć o tym głośno, to możemy tej osobie podpowiedzieć o takiej drodze, tak? Oni nawzajem między sobą mogą powiedzieć, słuchaj, zgłoś tam, nikt nie będzie tego na początku widział, możesz to zrobić anonimowo. Młodzież często pyta, jak mogą pomóc swoim rówieśnikom w takich sytuacjach, co mogą zrobić i to będzie kolejna droga, dlatego bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za ten program. Jak najbardziej służę pomocą, wszelkimi konsultacjami i wsparciem oczywiście dla naszej młodzieży i dla dzieci w Radomiu w szkołach.
19: trzeba jechać daleko, by móc odpocząć i zobaczyć kawałek historii naszego regionu. W Chlewiskach koło Szydłowca można zobaczyć zachowaną do naszych czasów hutę żelaza z XIX wieku. Piec opalany był węglem drzewnym. Do dzisiaj zachowały się części urządzeń z tego okresu, mówi Łukasz Zaborowski z Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
6: Mnie zawsze ciągnie w stronę właśnie Zagłębia Staropolskiego, bo to jest taka specyfika naszego regionu, że tutaj się zaczynają tereny wyżynne i właśnie tutaj mamy te zasoby złoża rud żelaza, ale też mamy różne zasoby skalne, typu piaskowiec szydłowiecki czy wapienie na Przedgórzu Jurzeckim, w nich tkwiące z kolei krzemienie, więc to jest taka specyfika regionu. Mamy to budownictwo takie gospodarcze, stare, tradycyjne budownictwo kamienne. No niezbyt często nie zwracamy na to uwagi, ale mamy to w regionie, to warto patrzeć, jak się na przykład jest po jakichś wsiach, żeby to dostrzec. No i właśnie Zagłębie Staropolskie. Ja na przykład polecam hutę w Chlewiskach. Huta w Chlewiskach, huta z końca XIX wieku. Ostatnia w Europie huta, która działała na węgiel drzewny. Aż do roku 1940. To, że działała na węgiel drzewny, to nie znaczy, że była jakaś taka zacofana, bo ciekawostką jest to, że węgiel drzewny jest lepszym paliwem hutniczym niż koks na przykład, dlatego, że daje mniej zanieczyszczeń. I na przykład ta właśnie huta w Chlewiskach, prowadzona przez spółkę Eliwor, była znana z tego, że ona dostarczała stal narzędziową, czyli taką, która musi być najczystsza. Tak, no i tam to jest unikat w ogóle, bo to jest zachowana w zasadzie bez żadnych zmian, po prostu XIX-wieczna huta żelaza, tak jak została zbudowana tam pod koniec XIX wieku. Unikatowym też urządzeniem jest tak zwany gichtociąg wodny. Gichtociąg to jest urządzenie, które służy wciąganiu tych surowców, które się wrzuca do wielkiego pieca na górę, żeby je tam właśnie od góry wrzucić, tego wsadu do wielkiego pieca. To jest gichtociąg wodny, który polega na takiej przeciwwadze, że są tam takie dwie jakby ogromne wanny. W jednej jedzie ta surówka czy inne tam surowce, topniki, a do drugiej nalewa się wody. No i taka przeciwwaga jest, że to jedno drugie wciąga, nie? Dlatego jest gichtociąg wodny. I to urządzenie też jest tam zachowane w takiej wieży gichtociągowej. No to to są Chlewiska na przykład, tak? Z tą hutą, ale też no, tuż za Chlewiskami zaczyna się Garb Gielniowski, czyli właśnie to wzniesienie, zresztą widoczne z Radomia, takie dość duże wzniesienie tutaj, 100 metrów wysokości takiego uskoku tektonicznego. No i właśnie na tym Garbie Gielniowskim było wydobywane rudy żelaza. I kiedy sobie chodzimy po tych lasach Garbu Gielniowskiego, to spotykamy w bardzo wielu miejscach tak zwane doły rudne. Doły rudne, wbrew nazwie, wyglądają jak takie torty. To jest takie torciki, powiedzmy takie wzniesienia w kształcie tortu, wysokości powiedzmy tam 2 metry, szerokości średnicy kilku czy 10 metrów, a po środku tego jest dziurka, taki tort z dziurką. I to są te tak zwane doły rudne, czyli pozostałości właśnie wydobycia rud żelaza. Tych dołów rudnych na Garbie Gielniowskim są setki. Garb Gielniowski jest po prostu zryty dosłownie tymi kopalniami, dawnymi kopalniami rud żelaza. Ciekawostką jest też to, że Garb Gielniowski, który jest zasadniczo środowiskiem dość ubogim, jeśli chodzi o przyrodę, znaczy ubogim, jeśli chodzi o podłoże przyrodnicze, ponieważ to jest na skalę, tak? To tam są te piaskowce, szybułowce, więc to podłoże jest ubogie, tam są gleby takie typu górskiego, natomiast one są, jakby to górnictwo było na tyle intensywne na Garbie Gielniowskim, że one zostały wtórnie wzbogacone, te gleby, przez po prostu to, że taką skałę płoną, którą gdzieś tam wykopano z podziemi, to ją wyrzucano właśnie na zewnątrz i to środowisko jest na tyle bogate, że tam zmienił się jakby skład gatunkowy. To nie są gatunki, które zaciągnął człowiek, tylko gatunki miejscowe, ale jest większy udział właśnie czy buka, czy jodły, czy takich gatunków, które wymagają trochę lepszych gleb. To jest badane w ogóle przez geobotaników i jest taki fenomen trochę Garbu Gielniowskiego właśnie, że tamten wpływ górnictwa na właśnie to środowisko Garbu Gielniowskiego był niejako pozytywny, ponieważ on się przyczynił do zwiększenia różnorodności biologicznej, przyrodniczej, a z drugiej strony nie sprawił jakiejś synantropizacji, tak? Czyli to nie są gatunki, które tam człowiek zawlókł, tylko po prostu wzbogacił jakby miejscową przyrodę. Bo mamy też tam lasy już na Garbie Gielniowskim, czy zresztą w Puszczy Kozienickiej też, co ciekawe, mamy lasy typu podgórskiego, takie wyżynne lasy właśnie, gdzie jest jodła, buk, drzewa, które tutaj przez nasz region przebiega granica zasięgu, kontynentalnego zasięgu, tak? Jodły czy buka.
7: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.

0: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan. Ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to! Lewiatan!
9: Zadanie wykonane, czas na zmiany. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. Nie żyje pracownik przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Policja wyjaśnia przyczyny wypadku w Krasnymstawie. Droga na Morskiego Oka będzie remontowana, a to w najbliższym czasie oznacza utrudnienia dla turystów. Godzina 15. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. To była oczekiwana informacja. Tak o odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony mówi były selekcjoner polskiej kadry Jerzy Engel. Kapitan polskiej kadry przekazał swoją decyzję w mediach społecznościowych. Choć Lewy otrzymał od Barcelony ofertę przedłużenia kontraktu, to jak wynika z medialnych doniesień, w przyszłym sezonie byłby tylko rezerwowym drużyny z Katalonii. Miał także zarabiać o wiele mniej niż obecnie. Stąd ta decyzja nie dziwi, mówi Jerzy Engel.
10: Robert Lewandowski jest legendą nie tylko Barcelony, ale wielu innych klubów, z którymi zdobywał mistrzostwa i dla których dawał bardzo wiele znakomitych meczów. Dlatego skoro nie czuje się komfortowo, skoro proponują mu wchodzenie z ławki rezerwowej, to nie jest rola dla Roberta Lewandowskiego.
9: Ale jego 4 lata w Barcelonie możemy nazwać sukcesem, podkreśla trener Engel.
10: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół z nim czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach, dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju, z kolejną drużyną.
9: Według nieoficjalnych doniesień Lewandowski najprawdopodobniej przeniesie się teraz do Arabii Saudyjskiej, otrzymał także oferty z USA i Włoch. Śmiertelny wypadek podczas odbioru odpadów. Do tragicznego zdarzenia doszło w Lubelskiem na jednej z ulic Krasnego Stawu. 59-letni pracownik przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej wpadł pomiędzy ciągnik rolniczy a przyczepę, na którą zbierane były śmieci.
11: W nieustalonych na chwilę obecną okolicznościach doszło do potrącenia jednego z pracowników przez kierującego ciągnikiem mężczyzna. Dostał się pomiędzy ciągnik a przyczepę. W wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu.
9: Mówiła podkomisarz Anna Chuszcza z krasnostawskiej policji. Sprawą bada policja pod nadzorem prokuratora. W działaniach wzięli także udział biegli z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy. Zero tolerancji dla agresji i żadnej taryfy ulgowej dla bandytów. Tak szef MSWiA Marcin Kierwiński komentuje sprawę pobicia trojga nastolatków z Ukrainy na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Jeden z nich trafił do szpitala, napastnicy używali gazu pieprzowego i kastetu. Policjanci zatrzymali 5 Polaków w wieku od 15 do 18 lat.
12: Widzimy, że tych przestępstw jest więcej na tle ataków, jeżeli chodzi o kwestie narodowe, ale reagujemy na nie bardzo twardo i zdecydowanie i tak będziemy robić. A muszę powiedzieć, że w tym zakresie nie jest przypadkiem, że tego typu napaści na tle narodowym jest coraz więcej, bo przyczyniają się do tego nieodpowiedzialni politycy.
9: Powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. 2 pozostałych usłyszało zarzuty, za które grozi im 8 lat więzienia. Teraz ważna informacja dla turystów w Tatrach. Od poniedziałku będą utrudnienia na szlaku do Morskiego Oka. Drogowcy rozpoczną remont odcinka od Palenicy Białczańskiej do wodogrzmotów Mickiewicza. Na początku drogowcy sfrezują starą warstwę asfaltu. W tym czasie wstrzymany zostanie ruch busów elektrycznych i wozów konnych, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
13: Od 18 maja do 22

0: intensywne opady, możliwe także burze. W Małopolsce, województwie śląskim, na Podkarpaciu i ziemi świętokrzyskiej tego popołudnia spadnie do 15, na Lubelszczyźnie nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy. W nocy zrobi się zimno, szczególnie na północy, tam około 3 stopni.
1: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
2: Daria Żurowska, czas na magazyn Nowy Dzień. Ich znakomity węch i godziny ćwiczeń nieraz przyniosły efekty. Policyjne psy są nieocenione, jeżeli chodzi o odnajdywanie zaginionych czy szukanie ukrytych narkotyków. Każdy z czworonogów ma swojego opiekuna. Jak mówi Edyta Sułkowska z Wydziału Prewencji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, do takiej służby wybierane są psy odpowiedniej rasy.
3: Należy zacząć od tego, że czworonożni funkcjonariusze prawa to są wspaniałe zwierzęta. To są znakomicie wykorzystane źródła do poszukiwań, do wyszukiwania zapachów narkotyków, do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych. To są też psy bojowe, także to są niezastąpieni funkcjonariusze w służbie. Przede wszystkim cykl szkoleniowy zaczyna się w Sułkowicach. W momencie zakupu psa, który to zakup jest realizowany poprzez centralny dobór psów do służby w policji przez Sułkowice, przewodnik otrzymuje swojego podopiecznego i rozpoczyna 5-6-miesięczne szkolenie. Szkolenie to jest stacjonarne na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Wtedy nawzajem się poznają, zaczynają sobą opiekować, poznają swoje zwyczaje, także metody karmienia, co pies lubi, jak z nim postępować, jak się opiekować. Następnie po około 6 miesiącach wracają do jednostki macierzystej i rozpoczynają służbę patrolową.
4: Czy to są konkretne gatunki psów?
3: Tak, dobierane psy są owczarki belgijskie Malinois oraz owczarki niemieckie. I są to psy w wieku od roku do 2 lat. Które są dobierane przez Sułkowice. To są partnerzy i w służbie, i po służbie, bo widzę, jak chłopaki opiekują się swoimi czworonogami, jak traktują je jako członków rodziny. Pomimo, że przysługuje im 1 godzina dziennie na obsługę takiego psa podczas służby, to spędzają z nimi znacznie więcej czasu. W czasie wolnym przyjeżdżają w weekendy, w święta również, także nie mogą się rozstać. No, są po prostu przyjaciółmi, nie tylko partnerami.
4: Proszę powiedzieć, te psy na pewno ułatwiają Wam taką codzienną służbę.
3: Mają lepszy węch, lepszy nos. Potrafią znaleźć osoby zaginione, gdzie człowiek nie jest w stanie sobie poradzić. Potrafią wskazać ścieżkę dojścia do sprawcy przestępstwa, który oddalił się z miejsca zdarzenia. Jeżeli pies odchodził, był wycofywany ze służby w policji, wówczas przewodnik miał pierwszeństwo w zabraniu takiego pieska do siebie, do domu. Dodam jeszcze, że pies może odejść na emeryturę po osiągnięciu 9 roku życia. Ale oczywiście są psy, które służą zdecydowanie dłużej, bo są świetne, są w dobrej kondycji, doskonale się sprawdzają.
2: Jak zatem wygląda praca z psem, mówi jeden z oficerów operacyjnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
5: Taki wyszkolony pies potrafi znaleźć wszędzie te narkotyki. Przez tyle lat, przez 12 lat pracy z psami zdarzyło mi się znaleźć narkotyki schowane w popiele, w rurach, zakopane, w kawie. Samochód to nie stanowi żaden problem. Nie wiem, czy może być to komora silnika, koła. Dobrze wyszkolony pies, znający ten zapach, pracujący, nie siedzący w kojcu, bez problemu znajdzie te narkotyki.
4: Wy się cały czas szkolicie, cały czas pan mu, no nie wiem, daje jakieś zadania, żeby on wyszukał jakieś próbki, żeby on przyzwyczaił się do tych zapachów narkotyków. W ogóle narkotyki mają jakiś zapach swój specyficzny, dla psa pewnie tak.
5: Tak, dla psa mają i dla ludzi również, jeżeli ktoś wie, jak to wygląda, to również pozna zapach. No a cóż, na praca z tym psem. Myślę, że szkolenia mamy co 2 tygodnie, aczkolwiek ja mam z tymi psami tyle pracy, nie przypominam sobie, żeby te psy miały jakiś dzień wolny. One mają wolne, jak ja mam wolne i nie jestem w pracy. One pracują non-stop. Pracujemy nie tyle ze swoim wydziałem, co i realizujemy czynności z Komendą Wojewódzką tutaj naszą z Radomiu, z CBŚP Radom, wszystkie jednostki ościenne. Także nam do szkolenia spokojnie to wystarczy, ta nasza praca. Ale aczkolwiek co 2 tygodnie mamy takie szkolenie. Podstawy posłuszeństwa są wykonywane, przeszkody. Tak jak każdy nasz pies służbowy, muszą to umieć, muszą odbyć takie szkolenie. Odbywają się cykliczne takie szkolenia.

0: Również w Sułkowicach, warsztaty również takie się odbywają. Gdzie wiadomo, tam w Sułkowicach całkiem inaczej to wygląda. Pracujemy na prawdziwym materiale. Nie ma żadnego materiału, że tak powiem, syntetycznego, zastępczego. Wszystko jest pełen naturalizm.
1: Proszę powiedzieć, co panu daje praca z psem?
0: Ja pamiętam, jak zaczynałem swoją pracę w policji 15 lat temu. Zawsze chciałem pracować właśnie z psami. Zaczynałem swoją pracę w Warszawie i z tego, co pamiętam, 70% służb, które miałem jako młody policjant, miałem z przewodnikami. Bo po pierwsze, nikt nie chciał jeździć z nimi, bo no wiadomo, pies to jest pies, pachnie czasami inaczej niż ktoś sobie to wyobraża. Mi to nie przeszkadzało. Od dziecka, odkąd pamiętam, miałem psy w domu. Nie wyobrażam sobie w ogóle domu bez psa. No. Nawet to może być jakiś mieszaniec, nawet ze schroniska zabrany, żeby tylko był pies. No i cóż, no a moją karierę zacząłem po przeniesieniu się tu do komendy. Dostałem pierwszego psa w kategorii patrolowo-tropiącej i z nim pracowałem 9 lat. Sam jeździłem w patrolu, był tak wyszkolony, nie potrafił tylko mówić. On wszystko wiedział, spojrzał na mnie i on wszystko wiedział, a ja spojrzałem na niego, on wszystko też wiedział, co ma zrobić. No i później z biegiem czasu dostałem przydział na pierwszego psa na narkotyki, mówiąc ogólnie na narkotyki, do szukania zapachu narkotyków. Później już po kolei dostawałem kolejnego, z którym teraz pracuję, z tym starszym, i ten obecnie to jest, moja suczka jest czwartym psem przez 15 lat pracy. Także tak jak mówiłem, 12 lat samej pracy z psami. Myślę, że ktoś, kto tego nie lubi, w życiu się w tym nie odnajdzie. To trzeba lubić tą pracę z psami, trzeba mieć tą pasję do zwierząt.
2: Zapisują się do lekarza, a o wizycie zapominają i tym samym blokują miejsca dla osób potrzebujących konsultacji. Taka sytuacja ma miejsce w poradniach w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Warto więc o wizytach pamiętać, a gdy nie możemy przyjść, zadzwonić i ją odwołać. O tym Wojciech Wójcikowski rozmawiał z rzecznikiem Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
3: Ze mną Dominik Podwolski, rzecznik prasowy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Dzisiaj będziemy mówić o ważnym temacie, ważnym dla pacjentów przede wszystkim, bo będziemy mówić o osobach, które zapisują się do lekarzy specjalistów, a potem niestety nie przychodzą na umówioną wizytę. Czy to jest duży problem?
4: Tak, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Wydaje mi się, że to jest duży problem w skali ogólnopolskiej. W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym również pojawia się ten problem, tak? Przykładowo dotyczy to poradni ortodoncji, poradni kardiologicznej, poradni skórno-wenerologicznej i tam zauważamy, że pacjenci często nie stawiają się w terminie zaplanowanej wizyty. Mało tego, że się nie stawiają, to nie odwołują tej wizyty, co prowadzi do tego, że wydłużają się listy oczekiwań. Dodatkowo ktoś nie skorzysta z tego miejsca, bo pamiętajmy tutaj, myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć, że jeżeli my nie skorzystamy z tej wizyty i odpowiednio wcześniej ją odwołamy, to ktoś inny będzie mógł z niej skorzystać, tak? A w momencie, gdy nie odwołamy, to miejsce przepada, rosną koszty dla placówki, a także praca lekarza nie zostaje tak naprawdę wykorzystana, tak?
3: Jeżeli nie mogę przyjść na tą umówioną wizytę, to co powinienem zrobić?
4: Przede wszystkim to też zależy od tego, kiedy poczujemy na przykład, że nie możemy się stawić, tak? Czujemy, że jesteśmy chorzy albo wypadnie nam jakieś spotkanie i pamiętamy o tej wizycie, że tak wisi ta kartka na lodówce, czy w dzienniku, czy w kalendarzu mamy jakieś powiadomienie, to odpowiednio wcześniej powiadommy szpital, że nie możemy poradnie, że w danym terminie się nie stawimy. I wtedy udostępniamy miejsce komuś innemu, a my sami możemy wybrać inny termin, tak?
3: Czyli trzeba zadzwonić po prostu do konkretnej poradni.
4: Tak, ewentualnie stawić się stacjonarnie, jeżeli ktoś woli tę formę, prawda?
3: Jeżeli nie jestem w stanie się umówić na ten termin, to mam wyznaczony inny, jeżeli wcześniej dam znać, że nie mogę się stawić.
4: Tak jest.
3: Pan mówił, że głównie chodzi tutaj o kilka wybranych poradni.
4: Mhm. Znaczy ten problem dotyczy wszystkich poradni, ale jest tak naprawdę zauważalny w tych konkretnych poradniach, tak?
3: A proszę powiedzieć, jeżeli na przykład dzisiaj powiem, że za tydzień nie mogę przyjść do lekarza, to rozumiem, że panie rejestratorki mają taką listę osób, które pilnie potrzebują wizyty u lekarza i dzwonią do tych osób, że to miejsce się zwolniło. To znaczy ten system działa, tak?
4: Znaczy to często jesteśmy świadkami takiej sytuacji, że że na przykład dzwonimy do poradni i pani mówi, że najbliższy termin jest powiedzmy za 2 tygodnie, tak? Ale później do nas dzwoni inny pacjent i pani powiadamia, że zwolniło się właśnie miejsce, więc mogę, jeżeli pani przyjdzie za powiedzmy 5 godzin czy jutro, to wtedy jest to miejsce wolne i wtedy inny pacjent z niego skorzysta.
3: Kolejki są też problemem w poradniach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego?
4: No tak, myślę, że to jest taki problem, który występuje na, no w całej Polsce, tak, że te kolejki, te listy oczekiwań właściwie są dość długie. No i tych czynników moglibyśmy wymienić kilka, tak, oczywiście pierwszą kwestią taką jest finansowanie placówek, inną jeszcze równie priorytetową są specjaliści, no a także właśnie ten problem, o którym dzisiaj mówimy, tak, no bo wydłużamy tą kolejkę, jeżeli nie odwołamy tej wizyty, no to przykładowo, jeżeli mamy 80 zaplanowanych wizyt do danej poradni i 10 pacjentów nie stawi się, nie powiadomi, nie uzasadni, że ich nie było, czyli mamy 70 osób z zaplanowanych 80, no to te 9 osób, jeżeli sobie tak nie będzie przychodziło każdego dnia, no to nam się to wydłuża, tak? I każda z tych osób jest zapisywana w tej liście oczekiwań na sam koniec.
3: Jest tak, że pracownicy poradni mają możliwość, moce przerobowe, żeby poinformować chociażby o tej pierwszej wizycie?
4: Tak, tutaj jest taka kwestia, że no nie ma żadnego takiego wymogu, żebyśmy informowali pacjenta o tym, że ma tą wizytę. Natomiast jeżeli to jest ta pierwsza wizyta, to system NFZ zazwyczaj powiadamia pacjenta, czy to SMS-em, czy wiadomością na skrzynkę mailową, że ma zaplanowaną wizytę za 2-3 dni, bo zazwyczaj ta wiadomość przychodzi 2-3 dni przed umówioną wizytą. My, tak jak mówię, no, pielęgniarki starają się, widząc, że już dochodzi wizyta, nie ma tego pacjenta, nie stawi się, to staramy się powiadamiać pacjentów, że mają tą wizytę, czy pamiętają o tej wizycie, tak? No bo często to są osoby starsze, które na przykład zapomnią, albo nie mają możliwości, żeby dojechać, tak? Bo na przykład ktoś miał ich zawieźć i ta osoba...
3: Nie ma transportu.
4: Tak jest. I są właśnie od tej kwestii uzależnione, więc...
3: Trzeba dzisiaj, tak jak mówimy, pamiętać o tym, żeby jeżeli nie możemy przyjść, żeby nie blokować po prostu tych miejsc do lekarzy specjalistów. A moim gościem był Dominik Podwolski, rzecznik prasowy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
4: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
2: Opanowały radomskie bezdroża i ulice. Czterokołowce, czyli popularne quady, stają się coraz bardziej popularne, zwłaszcza wśród najmłodszych. O czym powinniśmy pamiętać wsiadając na quady? O tym Marcin Sawicki z Mazowieckiej Drogówki.
5: Dokładnie tak. Jeśli chodzi o użytkowanie quada, czyli czterokołowca lekkiego, bo tak naprawdę przepisy w ten sposób precyzują ten typ pojazdu, to pamiętajmy o tym, że każda osoba, która kieruje takim pojazdem, musi posiadać prawo jazdy i kategorią uprawniającą do kierowania takim pojazdem jest to kategoria minimum AM. Więc w tym miejscu musimy zaznaczyć, że osoba, która na taki pojazd wsiada, musi mieć ukończone 14 lat, zdany państwowy egzamin i posiadać tą kategorię AM. Ostrzegam tutaj przed różnego rodzaju zakupem takich quadów, potencjalnie mówiąc na przykład dzieciom na pamiątkę pierwszej Komunii Świętej, które to dzieci mają często nieukończone nawet 10 lat. W tym momencie to dziecko, otrzymując taki pojazd, bardzo chętnie i z wielką przyjemnością wsiada na ten pojazd, nie posiadając praktycznie żadnej wiedzy ani umiejętności manualnych do kierowania tym pojazdem i nierzadko tym czterokołowcem lekkim wyjeżdża też na drogi publiczne, stwarzając przede wszystkim zagrożenie dla samego siebie. Ze względu na to, że nadal mamy do czynienia z dzieckiem, które nie ma tak wyrobionej psychomerytoryki jak osoba dorosła. Nie umie ocenić zagrożenia i często to, co jest dla nas dorosłych zagrożeniem i możemy w pewien sposób uniknąć tego zagrożenia, dla dziecka po prostu będzie w zupełności niezauważalne. Więc tu apel do rodziców, byśmy nie próbowali tym dzieciom samej maleńkości wpajać łamania przepisów, bo nie zapominajmy, że w momencie, kiedy dojdzie, nie daj Boże, do zdarzenia drogowego z udziałem takiego czterokołowca, takiego quadu, który był kierowany przez osobę nieposiadającą uprawnień, to nadal odpowiada rodzic i problem pojawia się w momencie, kiedy dojdzie do zdarzenia z udziałem osób rannych bądź, nie daj Boże, zdarzenia śmiertelnego. Wtedy tak naprawdę właściciel ponosi wszelkie konsekwencje i prawne, i finansowe z obsługą takiego zdarzenia, z wypłatą odszkodowań, rent, ponieważ pomimo tego, że ten pojazd powinien posiadać ubezpieczenie OC i taki pojazd musi mieć to ubezpieczenie OC, oczywiście oprócz tego musi być pojazdem sprawnym technicznie, zarejestrowanym, to w momencie, kiedy pojazdem kieruje osoba nieposiadająca uprawnień, ubezpieczyciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie pokryje tych strat. Więc właściciel takiego pojazdu musi liczyć się raz, że z nieszczęściem, które wydarzyło się na drodze, a w tym wypadku poszkodowane są obie strony i zarazem osoba sprawcy i, jej, i rodzina tej osoby, jak również rodzina osoby poszkodowanej w zdarzeniu, to osoba jako właściciel takiego kłada musi podjąć wszystkie kroki, żeby odpowiedzieć przed tym i finansowo, i prawnie. Jeśli chodzi o kierowanie kładem, użytkownik, jak każda osoba, która jest przewożona na takim pojeździe, musi wyposażyć się w kask ochronny. Czyli tak naprawdę, tak jak każdy motocyklista, motorowerzysta. Ja tutaj też uczulam, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o używanie dodatkowych elementów odblaskowych. Bardzo fajnie to wygląda, jeżeli motocykliści poruszają się po naszych drogach i mają naprawdę coraz to bardziej te stroje, te kombinezony ochronne, wyposażone w te elementy odblaskowe. Bardzo często, coraz tutaj ku naszemu pozytywnemu zdziwieniu, pojawiają się ci motocykliści po prostu w kamizelkach. Dodatkowo te kamizelki na siebie zakładają. To jest bardzo bezpieczne, chociażby nawet w momencie, kiedy patrzymy w boczne lusterko czy wsteczne lusterko, ten motocykl jest po prostu, mamy możliwość lepszego dostrzeżenia tego motocyklisty. Jeśli chodzi o kłady, też tutaj uwaga, pamiętajmy, kask ochronny, elementy odblaskowe, czyli kamizelka. No i oczywiście używajmy też, jeżdżąc na tych kładach, specjalnego rodzaju kombinezonów ochronnych, ponieważ te pojazdy, pomimo tego, że wydają się być bezpieczne i wydają się być niewywrotne, to podczas jakiegokolwiek zdarzenia może dojść do upadku z takiego pojazdu i do nierzadko odniesienia dosyć poważnych obrażeń ciała. Dlatego te wszystkie elementy ochronne, typu odzież, typu kask, ochraniacze, obuwie, co też jest bardzo ważne, będą tutaj nam pomagały w tym, żeby to obrażenie było jak najmniej dotkliwe. Jeśli chodzi o czterokołowiec lekki, czyli ten pojazd, który można poruszać się na kategorię AM, nie zapominajmy, że taki pojazd ma pewne ograniczenia albo warowania prawne, jeśli chodzi o prędkość i o masę tego pojazdu, jak również o moc tego pojazdu. Nie zapominajmy o tym, że jeżeli na takim pojeździe bądź na motocyklu przewożone jest dziecko do lat 7, to tym pojazdem nie możemy poruszać się więcej niż 40 km na godzinę. Uwaga też do wszystkich użytkowników jednośladów typu motorowery, motocykle i kłady, jeśli chodzi o czterokołowce. Drodzy Państwo, w obszarze zabudowanym obowiązuje prędkość do 50 km na godzinę. Nie ma żadnych zwolnień prawnych, jeśli chodzi o motocyklistów, czy chociażby kierujących kładami. Wszyscy w obszarze zabudowanym powinniśmy się poruszać z prędkością do 50 km na godzinę, bądź z prędkością nawet znacznie mniejszą, jeżeli warunki atmosferyczne bądź natężenie ruchu, warunki panujące na drodze, tutaj wymuszają na nas zachowanie tej szczególnej ostrożności. Także no, przede wszystkim kierujmy się tą rozwagą, tym rozsądkiem i pamiętajmy, że te pojazdy mają służyć nam jako spędzenie miło czasu, jako rekreacji, by nasza nieznajomość przepisów i nasze roztargnienie, tutaj taka agresja na drodze, nie przerodziła się w to, że ten pojazd po prostu będzie dla nas niebezpieczny.
2: Można ją uprawiać wszędzie i w zasadzie o każdej porze roku. Mowa o Nordic Walking. Ta aktywność fizyczna angażuje około 90% mięśni. Z kijkami można chodzić między innymi po radomskich parkach, na bulwarach czy okolicznych lasach. A jak poprawnie chodzić? O tym radomianka Luiza Lenartowicz-Kalbarczyk, trenerka Nordic Walking.
6: Nordic Walking, chodzenie za pomocą kijków, odbijania się kijkami. Wiadomo, że są pewne zasady, z jakim trzeba się poruszać na tych kijkach, ale każdy może zacząć po prostu nawet na nieprofesjonalnym sprzęcie, czy nawet bez kijków, jeżeli chodzi o naukę tej techniki.
2: To jak prawidłowo chodzić?
6: Nie jest to skomplikowane, wymaga wysiłku. Pozycja wyprostowana, dosyć długi krok, ale bez przesady, czyli naturalny, ale troszkę dłuższy. Stopy stawiamy odpięty poprzez palce, czyli całe przetoczenie stopy. Kijek ma być nabity pod kątem ostrym do podłoża pomiędzy w połowie kroku. I co najważniejsze jest, jeżeli chodzi o prawidłową technikę, to wyrzut kijka za linię bioder w tył po odbiciu kijkiem. I to jest najtrudniejszy element, ale da się go wytrenować. Nordic Walking angażuje około 90% mięśni całego ciała, więc to jest bardzo dużo w porównaniu do biegania czy jazdy rowerem. To jest dwa razy tyle. I w związku z tym właśnie ta obszerna praca ramion i w przód i w tył, a zazwyczaj z kijkami chodzą kobiety, a my mamy słabe barki, sprawia trudność. Stąd też jest właśnie to trzymanie rąk przy sobie na zgiętych łokciach. Łokieć powinien być wyrzucony też w przód i delikatnie ugięty. Ale wszystko, mówię, da się wytrenować. Wiadomo, lepiej chodzić z bardziej ugiętymi łokciami, prawda, niż w ogóle. Także ja podziwiam panie, bo w różnym wieku chodzą, czy na jakichś zawodach się sprawdzają. Są to panie nawet 80+. Także dla każdego jest to sport.
7: Jakie zalety są?
6: Podstawowa wydolność organizmu znacznie lepsza przez spacery. Nawet w wolnym tempie, nawet zaczynają panie 5,5-6 na godzinę. Czyli to jest taki po prostu zwykły spacer, tylko mam dodane kijki. Czyli układ krążenia, układ oddechowy bardzo można zmobilizować, że tak powiem, i polepszyć jego stan. Na pewno układ kostno-mięśniowy. Tak samo ze względu na to, co mówiłam, że 90% mięśni przy prawidłowym chodzie pracuje, mięśnie brzucha, całe mięśnie nóg, mięśnie obręczy barkowej. Także po pierwszych takich treningach, jak ja też zaczynałam, to wszędzie mnie bolało. Ja nawet nie wiedziałam, że mam po prostu takie mięśnie gdzieś na plecach, gdzieś jakieś w takich miejscach dziwnych. Oczywiście żartuję, jako WF-ista znam te mięśnie, ale po prostu nigdy ich nie byłam w stanie poruszyć jakimiś ćwiczeniami innymi, tak, które takie są dostępne. I trzecia zaleta. Możliwość spotkania się z ludźmi, czy z koleżanką, czy z grupką ludzi, którzy mają zajawkę, tak, na to samo. Porozmawiania sobie, spędzenia czasu. Często jest tak, że spotykamy się, chodzimy sobie gdzieś, czy spotykamy się na zawodach, bo są też takie. I później spędzamy też gdzieś, czy sobie jakieś grilla, ognisko, czy właśnie wspólne treningi, czy kibicujemy, nie wiem, dzieciom nawzajem. Ja już mam trochę starsze, także to jest taka budowanie relacji międzyludzkich i to też myślę, że jest bardzo, bardzo ważne.
7: A czy można schudnąć chodząc z kijkami?
6: Można schudnąć, ja akurat tego nie potrzebuję, dlatego muszę jeść po dwa obiady, żeby po prostu ten deficyt jakoś wyrównać. Tak, bardzo dobrze wpływa to na poprawę metabolizmu, na przyspieszenie tego metabolizmu. Wiem po sobie i po osobach, z którymi mam styczność też i które zaczynały. Jedna zasada, taka w ogóle stara zasada jest, że mawiało się kiedyś, że 3 razy w tygodniu ruch, tak, po 30 minut przytętnie 130. Czyli 3 razy 30 razy 130. To jest bardzo stara, już nie wiem, kiedy na studiach uczyli nas. I rzeczywiście to się sprawdza, więc ten ruch powinien być minimum przez te pół godzinki, 3 razy w tygodniu umiarkowany ruch. Bo wiadomo, zależy kto jest jak wytrenowany i dla kogoś osiągnięcie tego tętna 130 to musi iść 9 na godzinę. Wytrenowana osoba, która zaczyna, będzie wolniutko szła i to tętno osiągnie. Więc później ten metabolizm właśnie przyspiesza i utrzymuje się w ogóle. Oczywiście do tego zdrowa dieta.
7: Gdzie w okolicach Radomia, czy w stricte w Radomiu można chodzić z kijkami?
6: Jeżeli ktoś nie ma problemu i nie przeszkadza mu chodzenie po twardym, to na bulwarach można chodzić pętelkę dookoła zalewu na Borkach, tam jest 2,5 kilometra, tylko trzeba tam dalej, tym dalszym mostkiem pójść, więc można sobie po prostu mierzyć te okrążenia. Niemniej jednak wolę chodzić w plenerze, więc lasów nie ma aż tak problemu takiego wielkiego w Radomiu. Zaczynaliśmy treningi to w lasach na Janiszewie, tam w lesie kapturskim i tam śmiało pętelkę można zrobić taką od 5 do 8 kilometrów albo powielać. Fajny teren, drzewa, urozmaicony trochę korzonków, także troszkę imobilizacja stopy jest i atrakcji dodatkowych, ale najbardziej lubię chodzić na Kozłowie, także wolę pojechać sobie i tam już można po prostu, jak człowiek się dobrze czuje, to można i 20 kilometrów zrobić, 25 i można maraton nawet sobie przejść z tymi kijkami, bo są takie też zawody.
8: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96.
9: Autopromocja.
8: Energia. Moc. Jazda bez trzymanki.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Great Brands.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
9: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
10: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
11: No co wy, spawane z profili będą git.
12: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
10: Siadek.
12: No co,
13: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
14: Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Zapraszamy na wyjątkową noc muzeów w rytmie lat 20. i 30. XX wieku. Znajdź swój kapelusz, popraw muszkę, załóż retro suknię i perły i pozwól porwać się w podróż do czasu, gdzie dzień zaczynał się na stoku, a kończył na parkiecie. Czekają na ciebie niezwykłe wystawy, muzyka na żywo, pokazy mody oraz niespodzianki. Zapraszamy do Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu 16 maja o godzinie 18. Leszek Ruszczy, dyrektor Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu.
15: Dzień dobry, sąsiadce.
16: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
15: To do zobaczenia.
16: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
17: Reklama.
18: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
19: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Niektórzy po ukończeniu szkoły chcą dołączyć do Straży Granicznej czy Pożarnej, inni z kolei decydują się na mundur policjanta. A jak można zostać funkcjonariuszem policji? O wymagania i o to, jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne, zapytaliśmy Małgorzatę Ziętarską, kierownik sekcji doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
20: Spotykamy się, by porozmawiać troszeczkę na temat rozwoju kariery. W tym przypadku rozwoju kariery, jaką może być służba w policji. Gdzie ten start? Jakie są wymagania?
21: Przede wszystkim trzeba posiadać obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, nie powinno być się skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać minimum średnie wykształcenie, zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej i trzeba również dawać rękojmie do zachowania tajemnicy.
20: Powiedzmy, że my już to wszystko spełniliśmy. Co dalej się wtedy dzieje?
21: Więc postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się od złożenia kompletu dokumentów przez kandydata. Jest to podanie, kwestionariusz osobowy, dokumenty potwierdzające wykształcenie kandydata oraz posiadane przez niego umiejętności. Ponadto kserokopia książeczki wojskowej. Również przy składaniu dokumentów niezbędny jest dowód osobisty.
20: I kiedy już złożymy, jak ja dobrze zrozumiałem, wtedy testy nas czekają.
21: To znaczy nie tak szybko. Najpierw te dokumenty podlegają weryfikacji i kandydat jest sprawdzany w naszych ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Jeżeli wszystko jest w porządku, to wtedy rozpoczynamy takie postępowanie kwalifikacyjne, które dotyczy już bezpośrednio kandydata. Kandydat jest skierowany na test wiedzy, test sprawności fizycznej. Później czeka go badanie psychologiczne u nas w Komendzie Wojewódzkiej, rozmowa kwalifikacyjna, komisja lekarska i w międzyczasie również prowadzone jest postępowanie sprawdzające przez pełnomocników ochrony informacji niejawnych.
20: Testy, na czym one polegają?
21: Testy mają sprawdzić predyspozycje kandydata do służby w policji. Ten pierwszy test, test wiedzy, dotyczy wiedzy o funkcjonowaniu policji i test wiedzy i test sprawności fizycznej jest przeprowadzany w szkołach policji. My kierujemy kandydatów do CSP legionowo. Po teście z wiedzy kandydat przystępuje do testu sprawności fizycznej. Jest to sprawnościowy tor przeszkód. On składa się z 8 ćwiczeń, które wykonywane są w takim ciągu. I tutaj na zaliczenie to jest wymagane pokonanie tego sprawnościowego toru przeszkód w minutę 41 setnych sekundy.
20: I rozumiem, że raczej to nie jest łatwy test.
21: Myślę, że do tego testu trzeba się po prostu przygotować. Tak? Trzeba poświęcić troszeczkę czasu, zaangażowania. Komenda Wojewódzka proponuje kandydatom przystąpienie do takiego próbnego testu sprawności fizycznej. Te testy zwykle są organizowane 2 razy w miesiącu. Kandydaci mają możliwość sprawdzenia się podczas takiego próbnego testu, sprawdzenia swoich możliwości. Mogą zobaczyć, co wymaga jeszcze poprawy i wtedy już na pewniaka przystąpić do tego właściwego testu sprawności fizycznej.
20: Czyli powiedzmy, że mamy te testy za sobą, wtedy są badania.
21: Tak, wtedy kandydat jest skierowany na badanie psychologiczne. To badanie psychologiczne jest przeprowadzane przez naszych psychologów w Komendzie Wojewódzkiej i tutaj to badanie obejmuje sprawdzenie predyspozycji intelektualnych, zachowań społecznych, stabilności kandydata, jego postawy w pracy. I po tym badaniu psychologicznym, jeżeli jest wynik pozytywny, to wtedy kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej.
20: Czy można powiedzieć, że to jest takie spotkanie się ewentualnego przyszłego funkcjonariusza ze swoim przełożonym?
21: Nie do końca, ponieważ tutaj tą rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza zespół powołany przez komendanta wojewódzkiego. W skład zespołu wchodzi naczelnik wydziału kadr bądź jego zastępca, dowódca bądź zastępcy dowódcy oddziałów prewencji i pracownik komórki doborowej. Tutaj chcemy dowiedzieć się, dlaczego kandydat do nas przyszedł, dlaczego chce służyć w policji, gdzie widzi się w tej policji, co chciałby robić w tej policji, jakie ma tutaj plany związane z tą instytucją.
20: Mówiła Pani o tym postępowaniu sprawdzającym. Co to w ogóle jest?
21: Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy kandydat daje nam rękojmie do zachowania tajemnicy służbowej, tak? Kandydaci składają ankietę bezpieczeństwa, tutaj są poszerzone sprawdzenia odnośnie samego kandydata, członków jego rodziny.
20: Wiem, że potem jest już ten etap 7. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w policji.
21: Kandydaci są kierowani na komisję lekarską. Tutaj mamy szereg lekarzy specjalistów, którzy sprawdzają, czy po prostu kandydaci podołają fizycznie trudom służby w policji. I tutaj mamy te komisje lekarskie w każdym mieście wojewódzkim. W zależności od miejsca zamieszkania kandydata, tam kierujemy do tej właściwej komisji lekarskiej osobę i lekarze już oceniają tak stan zdrowia naszego przyszłego policjanta i wydają orzeczenie o zdolności do służby w policji.
20: Rozumiem, że jak już te wszystkie etapy mamy za sobą, to możemy powiedzieć, że jesteśmy już blisko zostania policjantem?
21: Na pewno. Tutaj, jeżeli zostanie zakończone postępowanie kwalifikacyjne, sumujemy punkty uzyskane przez kandydata w toku postępowania kwalifikacyjnego, punkty z testu sprawności fizycznej, punkty z rozmowy kwalifikacyjnej, punkty, które kandydat uzyskuje za wykształcenie, za dodatkowe preferowane umiejętności, i suma tych punktów daje mu miejsce na liście rankingowej. Postępowanie kwalifikacyjne kończy zatwierdzenie listy rankingowej przez komendanta wojewódzkiego policji.
20: No dobrze, i mamy już przejście tych wszystkich etapów. Rozumiem, że wtedy możemy spodziewać się szkolenia.
21: Jak już kandydat zakończy postępowanie kwalifikacyjne, przyjęty jest w terminie określonym przez komendanta głównego policji i mniej więcej w przeciągu około 2 tygodni od przyjęcia kierowany jest na kurs podstawowy do jednej z naszych jednostek szkoleniowych na terenie kraju.
20: I ile takie szkolenie mniej więcej trwa?
21: Około 6 miesięcy. A po nim jest adaptacja zawodowa i tutaj w zależności od tego, gdzie osoby były przyjmowane, to znaczy ci policjanci, którzy zostali przyjęci do oddziałów prewencji lub też samodzielnego pododdziału prewencji policji, odbywają adaptację zawodową w swoich jednostkach macierzystych, natomiast osoby, które zostały przyjęte do komend miejskich powiatowych, adaptację zawodową odbywają w Komendzie Stołecznej Policji.
20: I właśnie już od tych dni, gdzie jest ten adaptacja, to po prostu my zaczynamy swoją służbę.
21: Tak, dokładnie. Już od tego momentu osoby pełnią służbę, wchodzą na ulicę, pracują na rzecz obywateli i państwa.
20: Kiedy ktoś będzie chciał spróbować się dostać do Was, to gdzie na przykład może uzyskać większą ilość informacji na temat przyjmowania do służby?
21: Zapraszamy na naszą stronę internetową Komendy Mazowieckiej. Tam też podane są numery telefonów do nas, więc jeżeli ktoś będzie chciał dopytać o jakieś szczegóły, które go zainteresują, albo coś, co według niego będzie wymagało doprecyzowania bądź wyjaśnienia, to zawsze można do nas zadzwonić. Również podany jest adres mailowy.
0: Niejeden początkujący funkcjonariusz swoje pierwsze kroki na tej ścieżce stawia w oddziale prewencji. A czym się zajmuje? Zapytaliśmy o to podkomisarza Dariusza Dziubę z zespołu szkolenia oddziału prewencji Policji w Radomiu.
4: Przychodząc do oddziału prewencji policji po kursie podstawowym, policjant nabywa podstawowej wiedzy, podstawowego doświadczenia. Pracując w oddziale prewencji, policjant codziennie pełni służbę na drogach, na ulicy, styka się z różnego rodzaju wykroczeniami, przestępstwami, na które po prostu musi zareagować. Podczas codziennej służby policjanci wykonują zadania nie tylko na ulicy, bo są wzywani do kradzieży sklepowych, na interwencje domowe, ale oprócz codziennej służby policjanci oddziału prewencji są wykorzystywani podczas poszukiwania osób zaginionych. Jeżeli mamy zgłoszenie o osobie zaginionej, policjanci natychmiast jadą w miejsce poszukiwań wyznaczonych przez dyżurnego. Wykorzystujemy często do tego sprzęt specjalistyczny, który mamy w swoim posiadaniu. Są to kłady, są to olśniewacze, którymi możemy się wspomagać w działaniach nocnych, które oświetlają nam teren. Oprócz poszukiwań policjanci oddziału prewencji zajmują się wszelakimi zabezpieczeniami manifestacji, przejazdów kibiców lub zabezpieczeniami imprez sportowych.
0: Radomianie mają problem z parkowaniem w mieście. Kierowcy nie zawsze stosują się do znaków drogowych, a problem widoczny jest w centrum miasta. Jak mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej, tego rodzaju wykroczeń jest coraz więcej.
17: Ten problem z parkowaniem istnieje już od kilku ładnych lat, natomiast w tym roku zdecydowanie się nasiliły wszystkie problemy związane z parkowaniem pojazdów. Powiększyła się również strefa płatnego postoju niestrzeżonego, więc kierowcy uciekają z tej strefy w inne miejsca, ale już tam nie zwracają uwagi na znaki drogowe i te samochody zostawiają byle jak i byle gdzie, byleby tylko im było wygodniej. Stąd też więcej działań z naszej strony i to działań nie polegających na tym, żebyśmy pouczali tych kierowców, bo rzeczywiście w latach ubiegłych sądziliśmy, że forma legitymowania i pouczenia przyniesie jakiś skutek, no ale niestety trzeba wrócić do korzeni i jednak podstawą taką, żeby nasze społeczeństwo dyscyplinowane było, jest jednak konsekwencje, są jednak konsekwencje finansowe.
22: Państwa działania wynikają z tego, że jeździcie na patrole, czy to mieszkańcy sami zgłaszają osoby, które nieprawidłowo parkują? I jakie są główne grzechy radomskich kierowców?
17: I tak, czyli bardzo dużo zgłoszeń od naszych mieszkańców, ale również bardzo dużo interwencji własnych podczas rutynowych patroli. Po naszym mieście stwierdzamy nowe miejsca, w których kierowcy do tej pory nie parkowali, bo były tam znaki zakazu. Ruch w interesie, że tak pozwolę sobie powiedzieć, jest, bo nie uczymy się niczego, mimo tego, że jesteśmy dyscyplinowani mandatami. Nie uczymy się, że nie wolno parkować w takich miejscach, mimo wszystko zostawiamy te samochody, bo jednak to, co nasze jest najważniejsze, czyli musimy podjechać blisko, musimy podjechać w to miejsce, gdzie my chcemy, a nie tam, gdzie jest prawidłowo.
22: Jakbyśmy mieli opracować taką mapę tych zachowań, to mówimy o wykroczeniach bardziej w centrum, gdzie przecież jest strefa płatnego parkowania, czy też na innych osiedlach w Radomiu?
17: Zdecydowanie centrum, zarządcy terenów i wspólnoty mieszkaniowe, ewentualnie spółdzielnie mieszkaniowe zwracają się do nas z prośbą o pomoc w zaopiniowaniu strefy ruchu, strefy zamieszkania lub innych sytuacji, w których można by było wyznaczyć nowe miejsca do parkowania, żeby mieszkańcy danych osiedli mieli tych miejsc więcej. I tutaj raczej dochodzimy do konsensusu, my wskazujemy nowe miejsca, spółdzielnie się do tego dostosowują, także rzeczywiście zdarzają się jakieś miejsca, w których bardzo dużo samochodów nieprawidłowo parkuje na jakimś osiedlu, ale są to takie sytuacje, gdzie powiedzmy 2-3 tygodniowe kontrole doprowadzają do stanu, że jest w miarę przyzwoicie i te samochody się tam nie pojawiają, natomiast oczywiście centrum miasta, okolice dworca, okolice 25 czerwca, okolice szpitala, są to miejsca, gdzie natężenie ruchu jest bardzo duże. Bardzo ciężko, i tu nie uciekam przed odpowiedzialnością, bardzo ciężko jest doprowadzić w takich miejscach do tego, że to parkowanie całkowicie się wyeliminuje. Zbyt duża liczba osób, całkowicie obcych dla siebie osób przyjeżdża. Jednego dnia wystawimy kilkanaście wezwań i powiedzmy te osoby będziemy rozliczać, ale już następnego przyjeżdża ktoś nowy, kolejnego przyjeżdża ktoś nowy, dlatego to działanie musi być długotrwałe, więc to nie rozwiąże się tego problemu w tydzień, dwa, miesiąc, tylko trzeba po prostu sukcesywnie działać. To przykładem jest chociażby teren wokół radomskiego szpitala jednego, czy też drugiego, czy chociażby ostatnio bardzo dużo interwencji wpływa z ulicy Mazowieckiego, ale tam jesteśmy jeszcze w trakcie ustalania zasobów prawnych, jak to wygląda, która działka jest prywatna, która działka jest miejska i występujemy do odpowiednich organów o oznakowanie takich miejsc.
22: To już na koniec podsumowanie takiej naszej rozmowy. Nie będzie taryfy ulgowej dla kierowców w Radomiu.
17: No chociażby po tych działaniach widać, że nie ma taryfy ulgowej. Zaczęliśmy, panie redaktorze, od miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Tam nie ma w ogóle żadnej taryfy ulgowej. Tam obligatoryjnie, jak tylko warunki techniczne na to pozwalają, samochód jest holowany. Bez względu na to, gdzie stoi, bez względu na to, jaki to samochód, takie samochody są bezwzględnie holowane na parking.
22: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej.
17: Dziękuję uprzejmie.
19: Szczepić czy nie szczepić? To pytanie, jakie coraz częściej zadają sobie rodzice. O korzyściach płynących z zaszczepienia dzieci, a także o objawach, z jakimi zgłaszają się rodzice, mówi Stanisława Szcześniak-Mazur z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
1: Ruch antyszczepionkowy dotyczy w tej chwili, no powiedziałabym, całego świata. W Polsce też stał się bardzo modny, ale jeżeli chodzi o szczepienia podstawowe, czyli te obowiązkowe, myślę, że w Polsce nie jest najgorzej i w Radomiu też. Ja prowadzę poradnię konsultacyjną szczepień i do mnie się zgłaszają właśnie matki, które mają wątpliwości co do celowości szczepień, czy do bezpieczeństwa szczepień. Moim obowiązkiem i zadaniem jest wyjaśnić, uspokoić, no i powiedzieć również o odczynach niepożądanych, bo to nie jest tak, że wszystkie szczepionki dla każdego są w jednakowym stopniu bezpieczne. Mogą wywołać również niekiedy objawy niepożądane, ale one nie są groźne dla życia i dla zdrowia dziecka. Są to przejściowe objawy typu wysoka gorączka czy niepokój utrzymujący się ponad 2 godziny. I z tym należy się liczyć po zaszczepieniu dziecka. Natomiast no, są duże wątpliwości co do szczepień zalecanych, na przykład typu szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy, czyli przeciw zakażeniom wirusem HPV, gdzie mieliśmy w pierwszym roku około 600 dawek mogliśmy wyszczepić dla dziewczynek. Zaszczepiliśmy 500 dziewczynek między 13 a 14 rokiem życia, co było dużym sukcesem. W następnym roku przy drugiej akcji zaszczepiło się tylko już 300 parę dziewczynek, ponieważ wyczytały mamy w internecie o objawach niepożądanych, które zresztą na dzień dzisiejszy zostały obalone, że te objawy nie były wywołane na skutek szczepienia, ale takie same objawy u nastolatek występują zarówno u dzieci szczepionych, jak i nieszczepionych. A w tym roku akcja szczepień przeciw HPV też została bardzo zminimalizowana. Szczepi się około 200 dziewczynek, chociaż mogliśmy zaszczepić ponad 300, ponieważ pojawił się pan Zięba ze swoimi wykładami, który nie jest lekarzem, nie jest profesjonalistą, no ale ma dar przekonywania, jest osobą taką elokwentną i dużo osób po prostu sugeruje się jego spostrzeżeniami. Natomiast, żeby naprawdę wiedzieć objawy niepożądane czy zagrożenia po wykonaniu szczepień, należy wejść w stronę internetową, medyczną na temat szczepionek. Mamy się boją szczepionki MMR przeciw odrze, śwince, różyczce, ponieważ przed laty w Anglii jakiś nieuczciwy pan doktor zrobił sobie doktorat na temat taki, że autyzm występuje głównie u dzieci szczepionych przeciw odrze, śwince, różyczce, ponieważ on się ujawnia w drugim roku życia, a dzieci są szczepione w 13 miesiącu, czyli po skończeniu roku, więc napisał taką pracę. Było straszne zamieszanie, w Anglii ludzie przestali szczepić przeciw odrze, wystąpiła epidemia odry i wykonano dodatkowe, solidne badania. Okazało się, że zarówno dzieci szczepione, jak i nieszczepione, bo przecież autyzm się pojawił nie teraz po szczepionkach, ale od lat jest, w równym odsetku chorują na autyzm. Przyczyna choroby nie jest znana, być może, że są to genetyczne predyspozycje. Więc są wątpliwości co do zaszczepienia odrą, świnką, różyczką, ale w tej chwili jest epidemia już w Czechach i te wątpliwości są coraz mniejsze. Rodzice zaczęli obawiać się tej choroby. Boją się też tiomersalu, czyli obecności rtęci. Na rynku w tych nowoczesnych szczepionkach nie ma rtęci. Wszystkie są muszą mieć konserwant, bo po prostu no, nie miałyby długiego okresu ważności. One są wszystkie produkowane na wodorotlenku glinu, to są śladowe ilości, więc to nie jest szkodliwe. Szczepionki się bardzo dokładnie bada, bardziej niż inne leki, ponieważ jest tyle kontrowersji co do szczepionek. Jedyną szczepionką, gdzie występuje jeszcze tiomersal w niewielkich ilościach, to jest ta tradycyjna nasza DTPR, czyli pełnokomórkowa szczepionka, do której wiele osób ma właśnie dziwne zaufanie, bo akurat rodzice ich szczepili tą szczepionką, nic się nie działo. Nic się nie działo, bo w tamtych czasach, ja długie lata pracuję, aż tak nie dawało się do publicznej wiadomości, jakie bywają objawy niepożądane po lekach, jak i po szczepieniach. Została wprowadzona do kalendarza szczepień szczepionka przeciw pneumokokom. Pneumokoki są to bardzo groźne bakterie, które wywołują zarówno zapalenia płuc, zapalenia uszu, ale również zapalenia opon mózgowych i mózgu. I też troszeczkę osób, jak kiedyś kupowali szczepionki, bo bardzo chcieli się szczepić przeciw pneumokokom, jest odsetek matek tu, z którymi się spotykam, że mają wątpliwości, odraczają to szczepienie albo chcą w późniejszym okresie szczepić, po ukończeniu załóżmy drugiego roku życia, ale jednak pneumokoki są najgroźniejsze w okresie niemowlęcym i do drugiego roku życia. Także zachęcam do szczepienia. Szczepionka już jest darmowa dla dzieci, weszła w kalendarz szczepień i jak najbardziej zalecamy szczepienie. Natomiast powiedziałabym, że gdzieś od 5 lat pojawiły się osoby, które już nawet nie szczepią dzieci w okresie noworodkowym, czyli wypisują się ze szpitala bez zaszczepienia gruźlicy, BCG i bez szczepienia WZWB. Część z tych matek chce odłożyć to szczepienie, załóżmy, po 3 miesiącu życia, co w zasadzie no, nie jest takim niekorzystnym objawem. I te matki się decydują, tylko chcą później szczepić. Ale są takie, które w ogóle nie chcą szczepić i mam takie matki, Z tym, że potem zdarzają się jakieś przypadki typu wypadek samochodowy, gdzie dziecko nieszczepione ma duży uraz głowy, ranę z piaskiem na głowie, jest tragedia, szczepienie przeciwtężcowi i ci rodzice zaczynają wtedy szczepić. Są też osoby, które nie chcą szczepić według kalendarza szczepień, ale ja je w jakiś sposób przekonuję, no wybieramy mniejsze zło, rozdzielam te szczepionki na pojedyncze dawki, tak żeby matka czuła się bezpiecznie i w zasadzie no powiem, że w dużym procencie udaje mi się przekonać nawet te matki antyszczepionkowe, że szczepią tylko w innym trybie niż dzieci, które mają z kalendarza szczepień.
19: Nocka w lesie, na hamaku bądź w namiocie? To możliwe. Do tej aktywności zachęcają leśnicy w ramach akcji Zanocuj w lesie. Dzięki programowi wyznaczone są w lasach specjalne strefy, gdzie można biwakować i rozpalić ognisko. Wybierając się do lasu, warto pamiętać o kilku zasadach, informuje Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
2: Na początku był taki zorganizowany program pilotażowy. Czy zanocuj w lesie, sprawdzi się i czy będą osoby chętne, żeby zanocować w tym lesie, czy też nie. Po takim rocznym programie został wprowadzony we wszystkich nadleśnictwach i tu w Nadleśnictwie Radom również. Został wyznaczony teren ponad 1000 hektarów, gdzie można swobodnie przyjechać, zostawić w odpowiednich oczywiście miejscach samochód i wyjść na taką wędrówkę, a następnie rozbić namiot lub też hamak i zanocować w lesie. Przede wszystkim wiele informacji i trzeba na bieżąco śledzić stronę nadleśnictwa. Tam wszystkie informacje z tym programem są związane. Przede wszystkim wybraliśmy teren, tutaj fragment Puszczy Kozienickiej od strony Zadobrza, z tego względu, że no, musi być jakaś tam infrastruktura. Muszą być, tak jak tutaj koło Zadobrza, w tym terenie są miejsca postojowe dla samochodów, żeby pozostawić w tych miejscach, a następnie wyruszyć. Są też wyznaczone miejsca na palenie ogniska, więc nie wolno palić wszędzie tego ogniska, tylko w wyznaczonych miejscach, szczególnie tutaj mówię o okresie letnim, gdzie mogą wystąpić pożary. Więc musiała być przygotowana taka infrastruktura, taka podstawowa, aby można było podjechać, zostawić samochód, była dostępność również i też, żeby ten teren nie był zbyt ciężki, żeby można było swobodnie po nim wędrować i znaleźć sobie takie miejsce. Więc dlatego został ten teren wybrany. I co jeszcze ciekawego, tutaj obok tego naszego terenu jest również teren Nadleśnictwa Kozienice, które też został wybrany na program Zanocuj w lesie, więc to nie jest ponad 2000 hektarów, gdzie można spokojnie rozbić się, można wędrować, podziwiać tą naszą rodzimą tutaj, rodzimą przyrodę.
19: Pamiętajmy również, że grille czy ogniska możemy rozpalić tylko w wyznaczonych do tego miejscach.
18: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.

0: emocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
7: Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy?
2: Jutro ostatni mecz Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Polak odchodzi z Barcelony. Nie chcą wielkiego blokowiska. W wiadomościach protest mieszkańców szczecińskich Podjuch. Tysiące instytucji otworzy się dla zwiedzających. Przed nami noc muzeów. Godzina 16, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. To koniec pięknej przygody dla polskiej piłki. To już oficjalne. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski poinformował o tym dzisiaj w mediach społecznościowych. Lewy Dumę Katalonii opuszcza po 4 sezonach pełnych sukcesów, a więcej o tym Michał Rawa.
3: Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 lata, 3 mistrzowskie tytuły. Tak sam Robert Lewandowski podsumowuje w specjalnym nagraniu swój czas w FC Barcelonie. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej. 4 latach wyjątkowych też dla polskich kibiców, którzy tłumnie siadali przed telewizorami, czy przyjeżdżali do Barcelony obejrzeć mecze Lewego na żywo.
4: To był chyba najwspanialszy czas dla polskiego kibica w ostatnich latach, żeby móc oglądać Roberta Lewandowskiego w tak wielkim klubie i w tak istotnej roli, jaką miał w Barcelonie.
3: Podkreśla komentator Ligi Hiszpańskiej w Canal Plus Jakub Kręcidło. Robert Lewandowski w Barcelonie rozegrał 191 spotkań, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty.
2: No to pewnie nie wszystko. Lewy w Barcelonie rozegra jeszcze 2 mecze. Już jutro ostatni na Camp Nou. Barcelona podejmie Betis. Za tydzień klub Polaka czeka jeszcze ostatni mecz sezonu na wyjeździe z Walencją. Mieszkańcy szczecińskich Podjuch protestują przeciwko blokowiskom STBS. Na spotkaniu dotyczącym planowanej budowy nowego osiedla architekci próbowali przedstawić swoją koncepcję. To jednak spotkało się z głośnym niezadowoleniem mieszkańców.
5: Zacznijmy od udrożnienia dróg, infrastruktury drogowej.
6: Szkoda, że państwo wczoraj nie przyjechali, gdzie nie mogliśmy dojechać do domów własnych.
7: Mówimy o tym oficjalnie, otwarcie. Nie róbcie tam osiedla dla tylu tysięcy ludzi.
2: Te interesy można pogodzić, podkreśla architektka Izabela Kubicka. Jak sama mówi, jest to wstępna koncepcja, która będzie jeszcze modyfikowana chociażby po tego typu spotkaniach.
8: To jest trudne, rozumiem, z perspektywy mieszkańców, że są przyzwyczajeni do jakiegoś stanu rzeczy i rzeczywiście jest to teren zielony. My widzimy to trochę w inny sposób i miasto też, że miasto się po prostu rozwija na terenach, które są przeznaczone pod rozbudowę.
2: Spór dotyczy zabudowy wielorodzinnej w Górnych Podjuchach, która przewiduje powstanie 26 bloków. Mieszkańcy w tej sprawie złożyli 800 wniosków przeciw oraz 2 interpelacje do prezydenta Szczecina. Przed nami wyjątkowy wieczór i noc, noc muzeów. Tylko w stolicy w wydarzeniu weźmie udział 330 instytucji. W programie są m.in. niedostępne na co dzień zakątki stolicy, a także dziesiątki darmowych wystaw, w tym w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
9: Muzeum będzie dla państwa czynne do północy. Od godziny 20 będziemy wydawać bezpłatne wejściówki, które pozwolą państwu zobaczyć nasze wspaniałe wystawy.
2: Mówi Józefina Bartyzel, rzeczniczka Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W całym kraju w nocy muzeum weźmie udział kilka tysięcy instytucji. W Stanach to jeden z najpopularniejszych sportów, a w Małopolsce wciąż raczkuje, choć warto spróbować. Chodzi o pickleball. Można w tę grę pograć w weekend na kortach Politechniki Krakowskiej. Odbyły się zawody, na które przyjechali zawodnicy z całej Polski. Czym różni się od tenisa, mówi Tomasz Kozub z Pickleball Małopolska.
10: Różni się przede wszystkim tym, że serwis mamy z dołu. Różni się tym, że mamy plastikową piłeczkę z dziurkami. No i różni się tym, że kort jest 4 razy mniejszy niż w tenisie ziemnym.
11: Powoli coraz więcej ludzi zdecydowanie zgarniamy. Myślę, że głównie tym, że próg wejścia w pickleballu jest bardzo niski. Każdy jest w stanie grać, odkąd chwyci rakietkę.
2: A jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił, to w Krakowie odbywają się regularne zajęcia. Szczegóły w mediach społecznościowych Pickleball Małopolska. Teraz szczegóły dotyczące pogody. Burzowe chmury w okolicach Tarnobrzega na Podkarpaciu i Nowego Sącza w Małopolsce. Najwięcej opadów teraz na wschodzie, sporo deszczowych chmur, także na Dolnym Śląsku. W okolicach Chełma i Zamościa teraz najcieplej, około 19 stopni. W

0: I rozmawiał z podpułkownikiem Sławomirem Głowińskim z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Radomiu.
1: Panie podpułkowniku, jak zostać żołnierzem Wojska Polskiego?
2: Przede wszystkim trzeba chcieć. A mówiąc trochę językiem urzędowym, to trzeba mieć ukończone 18 lat, trzeba mieć orzeczoną zdolność do zawodowej służby wojskowej, nieposzlakowaną opinię i oczywiście odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. No i co nie jest mniej ważne, żaden żołnierz nie może być karany za przestępstwa umyślne. Jest jeszcze jeden warunek, czyli odpowiednie wykształcenie. W przypadku korpusu szeregowych to oczywiście wystarczy dawne wykształcenie gimnazjalne. W przypadku oficerów niestety trzeba ukończyć studia magisterskie, aby być oficerem w wojsku. Do szkoły podoficerskiej oczywiście wystarczy tylko szkoła średnia, niekoniecznie musi być zdana matura.
1: Co musi zrobić ktoś, kto chce zostać żołnierzem? Pierwsze kroki, które musi zrobić, jak się do tego przygotować?
2: Jak w każdym przypadku, najpierw zjawić się w Wojskowym Centrum Rekrutacji, wyrazić takową chęć. Wojskowe Centrum Rekrutacji posiada bazy danych, gdzie potrzebni są ludzie o określonych specjalnościach, o określonych zdolnościach. Wtedy udaje się na taką rozmowę. W przypadku szeregowych to jest od razu kwalifikowany przez Wojskowe Centrum Rekrutacji. W przypadku korpusu podoficerów i oficerów udaje się na rozmowę kwalifikacyjną do danego dowódcy jednostki wojskowej, który chciałby sobie porozmawiać i zobaczyć, czy dana osoba spełnia jego możliwości, spełnia jego kwalifikacje. I po tym z odpowiednim zaświadczeniem kierujemy go na badania lekarskie i oczywiście jest powołany do danej formy służby wojskowej.
1: Rozumiem, że dodatkowe umiejętności takie jak prawo jazdy, jak ukończone kursy, kursy wspinaczki, nurkowania, rozumiem, że to jest mile widziane.
2: Jest wiele kursów niezwykle przydatnych w wojsku. Między innymi wspomniane przez pana redaktora takowe kursy. Oczywiście, że prawo jazdy jest bardzo ważne. Chociaż w tej chwili może mniejszą rolę przywiązujemy do prawa jazdy kategorii B, bardziej kategoria C, C plus E, D. To jest bardzo ważne, ale są również inne kursy, kursy BHP, kursy nurków, kursy operatorów maszyn budowlanych. Nigdy takich specjalistów w wojsku nie za dużo.
1: Mamy różne rodzaje służby, bo to może być też dobrowolna służba wojskowa, może być terytorialna służba wojskowa. Czym to się różni?
2: Wojsko posiada szeroką ofertę służby wojskowej. Pan redaktor już wspomniał o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. To taki elementarz służby. Pierwsze 27 dni to szkolenie podstawowe. W żargonie się to nazywa rozpoznawanie żołnierza od kolejarza, żebyśmy wiedzieli, na czym taki minimum z minimum żołnierki polega. Po 27 dniach, po złożonej przysiędze wojskowej, dane osoby są kierowane zgodnie z ich życzeniem do odpowiednich jednostek wojskowych na szkolenie specjalistyczne. I tam uczą się innych przydatnych wiadomości zgodnie z posiadanymi zdolnościami, uprawnieniami albo możliwościami. Tam stają się operatorami, strzelcami wyborowymi, operatorami maszyn. Jest to już szkolenie specjalistyczne, które może trwać do 11 miesięcy. Ale jeżeli dany kandydat będzie zainteresowany wcześniejszym przejściem do zawodowej służby wojskowej, w każdym momencie może wystąpić z wnioskiem do dowódcy jednostki o powołanie do zawodowej służby wojskowej na stanowisku, w którym obecnie pełni tą służbę jako dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Kolejną formą pełnienia służby wojskowej jest to terytorialna służba wojskowa. Służbę terytorialną pełni się w Wojskach Obrony Terytorialnej, szeroko nazwanych WOT-ie. Oczywiście, że największą jednostką na południu Mazowsza to 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, której dowództwo mieści się w Radomiu. Ale również znajduje się 61. i 62. Batalion Lekkiej Piechoty, w szeregi których mogą wstąpić również wszyscy. I ci, którzy byli wcześniej w wojsku, bez względu na stopień wojskowy, i ci, którzy chcą pierwszy kontakt z wojskiem poznać, czyli szeregowi, również zapraszamy ich na szkolenie podstawowe. trwające 16 dni.

0: Wiernie towarzyszą człowiekowi i w wielkich metropoliach, i w małych wioskach. Jednak nie każdy wie, że szaro-brązowa ptaszyna to nie zawsze wróbel. O gatunkach występujących w Radomiu i regionie radomskim oraz obyczajach tych powszechnych, ale wciąż tajemniczych ptaków opowiada Jerzy Zawadzki, ornitolog i leśnik z Radomia.
1: Tak, występują w Polsce dwa gatunki wróbli. Wróbel domowy, tak jak to się kiedyś nazywało, a teraz w skrócie po prostu wróbel, i mazurek. Są to dwa gatunki, które są bardzo blisko spokrewnione. Troszkę inaczej wyglądają, różnią się tym wyglądem. Mazurek ma charakterystyczną czekoladową głowę i taką plamkę na boku głowy, czy na puliku, jakby można to powiedzieć. Natomiast wróbel ma szarą głowę, czarne takie brzegi, trochę czekoladowego z tyłu. No, wyraźnie to widać. I co ważne, wróbel chętniej wnika do większych obszarów, gdzie właściwie miejskich, takich bardziej zurbanizowanych, natomiast mazurek generalnie jest bardziej związany z takimi już klimatami wiejskimi bardziej. Czy na brzegu miasta, czy w sąsiedniejszych miejscowościach, gdzie wtedy jest znacznie więcej mazurków niż wróbli. Możemy je też powszechnie tutaj pod Radomiem obserwować, właściwie w każdej miejscowości.
2: Czy te dwa gatunki różnią się także jakimiś obyczajami, jakimiś zwyczajami bytowymi?
1: Znaczy, te zwyczaje mają dosyć podobne, ponieważ są z tej samej grupy, są zwikłaczy, robią charakterystyczne gniazda ukryte albo w jakichś dziuplach, czy jakichś zakamarkach, bądź w bardzo gęstych jakichś drzewach. Są to takie kuliste gniazda specyficzne, których inne gatunki w Polsce nie robią. Charakterystyczne jest, no, odżywiają się podobnym pokarmem, bo to są różnego typu nasiona. W okresie lęgowym są to również owady, którymi karmią pisklęta. Praktycznie rzecz biorąc, no szczególnie myślę, że znacznie liczniejsze były za naszych młodych lat, gdzie więcej tych wróbli się widziało i wydawało się, że ich jest bardzo, bardzo dużo i wszędzie są. Przy każdym wyjeździe gdzieś tam poza miasto czy na wieś, właściwie przy każdym gospodarstwie były czasami i wróble, i mazurki. Różnie się to układało. Praktycznie rzecz biorąc, są to ptaki. Też podobny ten głos mają, takie charakterystyczne ćwierkanie, które każdy powinien właściwie znać, którym się charakteryzują. Łatwo jest rozpoznać po głosach te ptaki. Praktycznie mają dużo wspólnego.
2: Czy można je pomylić jeszcze z jakimś gatunkiem?
1: No tak naprawdę to chyba z tymi naszymi gatunkami lęgowymi, pospolicie występującymi w kraju, to myślę, że no to trudno jest pomylić. Są jakieś gatunki przelotne, ale to już w szczegóły może tam nie musimy wchodzić. Są to jakieś rzadsze, które mogą być troszkę podobne, ale to generalnie rzecz biorąc, no myślę, że trudno jest pomylić wróbla z innymi gatunkami.
2: Passer domesticus, wróbel domowy, kto to taki? Skąd pochodzi ten gatunek?
1: Skąd pochodzi ten gatunek? Nie da się ukryć, że prawdopodobnie kiedyś ten gatunek związany był bardziej z jakimiś terenami górskimi, z terenami, gdzie występowały jakieś skały. No, imitacją tego są budynki ludzkie. Znaczy, wróbel pochodzi z południa Europy, właściwie z basenu Morza Śródziemnego, bo przypuszcza się, że pochodzi z terenu Półwyspu Arabskiego i Azji Mniejszej, no, a żyje sobie, bardzo dobrze funkcjonował na południu Europy i też w Azji. No i stopniowo z rozwojem osadnictwa ludzkiego, rozwojem rolnictwa, no, podążał za człowiekiem i właśnie z człowiekiem związany jest od bardzo, bardzo, bardzo dawna.
2: Jakie jest jego obecne rozmieszczenie w Polsce? Gdzie występuje najliczniej?
1: Generalnie wróbel najliczniej występuje przy osiedlach ludzkich. No, unika oczywiście dużych lasów, unika gór, jakichś tam terenów, prawda, na Mazurach, po jeziorach, gdzie są duże puszcze. No to nie jest to teren występowania wróbla. Natomiast lubi duże tereny rolnicze, czyli powiedzmy tu mamy jakieś tam Kujawy, Lubelszczyznę, Małopolskę, Dolny Śląsk, że praktycznie są to tereny, gdzie więcej występuje wróbli. A generalnie rzecz biorąc, przyjmuje się, że jest to gatunek taki średnioliczny do lokalnie licznego, no, występujący właściwie w całej Polsce. No tak, tak, tak w sensie przyjmuje, myślę, bo w Zakopanem też wróbla można zobaczyć, prawda?
2: Kiedy ma okres lęgowy? Kiedy przychodzą na świat małe wróbelki?
1: Okres lęgowy ma, jak zacznie się już dobra wiosna, czyli właściwie jest to kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, nawet do sierpnia, bo jest w stanie wprowadzać dwa, nawet trzy lęgi. I praktycznie od pisklęta wróbla można już mamy pierwsze w maju. Zwykle są to 4-5 piskląt, które są, siedzą w tym swoim domku kulistym, który jest zrobiony albo w jakiejś tam, powiedzmy, dziurze, czy jakimś tam szczelinie muru, czy w jakiejś skrzynce lęgowej, czy jeszcze w jakichś innych miejscach, gdzie tam, czy w dziupli naturalnej, co też wróble chętnie wykorzystują. No i praktycznie rzecz biorąc, po wysiadywaniu, które trwa tam 14-16 dni, mniej więcej też tyle, około tam 16-18 dni przebywa w gnieździe i młode wróbelki wylatują na świat. No i para przystępuje do następnego lęgu i tych lęgów, tak jak mówiłem, 2-3 lęgi jest w stanie wyprowadzić.
2: Czy wróble są sobie wierne, czy też raczej nie zmieniają partnerów?
1: No generalnie rzecz biorąc, na pewno w tym sezonie lęgowym są sobie wierne, aczkolwiek teraz różne takie doświadczenia czy obserwacje z ptakami znakowanymi, gdzie wtedy wiadomo dokładnie, który jest który z tych ptaków, no u wielu gatunków jednak różne są bardzo zachowania i czasami to nasze pojęcie wierności może być trochę inaczej funkcjonować u różnych gatunków ptaków. Ale generalnie rzecz biorąc, no, wydaje się, że na pewno przez ten sezon lęgowy są oba ptaki razem funkcjonują. Potem może trochę są luźniejsze te związki. Jeżeli nic im się tam złego nie stanie i spokojnie przeżyją zimę, to myślę, że dalej będą funkcjonować w tej samej parze, czyli jakiś taki, no, pewna wierność występuje na pewno.
2: To jest gatunek, który na terenie Polski, także Radomia, naszego regionu, bytuje całorocznie. A jak długo żyje?
1: Jak długo żyje? No ptaki tej wielkości, jeżeli dożyją 4-5 lat, może 8, no to już jest bardzo dużo. Także praktycznie rzecz biorąc, u większości gatunków tych rozmiarów, no bo wróbel jest to plus minus tam 25-30 gramów wagi, to nie są duże ptaki, to praktycznie rzecz biorąc, no, 30-50% młodych ptaków ginie w pierwszym roku życia. No tak już, powiedzmy, jest w naturze. Także nie są to ptaki, które, jak gdyby można powiedzieć, dożywają jakiegoś sędziwego wieku. To przy małych ptakach, gdzieś w hodowlach, w niewoli, no to do kilkunastu lat jest w stanie dożyć wróbel w takich dobrych warunkach, gdzie ma taką specjalną jakąś opiekę.
0: Jednym z najsłynniejszych fotografów w Radomiu w latach 50. ubiegłego wieku. Swój zakład otworzył we własnym mieszkaniu w kamienicy przy placu Konstytucji 3 Maja. Mowa o Jerzym Sztompkę, który od 1951 roku fotografował mieszkańców Radomia. Jak mieszkanie w studiu fotograficznym wspomina jego córka Dorota Sztompkę-Góralska?
3: Pani Doroto, jak pani wspomina mieszkanie w studiu fotograficznym?
4: To były raczej ciężkie czasy, bo od dziecka zakład tu istnieje chyba od 51 roku. Ja się urodziłam w 52, więc praktycznie od niemowlęctwa zawsze życie było podporządkowane zakładowi. Nie można było biegać, nie można było krzyczeć, nie można było się bawić, no bo klienci. Więc nie było to łatwe życie.
3: Nie było to łatwe życie, ale jednak dobrze pani wspomina dzieciństwo?
4: No jasne, że dobrze. Wprawdzie z domu wyfrunęłam mając 15 lat, ale jakoś było ciasno, ale jakoś wszystko dobrze szło.
3: A niech pani coś powie więcej o samym zakładzie fotograficznym, o tych maszynach, o tym, czym dokładnie zajmował się pani tata?
4: No, czym się zajmował tata? Tata się zajmował fotografią od 1948 roku. I najpierw to była czarno-biała fotografia, no bo wiadomo, że to była czarno-biała. A w 1975 roku weszliśmy w fotografię barwną. I to był cały nowy rozdział i rewolucja, że tak powiem, w fotografii. No i przede wszystkim była to fotografia studyjna. Przez 30 lat robiliśmy zdjęcia również na ceremoniach ślubnych w Urzędzie Stanu Cywilnego. A tu się robiło zwykle chrzty, śluby, komunie. I na tym polegało. No i oczywiście wszelkie zdjęcia do dokumentów. Ojciec przyjaźnił się, właściwie rodzice przyjaźnili się z państwem niedolistkami, bo oni wtedy nazywali się niedolistek. I w 1948 roku założyli razem zakład na Żeromskiego 4, tam gdzie był sklep spożywczy, bo to był lokal mojego dziadka w tym czasie. Tam był taki sklep. skład biurowy i dziadek zlikwidował i ojciec tam zrobił zakład. No ale później przenieśli się jeszcze razem na Rwańską, tyle że jak to wiadomo w spółkach bywa, po prostu się rozstali i pan obecny Darecki został na Rwańskiej, a ojciec no, chciał zrobić sobie sam zakład. Zaproponowali mu wtedy lokale takie, które nie spełniały żadnych warunków. W związku z tym oddał największy pokój w domu na studio.
3: Czy pani rodzice od początku mieszkali tutaj w kamienicy przy Placu Konstytucji 3 Maja?
4: Kiedyś mieszkali na Witolda. A tutaj od 50, bo rodzice pobrali się w 48 roku, a tutaj mieszkali od 51.
3: Czyli od początku właściwie tutaj był zakład fotograficzny, jak się pani urodziła. I do kiedy zakład działał?
4: No ja zlikwidowałam zakład w 2003 roku. Ojciec zmarł w 1996, a jeszcze prowadziłam 7 lat. Ten zakład, no ale to się dopłacało do tego biznesu, w związku z tym w 2003 zamknęłam, bo ja też jestem fotografem.
3: Pani też jest fotografem, no to w takim razie dopytam więcej o to, jak to się stało. Czy to właśnie za sprawą taty pani została fotografem?
4: To znaczy, ja z początku nie bawiła mnie fotografia, tylko miałam wtedy może ze 12-13 lat, kiedy przyjechali fotografowie z Warszawy robić zdjęcia kuchenek w blaszance do reklamy. Nie mieli warunków do robienia tego w fabryce i przywieźli te kuchenki do nas. Oczywiście konsultowali to z ojcem. A ja wtedy asystowałam cały czas tym fotografom. Oni, bo tam włączałam światło, tam były specjalne wyłączniki, przełączniki, a ja to znałam. No i wtedy ten pan jeden powiedział, że skoro się interesuje, to powinnam pójść do szkoły fotograficznej. I on mi powiedział o istnieniu technikum fototechnicznego w Warszawie. To była wtedy jedyna szkoła fotograficzna w Polsce. I mając 15 lat, poszłam do tego technikum.
3: Czyli mając 15 lat, w tak stosunkowo młodym wieku, pani już wyfrunęła z gniazda prosto do Warszawy. Jak się żyło w wielkim mieście, mając 15 lat?
4: No to w pierwszym roku mieszkałam u takich przyjaciół moich rodziców pochodzących z Radomia, ale w następnym, bo to szkoła nie miała internatu, więc musiałam od razu podpisać, że nie będę się starała o internat, a w następnych latach wynajmowali mi rodzice pokój gdzieś tam u kogoś. I to były dla mnie, to były wesołe czasy, ale dla moich rodziców chyba nie za bardzo.
3: No tak, mieć córkę tak daleko to jednak jest problem, ale pani często przyjeżdżała tutaj w czasach szkoły?
4: Tak, przyjeżdżałam co tydzień wtedy do Radomia. Zresztą załatwiałam wielokrotnie jakieś materiały fotograficzne ojcu, bo się, no już wtedy się trochę na tym znałam i łatwiej to było dostępne w Warszawie niż w Radomiu, gdzie była jedna, jedyna fotooptyka.
3: Była sytuacja, gdzie u państwa w zakładzie był automat do robienia zdjęć i to był pierwszy taki właściwie w Radomiu.
4: Tak, to głównie młodzież się tutaj schodziła. Na schodach stały kolejki aż do dołu do tego automatu. To była konstrukcja mojego ojca. Zrobił taki właśnie automat wrzutowy, że wrzucało się 2 złote na takiej ramie, w której się człowiek pozował, było lustro, to znaczy lustro było na całej tej budce, że tak powiem, i człowiek się pozował, naciskał guzik i wtedy się uruchamiał aparat, światło i się robiło zdjęcie. Z tym, że te zdjęcia były później wywoływane w ciemni i odbierane następnego dnia przez tych, którzy sobie te zdjęcia robili. Ponieważ jest to konstrukcja była to konstrukcja mojego ojca, to chyba nie było takich automatów. W Radomiu na pewno nie było.
3: Czyli kolejki były w słusznej sprawie. Dzisiaj troszeczkę inaczej te automaty wyglądają, bo jednak wrzuca się pieniążek i niemal od razu dostaje się fotografię, ale wtedy, w którym roku to było właściwie?
4: No ja mam takie swoje zdjęcia z automatu, jak tam mam 6 lat. No to gdzieś tak koniec lat 50., koniec lat 50., 60., to wtedy było najwięcej już, no jeszcze i 70. lata to było tej młodzieży sporo do tych zdjęć. Dopóki nie powstały aparaty kompaktowe, dopóki nie zaczęli ludzie sobie, jak ja to mówię, robić aparatami dla małpy zdjęcia, to tutaj było tego, tej młodzieży i zainteresowanie, no ale po pewnym czasie to wszystko wygasło, tak jak wygasło całe śródmieście Radomia.
3: No właśnie, a skupmy się teraz na samej kamienicy, bo jednak mało jest o niej w historii. Ciężko znaleźć jakieś informacje na temat tej kamienicy. Jak pani wspomina tą kamienicę? Co tu kiedyś się mieściło?
4: No, ja pamiętam jeszcze tę kamienicę, kiedy na schodach leżał taki dywan, gdzie schody były pastowane i całe te podesty, to wszystko było pięknie utrzymane. To była taka, że tak powiem, elitarna kamienica, bo tutaj mieszkali doktorostwo Wagowie. Obok mieszkał doktor Zachorski i tam mieszkali jeszcze państwo Matyszkiewiczowie, taki inżynier z żoną. Na dole mieszkał doktor Bilski. Na dole mieszkali państwo Borkowscy jeszcze, także to była taka kamienica naprawdę elitarna, a moja mama opowiadała mi, że tutaj to był portier jeszcze.
3: Był tutaj portier. Czy to ma jakiś związek z tą drugą klatką schodową?
4: To znaczy, ta druga klatka schodowa to była dla służby. Bo te mieszkania, tak jak teraz to było podzielone, to na piętrze były dwa mieszkania tylko. To było całe wielkie mieszkanie i tu od podwórka i od ulicy. I to samo było po tej drugiej stronie. Także to było, wejścia tymi krętymi schodami, to były do kuchni w tych mieszkaniach.
3: Czyli w ten sposób tak było rozplanowane tutaj, czyli państwo mieli ogromne też mieszkanie, prawda?
4: To znaczy myśmy nie mieli takiego ogromnego, bo to władza podzieliła te mieszkania, kwaterunek podzielił to na większą ilość lokatorów. I myśmy mieli tylko tą część od ulicy, a państwo Kubisiakowie mieli od podwórka i mieliśmy wspólny korytarz.
3: Czyli tak to w tym czasie wyglądało. Co się teraz dzieje w lokalu, gdzie państwo mieszkaliście, gdzie był zakład?
4: Nie mam pojęcia, jestem tu pierwszy raz od 9 lat, od śmierci mojej mamy.
3: Czy pani mama mieszkała tutaj do końca?
4: Tak, mieszkała tutaj do końca i to wszystko zostało zlikwidowane po śmierci mamy, bo zakład zlikwidowany został w 2003, a mama mieszkała do 2012.
3: Czy do końca jakby funkcjonowania zakładu tutaj nadal były tak spore kolejki jak we wcześniejszych latach?
4: No nie, już jak zakład, jak w ogóle zmieniła się fotografia, to tutaj po prostu zakład umarł. Mówię, zaczęło się dopłacać do tego zakładu, ja otwierałam ten zakład, to znaczy właściwie mama otwierała, bo to było jej życie, a dopłacało się do tego biznesu i tylko ze względu na nią to było jeszcze trzymane, bo ona miała wtedy obowiązek, musiała wstać, ubrać się, otworzyć, czy klient przyszedł, czy nie, no ale musiała być, nie oklapła całkiem.
3: A czy spotyka się teraz pani w codziennym życiu z ludźmi, którzy pamiętają fotografię pani taty?
4: No tak, nie wiem, czy w Radomiu są tacy ludzie, którzy kiedyś przynajmniej jeden raz w życiu nie mieli robionych u nas zdjęć, bo ogromna ilość dzieci i zdjęć komunijnych z obecnej katedry, z kościoła ze Struga, z kościoła z Katowickiej, to wszystko było robione u nas. Większość tych dzieciaków to wszystko było u nas robione. To wtedy przychodziło tutaj, jak przychodziła niedziela, to tutaj setki osób stały pod zakładem, bo to się robiło zdjęcia grupowe. Taka była tradycja. Później to wszystko umarło, bo to już nawet ludziom było wygodniej robić zdjęcia grupowe, czy one były gorsze technicznie, ale pod kościołem po co było iść pod zakład i stać i czekać, żeby zrobić zdjęcia.
3: Czy pani chętnie była fotografowana przez swojego tatę?
4: No tak, ja i siostra zresztą kiedyś lubiłam się fotografować sama, bo no tak jak się jest młodym, to się to lubi.
3: To prawda, czyli teraz są tak zwane selfie zdjęcia, czyli w tamtych latach też były, tylko nieco inaczej wyglądały.
4: Tak, inaczej wyglądały, bo ja sobie robiłam zdjęcia w automacie. Mam masę takich zdjęć swoich właśnie z takich szczenięcych lat, bo tam były różne rekwizyty, jakieś tam peruki, jakieś tam... To lubiłam sobie robić takie zdjęcia, teraz już sobie nie robię.
5: Nowy Dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom.
6: Hitów
5: w Brójcu na 106.4.
7: Autopromocja.
8: Znowu nie odpalił.

0: Wikipedia w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: A cappuccino też za siódemkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
15: Dzień dobry, sąsiadce.
16: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
15: To do zobaczenia.
16: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
17: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
18: Mon amour.
19: Mon amour, kochanie.
18: Ten dach mam na mur.
19: Mój ty romantyku, myślisz o przyszłości? I
20: love this. Ten dach, generalny dystrybutor dachówek Pras i okien dachowych Roto. Jak zawsze wysoka jakość w niskiej cenie. Ten dach, Radom Warszawska 73, telefon 385 79 35 i www.tendach.com.pl. Ten dach, udany związek, musi mieć pokrycie.
21: Nadleśnictwo Radom ma zaszczyt zaprosić na Święto Polskiej Niezapominajki. 17 maja od godziny 11 czeka na Was piknik wśród przyrody, warsztaty, rodzinne atrakcje i regionalne przysmaki. Gwiazdą będzie zespół Poparzeni Kawą 3. 17 maja, Leśny Ośrodek Edukacyjny w Jedlni Letnisku, Siczki 1A.
2: Reklama.
0: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
22: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Puszki po piwach, meble czy opony. Takie rzeczy możemy znaleźć w lasach naszego regionu. Nielegalne wysypiska śmieci w obszarach leśnych to nadal duży problem. Rocznie dokładamy ogromne środki na utylizację śmieci znalezionych w lesie, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
23: Problem śmieci od zawsze był i on nadal trwa, chociaż widzimy troszeczkę w ostatnich latach poprawę, bo teraz każdy z nas oddaje śmieci, powinien zresztą oddawać śmieci w domu, tutaj do firmy, która odbiera, ale ten problem nadal jest. Jednak są osoby takie, które jednak nie chcą wyrzucić śmieci do utylizacji, tylko wywożą do lasu. Możemy tutaj podzielić na dwie, można powiedzieć, dwa elementy te śmieci. Śmieci takie okazjonalne, które ktoś idąc na spacer, przejeżdżając przez las, wyrzuca przez okno samochodu, czy spacerując, ale też zdarzają się śmieci takie wielkogabarytowe, typu opony, jakieś wersalki, wyposażenie łazienek, więc takie rzeczy też się zdarzają i to są bardziej takie duże, przeważnie pryzmy tych śmieci, które zamiast trafić na w miejsce utylizacji, trafiają do lasu. Nadleśnictwo średnio co roku wydaje około 100 tysięcy złotych na uprzątnięcie, utylizację takich śmieci. Są to ogromne koszty, które mogły być w inny sposób spożytkowane, chociaż na przykład na rozbudowę infrastruktury turystycznej, żeby jednak osoby, które przyjeżdżają do lasu, mogły z tego skorzystać. A tu jednak te środki musimy przeznaczyć na te cele, których nie powinniśmy, tak prawdę mówiąc, już w tym XXI wieku po prostu przeznaczać. Oprócz tego, że zawsze przy różnego typu spotkaniach z młodzieżą, z dorosłymi, mówimy, informujemy, jak się zachować w tym lesie, dlaczego są te śmieci szkodliwe, ale także Straż Leśna, ale też i leśnicy korzystamy z różnych nowinek technologii, typu chociażby fotopułapki, kamery, w miejscach, gdzie te śmieci się pojawiają, w miejscach wjazdu do lasu i wtedy bardzo często ta wykrywalność tych osób jest duża. Bardzo dużo osób jest zaskoczonych, że na przykład została skamerowana czy sfotografowana przez takie urządzenia i wtedy taki sprawca, oprócz tego, że musi posprzątać las, dostaje mandat. Czasami sprawa trafia też do sądu, jeżeli jest to, wiadomo, większa ilość tych śmieci, która zostaje wyrzucona i bardziej szkodliwych. Straż Leśna, których zadaniem jest zwalczanie szkodnictwa leśnego, patroluje bardzo często tereny leśne. Pracujemy na różne zmiany, nie tylko od 7 do 15, ale też i od 15 do 22, ale też i później. Pracujemy też na weekendach, w święta. Współpracujemy również z innymi służbami, jak policja, Straż Miejska, po to, żeby po prostu mieć nadzór nad lasami, żeby te lasy po prostu zachować w takim stanie, jakie one są. Żeby nie śmiecić, nie niszczyć i żeby zwykły po prostu obywatel mógł iść do tego lasu i po prostu zachwycać się tym lasem.
1: Nazywany jest placem Świętego Stanisława, placem sobornym, a nawet zielonym. Od ponad 40 lat jednak niezmiennie radomianie mówią Plac Konstytucji 3 Maja. Plac wokół kościoła garnizonowego powstał prawie 150 lat temu, a o jego historii mówi Paweł Puton, radomski regionalista.
3: Tak naprawdę historia tego placu nie jest może zbyt długa, bo sięga tak naprawdę ostatniej ćwierci XIX wieku, więc dużo wcześniej jakby była wytyczona, istniała już ulica Żeromskiego i dopiero po pewnym czasie tak naprawdę utworzono tu plac, a wiązało się to z tym, że gdy te tereny wzdłuż ulicy, głównej ulicy miasta, tego dzisiejszego Deptaka, już zaczęło brakować tak naprawdę miejsca na budowę kolejnych kamienic, no wytyczono sieć tych ulic równoległych czy prostopadłych później poniżej, czyli na południe. A tak naprawdę takim momentem zwrotnym była budowa dworca i przeprowadzenie linii kolejowej, gdzie to miasto zaczęło jakby przesuwać się w stronę właśnie stacji kolejowej. Wytyczenie ulicy dzisiejszej Piłsudskiego no na pewno było takim motywem ważnym, by w tym miejscu, gdzie te ulice się stykały, czyli Żeromskiego i Piłsudskiego, no zaprojektować ten plac, ale tak naprawdę można powiedzieć, jego historia wiąże się też i dobitnie świadczy o tym, że Radom przez wiele lat znajdował się pod jakby zaborem rosyjskim, ponieważ głównym takim motywem wytyczenia tego placu było to, że właśnie w tym centralnym punkcie miasta, ponieważ trzeba mieć na uwadze to, że nie rynek już wtedy, ale właśnie Plac Konstytucji był takim nieformalnym, centralnym punktem miasta. W tym właśnie miejscu Rosjanie postanowili wznieść cerkiew prawosławną. No i oczywiście dla nas Polaków odczytanie tego było jednoznaczne. To był taki symbol dominacji, pokazanie, że my tutaj rządzimy i że nasza obecność pewnie będzie trwała jeszcze długo, długo. I do tego jeszcze ta architektura bizantyjska cerkwi miała to jakby potwierdzać już najbardziej dobitnie. Obca dla tutaj naszych ziem, obce wzorce architektoniczne i ten styl pokazujący tą pieczę jakby nad Radomiem i nad Polską. Ten plac wytyczono tak naprawdę w 1875 roku. Wówczas jakby wytyczono jego granice, utworzono skwerek, zasadzono trochę drzew, jakiś ozdobny płotek. Sama budowa kościoła trochę się przeciągnęła i dopiero na przełomie XIX i XX wieku wzniesiono tą cerkiew, która po przebudowie, jak wiemy, jest dziś kościołem garnizonowym. Dlatego też pierwotna nazwa placu brzmiała Plac Cerkiewny. Gdy się okazało, że ta cerkiew tak naprawdę będzie tutaj przez analogię z katolicyzmem w randze katedry, nazwano ten plac Sobornym, no bo Sobór to jest właśnie taki odpowiednik katolickiej katedry. No trwało to niezbyt długo, bo w 1915 roku Rosjanie już opuścili miasto w ramach działań I wojny światowej. I pierwsze co zrobili Polacy jeszcze tego roku, to zmienili nazwę na Plac Zielony. Było trochę drzew, było trochę zieleni. Najszybsza zmiana, najprostsza forma, z czym można było skojarzyć ten plac. Ale już po roku, 1916 rok, przypadała 125. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja i ten właśnie też motyw historyczny, to wydarzenie zaczęło być patronem tego placu, plac 3 maja od 1916 roku. No i trwało to przez cały okres międzywojenny, przy czym radomianie, jak to wiadomo, mieszkańcy miasta często używali nazw jakichś nieformalnych, przez siebie tworzonych, mawiali chociażby plac świętego Stanisława od patrona kościoła garnizonowego, tak właśnie mówili. Okres okupacji niemieckiej, no to też taki smutny epizod w dziejach tego placu. Patron nowy, Adolf Hitler, no mówi chyba wszystko, w jakich czasach znalazło się nasze miasto. Niemcy też dość znacznie przebudowali ten plac, ponieważ usunęli ogrodzenie, które sięgało dość blisko ulicy Żeromskiego. Wtedy tak naprawdę większość tego placu została wybrukowana. I wtedy też po tym usunięciu ogrodzenia ten plac stracił ten walor takiego miejsca kameralnego. Ta przestrzeń była ogólnodostępna, mogło się więcej ludzi zgromadzić tak naprawdę na tym obszarze. To takie ponowne zamknięcie w znaczeniu ogrodzenia i tak naprawdę jeszcze żeliwnego parkanu, to dopiero 2009 rok. Wtedy przywrócono to ogrodzenie, bramy i tak naprawdę od tamtego momentu ten kościół garnizonowy wraz z tym otoczeniem jest znowu takim kameralnym miejscem, a sam plac jakby troszkę zawęził się. Jest na nim sporo zieleni. Oczywiście po II wojnie światowej nie było mowy o powrocie do nazwy Plac Konstytucji 3 maja, więc pozostał tak naprawdę Placem Konstytucji, ale już nie wiadomo jakiej. Zapewne w domyśle tej, którą uchwalili komuniści po wojnie, tak? Ale każdy mieszkaniec miasta wiedział, że to chodzi właśnie o tę Konstytucję 3 maja i ta formalna, historyczna nazwa powróciła tak naprawdę w 1981 roku. Jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego udało się to przeprowadzić w czasach Solidarności i od tamtej pory mamy właśnie Plac Konstytucji 3 maja, miejsce wielu wydarzeń, imprez, takiego przecinania się szlaków codziennych radomian, bardzo charakterystyczne. Oczywiście też przez lata zmienia swój wygląd, swoje otoczenie. Na pewno takimi okazałymi budowlami są chociażby Pałac Karszów, stojący po zachodniej pierzei placu. Jeden z najładniejszych, najokazalszych takich pałaców miejskich. Ale też wokół wiele innych budynków tworzących taką zwartą zabudowę pierzejową. Tu od strony północnej oczywiście wspomniany już wcześniej pałacyk dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, nieco odsunięty od linii, też miał taki klombik przed sobą pierwotnie. Później w tym miejscu stanęły słynne radomskie fontanny, od kilku lat przebudowane i budzące dość sporo kontrowersji na pewno też wśród mieszkańców, ale myślę, że cały czas lubiane miejsce spotkań i różnych wydarzeń w naszym mieście.
4: Radomianie spędzają tu czas,
22: a kilkadziesiąt lat temu robili tam zakupy. Plac Jagielloński w Radomiu powstał w XIX wieku jako Reitstuhle, czyli z języka niemieckiego szkoła jazdy konnej. O historii tego miejsca opowiada Paweł Puton.
3: Tak naprawdę jako plac zaczął funkcjonować jeszcze później niż Plac Konstytucji, gdyż pod koniec XIX wieku, chociaż pierwotne nazewnictwo można brać jeszcze z początków XIX wieku, czy nawet z przełomu XVIII i XIX wieku, kiedy podczas rozbiorów, gdy tutaj Radom na krótko zajęli Austriacy, urządzili oni tutaj mniej więcej w tym miejscu taką szkołę jazdy konnej z niemieckiego Reitschule. I właśnie ta nazwa Reitschule przez lata i cały czas też, myślę, używana jest przez mieszkańców miasta. Ale plac jako plac wytyczony został pod koniec XIX wieku, w latach 90. A wiązało się to z tym, że tu właśnie zaplanowano przeniesienie miejskiego targowiska, które pierwotnie funkcjonowało na rynku. Uznano po przeprowadzeniu przez miasto linii kolejowej, podniesieniu tego prestiżu miasta, że rynek nie może być takim miejscem, gdzie ten handel się odbywa, gdzie ten zgiełk i wiadomo też pewnie brud i tak dalej, zanieczyszczanie go podczas tych jarmarków może mieć miejsce. I tu właśnie urządzono ten plac targowy. Taka też nazwa przez pewien czas była używana przez mieszkańców dla tego miejsca. Takim dobitnym jakby potwierdzeniem charakteru miejsca było wzniesienie w 1898 roku tego domu towarowego. Także ten charakter targowy jakby determinował wygląd tego placu, jego funkcję przez ponad pół wieku, tak naprawdę myślę, że około 60 lat, ponieważ w 1953 roku ostatecznie przeniesiono po raz kolejny to targowisko miejskie na inne miejsce, a to wiązało się z tym, że na placu przed budynkiem teatru wtedy w 1953 roku wzniesiono pomnik wdzięczności Armii Czerwonej, myślę, że znany, pamiętany przez wielu mieszkańców miasta, monumentalny, okazały obiekt. Dziś ta jego część rzeźbiarska po rozebraniu już monumentu w 1993 roku przeniesiona została na cmentarz prawosławny przy ulicy Warszawskiej, tam można go oglądać. Plac Jagielloński jest dość charakterystyczny, ponieważ taki kształt trójkąta posiada i kilka takich elementów o różnym charakterze. Tu przed teatrem, przed budynkiem teatru jest taki właściwy plac, dzisiaj odnowiony, już wybrukowany, gdzie mogą się odbywać te różne imprezy miejskie też. W jego krańcu taki niewielki skwerek, tam fontanna z kulą, trochę zieleni, ławki. Oczywiście innego charakteru nabrał też plac po wzniesieniu po przeciwległej stronie centrum handlowego i połączeniu go kładką z placem. Przecięcie ulicą Kelleskrausa sprawiło, że ta druga część po południowej stronie placu nabrała innego charakteru, zabudowana pierwotnie tylko domem towarowym Senior. Później wzniesiono dwa kolejne obiekty handlowe, w tym budynek niewielkiej kwiaciarni. No i tamten plac jakby tutaj troszkę rozmył swój charakter, nie ma tej przestrzeni. Z kolei obok Seniora zadrzewiono ten fragment placu, jest tak naprawdę park, skwer, ale o tym, że kiedyś tutaj naprawdę było gwarno i naprawdę wiele się działo, świadczą ciekawe relacje, chociażby z okresu międzywojennego, spisane w takim czasopiśmie Seminarium Nauczycielskiego Promień. Na kilku stronach opisano dokładnie, w którym miejscu placu, jaka była nawierzchnia, czym handlowano, że tu gdzieś tam stało bydło, tam stali handlarze meblami, tu z Podkarpacia aż przyjeżdżali handlarze zabawek, tam handlowano nabiałem, tu jakimiś wyrobami rękodzielniczymi i tak dalej, więc ten plac tak naprawdę miał ściśle określone funkcje, obszary, gdzie różni handlarze różne funkcje handlowe właśnie przybierał w zależności od różnego fragmentu tego placu. Ciekawa historia, duży fragment miasta o takiej naprawdę bujnej, ciekawej historii, o dziejach wpisanych w rozwój tego naszego miasta i w to, jaki ono ma charakter.
22: Fotografie czarno-białe, po wielu latach kolorowe i długie kolejki do zakładu. Tak wyglądała praca w zakładzie fotograficznym Jerzego Sztompkę w Radomiu w latach 50. ubiegłego wieku. Pracę ojca wspomina córka Dorota Sztompkę-Góralska.
4: Proszę powiedzieć, jak zmienił się sam Plac Konstytucji na przestrzeni lat? Na przestrzeni lat, no pamiętam, kiedy tu był jeszcze kostka taka bazaltowa, piękna była na tym Placu Konstytucji, kiedy jeździły autobusy, pamiętam, kiedy jeździły jeszcze dorożki. To w ogóle całe Śródmieście żyło. Dzisiaj się przespacerowałam teraz przez ulicę Sienkiewicza i tu Piłsudskiego, no to żałośnie to wszystko wygląda, te opuszczone budynki, to wszystko. Umarło to miasto, po prostu umarło, to znaczy w momencie, kiedy zrobiono deptak, może ten deptak ma swój urok, tylko tu, gdzie fontanny, to był basen z fontanną na takim murku i to była jakaś taka atrakcja wtedy tego miasta, a teraz wszystko jest zabetonowane, no może jest uporządkowane, ale to już jest rzecz gustu. Ja chyba wolałam tamte czasy. Ja pamiętam hotel, kiedy tutaj się zatrzymywały wszystkie gwiazdy, jakieś tam koncerty, które tu były w Radomiu. I jak przyjeżdżało Mazowsze, czy przyjeżdżał Śląsk, to oni wszyscy nocowali w hotelu. A ja w swoim czasie byłam fanką autografów. I z racji tego, że tu mieszkałam i wszyscy mnie znali, bo ja byłam taka, że wszędzie się wkręciłam jako taka dziewczynka mała, to ja miałam autografy naprawdę bardzo wielu ludzi. Miałam autograf Violetty Villas między innymi i ja do każdego pokoju mogłam wejść, oni mnie wpuszczali albo mnie wprowadzali. I pamiętam właśnie te czasy, pamiętam czasy restauracji, która na dwóch piętrach funkcjonowała, a tutaj, gdzie ten salon gier był, to był bar. Restauracja była w tamtej części pod hotelem, a to był bar.
5: Czy właśnie z racji baru i hotelu tutaj blisko, czy było głośno?
4: Jak zespół grał, to u mojej mamy w kredensie się szkło trzęsło całe. Normalnie grzechotało, szkło było tak głośno. I jeszcze to by może znieśli, bo ja to już wtedy nie mieszkałam, ale najgorsze było, że były takie drzwi żelazne i te drzwi łup, łup. Więc tu życie na co dzień było naprawdę bardzo, bardzo trudne.
5: A wróćmy jeszcze, zostawmy hotel, zostawmy tutaj Plac Konstytucji, a wróćmy do pani i pani edukacji właśnie w szkole w Warszawie. W którym roku pani wróciła do Radomia?
4: Do Radomia wróciłam w 71. No i zaczęłam pracę w zakładzie z ojcem, bo właściwie ojciec to raczej organizował pracę, załatwiał jakieś chemikalia, materiały, a ciemnią zajmowałam się ja. I głównie ja. A w 75 roku, kiedy zaczęliśmy w ogóle wprowadzać barw na fotografię, no to ojciec później tylko wywoływał filmy, a całe laboratorium to było już na mojej głowie.
5: Czyli pani nie dość, że była fotografem, to jeszcze pracowała w ciemni i w ten sposób się dokształcała dodatkowo. Czy takie zajęcia też pani miała w szkole?
4: Miałam pracownię fotografii czarno-białej, a jak byłam chyba w trzeciej klasie, miałam pracownię fotografii barwnej, ale to było wszystko wtedy w powijakach, bo to był w ogóle początek barwnej fotografii i po skończeniu szkoły, kiedy zaczęliśmy wprowadzać barwną fotografię, no chcieliśmy zobaczyć, bo teorię miałam, ale praktykę miałam bardzo niewielką, w niewielkim zakresie. Odbyłam taki kurs, w Kielcach byłam na takim kursie barwnej fotografii, ojciec był w Bydgoszczy, a praktycznie to pokazał nam, jak działać taki pan w Stalowej Woli. Dotarliśmy do niego poprzez różnych znajomych i on nam pokazał, jak to działa. No ale to był straszny prymityw, więc jak wróciliśmy, ojciec mówi, nie, tak nie będziemy pracować, bo on pracował w łazience.
5: A państwo mieli też swoją ciemnię dodatkowo, bo tak jak pani wspominała, duży pokój był zaadaptowany jako studio fotograficzne. Czy w oddzielnym pomieszczeniu była ciemnia?
4: Z tego pokoju i z tego ostatniego było wygrodzone tak gdzieś, no to jest ze 2,5 metra przez całą długość, więc długości to mogło mieć ze 7 metrów i tam było wygrodzone laboratorium, postawiona była ściana i zrobione normalnie drzwi. Było najpierw, to była jedna ciemnia, zanim wprowadziliśmy kolor, więc wystarczała jedna. Jak wprowadziliśmy barwną fotografię, to trzeba było rozbudować, więc ojciec zabrał jeszcze kawał ze swojego pokoju następnego. Moja mama nie miała z nim lekko. I zabrał kolejną część pokoju i zrobił tam ciemnię do barwnej fotografii.
5: Czyli dwie oddzielne ciemnie. A wróćmy do pani mamy. Jak pani mama sobie radziła właśnie?
4: Moja mama to była świetnie zorganizowanym człowiekiem, bo nie uwierzy pani, ale ona otwierała zakład. Ona obsługiwała klientów na co dzień. Jakieś zdjęcia tam legitymacyjne czy coś, to robiła mama, fotografowała. Tylko, że później już myśmy się zajmowali obróbką tego. A oprócz tego prowadziła dom na bieżąco, gdzie gotowała codziennie obiady dla w sumie 11 osób. To byłam ja z moim mężem, siostra ze swoim mężem przychodziła, brat, dzieciaki i był taki u nas, zresztą nie tylko on, ale bo była dziewczyna z Kozienic i taki jeden z uczniów, którzy też jadali wszystkie posiłki u nas. Potrafiła sobie to świetnie zorganizować. Naprawdę podziwiałam ją za jej pracowitość i za właśnie zdolność organizacji tego wszystkiego, bo ja chyba bym sobie nie poradziła.
5: A czym pani mama się właściwie zajmowała, tak, kim była z zawodu?
4: Moja mama zrobiła maturę, bo to był czas okupacji. Po maturze pracowała tam w jakimś tam trochę biurze. A potem, jak już ojciec otworzył zakład, nas była trójka dzieci, więc miała co robić. I zaczęła już pracować z ojcem i całe życie pracowała w zakładzie.
5: Czy pani rodzeństwo też poszło w fotografię, czy nie?
4: Nie, zupełnie nie. Nie interesowało ich to zupełnie. Brat skończył studia chemiczne, a siostra prawnicze.
5: Czy pamięta pani może pierwsze zdjęcie, jakie pani zrobiła?
4: Nie pamiętam. Pamiętam też, że był taki, w hotelu się zatrzymali grupa Niemców, którzy byli na plenerze rzeźbiarskim w Orońsku. I mieli takiego opiekuna i ten opiekun przyszedł do zakładu, że oni zobaczyli, że jest tutaj studio fotograficzne i chcieli zobaczyć, jak to wygląda. To byli Niemcy z Kolonii, to byli z zachodnich Niemiec wtedy. I oni przyszli tu na górę i ja im robiłam zdjęcia. To pamiętam, to były chyba jedne z pierwszych zdjęć, bo to tak, to pewnie były jedne z pierwszych zdjęć, które robiłam tu w studio.
5: No właśnie, a jeszcze o sprzęcie nie mówiłyśmy. Jak wyglądał sprzęt w tamtych latach?
4: W tamtych latach to na początku ojciec organizował sobie jakieś tam aparaty. Później można było już, zresztą mój ojciec lubił iść z postępem, nie to, że zasklepił się w jakimś tam swoim grajdołku i tylko to, tylko szedł z techniką. Więc najpierw były takie aparaty kliszowe, robiło się te wszystkie zdjęcia grupowe dawne, to się robiło na dużych, ciętych błonach tak zwanych, które się wywoływało i później się kopiowało. Później, kiedy już można było dostać trochę lepszego sprzętu, to już zainwestował w miarę dobre aparaty, w ciemni, w maszynę wywołującą, która wtedy była chyba tutaj pierwszą w Radomiu, bo zanim weszły te wszystkie printery, gdzie film się wkładało, wychodziło zdjęcie, bo ta moja wywoływaczka to była taka, że ja musiałam naświetlić to zdjęcie, odpowiednio wykorygować wszystko i po prostu wkładałam w maszynę i wychodziło suche zdjęcie, więc to już była ogromna różnica i ogromny postęp. A chemia do tego była w swoim czasie bardzo toksyczna. To było naprawdę coś nieprawdopodobnego. Ja miałam egzemę od łokci do dłoni, że ja nie mogłam bluzki bez rękawów założyć. Chodziłam latem z długimi rękawami, bo to było coś strasznego. A później się to trochę poprawiło. No ale teraz to już nie ma żadnego problemu.
5: Proszę powiedzieć, co się stało z tym sprzętem, jak pani zamknęła zakład?
4: Dużo aparatów mam u siebie. U mnie w salonie nawet stoją. Te stare, duże aparaty na statywach. To stoi ich u mnie 5. Te wszystkie małe są popakowane, ale bardzo dużo sprzętu wyrzuciłam. Niestety, powiększalniki, mieliśmy ogromne powiększalniki, bo to były powiększalniki pod sufit, którymi można było zrobić ogromne zdjęcia. Chciałam to oddać gdzieś do jakiegoś domu kultury, gdzie może jest jakieś kółko fotograficzne. Nikt nie był tym zainteresowany. I ja po prostu to wszystko wyrzuciłam. To był naprawdę dobry sprzęt, analizatory, powiększalniki z głowicami filtracyjnymi i to wszystko poszło do śmieci.
5: Bardzo dziękuję pani Doroto za poświęcony czas i za rozmowę.
4: Ja również bardzo dziękuję, bardzo mi było miło.
6: Nowy Dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
7: Vox FM. Reklama.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Dzień dobry, sąsiadce.
16: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
15: To do zobaczenia.
16: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo EOBUVIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
24: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
25: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
26: Masz to w Brico.
27: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
21: Nadleśnictwo Radom ma zaszczyt zaprosić na Święto Polskiej Niezapominajki. 17 maja od godziny 11 czeka na Was piknik wśród przyrody, warsztaty, rodzinne atrakcje i regionalne przysmaki. Gwiazdą będzie zespół Poparzeni Kawą 3. 17 maja. Leśny Ośrodek Edukacyjny w Jedlni Letnisku. Siczki 1A.
28: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
29: Pizzeria Domowa zaprasza na coś naprawdę innego. Ponad 40 kompozycji, cienkie klasyki oraz grube domowe pizze z maksymalną ilością składników. Szwajcarski ser z dziurami to autorskie sosy. Wszystko na bogato. Pizze na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24. W dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom 11 listopada 61b.
17: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
2: Reklama.
30: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
31: Daria Żurowska, czas na magazyn Nowy Dzień. Ta choroba może dotknąć nawet co dziesiątą kobietę w Polsce. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu zajmuje się diagnostyką i leczeniem endometriozy. Schorzenie powoduje u kobiet ogromny ból, niekiedy uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. Nieleczona endometrioza może prowadzić do niepłodności, a nawet nowotworów. Miesiączka wcale nie musi boleć, mówi dr Leszek Gmyrek, szef oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu na Józefowie.
32: Zwykle dziewczyna, która zgłaszała typowe objawy endometriozy, to znaczy bolesne miesiączkowania, miała mówione, proszę pani, przejdzie to pani po porodzie. I tak jak mówię, problem był na ten temat zamykany, endometrioza sobie się rozwijała i konsekwencje tego narastały z każdą kolejną miesiączką, z każdym kolejnym cyklem. Te problemy to oczywiście, no, główny problem endometriozy to ból, wykluczenie społeczne, wykluczenie zawodowe, to jest ten główny problem. Oczywiście on, ten ból ustąpi po zażyciu leków przeciwbólowych, tylko że ta ilość coraz bardziej się z miesiąca na miesiąc zwiększa, powodując też objawy toksyczne leczenia przeciwbólowe. bólowego. Kolejną konsekwencją endometriozy, rozwijającej się endometriozy, nieleczonej endometriozy, jest oczywiście niepłodność. Znowu kolejny problem społeczny, kolejny problem par, kobiet, które się z tym borykają. Takie główne, dwie najpoważniejsze. Rzeczywiście problem dotyka bardzo wielu kobiet i myślę, że wcześniej zdiagnozowany, odpowiednio leczony, myślę, że mógłby spowodować, no, zażegnanie tego problemu, tak, że zmniejszyłaby się ilość bólów, zmniejszyłaby się ilość niepłodności. Na podstawie tych objawów, czyli silnych bólów miesiączkowych, które no, ustępują coraz większej ilości leków przeciwbólowych, w zasadzie jest to objaw tak symptomatyczny, że nie wymaga jakiejś dalszej diagnostyki. Można rozpoznać endometriozę na podstawie tych bardzo charakterystycznych objawów. Kiedyś wymagano rozpoznania

0: bo się znajdować się w każdym miejscu naszego ciała. Opisywano endometriozę w płucach, w centralnym układzie nerwowym, ale oczywiście najczęściej oczywiście rozwija się lokalnie, to znaczy w pobliżu macicy, tak, czyli w czewnej, zagłębieniu macicznym, w jezadrach macicznych. Często endometrioza przybiera postać torbieli jajników, też o dosyć charakterystycznym wyglądzie w USG. Czyli generalnie jest to choroba dość prosta do zdiagnozowania, no więc też można powiedzieć, że dziwi to, że jest tak jakby bagatelizowana, późno rozpoznawana. Mamy w tej chwili w zasadzie, no w sumie nie tak dawna, dość dobre leki, w związku z tym też jest to choroba, którą może nie tyle można uleczyć niekiedy, ale zatrzymać jej dalszy rozwój, co w zasadzie jest równoznaczne z jej, można powiedzieć, za wczesnym leczeniem, z jej wyleczeniem. W wielu innych przypadłościach ważna jest wczesne rozpoznanie i profilaktyka. Wcześniej rozpoznana i wcześniej leczona farmakologicznie endometrioza, nie mówimy, że zawsze, ale w większości wypadków da się ją powstrzymać, zatrzymać jej dalszy rozwój, ponieważ te ogniska, które są na podlegają cyklicznym przemianom, tak samo jak w macicy, która to ma gdzieś się skanalizować. Natomiast te ogniska, które są w miejscach, których nie mogą wypłynąć z krwią miesiączkową na przykład, to rozwijają się. Każdy kolejny miesiąc powoduje narastanie fizycznie wymiarów tej endometriozy, jak i drugiej osi, rozprzestrzeniają się po prostu tej choroby. W związku z tym wcześniej zdiagnozowana i leczona na etapie pierwszych objawów, wydaje się, że powinno się ją opanować na tyle, żeby właśnie zniwelować objawy bólowe i nie doprowadzić do powstania niepłodności, czyli wzrostów w obrębie jamy brzusznej i miednicy, do powstania torbieli jajników i związane z tym konsekwencje. Oczywiście na szczęście nie jest to choroba nowotworowa, choć oczywiście zdarzają się przypadki, że w tych ogniskach właśnie endometriozy występują nowotwory typowe dla endometrium. To jest oczywiste. No, stopniowanie endometriozy, może nie będę o nich tutaj szczegółowo mówił, ale oczywiście jest to rozwój tej choroby i bardzo zwiększający się zasięg, zakres, no i także poszerzenie narządów. No, głównie tutaj chodzi o wzrosty, głównie chodzi o właśnie powstanie niepłodności, torbieli. Czasami ta endometrioza powoduje bóle, oczywiście niedrożność jelit, no i konsekwencje są coraz to oczywiście większe, ale w miarę większej stopni tej endometriozy.
1: W regionie radomskim przybywa chorych na cukrzycę. Mirosława Jastrzębska-Pasierb, diabetolog, przyznaje, że chorych z roku na rok jest coraz więcej i są to coraz młodsze osoby.
2: Tak, konkretną liczbę to nie jestem w stanie podać, ale myślę, że to jest uśrednione tak jak w całej Polsce, prawda? My mamy w Polsce około 2 miliony ludzi chorych na cukrzycę. Radom jest dużym miastem, ma też duże obrzeże tych okolic czy przestrzennych miejscowości, więc jest to na pewno spora liczba. Powiem o swojej poradni, w której pracuję. To na jeden dzień w poradni przyjmuje się około 20 osób chorych na cukrzycę. Widać cały czas trend wzrostowy, czyli każdego dnia w poradni jest przynajmniej 2 osoby ze świeżo rozpoznaną cukrzycą. To jest bardzo dużo. Zdecydowanie drugi typ cukrzycy jest dominujący, prawda? Duże są trudności z określeniem na przykład lata czy mody, bo na to potrzebne są dokładniejsze trochę badania. Widzimy to po obrazie klinicznym, ale przeważa typ drugi z otyłością. No, styl życia, długość życia, mało ruchu, prawda? Nieodpowiednie często jedzenie. Natomiast niepokojące jest, że wydaje się, że ten drugi typ również zaczyna jakby częściej pojawiać się w młodszej populacji do 18 roku życia. Generalnie jeśli chodzi o wiek, to na pewno jest tak, że częściej jest w wieku starszym, bo wynika ze starzenia organizmu. Natomiast jeśli porównuję sobie lata pracy i powiedzmy 10 lat temu, no to przychodziły osoby z cukrzycą typu 2 w wieku najczęściej około 60 lat. W tej chwili ten trend cofa się i co najbardziej jakby obserwujemy, na przykład młodzi 30-letni mężczyźni, otyli, z otyłością

0: podróżną czy siedzącym trybie życia mają często cukrzycę typu drugiego.
1: Cukrzyca typu drugiego, na którą choruje najwięcej radomian, jest zazwyczaj rozpoznawalna zupełnie przypadkiem, bo jest chorobą ukrytą. Są jednak pewne objawy, które mogą nas zaniepokoić i sugerować właśnie cukrzycę.
0: Jeśli chodzi o cukrzycę typu drugiego, bo bardziej o takiej mówimy, prawda, która jest dość skrytą chorobą, nie ma charakterystycznych objawów niestety. Nie występuje książkowo, że się więcej pije, nie występuje książkowo, że więcej moczu się oddaje. Czasem może się pojawić. No jakieś przewlekłe zmęczenie, jeśli ktoś nie wstawał w nocy oddawać moczu, zaczyna wstawać, już powinno go to zaniepokoić. Jeśli ktoś jest otyły, jeśli ktoś ma nadciśnienie, jeśli ktoś ma wczesną chorobę niedokrwienną serca, wczesną, czyli na przykład przed 50 rokiem życia, wszystkie panie, które urodziły dzieci z wagą powyżej 4 kg, powinny w okresie przekwitu zbadać się w kierunku cukrzycy. Badania profilaktyczne w kierunku cukrzycy jako choroby przewlekłej po 45 roku życia są wykonywane w poradniach. Każdy lekarz rodzinny wie, kiedy i jak ma to robić. Ale jeśli cokolwiek się z nami dzieje, jeśli mamy zmiany skórne, jeśli jesteśmy słabsi, jeśli mamy jakieś napady senności lub chudniemy nadmiernie na przykład, powinniśmy się zgłosić do lekarza i zbadać cukier. To są różne typy cukrzycy typu pierwszego, bo to jest wielogenowa choroba, prawda? Więc jakaś skłonność genetyczna musi być. No ale jakby jest to choroba również autoimmunologiczna. No i musi być jakiś czynnik spustowy, który ten uruchamia mechanizm immunologiczny. To może być infekcja, prawda? Przebyta nawet dużo wcześniej, na przykład wirusowa. Często widzimy wzrost zachorowań na cukrzycę typu pierwszego po infekcjach grypowych, na przykład w okresie jesienno-zimowym. I wtedy na wiosnę mamy jakby wysyp tych ujawniających się świeżych cukrzyc typu pierwszego. Także no mówi się teraz o czynnikach żywienia w dzieciństwie, ale to wszystko jest o wpływie witaminy D3. Idą badania duże, będą się kończyć, może będziemy troszkę mądrzejsi niż jesteśmy na tym etapie teraz. Wielu rzeczom nie możemy zapobiegać, bo trudno zapobiegać cukrzycy typu pierwszego. Natomiast jeśli chodzi o typ drugi, no to człowiek musi spojrzeć na to, jak żyje, że w pewnym momencie musi wiedzieć, że za mało się rusza, więc zacząć się trochę więcej ruszać. Za dużo je, więc może trochę inaczej jeść. To nie jest tak, że ktoś ma się głodzić, że ma stosować wymyślne diety. Ma po prostu tak przestawić swoje myślenie, żeby ten tryb życia nie doprowadzał go do chorób przewlekłych, czyli trochę więcej się ruszać, trochę mniej spożywać przetworzonych produktów, nastawiać się na bardziej naturalne jedzenie i będziemy zdrowsi.
1: Cudze chwalimy, a swego nie znamy. Warto spędzić trochę czasu i prześledzić historię miasta i regionu, a idąc na spacer, zwrócić uwagę na detale, na które na co dzień brakuje nam czasu. Jak mówi Łukasz Zaborowski z Radomskiego Towarzystwa Naukowego, warto zwrócić uwagę, jak wyglądają radomskie ulice i jak zostały zaprojektowane.
2: Myślę, że takim no, bardzo ciekawym jakby specyfiką historyczno-kulturową Radomia jest jego układ przestrzenny, urbanistyka. Ja bym na to zwrócił uwagę. Radom jest uznawany za tak zwany modelowy przykład rozwoju przestrzennego miast polskich, ponieważ na podstawie planu miasta, który cały czas jest, nie było tutaj żadnych takich rewolucji urbanistycznych, możemy prześledzić właśnie, w jaki sposób polskie miasta się rozwijały. No i to jest po prostu takie ciekawe. Natomiast czy to jest fajne z wyglądu? No też bywa fajne z wyglądu, dlatego że pewne założenia urbanistyczne, które mamy w Radomiu, takie jak na przykład założenie ulicy Żeromskiego, tak, z wieżą Farnowosi, czy założenie ulicy Piłsudskiego, też konstrukcja taka osiowa, no to są rzeczy, które można powiedzieć są wyróżniające się, no przynajmniej w naszej części kraju. Dlatego że uważam, że urbanistyka Radomia powinna zostać doceniona tutaj pod tym względem i warto po prostu popatrzeć na Radom od strony takich uroków przestrzeni. tego, jak jest zaprojektowany albo jak się wyrodził, bo tutaj mamy zawsze, jeśli chodzi o rozwój przestrzenny, to pewną taką, no powiedzmy, zespolenie, tak? Z jednej strony to jest to, co jest zaplanowane, z drugiej strony to, co mogło powstać spontanicznie. Przecież to na przykład, że przy ulicy Żomskiego w dolnym odcinku, jak sobie zobaczymy, jaki mają kształt nieruchomości, czyli że one są takie bardzo długie, no to zobaczymy tam średniowieczne działki rolne. Więc nie wszystko jest zaplanowane i właśnie te rzeczy, które są niezaplanowane, też bywają ciekawe. No to jest urbanistyka, ale możemy też powiedzieć coś o architekturze Radomia, która ma pewne wyjątkowe cechy. Detal architektoniczny, który jest bardzo dobrze zachowany w Radomiu, ze względu właśnie na to, że mamy to szczęście, że nie mieliśmy jakichś takich wielkich zniszczeń wojennych. No i to jest zupełnie unikatowa sprawa w Radomiu, to jest żeliwo. Żeliwo, czyli konstrukcje żeliwne. Mamy tutaj w naszym regionie Zagłębie Staropolskie, tak, to jest i czasy staropolskie, i XIX wiek. No teraz mówimy raczej o tej architekturze głównie XIX-wiecznej, więc ta bliskość Zagłębia Staropolskiego, które należało do guberni radomskiej, sprawia, że po prostu mamy w Radomiu wyjątkowo dużo konstrukcji żeliw. My na to jako radomianie czasami nie zwracamy uwagi, bo wydaje nam się, że to jest takie po prostu oczywiste i że tak jest wszędzie. Ale tak nie jest wszędzie. To, że w Radomiu mamy 200 klatek schodowych zrobionych właśnie o konstrukcji żeliwnej, 200, które już są zinwentaryzowane, a może mamy więcej, to jest wyjątkowe w skali kraju. W takich miastach, jak wielkich miastach, jak Warszawa czy Wrocław, no, które co prawda doświadczyły zniszczeń wojennych, tak, no, ale zasób jest zasobem. Tam jest po kilkadziesiąt takich konstrukcji zachowanych. W Radomiu 200. W Kielcach, odwołując się do naszego regionu, w Kielcach jest zaledwie kilkanaście. Więc to jest w Radomiu unikatowe. Klatki schodowe, no, które czasami teraz niestety są zamknięte i nie można ich zwiedzać, ale na zewnątrz są balkony. I to też jest, no to właśnie żeliwne balkony, których w Radomiu mamy kilkaset, które posiadają różne wzory, jeśli chodzi o zdobienie, tak, to jest też jakby samo w sobie byłoby ciekawe stworzenie takiego katalogu wzorców. No i właśnie te balkony, tak, które są po prostu w Radomiu czymś wyjątkowym. Może kiedyś powstanie nawet taki szlak, na przykład szlak zwiedzania właśnie Radomia po balkonach, które no, nie zostaną zamknięte, takie klatki schodowe, bo je widać z zewnątrz.
1: Taką pogodę warto stosować kremy z filtrem i opalać się, pamiętając o kilku ważnych zasadach. A jakich? O tym Anna Korczyńska-Roguś, dermatolog z Radomia.
3: Czas letni, słońce piękne, chcielibyśmy ładnie wyglądać, ładno mieć opaleniznę. Dawniej uważano, nie było takich środków ochronnych, więc uważano, że słońce absolutnie jest niebezpieczne i niewskazane. Obecnie zdania uczonych, jak to zwykle bywa, są podzielone. Kilka słów może powiem jednak o tych plusach słoneczka, bo nie można go całkowicie odrzucać, ponieważ właśnie dzięki słońcu uwalniają się w naszym organizmie endorfiny, czyli hormony szczęścia. Przemiana witaminy D zachodzi. Generalnie w wielu chorobach, również skórnych, promienie UV są wykorzystywane do leczenia, jak na przykład w łuszczycy, czy w różnych atopiach. Natomiast korzystać ze słońca, to znaczy korzystać trzeba bezpiecznie. I żeby to sobie uświadomić, to do opalania również trzeba się przygotować, żeby korzystać do tego słońca. Czyli żeby bezpiecznie się opalać, wskazane jest na przykład podawanie beta-karotenu, który działa jak melanina, odkłada się w naszym naskórku. Przed opalaniem dobrze by było wiedzieć kilka podstawowych zasad bezpiecznego opalania. A więc, kiedy możemy się opalać? Opalamy się do godziny 11 i od 15, czyli w przedziale czasu w ciągu dnia między 11 a 15, kiedy te promienie słoneczne padają prostopadle, są najsilniejsze, wówczas trzeba się przed słońcem kryć. To, że się skryjemy pod drzewem, nie znaczy, że się nie opalamy. Te miejsca zacienione również przepuszczają przecież promienie, odbite są przez korony drzew, od ścian domów, więc w 50% one docierają do naszej skóry, więc też musimy się chronić przed tym słońcem. I mądrzy ludzie, uczeni, wymyślili, teraz są bardzo nowoczesne filtry, o których też trzeba kilka słów powiedzieć. Ale tak, co do pory dnia powiedzieliśmy, ważne jest, gdzie się opalamy, czy w Polsce, czy za granicą. Jeśli za granicą, też musimy pamiętać o stosowaniu filtrów zdecydowanie, o zdecydowanie wyższym faktorze. To też zaraz o tych faktorach powiemy, co to są te faktory. Kremy, które stosujemy do ochrony przeciwsłonecznej, mają oznakowania, tak zwane faktory SPF, które mają numerki i w zależności od karnacji skóry, od stopnia opalenizny, którą już mamy, bądź jesteśmy pierwszy raz, stosujemy te preparaty. Te faktory powodują, mówią nas, informują nas, o ile dłużej możemy bezpiecznie przebywać na słońcu. Czyli na przykład, jeśli w ciągu 5 minut nasza skóra pod wpływem promieni UV już ulega zaczerwienieniu, położymy faktor, na przykład numerek 10, to oznacza, że 50 minut możemy w miarę bezpiecznie przebywać na słońcu. Czyli te faktory są bardzo ważne. Bardzo ważna jest ochrona głowy, a więc czapka, okulary przeciwsłoneczne, ale okulary też z filtrami, prawda? To są te filtry. Jeśli będziemy się kąpać, kremy, filtry wodoodporne, takie, które możemy nałożyć na mokrą skórę. I co jest bardzo ważne, powinniśmy się posmarować pół godziny przed wyjściem na słońce, przed ekspozycją, ponieważ ten musi uaktywnić krem, żeby mógł naszą skórę chronić. Mało tego, musimy pamiętać również, że jeśli jesteśmy na słońcu, po 2-3 godzinach ten krem po prostu się rozkłada, zmywa i w związku z powyższym trzeba ponawiać smarowaniem tymi kremami. Jest pojęcie tak zwanego fototypu, czyli są osoby odpowiedniej karnacji, które muszą bardzo uważać na słońce. Na przykład osoby o karnacji bardzo jasnej, rudej, z jasnymi oczami, praktycznie bardzo ostrożnie, w ogóle nie korzystamy ze słonka, bądź filtry najwyższe o numerku 50+. Karnacja blondynka, jasne, ale już troszeczkę nie ruda, ten blond ciemny, możemy już stosować, troszeczkę dłużej przebywać na słońcu i stosować filtry o niższym numerku. Te filtry mają oznakowania od 2, to właściwie żadna ochrona, ale tak między 10 a 20 to osoby, które są śniade i pierwsze dni, które są przebywają na słońcu, możemy stosować filtry wyższe, potem schodzimy coraz niżej. Co jest jeszcze ważne, trzeba pamiętać o dzieciach. Dzieci praktycznie do 2 lat powinniśmy chronić przed słońcem. Osoby starsze powinny się chronić przed słońcem. Osoby, które zażywają leki. Jakie leki? Z grupy antybiotyków pochodne tetracyklin, leki przeciwcukrzycowe, antydepresyjne. Są to pacjenci, którzy zdecydowanie powinni pamiętać, że słońce dla nich nie jest bezpieczne.
1: Przed wyprawą do lasu warto się zabezpieczyć. Wraz z początkiem wiosny rozpoczyna się sezon na kleszcze, który potrwa przynajmniej do późnej jesieni. Kleszcze przenoszą wiele groźnych chorób, na które nie ma szczepionki. Wybierając się na spacer na przykład do lasu, warto zabezpieczyć się przed nieproszonym gościem, mówi Małgorzata Gregorczyk z radomskiego sanepidu.
4: Wybierając się do lasu, pamiętajmy o profilaktyce przeciw kleszczom. Powinniśmy odpowiednio się ubrać na taki spacer, zakładać długie spodnie, długą koszulę z długimi rękawami, nakrycie na głowę powinniśmy też mieć. Kleszcze to bardzo niebezpieczne pasożyty, ponieważ przenoszą wiele groźnych chorób, na przykład boreliozę czy kleszczowe zapalenie mózgu. W Polsce najczęściej występującą chorobą roznoszoną przez kleszcze jest właśnie borelioza. To choroba bakteryjna, która może doprowadzić do trwałych następstw neurologicznych, paraliżu mięśni, na przykład podwójnego widzenia, zawrotów głowy. A takim charakterystycznym objawem tej choroby u większości osób jest rumień w miejscu wkłucia się kleszcza oraz objawy grypopodobne. Kleszcze najchętniej lokalizują się w miejscach takich jak w zgięciach łokciowych, kolanowych, tam gdzie jest właśnie cienka skóra, za uszami. Dlatego po przyjściu z lasu, czy też ze spaceru, bo kleszcze są praktycznie wszędzie, mogą być w parkach, na łące, powinniśmy właśnie obejrzeć swoje ciało i sprawdzić, czy gdzieś nam się nie umiejscowił taki kleszcz. W przypadku, gdybyśmy zaobserwowali takiego pasożyta, należy go jak najszybciej usunąć, a miejsce po wpłuciu kleszcza zdezynfekować. Na pewno kleszcza, którego widzimy na skórze, nie smarujemy żadnym tłuszczem. Usuwamy go pensetą. Jeśli nie mamy takich nie posiadamy takich umiejętności, boimy się, to należy jak najszybciej po prostu zgłosić się do lekarza podstawowej opieki do placówki podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie personel medyczny po prostu usunie nam tego kleszcza. Niestety, jeśli chodzi o boreliozę, nie ma szczepionki, dlatego tu jest bardzo ważna profilaktyka, czyli ten ubiór odpowiedni, stosowanie środków odstraszających kleszcze, bo są takie środki, można się zaopatrzyć w aptekach, w sklepach chemicznych, więc zadbajmy o to, abyśmy po prostu mogli uniknąć tego typu zachorowań. Jest szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i taką szczepionkę można nabyć w aptekach. Najlepiej jest zaszczepić się przed sezonem aktywności kleszczy. Szczepionka składa się z 3 dawek, ale takie szczepienie powinno być poprzedzone klasyfikacją lekarską. Sezon kleszczowy zaczyna się wczesną wiosną, ale też i jest aktywność, duża aktywność kleszczy również w okresie jesiennym, wtedy kiedy chodzimy na grzyby. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy właśnie wybierając się na spacer do lasu, po prostu powinniśmy się ubrać odpowiednio, aby uniknąć tego zagrożenia. Babeszioza jest to choroba, która występuje u zwierząt i miłośnicy zwierząt powinni po prostu zgłosić się do punktów weterynaryjnych, gdzie jest, może nie ma szczepionki, ale są preparaty odstraszające te kleszcze. Są to preparaty doustne, zewnętrzne, są obroże, które odstraszają te pasożyty, dlatego bardzo ważne jest, aby zadbać o te zwierzęta, aby też uniknąć u nich tych zachorowań.
5: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
6: Autopromocja.

0: Dimineața Dă seama hădu I na dobri vieciur Da, mixul e dla vas DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
0: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
9: Nadleśnictwo Radom ma zaszczyt zaprosić na Święto Polskiej Niezapominajki. 17 maja od godziny 11 czeka na Was piknik wśród przyrody, warsztaty, rodzinne atrakcje i regionalne przysmaki. Gwiazdą będzie zespół Poparzeni Kawą 3. 17 maja, Leśny Ośrodek Edukacyjny w Jedlni Letnisku, Siczki 1A.
10: Pizzeria domowa zaprasza na coś naprawdę innego. Ponad 40 kompozycji, cienkie klasyki oraz grube domowe pizze z maksymalną ilością składników. Szwajcarski ser z dziurami to autorskie sosy. Wszystko na bogato. Pizze na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24 w dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom 11 listopada 61b.
11: Reklama.
12: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
13: Anna Badowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Każdego miesiąca do delegatury Inspekcji Handlowej w Radomiu przychodzą osoby, które skarżą się na wady zakupionych przez siebie rzeczy. Często ich cena idzie w tysiącach, dlatego podczas zakupu warto maksymalnie się zabezpieczyć, mówi dyrektor delegatury Inspekcji Handlowej w Radomiu Dorota Mąkosa-Onucha.
14: Jeśli wadliwość towaru nie jest taka druzgocąca, nie jest istotna, taka, że można z niego korzystać, konsument pozostawia ten towar u siebie, ale sprzedawca udziela mu obniżki ceny, no stosownie do tej niedogodności, która jednak w tym towarze tkwi. I obie strony na to idą, zgadzają się i jako takie właśnie czwarte uprawnienie to obniżenie ceny. Bardzo ważne jest, i skoro mamy radzić konsumentom, to przy składaniu reklamacji sama wadliwość to się aż sunie sama na usta, czyli konsument jest w stanie dobrze określić wadliwość produktu i powiedzieć sprzedawcy, co jest nie tak w tym produkcie. Wcale nie musi tu używać jakichś technicznych sformułowań. Tylko jest teraz jeszcze drugi etap tej reklamacji, czyli oprócz tego, że wyładujemy swoje niezadowolenie, to oczywiście nie warto tego robić, bo później utrudnia załatwienie sprawy, no to oprócz tego trzeba wyartykułować, czego oczekujemy, czyli to żądanie, czyli inaczej uprawnienie z drugiej strony. Jest to żądanie i zarazem uprawnienie dla konsumenta. I konsument przy pierwszej reklamacji może jedno z tych czterech żądań wysunąć. Nawet może wysunąć żądanie odstąpienia od umowy, jeśli on uważa, że te buty właśnie rozklejane mają wadliwość istotną. Sprzedawca w takiej sytuacji może takie nasze żądanie trochę jakby zablokować, bo on może nie uznać tego żądania obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy, jeśli takie wybraliśmy, i zaproponować niezwłoczną wymianę albo niezwłoczną naprawę. Ale gdyby to była druga reklamacja i gdybyśmy powiedzieli: ja odstępuję od tej umowy, nie wierzę, że te buty zostaną skutecznie naprawione, albo wymieniono mi i znowu to samo, więc proszę mi oddać pieniądze, nie będę chodził w rozklejonych butach, albowiem jeszcze to jest wadliwość istotna, bo już pomijając względy estetyczne, no to użytkowe, to po prostu takie buty nie nadają się do użytku. I wtedy sprzedawca nie może nas zablokować ofertą kolejnej wymiany, kolejnej naprawy. Ale wracając jeszcze do tej wadliwości, do tych rozklejonych butów, to przy pierwszej reklamacji możemy również zażądać naprawy, możemy również zażądać wymiany obuwia. I też w tej pierwszej kolejności możemy i takie żądanie wyartykułować. No i wtedy z różnych przyczyn konsumenci takie żądania wskazują. Być może model butów się konsumentowi podoba. Tutaj nie będziemy dociekać dlaczego, ale jest takie uprawnienie. W każdym razie sprzedawca może takie uprawnienie wykonać, znaczy może w tym sensie, że jest to uprawnienie konsumenta, ale musi, jeśli jest wadliwość produktu, no to sprzedawca ma taki obowiązek prawny związany z wadliwością towaru. Jeszcze moglibyśmy na momencik do gwarancji właśnie wrócić, bo mówiliśmy i o rękojmi, i o gwarancji. To tutaj, skoro mówimy, jakie uprawnienia konsumentom przysługują z tytułu rękojmi, to warto powiedzieć, co może konsument z tytułu gwarancji. No bo skoro ona jest udzielana dobrowolnie, tak jak już sobie powiedzieliśmy, no to jakie ma konsument uprawnienia z tego tytułu? To tutaj decyduje treść dokumentu gwarancyjnego. Z doświadczenia to możemy powiedzieć, że przeważnie dotyczy ona napraw towaru przez gwaranta. Trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli się decydujemy na uprawnienia z tytułu gwarancji, na dochodzenie roszczeń w tym systemie, to jest tak górnolotnie mówimy w tym systemie, no ale system rękojmi, system gwarancji, więc warto to jakoś sobie poszufladkować, to trzeba pamiętać, żeby do właściwego podmiotu złożyć tą reklamację. Zdarzają się gwarancje, które mówią, że można złożyć do punktu sprzedaży reklamację z tytułu gwarancji, ale są i gwarancje, które wskazują punkty serwisowe z adresami i tam trzeba udać się ze swoją sprawą z tytułu reklamacji. Przy składaniu reklamacji, tak z rękojmi, jak i z tytułu gwarancji, trzeba bacznie uważać, co się podpisuje. Przepisy prawne nie regulują jakiegoś wzoru formularza, nie ustanawiają jakichś formularzy na zgłoszenie reklamacyjne. Po prostu w taki sposób to się odbywa, że sprzedawca albo sobie sam opracuje, albo my jesteśmy poproszeni o to, żeby samemu napisać. I z racji tej, że nie ma formularzy, wzorów reklamacji, to trzeba można założyć, że ten formularz, który przedstawia nam druga strona przy składaniu reklamacji, no może być opracowany w sposób na pierwszy rzut oka dla nas niejasny. Można też powiedzieć, że on może być opracowany w sposób no, korzystny dla sprzedawcy. Może być tak i bywa, że na przykład wśród wyboru roszczenia konsumenta nie będzie zwrotu ceny w tym formularzu, a nam to przysługuje, prawda? Więc wstawiamy tego ptaszka, albo sprzedawca, ten kto obsługuje reklamację, wstawi ptaszka przy naprawie bądź przy wymianie, a jak jeszcze konsument ma przebłysk ostrożności, powie, że on żąda przecież zwrotu ceny, no bo to jest tak wadliwy towar, że jemu to, jego zdaniem, należy się. Ale sprzedawca mówi, ale ja tego nie mam w formularzu, prawda? Jakie wyjście wtedy? Albo siadamy, piszemy swoje żądanie w formie po prostu podania, jak do urzędu, doradzamy ton spokojny. Od razu nie musimy pisać, żądam natychmiast, w terminie, niezwłocznie i to myślę o Państwa firmie, bądź o tym towarze. Tylko racjonalnie wyartykułować wadliwość swoimi słowami, na czym polega. I proszę, albo wnioskuję o to, czy o tamto. I w dwóch egzemplarzach, na jednym egzemplarzu, który zostawiamy dla siebie, pokwitowanie z datą, że złożyliśmy tą reklamację. Albo na tym nieszczęsnym druczku, w którym wszystkich uprawnień nie wymieniono, dopisać. Nie wstawiać żadnych ptaszków tam, gdzie nie wybieramy tych roszczeń, tylko dopisać swoją ręką. Żądam zwrotu ceny. I żeby to samo było na kopii, którą my dostajemy, prawda? Rękojmia jest jednak korzystniejsza niż gwarancja, bo gwarancja przeważnie uprawnia do napraw, uprawnia czasami do wymiany sprzętu, ale pod licznymi warunkami. Jeśli na przykład były trzy istotne naprawy, albo nie jest możliwa wymiana jakiegoś podzespołu, no to wtedy wymiana całego wyrobu. No a w rękojmi nie mamy takich aż rygorów, ponieważ w rękojmi przy drugiej reklamacji, i to nie musi być ta sama wada, możemy już na przykład odstąpić od umowy, prawda, jeśli wadliwość jest istotna. Więc tutaj i tutaj jeszcze przy rękojmi, co do zasady, konsument decyduje o sposobie zaspokojenia jego praw z tytułu rękojmi, a przy gwarancji decyduje gwarant o tym. I trzeba jeszcze zwrócić uwagę przy gwarancji, że gwarancje często zawierają szereg wyłączeń i to jest zgodne z prawem, co jest nieobjęte gwarancją. I jeszcze byśmy radzili, żeby nie iść samemu. Z kimś jeszcze iść, z rodziny czy ze znajomym. Zawsze ktoś inny zwróci uwagę jeszcze na coś. Ten, kto nas obsługuje, no będzie bardziej eksploatowany przez klienta, no ale od tego jest. Czyli właśnie przeczytanie tych dokumentów, poświęcenie czasu na takie zakupy, które wiążą nas dłuższy czas. Jeszcze jedna rada to, żeby zachować paragon, skserować go. Potem jest trudność przy rozpatrywaniu reklamacji. Nie ma prawa sprzedawca nie przyjąć reklamacji, bo nie ma paragonu, ale konsument musi udowodnić zakup. Będzie mu ciężko przy braku paragonu.
13: Ma być bardziej ekologicznie. Miejska spółka Radpec planuje zbudowanie bloku kogeneracyjnego na alternatywne paliwa. Będzie to obiekt na terenie ciepłowni Południe, produkujący ciepło i prąd. Instalacja ma do tego wykorzystać odpady z miasta, co pozwoli zredukować zużycie węgla, a także opłatę za emisję dwutlenku węgla. Dla mieszkańców blok oznacza także stabilność cen ciepła. Więcej o działaniu bloku, jak i o zapewnionych przez niego korzyściach, mówi Tomasz Nita, prezes spółki Radpec.
11: Inwestycja, która jest pierwszą też z szeregu inwestycji odchodzenia stopniowego od węgla, czyli wykonanie bloku kogeneracyjnego wykorzystującego paliwo alternatywne o mocy 18 MW cieplnej i mocy 5 MW elektrycznej. Czyli pierwszy raz w historii naszej firmy już nie będziemy musieli po tej inwestycji mówić, że jesteśmy ciepłownią zwykłą. Będziemy już elektrociepłownią, bo będziemy oprócz tego, że będziemy dostarczać ciepło dla Radomian, będziemy również dostarczać energię elektryczną. Na własne potrzeby zużywać ją część, ale też dostarczać dla mieszkańców Radomia również prąd wykorzystywany w życiu codziennym. Także ten blok kogeneracyjny będzie realizowany na ciepłowni Południe. Tam jest przygotowany już teren, cała inwestycja jest przygotowana, jeżeli chodzi o infrastrukturę dookoła, tylko wybór wykonawców i możemy rozpocząć działania. Ten pierwszy krok to też jest krok do uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, który też jest w wymogach unijnych. Musimy takim systemem być, żeby móc później pozyskiwać też pieniądze na infrastrukturę sieciową, która oprócz tego, że nie jesteśmy posiadaczami źródeł ciepła, jesteśmy też posiadaczami 400 kilometrów rur, które stanowią system ciepłowniczy w naszym mieście. Dla zobrazowania dzisiaj sprawdzałem, ile to jest 400 kilometrów, to jakbyśmy tak rurę pociągnęli od Radomia, to byśmy dojechali do morza, za Gdańsk nawet. Więc generalnie tym wszystkim gospodarujemy i to wszystko też wymaga co jakiś czas modernizacji, rozwoju, a będzie to możliwe, jeżeli ten status efektywnego systemu ciepłowniczego uzyskamy. Żeby rozwinąć tutaj, co to znaczy paliwo alternatywne, bo na pewno jest to termin nie wszystkim znany. Tutaj możemy pochwalić się, że nie tylko będą to efekty dla naszego przedsiębiorstwa, dla ciepłowni, ale również efekt będzie odczuwalny też, jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi. To paliwo jest produkowane na bazie frakcji tych odpadów, które są zbierane w Radkomie, które już nie mogą podlegać recyklingowi, nie mogą podlegać jakiemukolwiek przetworzeniu, ale też według dzisiaj obowiązujących przepisów i w przyszłości obowiązujących przepisów nie mogą też być składowane. Z tej właśnie frakcji, z tej części, która nie może być zagospodarowana w żaden inny sposób, będzie wykonywane paliwo alternatywne, którego instalacje zresztą Radkom już posiada. W tej chwili Radkom jest gotowy do produkcji takiego paliwa, które my będziemy wykorzystywać do spalania i do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej dla naszych mieszkańców. Będzie to instalacja, która będzie pracowała 11 miesięcy w roku. W tym momencie zapewniając ciepło, wodę w kranach, czyli ciepłą wodę użytkową będziemy produkowali na bazie właśnie tego nowego paliwa. Już nie będzie to produkcja opierana o węgiel, czyli dzięki temu zredukujemy o 1/4 zużycie węgla i też zredukujemy częściowo opłaty za emisję dwutlenku węgla do atmosfery, które jak Państwo wiecie, no, często teraz dosyć pokaźny koszt stanowią dla naszego przedsiębiorstwa i też pokaźny koszt odzwierciedlony później w cenie ciepła. Projekt ten, bo mimo to, że wykorzystuje to właśnie paliwo, o którym mówię, jest bardzo ekologiczny. Ma oczyszczanie spalin, które będą powstawały w wyniku spalania paliwa, jest jeszcze bardziej rygorystyczny niż przy spalaniu węgla. Także ta instalacja nie tylko będzie wyposażona w kocioł, który będzie to paliwo spalał i turbinę, która będzie produkowała energię elektryczną, ale cały system oczyszczania spalin, który później wyłapie wszystkie niezbędne związki i powiem szczerze, że jest to bardziej rygorystyczne przepisami obwarowane unijnymi niż nawet te instalacje, które żeśmy do tej pory zrobili, gdzie paliwem jest węgiel. Jakie korzyści? Stabilne ceny dla mieszkańców. Ceny stabilne, jeżeli chodzi o ceny i ciepła, ale też stabilność cen, jeżeli chodzi o zagospodarowanie odpadów. Jest to jedyne paliwo, jeżeli chodzi o paliwo alternatywne, które miasto samo wytwarza. Samo je cały czas produkuje, codziennie wszyscy mieszkańcy, my tutaj siedzący, produkujemy to paliwo, więc mamy stabilność i wpływ na jego kształtowanie, na jego cenę i tak samo będziemy poprzez jego zagospodarowanie mogli mówić o stabilności kosztów związanych z utrzymaniem wysypiska i opłatami, które wiążą się ze składowaniem na wysypisku tych odpadów. Następnie ekologiczne ogrzewanie. To tak jak już powiedziałem wcześniej, redukcja zużycia węgla o 1/4, redukcja też szkodliwych substancji wynikających właśnie ze spalania węgla, które będziemy dostarczać do atmosfery. Zwiększenie niezależności energetycznej, ponieważ mamy to własne paliwo, możemy nim zarządzać, możemy w zależności od sytuacji naszej tu wewnętrznej zużywać go więcej lub mniej, natomiast nie musimy być tak jak do tej pory zależni od sytuacji międzynarodowej. Ostatni czynnik, pewnie też najważniejszy w ostatnim okresie, dużo się mówi o ochronie środowiska i to jest na pewno ważne. Oprócz odejścia od węgla, czyli od redukcji użycia paliw kopalnych w naszej ciepłowni, również ten efekt będzie widoczny w przyszłości, jeżeli chodzi właśnie o odpady. Według wytycznych unijnych do 2035 roku powinniśmy, jeżeli chodzi o odpady, 65% odpadów podlegać ma recyklingowi. 10% tylko i wyłącznie może być składowane na wysypisku. Także jest to bardzo mała część. 25% wynikające z tej różnicy musi być zagospodarowane w inny sposób niż odkładanie lub recykling. I to jest właśnie ta frakcja, którą my będziemy mogli zużytkować w produkcji energii elektrycznej. Więc nawet przepisy unijne, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, no, wymagają od nas podjęcia próby zagospodarowania tej frakcji, a najlepszym zagospodarowaniem jest wykorzystanie jej do produkcji ciepła i energii. Nie jest to pomysł jakiś nowy, nowatorski. W tej chwili 500 już podobnych instalacji w całej Europie działa. Podobnych, dlatego że no, wykorzystują one może bardziej mniej przetworzoną frakcję niż my będziemy to wykorzystywać. Nie paliwo LDRF, a po prostu odpady. My już będziemy wykorzystywać nowoczesne paliwo powstałe na bazie śmieci. Tutaj w tych instalacjach, które są i w Polsce ich już 9, jest to Gdańsk, Kraków, Warszawa, Rzeszów, Bydgoszcz, Poznań, takie instalacje już ma, więc myślę, że Radom za te 4 lata dołączy do tych miast również, które będą wykorzystywały własne paliwo, produkowane ekologiczne paliwo. Na pewno będzie to instalacja dużo nowocześniejsza od tych wszystkich, o których tu mówimy, bo te instalacje już mają po 2-3 więcej lat, natomiast my będziemy bazować na najnowszych technologiach, które w tej chwili są dostępne, a cały czas rozwój w tej dziedzinie postępuje.
13: W czasie II wojny światowej pełnił funkcję Domu Kultury dla Niemców. Następnie mieściły się w nim dwa kina studyjne. Budynek Resursy Obywatelskiej wybudowano około 170 lat temu. Przez cały ten czas pełnił wiele funkcji. O nich mówi radomski regionalista Paweł Puton.
15: Budynek Resursy też jest na pewno bardzo ciekawym obiektem, zarówno pod względem architektonicznym, jako obiekt budowlany, zabytek, ale też dziejów tego miejsca, co tu przez lata miało miejsce, siedzibę, co tu się działo i tak dalej. No może zaczniemy od tych wartości materialnych. Sam obiekt wzniesiony został w połowie XIX wieku, dokładnie 1851-52, to są lata, kiedy wybudowano gmach Resursy. Jej projektantem był Ludwik Radziszewski, taki też architekt działający w mieście, między innymi też twórca tego pałacyku dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, czyli tego budynku przy fontannach na Placu Konstytucji 3 Maja. Ale na pewno budynek Resursy jest chyba najbardziej charakterystyczny w naszym mieście, ponieważ jego układ wywodzący się z tego, że wzniesiony został na takim rozwidleniu, na rozjeździe, powoduje, że tak jakby budynek rozsiadł się swymi ramionami, jak taki jakiś zajazd przydrożny, czy nie wiem jak to nazwać, taka karczma. Front i dwa skrzydła boczne, które znajdują się wzdłuż ulic rozchodzących się na Warszawę i na Kozienicę, czyli dzisiejsze ulice Malczewskiego i tutaj Struga z tej strony. No i oczywiście ten charakterystyczny front z tympanonem, takim trójkątnym szczytem, gdzie znajdziemy płaskorzeźbę Caritas, czyli taka personifikacja dobroczynności. No a na szczycie oczywiście trzy rzeźby Mus, Clio, Melpomene i Euterpe. Można powiedzieć, że cały czas jakby oddają charakter tego, co się dzieje w budynku, czyli tego, że on służy kulturze, sztuce, że też historia tutaj ma mocne zakorzenienie. No i oczywiście całego takiego, myślę, że bardzo specyficznego charakteru nadaje temu miejscu też rosnący przed budynkiem Dąb Wolności, już stuletnie drzewo, według mnie najokazalsze, najładniejsze w mieście, pomnikowe, przypominające właśnie odzyskanie przed 100 laty przez Radom Niepodległości. Oczywiście pierwotne wnętrze Resursy wyglądało no, zupełnie inaczej. No, budynek ma już 150 lat, przez ten okres przechodził liczne przebudowy, modernizacje. Warto pamiętać, że na początku ta duża sala, dzisiejsza sala widowiskowa, posiadała takie żeliwne jakby balkony, takie antresole podtrzymywane przez rzeźbione też właśnie w żeliwie kolumienki. No i oczywiście w tych budynkach wzdłuż ulic zaplecze gospodarcze pozwalające organizować tutaj różne imprezy. A warto nadmienić, że pierwotna funkcja właśnie resursy była związana z tym, że zakłady opiekuńcze, w zasadzie Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Radomskiego wzniosła ten budynek w tym celu, aby dochody tutaj osiągane mogły służyć podtrzymywaniu działalności Szpitala Świętego Kazimierza, ponieważ tuż za resursą mieścił się właśnie ten szpital i ta działka pierwotnie właśnie należała do tego obiektu. Wzniesiono resursę po to, aby można było ten szpital utrzymywać, zapewniać mu dochody. Stąd też zagościła tu właśnie resursa obywatelska, czyli taka instytucja, taki klub miejski, który swymi korzeniami sięga jeszcze lat 20. XIX wieku, a tu w budynku resursy, można powiedzieć, działa od 150 lat, z przerwami oczywiście na różne inne wydarzenia, o których za chwilę. Także taka funkcja takiej pierwszej, największej sali pozwalającej organizować różne bale charytatywne i inne wydarzenia tego typu, no właśnie tu się mieściła i z tego resursa słynęła. Warto dodać też, że w okresie międzywojennym, na początku lat 20. XX wieku, to właśnie w resursie utworzono pierwszą taką stałą salę teatralną, Teatr Rozmaitości, miał tu swą siedzibę. Z kolei po wojnie Triumfy świeciły film. Tutaj znajdowało się kino, a nawet dwa kina, kino Przyjaźń i kino Pokolenie. Myślę, że znane przez wielu starszych mieszkańców miasta, działały przez praktycznie cały okres PRL. I później po latach też ta funkcja wróciła w ramach działalności już resursy obywatelskiej, ale oczywiście ta sala kinowa jest dzisiaj tą mniejszą salą tak naprawdę, salą kameralną, a ta główna widowiskowa służy przede wszystkim przeprowadzaniu różnych koncertów czy innych większych wydarzeń. Oczywiście okres II wojny światowej też w jakiś sposób odcisnął swe piętno na budynku resursy. W tym czasie Niemcy urządzili tutaj taki swój niemiecki dom kultury, tak zwany Deutsches Haus, czyli instytucję mającą zapewnić rozrywkę, ale tylko Niemcom, Nur für Deutsche. Jeden z ciekawszych elementów historii to na pewno też zamach na resursę, znany m.in. z dokumentu filmowego, który powstał już w resursie obywatelskiej. Był to 1943 rok. Tak naprawdę do dziś okoliczności tego zamachu nie są do końca wyjaśnione. Przez wiele lat na bocznej ścianie znajdowała się taka tablica upamiętniająca to wydarzenie, ale ostatnio w związku z tym, że jej treść była taka dość mocno przesiąknięta duchem socjalizmu, czy może wręcz komunizmu, bym powiedział, została zdjęta po prostu.
13: Każdy moment jest dobry na zmianę swojego trybu życia. Stowarzyszenie Biegiem Radą zachęca do aktywności fizycznej, na przykład do biegania, który zredukuje stres, a także pozbawi negatywnych emocji. Jak powinny wyglądać nasze pierwsze treningi? O tym Tadeusz Kraska.
16: Zawsze zaczynam od marszów, troszkę rozciągania. Następnie marszobiegi, latamy, bieg, którego częstotliwość czy udział w tym naszym treningu będzie wzrastał, aż przechodzimy do tak zwanych biegów ciągłych. Po około miesiącu czasu taki średnio sprawny, zdrowy człowiek jest w stanie te 5 kilometrów sobie takim spokojnym biegiem ciągłym pokonywać.
13: Przypomnijmy, bieganie przede wszystkim świetnie wpływa na kondycję fizyczną i psychiczną. Pomaga także zredukować stres czy pozbyć się negatywnych emocji.
12: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
17: Vox FM. Reklama.
18: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
19: Uwielbiam rysowanie.
20: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Pizzeria domowa zaprasza na coś naprawdę innego. Ponad 40 kompozycji, cienkie klasyki oraz grube domowe pizze z maksymalną ilością składników. Szwajcarski ser z dziurami to autorskie sosy. Wszystko na bogato. Pizze na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24. W dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom 11 listopada 61b.
21: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
22: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Nadleśnictwo Radom ma zaszczyt zaprosić na Święto Polskiej Niezapominajki. 17 maja od godziny 11 czeka na Was piknik wśród przyrody, warsztaty, rodzinne atrakcje i regionalne przysmaki. Gwiazdą będzie zespół Poparzeni Kawą 3. 17 maja, Leśny Ośrodek Edukacyjny w Jedlni Letnisku, Siczki 1A.
23: Hot grill.
24: Parilla caliente.
25: Grilla calda.
26: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
27: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Reklama.
12: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
13: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Problemy z finansami, wysokie ceny w sklepach czy tocząca się wojna za naszą wschodnią granicą to tylko niektóre sytuacje budzące w nas obawy. Osoby odczuwających lęk jest coraz więcej, mówi Anna Małaśnicka, terapeutka z Radomskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
28: Człowiek, powiem tak, w stresie nie słyszy, nie widzi, jest sparaliżowany i nie wie, jak ma reagować. I dlatego też przestrzegałem przed takim, wszystko będzie dobrze, bo to bardzo różnie może być. I ja zawsze sobie mówię tak, wsparcie może dać każdy. Na pierwszym miejscu jest poczucie bezpieczeństwa. Żeby te mamy i te dzieci, które przyjeżdżają, żeby poczuły się bezpiecznie. Też nie wychodźmy może tak przed szereg, czyli idźmy za potrzebami tych osób. Jeżeli one nie będą chciały mówić, nie wyciągajmy niczego od nich. Także przyglądajmy się temu wszystkiemu. Bądźmy z takim otwarciem. Nie róbmy niczego na siłę. Gdy zobaczymy, że jest problem, oczywiście są lekarze, psychiatrzy, są terapeuci. Namówmy na taką konsultację i taką wsparcie również tu u nas w ośrodku i we wszystkich innych placówkach na terenie Radomia. Jak najbardziej będzie ta pomoc udzielana. Ja powiem tak, stany lękowe, stany depresyjne one były i nawet gdy też nie mieliśmy tego typu traumatycznych doświadczeń z tymi osobami, w momencie, gdy sami odczuwamy już, no to niestety konieczna jest pomoc specjalistyczna. W momencie, gdy mam do czynienia z depresją, bo powiem tak, z własnego podwórka, tutaj z ośrodka, dosyć dużo jest tych epizodów i obszarów depresyjnych. I tu mamy z takim trochę zwiększonym lękiem, z takimi lękowymi zachowaniami związanymi z myślami, z emocjami, które przeżywamy. I niejednokrotnie ludzie z lękiem, to trzeba też trochę z boku spojrzeć na własny lęk i tak nie za bardzo w momentach takiego silnego lęku. Ja zawsze mówię to swoim pacjentom: oddychajcie. Namawiam koniecznie do takiego oddechu. To jest takie proste i takie niektórym się wydaje, że to jest takie banalne, o czym mi pani mówi, proszę pani. Ale tak naprawdę w momentach, w afekcie, w momentach jakiejś bardzo silnej sytuacji lękowej, spokojny wdech, bo dlaczego? Lęk jest energią. My musimy, proszę państwa, wszyscy zrozumieć, że lęk to jest energia, która ma taki ładunek ujemny. Ten ładunek ujemny odbiera nam siły i odbiera nam moc. I spokojne policzenie, raz, dwa, trzy, cztery, zatrzymanie nawet tego oddechu i spokojne puszczenie tego wdech, zatrzymanie i wydech. Oczywiście uwaga, to już jest takie troszkę techniczne, ale ja myślę, że to jest ważne. Zatrzymanie się, skoncentrowanie uwagi na tym oddechu, nie na problemie i nie na tym, co się dzieje. Oczywiście no nie będzie to wtedy, kiedy uciekamy przed czymś trudnym, ale zatrzymanie się i pozostanie z tym, wszystko powraca do równowagi, bo w momencie lęku my nie widzimy, nie słyszymy i tak naprawdę możemy patrzeć na rzecz, która jest tuż przed naszymi oczyma i w ogóle jej możemy nie widzieć. Natomiast w momencie tego wdechu i wydechu to jest tak jakby dodatkowa energia i następuje wyrównanie. I ta siła życiowa, ta normalność, dopiero wtedy wracanie do problemu, wyrównuje to wszystko. Także pierwsza taka bardzo ważna, ale jednocześnie bardzo prosta technika, do której namawiam. Lęk jest emocją, pamiętajmy, emocją o charakterze takim ujemnym. Też bardzo często w tych wszystkich różnych stresach osoby przeżywają, ja tak odbiegnę trochę od lęku, bo są podobne emocje. Wstyd, strach, to są wszystko emocje o charakterze ujemnym, które odbierają nam energię. Spokojnie przeżyjemy. I później popatrzmy na to, że w momencie, bo to jest też emocja, która mija. Ona nie jest cały czas. Ona w momencie, gdy to tylko naprawdę trzeba się temu przyłożyć, dobrze do tego przeżyć, ona mija i ona odchodzi. Wow, gdzieś minęło. Tego nie ma. I oczywiście dopiero, gdy jesteśmy spokojni,

0: lipcu jak do apteki. Zachęcają leśnicy. W tym czasie zwolennicy naturalnych kuracji mają szansę na rozpoczęcie zbiorów. W lesie czeka na nas wiele dóbr, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
1: Można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, które z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, można, młode liście można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości, więc też zachęcam. Dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować, i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać, bodajże na przykład mogli. Można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące. Więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego, taki czosnek. Czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji, i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół, i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Tak, oczywiście można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, które z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy można, młode liście można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości, więc też zachęcam. Dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować, i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać, bodajże na przykład można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące. Więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego, taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach,

0: Nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Przede wszystkim tutaj oprócz takich zajęć edukacyjnych, gdzie prowadzimy, należy bardzo dobrze znać się na tych roślinach, bo wiele roślin jest bardzo do siebie podobnych. Trzeba samemu już przysiąść się i nauczyć rozpoznawać lub ktoś, kto potrafi rozpoznawać, wiedzieć w jakiej fazie zbierać, gdzie zbierać, jakie części tych roślin zbierać, bo nie musimy czasami całej rośliny zebrać, tylko na przykład kwiatostan czy same liście, żeby później wykorzystać. W jaki sposób też przetworzyć, albo w jaki sposób zasuszyć, bo wiele roślin, wiele na przykład kwiatów zbiera się po to, żeby zasuszyć i później na zimę mieć takie zwane herbatki. Bądź to na przykład z lipy bardzo modne, czy z płatków róż dzikich, więc to wszystko trzeba posiąść. Jest to ogromna wiedza i nie da się tego w ciągu, nie wiem, godziny przekazać. To trzeba, jeżeli ktoś się interesuje, zgłębiać tą wiedzę, dopytywać fachowców, czytać na stronach takich, gdzie po prostu osoby się znają i to opisują i powoli, małymi kroczkami tą wiedzę zbierać. Tą wiedzę nasze babcie, prababcie posiadały. No wiadomo, współczesny świat poszedł do przodu, że wszystko mamy gotowe w sklepach. Nasze babcie, prababcie tego nie miały. Musiały korzystać z dóbr natury i ta wiedza była przekazywana.
1: Najpierw musimy sobie odpowiedzieć, czy chcemy chodzić po górskich szlakach, czy też wspinać się po skałkach. Coraz więcej osób zamierza spędzać czas aktywnie, wybierając się z całą rodziną w góry. Jak się do tego przygotować? Pytamy Anitę Krzemińską, trenera personalnego z Radomia, uczestniczkę narodowej wyprawy do bazy pod Mount Everest.
2: Anito, jak ty zaczynałaś swoją przygodę z górami? Od czego to się zaczęło?
3: Chyba pierwsze takie początki to były na obozie sportowym, ale wtedy biegałam po górach. Nie było czasu na oglądanie, więc mam wrażenie, że teraz po latach nadrabiam te zaległości i delektuję się górami. Chodzę, oglądam, podziwiam widoki. No i wiadomo, na początku to były Góry Świętokrzyskie, bo są najbliżej. Później gdzieś pojawiły się Tatry, Pieniny. Potem pomyślałam, że nigdy nie byłam w Bieszczadach. Beskid Żywiecki, Beskid Śląski, Sudety. No generalnie ostatnio zachwycił mnie Beskid Wyspowy, bo też taki niedoceniana perełka, a dosyć blisko, było dosłownie 70 km od Krakowa.
2: I powiedz, jeżeli ktoś by chciał zacząć swoją przygodę z górami, to co byś mu poleciła też jako trener personalny?
3: Generalnie to przede wszystkim trzeba być aktywnym, takim na co dzień. Treningi w klubie fitness też na pewno pomagają pracować nad formą, nad kondycją. No i teraz kwestia tego, czy my sobie chcemy chodzić po górach, po szlakach pieszych, czy myślimy o czymś więcej, na przykład o wspinaczce. Bo jeżeli myślimy o wspinaczce, no to najlepiej byłoby udać się na ściankę wspinaczkową. Są tam instruktorzy, którzy nam pomogą, pokażą, jakiego sprzętu należy używać. Tam na miejscu można wypożyczyć sobie ten sprzęt, przetestować i myślę, że to jest fajna właśnie taka baza, początek do tego, żeby powspinać się na początku właśnie na ścianie. Są różne poziomy trudności tych dróg, a potem możemy sobie spróbować wspinać się w terenie. No i wiadomo, wspinamy się albo z liną, albo wspinamy się bez liny i to się nazywa bouldering, także też tutaj w okolicy Radomia, w okolicy Adamowa Bałtowa mamy takie skały, gdzie można właśnie wspinać się bez liny. A z liną możemy się wspinać też nieopodal Kielc. Jest takie miejsce Stokówka i to też jest bardzo popularne miejsce wśród osób z Radomia wspinających się, bo bardzo blisko, godzinę drogi samochodem.
2: Ten, kto zna twoją aktywność w mediach społecznościowych, może zauważyć, że ty też tą aktywnością starasz się zarażać swoje córki. Gdybyś miała polecić takie, żeby było trochę gór i żeby można było się wybrać z dziećmi, to jakie miejsce byś poleciła?
3: No i oczywiście na dzień dobry to odradziłabym Tatry, dlatego że w Tatrach szlaki są dosyć długie, niekoniecznie może wymagające, jeżeli chodzi o stopień nachylenia, natomiast są to długie szlaki, także tutaj na pewno dobrze byłoby wybrać jakieś krótsze trasy. Na pewno super rozwiązaniem są Beskidy Pieniny, tudzież właśnie Beskid Wyspowy, Beskid Makowski blisko Krakowa. Wybierajmy krótkie trasy o spokojnym nachyleniu. No i ja zazwyczaj staram się zwracać uwagę na to, żeby na trasie było schronisko, bądź dochodzimy do schroniska i wracamy, bo to zawsze jest fajna frajda dla dzieci, jeżeli wiedzą, że na końcu czekają naleśniki z jagodami albo lody, także fajna nagroda musi być.
2: O czym powinniśmy pamiętać, wybierać się w góry, te niższe, ale też na przykład w Tatry? O czym ty zawsze pamiętasz? Jak się do tego przygotować?
3: Także sprawdzajmy prognozy pogody i wybierajmy takie dni bezpieczne. Po drugie, aplikacja Ratunek, która posłuży nam zarówno w górach, jak i nad wodą, gdzie nawet jeżeli mamy bardzo słaby zasięg, jesteśmy w stanie trzy razy naciskając guzik wezwać pomoc. Ratownikom po prostu wyświetla się wtedy nasza lokalizacja i są w stanie, nawet nie dzwoniąc do nas, zjawić się na miejscu. Także to jest bardzo ważna sprawa. Trzecia rzecz, no to co zabieramy ze sobą w plecaku. Nawet jak jest piękna pogoda, to zabieramy ze sobą kurtkę od deszczu i szczególnie zwracajmy uwagę na słońce, czyli krem i coś na głowę, jakaś czapka, żeby jednak unikać takiego przegrzania się. Obowiązkowo zapas wody. No i oczywiście ja jestem zwolennikiem map papierowych. Zawsze lubimy przed każdą naszą taką mikrowyprawą planować, oglądamy, pokazuję dziewczynom, skąd będziemy startowały, dokąd dochodzimy, ile mniej więcej czasu nam może zająć ta trasa, jakie będą przewyższenia, jakie ciekawostki gdzieś są w okolicy, na jaki szczyt będziemy wchodzić albo jaki będziemy mijać, ale oczywiście są też dostępne różnego rodzaju aplikacje w telefonie, gdzie też możemy sobie te wyznaczać. Także bardzo ważne jest to przede wszystkim, żebyśmy wiedzieli, skąd wychodzimy, dokąd chcemy dojść, jak mamy wrócić i w przypadku takich wycieczek z dziećmi zawsze bierzmy alternatywę skrócenia dystansu. Właśnie przez pogarszające się warunki, które w górach bardzo szybko się zmieniają. No chociażby przez to, że dzieci będą zmęczone, przestaną mieć ochotę, zainteresowanie i będą po prostu chciały wrócić. Także weźmy to pod uwagę, że to ma być forma zabawy, a nie jakiegoś hardkorowego wyczynu.
2: Tutaj pojawiło się hasło mikrowyprawy, bo ty też pokazujesz, że często te fajne miejsca są o krok od naszego domu i to są też dobre miejsca, żeby spędzić na przykład popołudnie z dziećmi.
3: No taki cykl sobie kiedyś wymyśliłyśmy i robimy hashtag przygoda za rogiem, czyli generalnie wyznaczamy sobie takie maksymalny limit kilometrów do pokonania z dziećmi w samochodzie, to ja przyjęłam, że to jest godzinę. Że godzinę dzieci w stanie są, nie wiem, nie znudzić się, nie zmęczyć. No i wynajdujemy ciekawe miejsca, które właśnie możemy zobaczyć, możemy fajnie spędzić czas. Ale oczywiście taka przygoda za rogiem, to na przykład robiłyśmy biwak w lesie. Tak naprawdę nawet nie wsiadając do samochodu, bo mieszkamy na obrzeżach miasta. Biwak de facto był rozbity może 500 metrów od domu, ale oczywiście trasa była poprowadzona tak, że dzieci myślały, że są gdzieś daleko, daleko hen w lesie. Także to też była fajna przygoda, bo same musiały rozłożyć namiot, napompować matę, rozłożyć śpiwory, oczywiście te plecaki donieść na miejsce, no i przygotować kolację. Później rozłożyć hamak, bo miałyśmy akurat do dyspozycji takie miejsce w lesie, że między drzewami rozwiesiłyśmy hamak. No i to była taka super przygoda, czas bez telefonów, bez internetów i poranne właśnie pobudka na wschód słońca obowiązkowo podczas takiego biwaku. To jest chyba numer jeden i naprawdę wszyscy są zadowoleni, także super, polecam.
1: Komary dają się we znaki mieszkańcom miasta. Wieczorne spacery w parkach stają się coraz mniej przyjemne, a to ze względu na komary. O tym dr Anna Korczyńska-Roguś, dermatolog i wenerolog z poradni skórnej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
4: Oczywiście dobrze by było nie drapać, tylko jak to zrobić, żeby nie drapać? No wiadomo, że dobrze by było chronić się. Są różne repelenty, które w jakiś sposób chronią, odstraszają te komary. Więc profilaktyka, zanim zaczniemy drapać, zanim narazimy się na te ukąszenia, no to dobrze by było jednak pomyśleć o ochronie. Nasz pot przyciąga komary, prawda? Część osób twierdzi, że witamina B i pochodne przyjmowana doustnie w jakiś sposób będzie odstraszać te komary. Mówiłam o repelentach, ale również różnego rodzaju zioła, mięta, szałwia też będą coś. Możemy w ogródku przydomowym sobie zasadzić i też w jakiś sposób może to pomóc. Profilaktycznie spryskujemy różnymi preparatami krzewy. Jeśli już dojdzie do ukąszenia, musimy pamiętać, że też są osoby, które są bardziej podatne na ukąszenia komarów, mniej. Są osoby, które mają na przykład skłonność do alergii, no wówczas ten odczyn będzie zdecydowanie większy. Bąbel będzie jak pokrzywkowy, będą odczyny rumieniowe, obrzękowe i to wtedy bardzo swędzi. No i wówczas no to musimy pamiętać, że pod ręką nie mamy żadnego kremu, który będzie zawierał mentol, ale można by sobie robić, przemywać, nie drapać, broń Boże, bo co to no, drapanie powoduje, że powstają wrota infekcji bakteryjnej, wtórnie dojdzie do wtórnej infekcji bakteryjnej i wtedy dopiero robi się problem.
1: Żołnierzyki, samochody, kolejki czy konie na biegunach. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać wystawę Chłopięce zabawki ze zbiorów Rodziny Sosenko. Na ekspozycji zobaczymy zabawki z całego świata, mówi Agnieszka Kozłowska z Muzeum Malczewskiego.
5: Wystawę Chłopięce zabawki ze zbiorów rodziny Sosenko, a kuratorami wystawy są pani Katarzyna i pan Marek Sosenko, ponieważ to oni prowadzą Muzeum Zabawek w Krakowie i Fundację Zbiorów Rodziny Sosenko. Ta fundacja posiada jedną z największych na świecie kolekcji zabawek historycznych. Zbiór reprezentowany jest przez zabawki zarówno polskie, jak i zagraniczne. Zabawki, które były wytwarzane od XVI wieku aż po czasy nam współczesne. I ta fundacja zajmuje się również prowadzeniem działalności edukacyjnej, wydawniczej. Zabawa i zabawka jest znana nam wszystkim od dawna. Właściwie jak tylko powstała ludzkość, tak ludzie wymyślali zabawki. Proszę Państwa, wystawę podzieliliśmy, właściwie to Państwo Sosenko podzielili na takie podstawowe tematy. Otóż będą klocki i zabawki montażowe, będą przedmioty i akcesoria codziennego użytku. Tutaj będzie można zobaczyć kompas, scyzoryki, narzędzia, śrubki. Następnie będą gry planszowe, towarzyskie i karciane. Potem będą również zabawki militarne i tutaj będziemy mogli zobaczyć żołnierzyki, strzelby, szabelki. Oczywiście konie na biegunach. Następny temat to dziecięcy sprzęt muzyczny, optyczny i fotograficzny. Oczywiście będzie też dział poświęcony komunikacji, czyli samochodom, samolotom, statkom i całej infrastrukturze kolejowej. Potem mamy roboty i kosmos, bardzo ciekawy też dział i fajnie zaprojektowany. Oczywiście będą pocztówki i fotografie oraz sprzęt sportowy, który wykorzystywały oczywiście dzieci przynajmniej dokładnie od XIX wieku. Proszę Państwa, prezentowane zabawki będą pochodziły z takich krajów jak między innymi Kanada, Japonia, dawna Czechosłowacja, Chiny, Indie, Węgry, Wielka Brytania.
6: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
7: Reklama.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Chcecie wygrywać więcej?
19: Tak!
18: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
19: Ale to kręci!
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
7: Reklama.
6: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
1: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Pochodzący z XV wieku klasztor i kościół ojców Bernardynów to jeden z najstarszych zabytków w Radomiu. Jego wnętrze odwiedzają radomianie i turyści odwiedzający miasto. Jednak w części na co dzień niedostępnej znajdują się miejsca, które czynią ten obiekt wyjątkowym na skalę Polski, mówi ksiądz Michał Krawczyk, diecezjalny konserwator zabytków.
21: Mówimy kaplica Matki Bożej Anielskiej, widzimy w centrum obraz przedstawiający Maryję Niepokalaną, ale od strony prac, które były prowadzone przy tych malowidłach w kościele i w kaplicy, jest jedna ciekawostka, która związana jest ze świadectwem człowieka, który w tym pomagał, człowieka, który wszyscy w Polsce dobrze znają. Otóż lata temu, kiedy przyjechał tutaj do Radomia pan Andrzej Wajda, który jako młody człowiek był w Radomiu, bo jego ojciec był żołnierzem, oficerem i tutaj stacjonował w Radomiu. On przyznał się, że wtedy, kiedy Stalona Dobrzański malował tutaj kościół, te polichromie, on przychodził, mu pomagał. W Muzeum Jacka Malczewskiego mamy zachowane akwarele Andrzeja Wajdy, podarował je do muzeum w Radomiu. Między innymi na nich są przedstawione widoki fragmentów klasztoru Bernardynów, które też malował, będąc tutaj. Także to jest też taka ciekawostka, której byśmy nie wiedzieli, gdyby sam, kiedy był w Radomiu, nie opowiedział o tym. Także myślę, tu jest ciekawa rzecz. Druga rzecz ważna, dzisiaj od strony historycznej, konserwatorskiej bardzo mocno się wraca do tego. Zwracam uwagę na przepiękną posadzkę. To jest nasz Maryvil, czyli terakota maryvilska, zakład, który produkował przepiękne płytki terakotowe. Ponieważ ta kaplica jest tak na uboczu i dużo ludzi do niej nie wchodzi, proszę zwrócić uwagę, jak ona jest pięknie zachowana. Różne wzory, różne ornamenty. I ta posadzka i ta polichromia, one są mniej więcej z jednego czasu, przepięknie się ze sobą komponują. Ale jest jeden element w tej kaplicy stary, to są stalle. I chciałbym powiedzieć, że kto wchodzi do tej kaplicy, to ja często powtarzam, patrzymy na najstarsze meble w Radomiu. Nie ma żadnych właśnie zabytków meblarskich starszych, to są stalle z około początku XVI wieku, około 1500 roku. Niestety nie zachowane w całości, bo widzimy tylko siedziska, natomiast jeszcze były tak zwane zaplecki, czyli te elementy, na których były albo obrazy, albo jakieś malowidła przedstawione. Niestety to się nie zachowało. Dlaczego nie można siadać? No bo tak wyjątkowe obiekty, które mają ponad 500 lat, gdy będziemy na nich siadać i użytkować, to na na pewno długo nam nie posłużą. Tym bardziej, że w trakcie pracy odkryliśmy fragmenty polichromii, która została tutaj pięknie zrekonstruowana na tych elementach dzielących poszczególne siedziska. Także jak mówię, z jednej strony mamy przepięknie pokazane działania okresu międzywojennego, zdobiące te kaplice, taki dodatek pasujący do wnętrza, ale też przeniesione stale, które tutaj są. Pierwotnie, setki lat temu, w tym miejscu była zakrystia. Ona była w pobliżu tego chóru zakonnego. Tam jest wejście dzisiaj zamurowane, gdzie zakonnicy sobie wchodzili, niezależnie od dziejącej się liturgii w kościele i tutaj się modlili. Szkoda, że nie możemy się szybko przenieść do Sandomierza, dlatego że, jak wspominałem wcześniej, po kasacie klasztoru została zabrana cała biblioteka i między innymi większość księgozbioru została przewieziona do seminarium duchownego w Sandomierzu, bo taki był między innymi zalecenie władz carskich, i w Sandomierzu zachował się przepiękny średniowieczny antyfonarz, z którego właśnie zakonnicy się modlili. Gdyby był tutaj w Radomiu, to obok tych stali jakby się można było wyeksponować ten antyfonarz, to by też łatwiej było zrozumieć, jak wyglądała liturgia godzin, czyli modlitwa brewiarzem w życiu właśnie zakonników, którzy siadali w takich stallach i wspólnie modlili się o różnych porach dnia. Teraz pójdziemy na chwilę na krużganki klasztorne po to, żeby wejść na wirydarz. Miejsce znowu kolejne wyjątkowe w każdym klasztorze. Normalnie zwyczajowo w klasztorach wirydarze, czyli te dziedzińce pomiędzy klasztorem a kościołem, gdzie jest roślinność, gdzie jest miejsce do takiej kontemplacji, do spacerów, jest wyłączone z użytku przez wszystkich wiernych, jest za klauzurą. Tutaj bernardyni pozwalają wejść na ten wirydarz, więc my skorzystamy i też wchodzimy na... I widzimy tutaj, ten wirydarz jest nieduży, bo radomski klasztor nie był wielkim klasztorem, ale jednocześnie był wirydarz zawsze w każdym klasztorze taką namiastką trochę raju, tego miejsca takiego wyjątkowego. Tutaj też starano się dobierać odpowiednią roślinność. Proszę zobaczyć, są róże, które symbolizują Matkę Bożą, bo patronką bernardynów tej prowincji, w której jesteśmy, jest Niepokalana Dziewica, dlatego mamy właśnie obraz kaplicy Matki Bożej Anielskiej Niepokalanej, mamy figurę, która jest w centrum tego wirydarza, właśnie poświęconą Maryi, i zarówno te kwiaty, które tutaj nam rosną, jak i zioła, które są posadzone, to jest też nawiązanie do średniowiecznych zielników i tych kronik i źródeł, które potwierdzają nam, że te rośliny też miały swoje właśnie wymowę symboliczną, odnoszącą się do konkretnych osób świętych, czy do pewnych cnót, które miał rozwijać w sobie zakonnik. W związku z tym wydaje mi się, że obok zwiedzania zabytku, jakim jest kościół, koniecznie trzeba wejść na wirydarz, a zwłaszcza w okresie letnim, kiedy jest ciepło, to jest wspaniałe miejsce, które właśnie pokazuje ten inny świat, ten, gdzie tu nie ma pośpiechu, zabiegania, hałasu, ale jest rzeczywiście cisza. W części zamkniętej tutaj żyją sobie normalnie zakonnicy. W tej części parterowej mamy te pomieszczenia, to jest rozmównica. Rozmównica to jest takie miejsce, jak przychodzą goście do zakonników, ponieważ osobom z zewnątrz, własność świeckim, nie wolno wchodzić do ich pokoi, do ich cel klasztornych, dlatego jest gdzieś w pobliżu wejścia taki pokój, gdzie można gości przyjąć, porozmawiać z nimi, spotkać się, i oni nie wchodzą dalej do części klasztornej, natomiast zostają ugoszczeni, przyjęci, i no, to są pewne reguły, które obowiązują w klasztorach. Osoby często, które nie mają do czynienia z zakonnikami, może ich to dziwić, ale tu chodzi o pewien porządek, dlatego że zakonnicy funkcjonują według pewnego rytmu, wspólnych modlitw, wspólnych posiłków, które czynią modlitw, bo oprócz tych kościoła, zakonnicy w tej części zamkniętej mają też swoją kaplicę, gdzie się spotykają na modlitwę. Kiedyś właśnie był ten chór zakonny, a go dzisiaj nie ma, dlatego mają w części tej mieszkalnej jeszcze swoją osobną kaplicę. Spróbujemy wejść do refektarza. Wspominałem, jest tym świadkiem tych najważniejszych, niezwykłych wydarzeń. Tu się właśnie ci spiskowcy, którzy jeszcze przed wybuchem powstania, bo te już spotkania zaczynały się w 61 roku i w kolejnych latach, i tutaj przychodzono, tu odbierano bardzo często przysięgi od tych, którzy decydowali się na włączenie w tą działalność powstańczą. Dlatego to jest to miejsce historycznie ważne. Ten refektarz jest do dzisiejszego pierwszego dnia czynny, bo tutaj zakonnicy spożywają posiłki, tutaj te najważniejsze uroczystości się też odbywają. I zwracam uwagę, bo wśród kilku obrazów, które tutaj mamy te portrety trumienne, te cztery zachowane portrety trumienne miejscowej szlachty. To jest ten okres sarmacki, one były wieszane na trumnach w momencie pogrzebu i tu w ostatnich, powiedzmy, 20 latach one zawsze tu wisiały w refektarzu. Być może będzie kiedyś, no bo też marzymy o tym, żeby tu gdzieś przy klasztorze była taka izba pamięci, miejsce, gdzie by można te najciekawsze rzeczy wyeksponować. Natomiast na chwilę obecną, no one są tutaj. Tu też ze względów bezpieczeństwa jest to część zamknięta, możemy spokojnie tutaj je powiesić. Normalnie wydawałoby się zwykły refektarz, ale znowu, jak się sięga do historii tego miejsca, to jest też, proszę pamiętać, że jesteśmy też w części klasztornej, bo ja tak tylko skrótowo wspomniałem, ale jak się czyta opisy, to proszę pamiętać, tutaj wielu ludzi cierpiało, bo to jest miejsce też od strony historycznej mocno naznaczone też cierpieniem ludzi, bo kiedy Bernardyni zostali stąd wyrzuceni, było tu więzienie, tu ludzi więziono, tu ludzi torturowano, także też te mury mogłyby wiele opowiedzieć o dramatach polskiego narodu w XIX wieku. Ale przechodzimy obok obiektu wyjątkowego, bo wszystko na to wskazuje, że taki obiekt tego typu jest jeszcze tylko jeden w Portugalii. Tak to w całej Europie już nie ma zachowanego takiego piekarnika. Czym on był? To jak widzimy, to jest budynek, który jest dostawiony, dobudowany do południowej części klasztoru, przy samej kuchni i on właśnie służył celom gospodarczym. Tu była piekarnia, tu była olejarnia, wędzarnia, miejsce, którym po prostu pomagało w przygotowaniu tych wszystkich produktów, które potrzebowali zakonnicy. Natomiast jest, ze względu na to, że zachowany został, że istnieje, że nie został zburzony, a w większości klasztorów niestety się nie zachowało. To jest też obiekt, który wyróżnia cały ten zespół klasztorny Bernardynów. Jest zabytkiem o takiej strony, że ponieważ jest też przy kuchni, jest wykorzystywany jako taka troszeczkę, powiemy, spiżarnia, bo to są dobre warunki. Myślimy i chcielibyśmy, żeby był w przyszłości udostępniany turystom, żeby mogli wejść.
1: Radomianie chętnie wybierają się do podmiejskich lasów w poszukiwaniu grzybów. Niestety często wybierają lasy, których nie znają. Jak zaplanować wyjście, by nie zgubić się w gąszczu drzew? Mówi Edyta Nowicka, rzecznik prasowy Lasów Państwowych w Radomiu.
7: Każde wyjście, także wyjście do lasu, powinniśmy zaplanować, a niestety badania pokazują, że tendencje są takie, że ludzie robią wszystko na łapu-capu i nie planują wizyty w lesie. A tutaj przydałaby się chociaż prosta mapka. Dzisiaj mamy dużo map, ale i w formie elektronicznej są dostępne te mapy, choćby ta na naszej stronie internetowej www.radomlasygov.pl, ale też inne portale oferują mapy. To jest ważne. Ważne jest to, żeby... Często wybieramy się rodzinami do lasu i wciągają nas tak te grzyby, że nie wiemy, gdzie nasze dzieci są. No, dla dzieci ten las jest bardziej niebezpieczny z różnych powodów. Choćby z tak prostych powodów, że to są różne gałęzie. No, las to jest jednak taki ekosystem, który swoimi prawami się rządzi. Jest tam prowadzona też gospodarka leśna. Są pniaki, jest mokro, są doły, różne oczka wodne. Pilnujmy swoich dzieci i poinstruujmy ich, tak jak każdą brygadę, która do jakiejkolwiek pracy się wybiera. Bądźmy ostrożni, umówmy się co do jakiegoś charakterystycznego punktu, gdzie w razie czego się spotykamy. Sprawdźmy, czy mamy zasięg w telefonach komórkowych, bo dzisiaj GPS-y też wciąż nie działają wszędzie, ale w wielu miejscach działają. Warto też naładować po prostu telefon komórkowy, żeby w razie czego zadzwonić nawet na policję, bo różnie może się zdarzyć. Naprawdę są tacy, którzy potrafią kilkanaście i nawet kilkadziesiąt kilometrów się oddalić i sytuacja naprawdę może być nieprzyjemna. Taka prosta porada w razie zgubienia się w lesie, jeżeli oczywiście mamy telefon, no to spróbujmy, jeżeli działa internet, skontaktować się z jakimś leśnikiem. Na stronie internetowej są wykazy nadleśnic, kontaktów do leśniczych. Nie wiemy, jakim jesteśmy leśnictwie, ale spróbujmy skorzystać. Leśnicy się znają i nawet jeżeli podamy, z jakiej miejscowości jesteśmy, pomogą nam po prostu. Nikt nie zna tak lasu dobrze jak leśnicy i jest kilka charakterystycznych spraw, jeśli chodzi o zgubienie się w lesie. Większość lasów tutaj jest lasami gospodarczymi, a nawet w rezerwatach przyrody, które są już taką ostoją ochrony przyrody, są słupki oddziałowe. Mamy tak zwany podział powierzchniowy w lasach. Te słupki oddziałowe to są takie niewielkie granitowe, najczęściej lub betonowe słupki, na których co jakiś czas, jeżeli są niewidoczne, odnawiane są numery. I jeżeli wiemy, obok jakiej miejscowości się znaleźliśmy, powiadamy jakieś służby porządkowe, czy to leśników, czy policję, czy ten 112, że jesteśmy w takim a takim miejscu, a widzimy słupak oddziałowy i odczytajmy te numery, które są na każdym z tych stron, z lic tego słupka wypisane, bo to pozwoli na zasięgnięcie nawet przez służby porządkowe, porady leśników i zorientowanie się, w którym oddziale jesteśmy. A w określonych obszarach lasu te oddziały mają taką numerację analogiczną jak mapy i leśnicy doskonale wiedzą, w którym miejscu dana osoba jest i jak do niej trafić. Dlatego, że cały las podzielony jest na takie prostokąty, na oddziały i nawet jeżeli nie widzimy takiego słupka, to obierzmy jakiś jeden kierunek, obierzmy taką jakby niewielką drogę, wizurę leśną i na pewno do takiego słupka w jednym czy w drugim kierunku po kilkuset metrach dojdziemy i to jest taka dobra rzecz, jeżeli naprawdę czujemy, że się zgubiliśmy. Inna rzecz, to stańmy cichutko i spróbujmy wysłuchać, czy nie słychać samochodów. Wybierajmy drogę, na której są ślady samochodu, bo taka droga z reguły prowadzi do jakiejś coraz lepszej drogi, aż wyjdziemy na jakąś drogę asfaltową. Warto poinstruować, bo wiele osób jednak w tym lesie w okresie tych grzybobrań z różnych powodów ginie. Niektórzy czują się na siłach, a później okazuje się, że sił brakuje. Warto po prostu poinstruować tych, z którymi idziemy, jakie są zasady, gdzie w razie czego się spotykamy. Oczywiście nie można powiedzieć, że spotykamy się pod grubą sosną, bo takich sosen jest dużo, czy starym dębem, bo to też nie jest dobry wskaźnik. Ale pamiętajmy o tych telefonach, o słupkach oddziałowych, o tym, że też są drogi leśne, które służą do celów przeciwpożarowych w okresie tym tak zwanym sezonu PPOSZ i one mają swoje numery, też leśnicy mają to na mapach, ma to straż pożarna na mapach, my współpracujemy jako służby mundurowe ze sobą, mamy wspólne szkolenia, oni wiedzą jakie są zasady oznakowania lasów, a my wiemy jakie u nich są procedury i to warto mieć na względzie jak się zgubimy. I kolejna rzecz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to zwracajmy uwagę na tablice. W lesie prowadzone są prace gospodarcze. Często to są związane prace ze ścinką drzew, ze zrywką, z innymi pracami gospodarczymi, z pielęgnacją lasu, czy po prostu wykaszaniem upraw, zależy jaka to jest pora roku. Zwracajmy uwagę, jeżeli taka tablica stoi, szczególnie jeśli to jest dzień powszedni, to naprawdę tam są prace i tam jest niebezpieczne. Poinstruujmy również dzieci, żeby tam nie wchodzić. Tak samo w terenach, gdzie wydarzyły się różne katastrofy, takie jak huragany. Wtedy nadleśniczy bardzo często wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu i to jest po to, żeby nic w takim lesie się tym, którzy tam się znajdą, nie stało. Po prostu nie wolno tam wjeżdżać ani wchodzić. To jest kolejna sprawa. Ja też przestrzegam przed wietrzną pogodą. Las jednak to jest miejsce, gdzie jest dużo drzew, są gałęzie. Jak bardzo wieje, to może poczekajmy parę godzin, nie idźmy tego dnia do lasu. Niewiele jest jadowitych w Polsce gatunków, ale no, tak najpopularniej to żmij się boimy. Nie rozróżniamy ich często od zaskrońców. Próbujemy rzucać się. Po co? Przede wszystkim unikajmy kontaktu z nimi. I jeżeli widzimy, że taki gad jest w pobliżu, to po prostu wycofajmy się delikatnie i też poinstruujmy dzieci. Uczmy swoje dzieci, jak zachować się w lesie. Na pewno nie bierzmy patyka i nie próbujmy z taką żmiją ją odganiać i tak dalej, bo ona może zwrotna być bardziej niż my mamy zdolność do ucieczki. No i podstawowa rzecz, jeśli wychodzimy do lasu, to nie zakładajmy butów w typie sandałów, czy zwykłych trampek z odsłoniętą kostką tenisówek, dlatego że tak naprawdę najwłaściwsze obuwie w lesie to są wysokie gumowce, dlatego że nawet jeżeli wówczas nadepnęlibyśmy przez przypadek na żmiję, to nie ugryzie nas, nie ukąsi nas. Długie spodnie, długi rękaw również, jeżeli jest gorąco, to załóżmy, nie wiem, koszulkę na ramionczkach i do tego koszulę flanelową, która dobrze oddycha, dlatego że pamiętajmy, że w lesie są też kleszcze i są komary.
1: latał nad Rumunią, Włochami czy Słowenią. Mowa o radomianinie Michale Dudzińskim, mistrzu Polski w lataniu na paralotni. Jest jedynym mieszkańcem naszego miasta, który startuje w tego typu zawodach.
0: Latanie moje wzięło się tak naprawdę z marzeń, z wiecznych snów o lataniu, o unoszeniu się w powietrzu. I dawno temu, będąc na nartach, tak naprawdę na Kasprowym, zobaczyłem paralotniarzy. Jeszcze wtedy nawet nie wiedziałem, o co chodzi. Miałem jakieś spadochrony, z którymi się biega za plecami. Wtedy to tak wyglądało dziwnie dosyć. Wtedy mi się zamarzyło. A akurat tak się poskładało, że koledzy, z którymi jeździłem na nartach, też jakby zaczęli się tym interesować i tak to się zaczęło. Nie potrzeba mieć specjalnego jakiegoś zdrowia. Trzeba być ogólnie sprawnym fizycznie, być w stanie wnieść swój tobołek, ponieważ to waży około 20 kg, wnieść na górkę bądź wjechać z tym na górkę. Ogólnie być sprawnym fizycznie.
19: A jak taki sprzęt wygląda? Co jest potrzebne?
0: Jest potrzebna paralotnia, czyli to jest tak naprawdę skrzydło. Do tego potrzebna jest uprząż. Do tego jeszcze mamy spadochron zapasowy, który musimy mieć zawsze ze sobą, ponieważ różne sytuacje dzieją się w powietrzu. To jest takie nasze koło ratunkowe.
19: Czy to jest drogi sport?
0: Uważam, że to nie jest drogi sport w stosunku do sportów, które mamy w dzisiejszych czasach. Koszt latania na paralotni to głównie wymiana skrzydła co 3 lata, powiedzmy, co 4, co 2, zależy ile latamy. Koszt paralotni to jest około 3 do 4 tysięcy euro skrzydła. Uprząż troszkę taniej, padochron zapasowy to jest około 3 tysięcy złotych. I to są koszty nowego sprzętu. Gro kosztów to jest tak naprawdę wyjazdy. Wyjazdy na latanie.
19: Powiedzmy, gdzie pan do tej pory przez te naście lat latał?
0: Od Serbii, przez Rumunię, przez kraje alpejskie, czyli Włochy, Słowenia, Austria, Słowacja, Czechy, Polska. Najbardziej zakochany jestem w Słowenii. Jest to jedno z piękniejszych miejsc, w jakich latałem, Alpy Julijskie, Słoweńskie. Ale na równi też kocham Dolomity włoskie, choć tam rzadziej się daje latać ze względu na specyficzne i dość ciężkie warunki w sezonie. To są dwa miejsca, w których najbardziej kocham latać, to bezwzględnie.
19: A co pan czuje, jak pan tak sobie fruwa, bo rozumiem, że sam pan lata.
0: Tak, latam sam. Co czuję? Spokój wewnętrzny, kontakt z naturą, z ptakami. To mogę panią zaskoczyć, ptaki, mimo że to jest zwierzyna dzika, nie reaguje tak jak sarna w lesie, że się nas boi. Ptaki potrafią podlatywać, patrzeć nam prosto w oczy, latać z nami. I takim jednym z takich najfajniejszych ptaków to są nasze bociany rodzinne, które na przykład w sierpniu, jak są sejmiki bocianie, potrafią przylecieć w kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk do paralotni, bądź to paralotniarz dolatuje do nich po prostu i latają z nami w stadzie. One traktują tak jak członka danego stada.
19: Nie ma co ukrywać, że jest to sport ekstremalny. Jakie zagrożenia czyhają pana na startach podczas startu?
0: Generalnie każdy sport lotniczy, można powiedzieć, jest sportem ekstremalnym, aczkolwiek wykonując go w odpowiednich warunkach, z rozsądkiem w głowie, jest to dość bezpieczny sport. Nie bardziej niebezpieczny niż rowery górskie czy narty. Po prostu trzeba w odpowiednich warunkach to wykonywać wszystko z rozsądkiem, bez szaleństw. Choć na zawodach jest odrobina szaleństwa, musi być. Oczywiście paralotnia jest miękkopłatem, więc jakieś turbulencje w powietrzu czy zawietrzne od gór potrafią poskładać nam sprzęt w powietrzu, więc do tego są jakby odpowiednie techniki, których próbujemy użyć, żeby wyprowadzić. W ostateczności mamy to, co powiedziałem, spadochron zapasowy, który musimy użyć, gdy już nie jesteśmy pewni, albo dość szybko, w momencie, kiedy nie jesteśmy pewni, że damy radę wyprowadzić. Tak?
19: A powiedzmy, czy tutaj w Radomiu, w okolicach Radomia, w regionie radomskim, czy można gdzieś spróbować?
0: Jak najbardziej, jest parę miejsc, może nie w regionie radomskim, ale najbliższe wielu osobom może być znane miejsce Janowiec nad Wisłą, to jest Skarpa Janowiecka. Tam są bardzo fajne, zdarzają się warunki do latania przy wiatrach południowych. Kielce, Pińczów, to są takie najbliższe miejsca. W Kielcach Masłów jest też fajna górka taka, na której można odbyć loty termiczno-żaglowe, też oczywiście w odpowiednich warunkach.
19: Jeżeli ktoś chce zacząć przygodę, to co musi zrobić, do kogo może się udać?
0: Najpierw trzeba pójść na kurs paralotniowy. Podstawowy kurs paralotniowy trwa około tygodnia czasu, przy dobrych warunkach oczywiście, ale najlepiej polecam naprawdę na początku przelecenie się w tandemie, czyli z doświadczonym pilotem w górach, bądź gdzieś za wyciągarką też można polecieć, ale najfajniej jest w górach, to polecam. I wtedy zobaczymy, osoba, która chce zacząć, będzie wiedziała, czy w ogóle jest w stanie kontynuować to, czy jej się to tak naprawdę podoba, ponieważ ten sport wkręca na całe życie, a poza tym trzeba zdać sobie sprawę, paralotniarstwo poświęca bardzo dużo czasu i zabiera nam dużo czasu, ponieważ dużą częścią naszego życia paralotniowego jest oczekiwanie na dobry warun, że tak powiem, czyli sprzyjające nam warunki do latania. I trzeba właściwie umieć dostosować życie do latania, nie latanie do życia, bo wtedy nie latamy.
19: Wspomniał pan tutaj o tym kursie. Jak taki kurs wygląda? Czy to jest to samo, co, nie wiem, na prawo jazdy?
0: Tak, to jest coś podobnego do kursu na prawo jazdy. Najpierw jest teoria oczywiście, czyli cokolwiek musimy liznąć z aerodynamiki, z przepisów lotniczych, bo to też jest ważne, gdzie możemy latać, jak możemy latać. Potem jest wiedza praktyczna, czyli po prostu najpierw się trzeba nauczyć stawiać skrzydło, panować nad tym skrzydłem na ziemi. Później z udziałem instruktora już mamy pierwsze loty niskie z reguły, przyzboczowe i tak zaczynamy stawiać kroki. Tak samo jak kierowca tak naprawdę po kursie prawa jazdy, no można powiedzieć, ma papier w ręku, ale jest takim zielonym listkiem trochę. Tak samo my tutaj po kursie na paralotni jesteśmy zielonym listkiem, który wymaga albo opieki dalszej instruktora, albo przyjaciół, znajomych i musi się tu szlifować, tak? Tu jest najwięcej potrzebujemy, żeby doskonalić się, to potrzebna jest praktyka.
19: Co panu daje takie latanie?
0: Najbardziej wyciszenie, wbrew pozorom, integrację z naturą i w zasadzie taki styl życia. Ten paralotnia to jest trochę też styl życia. Wyjeżdżamy z przyjaciółmi, z którymi się rozumiemy czasami bez słów. Czujemy to wspólnie, potrafimy te same miejsca podziwiać. I co daje? Tak naprawdę daje mi to, że tam, gdzie ja jestem, często wielu normalnych ludzi, przepraszam za to wyrażenie, nigdy nie będzie. To co my widzimy z góry często, to nie jest samolot. My jesteśmy w otwartej przestrzeni, w ciszy i jakby bezpośrednio możemy to sobie zagarnąć rękami, rękoma. Możemy się przytulić do chmur. To może wydawać się śmieszne, ale wiele osób ma takie marzenia, że siadło na chmurach. Ja to zrobiłem. Zrobiło to wielu moich przyjaciół, latając nad chmurami, pod chmurami, w ich pobliżu, z boku. Tego nie zobaczymy w żadnym samolocie, bo to jesteśmy wtedy oddzieleni jakąś szybką. To nie jest nasza przestrzeń, a tu jesteśmy zupełnie jakby w innym świecie, w nierealnym dla człowieka.
6: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów w Radomiu na 9.

0: FM.
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Mon amour.
11: Co na mur, kochanie?
10: Ten dach mam na mur.
11: Mój ty romantyku, myślisz o przyszłości? I
10: love this. Ten dach. Generalny dystrybutor dachówek Pras i okien dachowych Roto. Jak zawsze wysoka jakość w niskiej cenie. Ten dach. Radom Warszawska 73. Telefon 385 79 35 i www.tendach.com.pl. Ten dach. Udany związek. Musi mieć pokrycie.
1: Reklama.
12: Vox FM Radom.
13: Rozrywka z Vox FM Radom.
14: Anka Badowska, zapraszam. Ze mną w studiu postać, która codziennie animuje mieszkańców Radomia kulturalnie. Ale w odległej galaktyce ta kobieta stała na deskach teatru wśród znanych i lubianych aktorów i celebrytów w naszym kraju. Osiągnęła sukces, będąc małą dziewczynką. Ciekawi Was, kto to? To zapraszam do słuchania.
15: Dzisiaj ze mną w studiu barwna postać, barwny gość, Alicja Gryzy-Wasil, kobieta... orkiestra, tak można powiedzieć, przynajmniej w moim odczytu. Ja tak widzę tą kobietę. Cześć, Alicja.
16: Cześć wszystkim. Witam wszystkich słuchaczy. Witam Ciebie, Ani. Dziękuję bardzo za zaproszenie do tego programu. No i mam nadzieję, że będę mogła opowiedzieć
15: coś ciekawego, co się wydarzyło w moim życiu. A trochę się rzeczywiście działo.
16: Trochę się rzeczywiście działo. Alicja tutaj jest osobą, której w głównej mierze tak aktualnie znamy z ośrodków kultury. Animuje tutaj nas kulturalnie, ale cofniemy się trochę do przeszłości, bo ta przeszłość jest taka dosyć bogata.
15: Będzie wiek czasu.
16: Zacznijmy od takich rzeczy musicali. One się zaczęły wcześniej. Jak się to wydarzyło, że się znalazłaś na scenie takiej?
15: Wiesz co, trochę to jest zasługa na pewno mojej mamy, ale też moich sąsiadów, bo miałam takie koleżeństwo. Ja się wychowywałam w dzielnicy Michałów i mieszkaliśmy razem w bloku. Wiesz, jak to było kiedyś, inaczej niż teraz, więc dużo czasu na dworze spędzaliśmy wspólnie właśnie z rówieśnikami, z osobami z danego bloku, z danej klatki. No i właśnie mama kolegi powiedziała, że są castingi w Teatrze Powszechnym. Wtedy były to czasy, kiedy dyrektorem był Wojtek Kępczyński, więc bardzo mocno stawiał właśnie na musicale. I to był piękny okres dla Radomskiego Teatru, myślę. No i wtedy ja miałam może z 10 lat, może nawet mniej, może niespełna 10, poszliśmy na ten casting, pamiętam go do dziś, bo to było dla mnie ogromne przeżycie, bo zawsze lubiłam śpiewać, występować w ogóle ten typ, tak
16: śpiewałaś do dezodorantu?
15: Tak, dokładnie te sprawy, więc tylko, no to miało też ten swój anturaż, no bo pierwszy raz wtedy wchodziliśmy do teatru od tego wejścia B.
16: Tak, czyli od tyłu.
15: Dużo rzeczywiście tych osób czekających w korytarzu. No i kiedy wchodziliśmy na tą dużą scenę, to ja naprawdę to pamiętam jak dziś, że po prostu wszystkie światła były wyłączone, ciemno na widowni i tylko jedna punktóweczka na środek sceny i głos. prosimy stanąć w świetle.
16: Nic nie widać, nikogo nie widać.
15: Tak, nikogo nie widać.
16: I lat 10.
15: Co tu się dzieje? Lat 10, tak. Co tu się dzieje? Więc teraz to trochę znamy, tak mamy oswojone, w sensie z jakichś programów takich telewizyjnych. One jakby opierają się dokładnie na tych podobnych zasadach, ale wtedy dla mnie i no też społecznie było inaczej zupełnie, więc to było naprawdę mega przeżycie. Ale nie pamiętam, co śpiewałam, szczerze powiedziawszy.
16: To taki stres.
15: Na tym castingu na pewno śpiewałam, na pewno tańczyłam i na pewno każdy też dostawał takie zadanie, żeby wcielić się w jakąś rolę. Mhm. I to nie były oczywiste rzeczy. I to pamiętam.
16: Czyli co, mogłaś być krzesłem, tak, albo dżdżownicą, tak, albo parasolką?
15: Dokładnie takiej maty, więc trochę jak na egzaminach do szkoły aktorskiej. W ogóle miałam mocno, długo taką zajawkę, że chciałabym w tą stronę. Ale też doświadczenie teatralne i poznanie tego świata od tej drugiej strony po pewnym czasie uświadomiło mi, że to jest bardzo ciężki kawałek chleba. Mhm. I to słyszałam bardzo, tak wybrzmiewało z ust naszych starszych kolegów, no bo my to byliśmy takie
16: dzieciaczki,
15: które tam wiadomo, chór, w ogóle mieliśmy zajęcia ze świętej pamięci profesorem Balmowskim, on nas przygotowywał do tego, więc były też przesłuchania, w ogóle kierownikiem muzycznym był Maciek Pawłowski, z którym w ogóle mam kontakt do tej pory, po latach tam też odświeżyliśmy znajomość, to też są takie ciekawe właśnie
16: takie
15: wątki.
16: Wspomnienia. Ale dostałaś angaż, bo tutaj dostałaś angaż.
15: Tak, czyli były moje pierwsze zarobione pieniądze. Mam zachowane do tej pory takie wydruki, pasek tak zwany.
16: Wypłaty.
15: Swoją pierwszą wypłatą.
16: Ty miałaś 10 lat.
15: Tak.
16: Powiedzmy,
15: ja,
16: tak?
15: Tak, i pamiętam, na co wydałam te swoje pierwsze pieniądze. Kupiłam rolki, bo wtedy bardzo modne były rolki. Nie wiem, czy pamiętasz.
16: Ale jeszcze były takie, wiesz co, to były jeszcze takie czasy, że oprócz rolek to jeszcze były takie, zakładało się takie same kółeczka na buty. Tak. Nie wiem, czy pamiętasz, na tasiemki było, że,
15: tak,
16: że można było jeździć, zanim te rolki weszły, nie?
15: Tak, zanim a ja rolki, stać, więc ja byłam taka dumna, taka zachwycona, że po prostu te moje pieniądze mogłam wydać sama na to, co sobie wymyśliłam, no bo rodzice nie bardzo chcieli, oczywiście nie pochodzę z super zamożnego domu, więc to było dla mnie coś, naprawdę te rolki to...
16: Ale Alicja
15: to
16: wcześniej...
15: Symbol.
16: To był twój Oscar.
15: Tak, trochę tak.
16: Te rolki to był twój Oscar. Ale wcześniej zaczęłaś, mówisz, że sama tak naprawdę chciałaś iść na tę scenę, tak? To było twoje marzenie, czyli od zawsze przejawiałaś te takie predyspozycje, że tak powiem. Śpiewać, tańczyć, recytować.
15: Tak, ale też tak, śpiewać, tańczyć, recytować, ale nie powiem, że to jest też taki zawód i już od początku na tym poziomie. Ja się zastanawiam czasem, jak oglądam te programy, które teraz mamy w telewizji, jak te dzieciaki znoszą ten stres. Dla mnie to było mocno stresujące. Mhm. Właśnie ciągłe to sprawdzanie, ciągła weryfikacja, czy dobrze, czy źle, czy się dobrze ruszamy, czy źle się ruszamy, czy właściwie śpiewamy, czy jest czysto, czy jest nieczysto, bo rzeczywiście to było i z orkiestrą na żywo, i z muzyką na żywo wszyscy śpiewali. Tam też jedną z głównych ról Darek Kordek grał i Robert Łuchniak,

0: No to jest dużo takich małych rzeczy, ale my naprawdę też traktowaliśmy już później, po próbach, jak już się zaczęły spektakle, my ten spektakl był grany dosyć dużo. Ja pamiętam setny spektakl, kiedy sobie robiliśmy też różne gagi, no bo taka jest tradycja teatralna, więc no naprawdę dużo, a w ogóle też z tym spektaklem byliśmy na otwarciu Fryderyków w którymś roku.
1: I
0: mieliśmy wtedy garderobę obok szwagra Kolarski. I to dobrze. A i Queen, pamiętam, że wręczał jakąś nagrodę, w sensie muzycy z Queenu, oczywiście. I to było też tak.
1: Alicja, no ale to było wow, no to wow, tak naprawdę, no, nie?
0: Mam autografy. Naprawdę dużo takich fajnych, przyjemnych przygód. I pamiętam też, kiedyś byliśmy na wyjazdowym spektaklu bodajże w Rzeszowie. I też tam było jakoś tak, że to był jakiś festiwal teatralny albo coś taka, jakaś większa forma, że na pewno jakoś przed nami albo po nas był koncert Michała Bajora, a to jest taka postać, którą ja znałam w dzieciństwie nawet, bo moja mama zasłuchiwała się w jego utworach, więc mówiłam tak, mamo, wiesz, kogo ja spotkałam?
1: Ale to było spełnienie marzeń po prostu totalne.
0: No trochę tak, i też taka przygoda, że ja naprawdę w tamtym okresie czasu to ważniejsze było wszystko, co się dzieje w teatrze.
1: Czyli szkoła została olana.
0: Troszeczkę, mimo że też doceniała te nasze oczywiście jakieś
1: kreatywne zajęcia
0: pozalekcyjne, ale to lekcje, ja byłam też zdolnym dzieckiem, w sensie takim, że nie potrzebowałam dużo czasu na naukę na tym etapie, więc przechodziło mi to z łatwością, więc te lekcje, które gdzieś tam trzeba było nadrabiać, nie stanowiło to dla mnie najmniejszego problemu, ale rzeczywiście skupiałam się mocno
1: na
0: teatrze i ten teatr został ze mną na długo tak naprawdę, bo pewnie do tego się nie doszperałaś, ale był później musical Fame.
1: To
0: wiesz,
1: gdzieś
0: co,
1: tam?
0: Fame,
1: gdzieś
0: ja
1: tam
0: nie występowałam, ale za to byłam na chyba 50 spektaklach, bo już wiem. Teatr był taki mój drugi dom, wszystkich znałam, wszystkich od obcych widowni, więc ja sobie wchodziłam jak do siebie. I pamiętam, że ten Fame, w którym Krzysio Respondek, też świętej pamięci niestety, grał główną rolę i to był mój, teraz się jak to mówi?
1: Twój crush.
0: Mój crush, tak.
1: To był twój crush.
0: To był mój crush i po prostu chodziłam, żeby go oglądać i słuchać na żywo. I też no, mogliśmy ze sobą no, przebywać, tak, w takim znaczeniu, że się znaliśmy, bo też Józef miał na przykład swój fan klub. Były dziewczyny mocno związane z teatrem, wspierające. Tak samo było w Fejmie, że też była taka grupka osób, która rzeczywiście bardzo kibicowała. Bywała często, nie byłam samotniona.
1: Słuchaj, mówisz o mamie, która się zasłuchiwała w Bajorze i w Michał Bajor. I tutaj gdzieś ona bardzo mocno lubiała jego muzykę. No ale do tego, żeby gdzieś zbudować siebie właśnie w jakiś taki sposób też artystyczny, albo żeby pobiec w tą trasę, no to potrzeba tej inspiracji. Tutaj mówisz o bardzo wielu osobach z takiego naszego środowiska lokalnego. Kto ciebie inspirował do tego, żeby właśnie stanąć w tym, a nie innym miejscu?
0: No myślę, że najbardziej

dnia późniejszych, co nie powiem, czasem było dla niej na pewno trudne. Mhm. Tak? To myślę, że rzeczywiście mama mnie tak mocno gdzieś tam wspierała, ale też były osoby,

0: przyjaciółka.
1: Kogito też, tak, tak, czytałam.
0: Tak, tak, tak.
1: Zbierałam Kogito Junior.
0: Był reporter DD.
1: Tak, ale no, to było takie, no, odległe, przepraszam. Tak. Odległe bardzo, tak, a teraz no, wszystko jest pod palcem.
0: Ale masz takie poczucie, że wtedy generalnie to smakowało trochę inaczej?
1: Myślę,
0: no to trzeba
1: tak.
0: było trochę wyszukać. Dzisiaj to wszystko tak. jest takie bardzo instant, szybkie.
1: Tak.
0: Tak.
1: Myślę, że tak i miał to swój ogromny urok i trochę za tym tęsknimy. Myślę, że też takie pokolenie dwudziestolatków też powoli jakby dostrzega tą różnicę.
0: Tak.

0: Kiedy pojawił się zespół ICT?
1: I dlaczego się pojawił? Jak to się wydarzyło? Bo tutaj na scenie naszej lokalnej, no wy jesteście bardzo znanym zespołem.
2: Jeszcze później był taki epizod, że rzeczywiście w teatrze, ale w chórze miasta Radomia namówiła mnie koleżanka, z którą występowałam w Józefie, tak na nomen omen, przyjaźnimy się do tej pory. I to była taka, no... Też ciekawe doświadczenie z punktu widzenia muzycznego, tak, jakby rozwoju jakiegoś takiego muzycznego, bo ja miałam różne pomysły na tą swoją, powiedzmy, karierę, tak. Zdawałam do szkoły muzycznej na wokal operowy. Tak, i...
0: Czyli szeroki repertuar.
2: Tak, nie. I tak chciałam się rozwijać. To znaczy chciałam się rozwijać, tylko tak. Jak to młody człowiek, tak poszukuję różnych z tych dróg. No i rzeczywiście się dostałam na to, ale doszłam do wniosku, że to w ogóle nie, chyba nie jest do końca to, co ja bym chciała robić, więc też miałam taki epizod, zanim w ogóle pojawiło się ICT, że chodziłam na prywatne lekcje śpiewu i się szkowałam z myślą o tym, bo należałam też do Teatru Poszukiwań, żeby iść na jazz do Katowic. Bo ja mocno też...
0: Tam chyba taka najbardziej znana szkoła,
2: też mój,
0: ta, nie?
2: Tak, mój tato jest dosyć ważną postacią
0: A co to
2: muzyczną.
0: Znaczy?
2: Możecie go spotkać pod galerią z Słoneczną w Radomiu. Czasami grywa na gitarze na stricie, więc tata jest taki bardzo muzyczny i też od niego te muzyczne zamiłowania na pewno w dużej mierze wzięłam. Mama była tą supporterką, a tata był takim trochę wolnym
0: inkubatorem
2: ale też pokazywał różne właśnie trendy muzyczne i też od niego zaraziłam się taką miłością do jazzu. Ja jak poszłam już do szkoły średniej, to wtedy na Prałguta było takie centrum, międzynarodowe centrum wolontariatu, kultury i wolontariatu i tam się odbywał klub jazzowy prowadzony, teraz już sobie nie przypomnę, też już pani nie żyje nazwiska, ale były raz w miesiącu koncerty jazzowe. Ja byłam członkiem tego klubu.
0: Ale teraz właśnie też są jeszcze.
2: Bo właśnie później przejęła festiwal jazzowy, który był wtedy tam organizowany, a ja tam chodziłam rzeczywiście tak pierwsza klasa liceum, no to w sumie niedużo, 15 lat, raczej średnia wieku była mocno wyższa, a ja sobie chodziłam, gdzieś tam było mi aż dziwnie z tym, że ta różnica wieku jest spora.
0: Wiesz, mi się
2: nie zdawałam gdzieś przy drzwiach zazwyczaj z tym.
0: Ale mi się jazz kojarzy, wiesz co, bo to jest, dla mnie to jest taka muzyka, która mnie osobiście uspokaja. Dla mnie to jest generalnie taka podróż trochę mentalna, jak słucham sobie jazzu. Kawka, herbatka, obserwacja i słuchanie. I teraz sobie wyobrażam Alicję, lat 15, która wchodzi po prostu na salony słuchać jazzu.
2: Tak, coś, ale wiesz co, no to miało dla mnie ogromny urok. W sensie takim, że ja też, mnie to zabierało rzeczywiście w podróż i dlatego później jakby próbowałam w tą stronę, to chociaż śpiewałam i w chórze kościelnym i w scholi i w różnych miastach naprawdę, to ten jazz gdzieś tam do mnie przylgnął tak, że wydawało mi się, że to będzie moja droga. No ale dostać się do Katowic jest niezwykle ciężko. Tam naprawdę jest po 100 osób
0: na jedno miejsce.
2: Tak, to są bardzo indywidualne studia. No niemniej jednak byłam na egzaminie, tak, to też mam ze sobą, ale zanim to też właśnie właściwie dlatego, że znajomy znajomego i tak jakoś się okazało, że tutaj chłopaki mają taki zespół Źródło Zasilania. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta. Ja często mówiłam na nich zasilacz, prześmiewczo. I oni mieli próby w Resursie, gdzie my z kolei mieliśmy próby z Teatrem Poszukiwań. No i tak jakoś różnymi kanałami, jak to wiadomo, Radom nie jest za dużym miastem. Mieliśmy nawet kiedyś taki challenge, miałam z koleżanką, żeby znaleźć kogoś w tym mieście, kogo jeszcze nikt nie zna. I nie ma jakichś konotacji, że ktoś z kimś jest rodziną, albo z kimś chodzi do klasy, albo z jeszcze innych, bo to środowiska się gdzieś tam mieszały. No i tak żeśmy się pomieszali, że jak byłam na studniówce z moim byłym już mężem, ale z ojcem mojej Gabrysi właśnie, to najpierw robiliśmy takie spotkania, teraz before party byśmy to nazwali, żeby się poznać, tak, żeby ta zabawa w studniówce była fajna. I właśnie tam poznałam chłopaków ze źródła zasilania i jakoś tak na schodkach tego Jędziowie.
0: Objawiło was, że może razem
2: tak,
0: zaśpiewamy.
2: Może jednak coś spróbujemy razem, bo tu są różne potencjały.
0: I to jest właśnie
2: śpiewa.
0: Nasze radomskie lokalne podwórko.
2: Tak, tak tu Ada tak. śpiewa, tu chłopaki, już źródło to się tak trochę posypało, bo tam no, z różnych względów to może coś nowego, może jakaś nowa odsłona, no to próbujemy, no to próbujemy. I ja pamiętam, bo to było tak moja... jak miałam 17 lat mniej więcej, więc przed moją maturą mama była po prostu mówiła o tym wspieraniu, wrócę teraz, że no nie podobało jej się za bardzo, że ja na te próby w kółko muszę jeździć na jakieś próby, a tu matura za pasem. No ale jakoś tak dała na to przyzwolenie i rzeczywiście mieliśmy w ogóle próby w takim przedziwnym miejscu na początku, na ulicy Czarnej, gdzie są magazyny głównie. I tak się zgadaliśmy też z zespołem Lilith, który też jest pewnie znany radomskiej publiczności.
0: Tak.
2: No i tam wspólnie sobie zrobiliśmy próbownię. No i tak w sumie zespół nie miał nazwy, ale jak przechodziliśmy na próby, to ja zawsze z grzeczności, tak jestem już natury takiej, że się wszystkich pytałam, czy chcą coś do picia, to może herbatę.
0: Kulturka
2: po prostu.
0: To na
2: no i tak została Lilith właśnie. Bo ja w kółko z tą herbatą, czy może się nie napiją, bo...
0: No i tak... No i jest Alisti. No i co? No i co ci dał ten zespół? Co ci dała ta praca? Bo tutaj generalnie te próby tutaj opowiadasz, no ale wyszliście też do szerszej publiczności, bo były koncerty. Po dzień dzisiejszy generalnie gdzieś te koncerty się pojawiają. Ostatnio było 20-lecie, tak?
2: Tak.
0: Trwania zespołu. No ja też was pamiętam jako dzieciak. Tak naprawdę, Klub Alibi, tam często generalnie was można było spotkać.
2: No co
0: katakumby.
2: Tobie?
0: I katakumby, co tobie to dało?
2: Wiesz co,
0: na no pewno... bo ja na publiki była, nie ma
2: tak.
0: co ukrywać, tak.
2: To znaczy tak, na pewno, no to były jeszcze te czasy, kiedy gdzieś tam w tym naszym, pamiętam pierwszy koncert, to graliśmy z Paragonem, przecież w takim desku. I też wtedy, powiedzmy, w radomskim undergroundzie królował zespół Lejdża. I Tomek,
0: który jest Duszewski, tak, czyli Jamal.
2: Tak, aktualnie Jamal. Więc no myśmy też trochę na tej fali próbowali łączyć te potencjały. Tak, i bardzo, bardzo dla nas też było inspirujące to, co właśnie chłopaki robią. To łączenie takie nie...
0: Reggae z hip-hopem.
2: Reggae z hip-hopem, tak, tutaj kurzy na skrzypkach, więc to były takie nieoczywiste właściwie te połączenia, takie właśnie dla mnie, trochę oparte na improwizacji, więc blisko jazzu, więc to mnie po prostu gdzieś tam mocno złapało za serce. No i też gdzieś te pozytywne wibracje muzyki reggae, bo ja też nie ukrywam, miałam taki epizod, że właśnie w ogóle pielgrzymka
0: hipisowska.
2: Nie nazwałam tego tak, bo to jednak, my mamy zupełnie inną mentalność, też kulturę inną. I to jest takie, no, udawane teraz z perspektywy czasu.
0: No, tak? Ale trochę wtedy wzięłam z tej kultury.
2: Trochę z tej kultury wzięłam i była mi bliska przede wszystkim, tak? Na takiej zasadzie, że wszystko pozytyw, w ogóle takie pozytywne nastawienie do życia, to jest moje.
0: Tak zwane no worries made, bo to tak było, tak? Niczym się nie trzeba martwić, nie?
2: Tak, trochę tak, więc gdzieś tam, na pewno LST dało mi dużo ciekawych doświadczeń, dużo ciekawych, naprawdę przecudownych też ludzi, których poznałam w przelotach. Dużo graliśmy

0: byliśmy w jury i tam wygraliśmy pierwsze miejsce. To była nasza pierwsza nagroda. Był Maleo. Mhm. I to też, co on powiedział później, ja już teraz nie zacytuję tak dokładnie w tym, tego uzasadnienia, ale że właśnie go gdzieś tam urzekło to łączenie gatunków i właśnie taka od nas bijąca pozytywna energia. I naprawdę to z nami zostało, zresztą z Maleo też mieliśmy okazję później się spotkać na scenie, więc no to było mocne dla mnie doświadczenie, takie mocno gruntowujące to, że to jest właściwy kierunek, tak, to co robimy i tam studia jakieś tam
1: inne rzeczy z tego,
0: matura czy coś, niekoniecznie jest aż tak istotne.
1: No nie, no to wszystko jest istotne, no nie świruj, że nie jest istotne.
0: No jest, oczywiście, że jest, to tylko
1: bo ciebie to zbudowało.
0: Jakby na tamtym etapie były inne priorytety.
1: Inne priorytety były, ale czerpałaś, karmiłaś się tym.
0: I na pewno taka pewność siebie. Dla mnie jakby wychodzenie na scenę to jest taka bardzo pozytywna adrenalina i ten stres oczywiście, ale w takim pozytywnym znaczeniu. Ja się mocno mobilizuję wtedy.
1: Mhm. A przez pryzmat tych wszystkich lat, od tych twoich lat dziesiątych, że tak powiem, tak to nazwę sobie pieszczotliwie, po ten czas Alicity i tutaj no tej publiki naszej i lokalnej, ale i nie tylko. Jakieś takie najważniejsze wydarzenie, moment właśnie wyjścia na scenę, który po prostu zakotwiczył się w twojej pamięci najbardziej.
0: Dużo, bo naprawdę myśmy tak dużo podróżowaliśmy też do zagranicy, zdarzało nam się, no bo naprawdę parę ciekawych historii mogłabym opowiedzieć.
1: No dawaj, jak się uśmiechać do tego.
0: Jak kiedyś dostaliśmy zaproszenie na festiwal taki slow, no wolnościowym, bodajże na Słowację jechaliśmy wtedy. I jedziemy z tym naszym busem. Pozdrawiam pana kierowcę naszego
1: wesołym
0: busem. I dojeżdżamy po wskazany adres. To też nie były czasy GPS-a, umówmy się.
1: Jest mapa,
0: tak.
1: Pytamy ludzi.
0: I dojeżdżamy, a tu po prostu...
1: Kaplica,
0: pole! Jakiś mostek. I śnieje, w ogóle gdzie my jesteśmy. Nie znamy języka w ogóle, no...
1: Kabaret
0: trochę, tak. Ale przechodzimy przez tą rzeczkę, przez ten mostek, patrzymy stodoła. No i otóż okazało się, że właśnie festiwal jest w ogóle na takim zamkniętym terenie i właśnie jest taki mocno blisko natury.
1: W tej stodole.
0: Była
1: ale spodziewaliście się czerwonych dywanów.
0: My się po prostu czegoś innego spodziewaliśmy i to było takie naprawdę dysonans śmieszny, ale bardzo, bardzo pozytywnie wspominam. I nie było wtedy tej mody, która teraz do nas rzeczywiście przyszła, tak? Bo teraz się robi festiwal w środku lasu.
1: I to są takie to bardzo pozamykane imprezki, ograniczona liczba miejsc.
0: Tak. No ale to były zupełnie inne realia. No i też mieliśmy taką przygodę, jak graliśmy na festiwalu w Płocku, on się nazywał bodajże Reggae na Piaskach, no i mieliśmy gdzieś tam być, byliśmy w line-upie gdzieś tam powiedzmy w środkowej części, ale coś się poprzesuwało, jak tam ta różnie to bywa, wiadomo, organizacyjnie, no i występowaliśmy w prime time,
1: czyli na starcie,
0: czyli nie, właśnie
1: a na samym końcu, to jest na samym
0: prawie na samym końcu przed tak. Gwiazdą, już nie pamiętam w ogóle, kto grał po nas, bo
1: Saportowaliście.
0: Tak, ale to było tak, że naprawdę to była chyba największa widownia, przynajmniej z jaką ja grając z chłopakami i śpiewając z nimi, miałam okazję wystąpić, bo tam naprawdę były tysiące osób. No, niesamowite.
1: No właśnie, opisz to nam.
0: Ciężko to jest opisać.
1: Wychodzisz i ludzie, no, krzyczą, wiwatują, chcą was. Jakie to jest uczucie?
0: No, napędza? Mega pozytywne. Mega? Tak, oczywiście. I to tak nakręca, właśnie mówię. Ja najbardziej tęskniąc do sceny w tym muzycznym pojęciu, to właśnie do tej energii włożę. Jaka to jest energia, która płynie od ludzi. Jak to floch się gdzieś jest tam przepływa. Tak. To się naprawdę czuje tak bardzo i psychicznie, i fizycznie ciałem, że ta energia jest, że się unosi.
1: Takim ale fajnie, taką pełną baterię po prostu dostajesz, tak? Taki wiatr w żagle na maksa. To powiedz mi, no mając, że tak powiem, takie źródełko, taką bateryjkę, co skłoniło cię do tego, że zmieniłaś jakby tą ścieżkę swojej kariery i no pojawiło się też i dziennikarstwo, pojawiła się też i praca w mediach, pojawiła się też tutaj właśnie animatorka kultury.
0: Tak, wiesz co, po prostu ja w ogóle występowałam z chłopakami mając już małą Gabrysię i w ogóle tak powstawała płyta, jak Gabi była, no, nie wiem, ile mogła być.
1: Była mała, ale nie dużo, małym bąbelkiem.
0: Tak, nasz mały bąbelek też był kiedyś z nami w Magdeburgu. Też mieliśmy taką historię.
1: Czyli miała swoje przeżycia, dziewczyna.
0: Miała.
1: No ale bardzo dobrze, była po prostu, rosła w bardzo otwartym środowisku.
0: Tak, ale i ja już wtedy studiowałam to dziennikarstwo i to też zawsze gdzieś tam było moje marzenie, że właśnie muzyka i właśnie media, że to jest coś, co w jakiś sposób kreuje świat, tak? W sensie, że wpływa na ludzi, daje im coś, że pomaga im tą rzeczywistość jakoś ogarniać, jakkolwiek to zabrzmi, układać pewne rzeczy i że to jest bardzo, bardzo, tak jak śpiewanie, tak jak dziennikarstwo, to są misje. I tak samo jest z animacją kultury. Dla mnie to jest misja. Tak, w sensie, tak się potoczyły moje losy. A Zelisty się rozstałam, bo jakby rozminęły nam się priorytety, tak jak już wspominałam, ja miałam dziecko, chłopcy jeszcze nie mieli,
1: tak, na innym etapie byli.
0: Tak.
1: Dziś już mają.
0: Dziś już mają, tak, i rozumieją moje pewne dylematy. Ale też to był taki moment w karierze Elisty, że mieliśmy wtedy też niestety świętej pamięci menadżera Łukasza Borowieckiego i no Łukasz był bardzo mocnym wsparciem. Miał pewne pomysły, które dla mnie na przykład nie były akceptowalne i tam mocno się tarliśmy w pewnych względach, ale na pewno był osobą, która miała szeroką wizję rozwoju tego zespołu i miała na to też możliwości. Mhm. Ja sobie pomyślałam, że nigdy w życiu nie chciałabym być takim hamulcowym dla nich. W sensie, żeby...
1: A tak czułaś?
0: Tak. Tak, wiem, i jakby nazwa została z chłopakami, to na to jakby się zgodziłam, ale że wiesz, że ja mam jednak inną sytuację rodzinną, studia, bo często było tak właśnie, że prosto z koncertu na zjazd, bo studiowałam wtedy, pamiętam, zaocznie dziennikarstwo w Lublinie. I tak, to były...
1: Nie wiem
0: jak to się w ogóle mogło wydarzyć, jak duża energia jest w młodym człowieku, która gdzieś tam z upływem czasu jednak...
1: Chociaż wiesz, to moja babcia mi powtarza, że córciu, im człowiek starszy, tym mniej potrzebuje snu. Ja będę 4 godziny spała i będzie okej.
0: Może coś w tym jest, chyba nie dotarłam do tego etapu.
1: Może wszystko przed tobą.
0: Tak, ale rzeczywiście pamiętam taki weekend, że po prostu no oczy na zapałki.
1: Zmęczona,
0: bo po prostu koncert, a później jechanie na studia o 5 rano i w ogóle jakieś albo jechanie z jakiegoś drugiego z Wrocławia do Lublina. No i jakieś...
1: No i ty odeszłaś. Dla mnie na przykład, wiesz, moment tak jakby utraty ciebie, to już dla mnie nie było tego smaku. To moje, to jest moje, nie? Ja nie wiem, jak tam sobie inni ludzie odbierają, to jest moje po prostu. No ale stańmy sobie przy tym, że zostałaś animatorem kultury i tutaj w tym miejscu jesteś. Mówisz o misji. Mhm. Jaką misję tutaj chcesz lokalnie spełniać? Co chcesz przekazywać?
0: Cały czas to jest chyba to samo, tylko na różne sposoby. Mhm. Chcę zmieniać życie ludzi. I ja widzę...
1: Mocno. Tak. Przez kulturę, mocno.
0: Tak,
1: mocno,
0: przez kulturę, ale to się dzieje. Ja to widzę, jakby obserwuję. Aha. Pracuję w tym miejscu, w którym jestem już 8 lat i te znam dzieci, które były tam przede mną, rosły w tym miejscu, w sensie na Przydaszyńskiego 5 i gdzieś tam rozwijają się, rozwijają swój talent, rozwijają skrzydła. I po to my jesteśmy, po to jest kultura, żeby dawać ludziom wiatr w skrzydła, żeby te pasje, talenty mogli pielęgnować i później docelowo naprawdę na tej bazie budować swoją przyszłość. Uh-huh. I tak się dzieje, ja takich przykładów mogłabym mnożyć. Janek Majewski jest naszym wychowankiem na przykład, tak? Sukcesem ogromnym cieszą się rzeczy, które powstają w pracowni nowych mediów i my jesteśmy w kontakcie z tymi młodymi ludźmi, którzy już teraz otworzyliśmy film, Michał tworzył go z nimi 2 lata temu i już teraz są na pierwszym roku studiów i to jest super miłe, że nie wiem, Julek się wczoraj do mnie odzywa, mówię, mam zaliczenie na filmówce, to mam taką prośbę, może by pani zagrała rolę cioci na urodzinach.
1: Ale ekstra. Czyli wraca. Wiesz,
0: że to wraca. Tak, to jest tak, że te dzieciaki, młodzież, z którymi mamy, no te drogi są bardzo różne, tak? Ja mówię o jakichś takich naprawdę osobach, które gdzieś tam bardzo mocno wiedziały, co chcą, jak chcą i mocno dążyły do tego, ale takich osób jest trochę. Ale też takie drobne rzeczy, które naprawdę zmieniają życie tych osób, które do nas przychodzą, czy na zajęcia, czy na wydarzenia, bo zawsze te wszystkie cykle mają taki charakter mocno familijny. Mm-hmm. Bardzo mi na tym zależało, żeby w tych trudnych, dziwnych czasach postawić na budowanie relacji. Mm-hmm. I czy to jest wkręcie w sztukę, czy to jest teraz robimy wspólnie z Radkiem i z Jarkiem Basajem dobranocki filmowe, że to jest czas dla nas, dla rodziców, dzieci, babci, czasami z wnukami, żeby pobyć, coś stworzyć razem. Być świadkami właśnie tworzenia animacji. Bardzo często na tych akurat warsztatach tworzymy coś tak wspólnie. Bo też, żeby dawać ludziom też takie poczucie, że jest jednak jakaś siła społeczna. Mhm. Że to, że nie jesteśmy takim gatunkiem, a nie innym, no jest coś w tym i że trzeba o te relacje po prostu w najbliższej swojej społeczności

0: śpiewania.
1: Ale zobacz, że Ania, że wszystko jest o tym samym.
0: Bardzo,
1: w sensie tak, my tutaj jakby śpiewając też jakby przesłanie w ogóle Elisti tekstów nie pisałam. Pisał je Adaś i pisał je Piotrek Nieciecki. Ale zawsze było mi to bliskie i w ogóle uważam, że są fenomenalni, jeśli chodzi o pisanie, tekstów. Tak. Tak, bo te teksty niosą ze sobą bardzo dużo
2: przesłania.
1: Tak. I to jest o tym samym tak naprawdę. O tym, że ludzie powinni być blisko. O tym, że trzeba się nawzajem szanować.
2: Tak.
1: Tak? I my o tym opowiadamy po prostu tylko na zupełnie inne, innymi metodami, zupełnie innymi sposobami, ale właściwie
2: czyli
1: o tym samym.
2: Można powiedzieć, Alicja, że prześledziłaś tak jakby wszystkie możliwości powiedzenia o tym samym.
1: Trochę tak,
2: tak można powiedzieć, tak? Czujesz się spełniona?
1: Wiesz co, myślę, że tak, że dużo rzeczy się gdzieś tam z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, udało. Na pewno są takie momenty, które będę wspominać do końca życia. Pamiętam, jak na Ostródzie było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, że dostałam nagrodę za osobowość festiwalu.
2: Uh-huh. No ja się nie dziwię, ja się dziwię, że ty się zaskakujesz, ale okej.
1: Nie, naprawdę, bo tam było super znakomite zespoły, w ogóle z całej Polski, cudowna atmosfera. No i na tej Ostródzie my nie wygraliśmy, pamiętam, że wygrał zespół Zaprzyjaźniony z Katowic, Fire in the Hole, swoją drogą pozdrawiam, chociaż nie wiem, czy jeszcze
2: funkcjonują,
1: ale pamiętam, to było też dla mnie wow, odkrycie, zupełnie inna odsłona jakby muzyki. A ja dostałam tą nagrodę z rąk wtedy konsula Jamajki,
2: wow.
1: Właściwie pani konsul, więc to było naprawdę wow. Co prawda nagroda została w busie.
2: Zapomniałam o niej.
1: Symboliczny
2: kwiat życia.
1: Tak, nie, to był taki symboliczny, szklany, nie wiem, kielichan, taki mega duży. Więc ja nie wiedziałam za bardzo, co chcę zrobić. Ale sam fakt był dla mnie takim ogromnym wyróżnieniem, to wtedy. A teraz też mi się zdarzyło odbierać nagrody za swoją działalność jako animatora kultury i one są też dla mnie bardzo, bardzo ważne. W sensie takim, że ktoś inny
2: dostrzega
1: tą robotę u podstaw, trochę tak pozytywistycznie, ale tak jest, i że widzi w tym dużą wartość, bo współpracujemy od lat z Mazowieckim Programem Edukacji Kulturalnej, no i też miałam okazję taką nagrodę od nich dostać. I za projekt, który bardzo też wspominam ciepło i wszystkich, którzy w nim uczestniczyli, Warchoły i Chytre Baby.
2: Tak, taka tożsamość lokalna, w którym
1: tak,
2: budowałaś.
1: Było o lokalności, ale w taki nieoczywisty sposób i o tym, co młodzi ludzie, nastolatkowie właściwie o tym myślą, i udało nam się stworzyć taki spektakl, bo to był projekt w ramach Lata w Teatrze. No ale to myślę, że też nam się bardzo fajnie udało. Jakby dostrzec i oni dostrzegli, a w ogóle tam też są osoby, które teraz na przykład, bo my opieraliśmy się też w dużej mierze na muzyce lokalnej, byliśmy w ogóle u lokalnych twórców, byliśmy wtedy, pamiętam, u Zdzisia Kwapińskiego w domu.
2: Ostro.

0: był Michał Grosiak odpowiedzialny za grupę dziennikarską. No świetnie, na, nie ukrywam, świetnie nam to wyszło, jesteśmy z tego dumni. No ale właśnie z tego, że też była okazja, żeby skonfrontować, no a też dzieciaki, które wzięły w tym udział, na przykład teraz właśnie tą drogę wybrały, jest dziewczyna, która teraz śpiewa w Guzowiankach.
1: O. Teraz miał 20-lecie też.
0: Tak, tak, bo te klimaty okazały się jej bliskie. No może by tego nie odkryła właśnie, gdyby nie ten projekt, tak? Więc ja sobie zawsze myślę, że takie sytuacje nie są przypadkowe i właśnie te nawet takie drobne rzeczy, takie drobne spotkania jednak na nas wpływają i zmieniają tą rzeczywistość, w jakiej jesteśmy. Gdzie naszą siebie indywidualnie i tak szerzej.
1: A to na pewno. Gdzie siebie Alicja widzi za lat 5?
0: Za lat 5. Bardzo trudne pytanie. Naprawdę nie wiem.
1: Żyjesz tu i teraz.
0: Żyję tu i teraz, tak, mocno. Ja jestem mocno zadaniowa. W sensie takim, że rzeczywiście tak. Jak mam do zrobienia, to robię. I jakoś tak nie myślę o przyszłości.
1: Ale kultura jest taka, wiesz, scena, kultura, bycie artystą, to jest takie...
0: Ja tylko mam nadzieję,
1: takie
0: szczerze powiedziawszy.
1: Zadaniowo, bardzo, bardzo przyziemnie, tak. Masz tą misję mocno.
0: Tak, ale też chyba taki charakter, wiesz, że właśnie, że jakby z jednej strony misja, wizja, strategia, bo ja też jestem mocno strategiczna w sensie takim,
1: analityczny umysł, totalnie, tak.
0: No właśnie z tą matematyką nigdy u mnie nie było za dobrze.
1: Ale tak brzmisz tutaj, ale, nie? Taka
0: raczej humanistka, ale rzeczywiście mam tak, że musi być na coś strategia, ale to ona się właśnie też składa z tych drobnych kroczków. No i na nich się po prostu skupiam. Wiesz co, jedyne o czym tak naprawdę myślę, jeśli chodzi o przyszłość, o czym marzę, to żeby kultura rzeczywiście miała trochę inne miejsce w świadomości społecznej. Mhm. I u włodarzy, gdyż wydaje mi się, że jest spychana gdzieś tam na margines, a to naprawdę buduje ludzi, buduje relacje, buduje społeczność i też buduje świadomość obywatelską w dużej mierze. I gdzieś tam bym chciała, naprawdę jesteśmy w takim procesie zmiany, bo też na poziomie centralnym pewne zmiany zachodzą, one są, mam nadzieję, to może źle zabrzmi, ale dobrą zmianą. W sensie takim, że rzeczywiście też powstaną pewne mechanizmy, daj Boże, które będą wspierać po prostu kulturę, działaczy kultury, animatorów kultury, nie tylko właśnie oddolnie, bo na przykład tego typu historie, jak ja mówiłam, że są nagrody, to naprawdę Mazowsze na przykład jest odosobnionym regionem, gdzie w ogóle takie rzeczy mają miejsce. Jakby na skalę całej Polski to się raczej nie dzieje.
1: Że się nagrada?
0: Animatorów kultury się nie nagrada.
1: Nie nagradza się. Nie docenia
0: zazwyczaj
1: się.
0: Tak. Nie jest to. No tak, mamy różne te nagrody, wiadomo, różne tam okazje. Ta animacja kultury gdzieś zawsze jest bardzo z boku, a naprawdę jest takim wdzięcznym narzędziem do budowania świadomego społeczeństwa. No i te nasze przyszłe pokolenia, ja też dużo rzeczy robimy tutaj na Daszyńskiego z myślą o dzieciach i rodzinach, no bo za chwilę to oni będą decydować.
1: Znowu jesteśmy w tym miejscu, relacja. Tak. Pojechała polityką.
0: Trochę, ale tak starałam się bardzo mało. To znaczy, ja w ogóle uważam, że kultura powinna być zupełnie apolityczna, ale to też na to musi być miejsce, tak? Na to musi
1: ale czy nie
0: przestrzeń.
1: Jest też tak, że właśnie kultura jest taką fajną przestrzenią do tego, żeby odnieść się trochę do tego, co się wydarza w sposób albo czasem i frywolny,
0: myślę,
1: i zabawny,
0: tak,
1: albo
0: kultura
1: sarkastyczny,
0: i sztuka.
1: Albo jakiś

0: Dużo fajne.
1: Masz tych dzieci, które
0: dużo
1: wychowałaś.
0: Dużo masz dzieci w bardzo różnym wieku. I moje dzieci nie lubią, jak mówię o dzieciach z Daszyńskiego, że to moje dzieci są. Albo o rzeczach, które robimy, że to takie nasze kolejne dziecko. Ostatnio właśnie takim naszym kolejnym dzieckiem jest piosenka i teledysk dotyczący jeży. Bo też tematy ekologiczne są mi bardzo bliskie. Teraz robiliśmy taki projekt właśnie...
1: Ochrona jeży, tak.
0: Tak, Radom chroni jeże i... W ogóle pomyślałam sobie, że jeśli my chcemy tak szeroko docierać do ludzi z tą edukacją, to nie może to inaczej niż przez zabawę. I że właśnie piosenka, która będzie taka przyjemna dla ucha, a bardzo mocno naszprycowane wiedzą, to jest taka dobra metoda.
1: To może być fajne. Wejdzie, pochłoń się nauczą.
0: Tak, no trochę tak, bo tak przynajmniej dzieciaki tak funkcjonują i naprawdę fajnie nam się to, myślę, udało zrobić. Jestem dumna z tego naszego...
1: Czyli tak naprawdę tej kreatywności, Alicja, tobie nie brakuje, to buzuje.
0: Oj tak, powiem ci, z czasem mi

0: mówiąc, który no, się wspiera mocno i dlatego te rzeczy wychodzą no fajne.
1: Tak skromnie.
0: Fajne.
1: Tak skromnie, fajnie. Czy masz jeszcze na przykład do powiedzenia nam, bo tutaj talentów nam przedstawiłaś bardzo dużo, ale może masz jakiś taki ukryty talent, o którym nikt nie wie, a który gdzieś tam sobie pielęgnujesz i chciałabyś się ze słuchaczami tutaj podzielić? Jakąś tajemnicą dotyczącą
0: Alicji. Jest jeszcze jeden taki wątek, o którym tu nie wspominałyśmy, bo też miałam taki czas, że ja jestem też dosyć przedsiębiorczą osobą i prowadziłam rzeczywiście działalność i robiłam kolczyki.
1: Czyli mamy kolejny
0: kolczyki,
1: talent.
0: Tak, i wiesz,
1: ale jakie kolczyki? Takie z piórami, z koralikami?
0: Różne, koralikowe. Od tego się zaczęło, że koralikowe i w ogóle jeździliśmy też na handlować. To też bardzo miłe. To znaczy, miło się łączy, przyjemny spożyteczny.
1: Tak, wiadomo. Jest impreza.
0: Jest impreza, tutaj przy okazji
1: tutaj
0: da się robić.
1: Zarabianie. Tak, jest fajnie.
0: Tak, jest fajnie. Był taki moment rzeczywiście i no teraz no już nie prowadzę tej działalności.

0: Ja robiłam sutarz.
1: Ojej, to jeszcze więcej robię.
2: Ale nie brałam się nigdy, bo ale mnie przerażało.
0: Dla mnie to była właśnie po prostu no, fantastyczna przestrzeń medytacyjna. Po prostu trzeba było się skupić na tym, co robisz. I to było, ja wtedy odpoczywałam. Bardzo.
2: Tak, ja też tak mam, że właśnie tego typu aktywności manualne są zajmujące, zajmują właśnie umysł, dają przestrzeń na oddech. I dlatego też tak sobie myślałam, że chciałabym do tego kiedyś może wrócić. Nie na taką może skalę, żeby już jeździć.
0: Na tych festiwalach.
2: Na tych festiwalach już chyba człowiek się robi poważnie.
0: Stary.
2: Ty to powiedziałaś, ale...
0: Ale
2: tak.
0: bo ja to czuję.
2: Tak.
0: No nie, przychodzi no, ten czas, że już się nie chce tak za bardzo.
2: Tak.
0: Już no, nie, już
2: każdy
0: tarczy,
2: czas ma swoje prawa, więc chyba to już za mną, ale rzeczywiście robienie takich rzeczy no sprawia przyjemność.
0: Mhm. No i tu przy tej przyjemności, przy tej dobroci może postawmy sobie kropkę, bo możemy gadać, na pewno mogłoby się gadać bardzo dużo i tych historii byłoby bardzo dużo. Dzisiaj moim i Państwa gościem była Alicja Grys-Wasil. Kobieta rakieta, kobieta orkiestra, tak naprawdę jak widać, nasza tutaj lokalna artystka. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję
0: za rozmowę.
2: I do usłyszenia.
0: Rozrywka.
3: Rozrywka z Vox FM Radom.
0: A teraz pani od śmiechu, tak o sobie mówi, rozmawia Daria Żurowska.

jeszcze z wykorzystaniem dźwięków śmiechonaśladowczych, czyli ha, ha, hi, hi, ho, ho, powoduje to, że nasz umysł, może od tej strony zacznę, nasz umysł to jest taka trochę szczana bestia, która zarządza nami, jeśli tego nie widzimy, ale my potrafimy ten umysł oczarować i nawet podniesienie kącików ust w górę, czy wzięcie kredki, jeśli to wydaje nam się dziwne, ale czasami nawet jak piszemy,

nowy rok przyszedł, mówię o 1 stycznia i zastanawiałam się, co teraz ciekawego takiego zrobić w życiu. Czym się zająć, coś nowego, żeby znaleźć sobie coś jeszcze niż to, co do tej pory robię. I wygooglałam sobie właśnie i do śmiechu mi przyszła. Było spotkanie w Warszawie, pojechałam na nie. O, nie było. Pierwsze minuty dla mnie były bardzo trudne. Pomyślałam,

to lepiej będzie, kiedy włączę sobie filmik, zobaczę na czym to polega, ale jest ogromna różnica, kiedy ja przychodzę na spotkanie i mam fizycznie osoby ze sobą i pozwolę sobie na to, bo to nie jest tak, że ja przychodzę i muszę się śmiać tak jak wszyscy. Nie, ten śmiech jest taki mój, na ile ja sobie pozwalam. I dobrze jest, kiedy zrozumiemy, że w tym śmiechu

0: takie szpilki, można powiedzieć kolokwialnie dowalamy sobie.
1: Powiedz mi, jak wyglądają takie zajęcia? Co się na nich dzieje?
0: Co się na nich dzieje? Takie zajęcia są podzielone na takie 4 etapy. I tak naprawdę, kiedy wchodzimy, jest taka delikatna muzyka, chodzi o to, żeby nie wejść w te zajęcia i nie usiąść i czekać, aż się wszyscy zejdą, tylko po prostu płynie muzyczka, poruszamy się,

0: to jest właśnie to. Tabletka śmiechu. Przeczytam to ćwiczenie, żeby pani też mogła zobaczyć, o co w tym chodzi. To jest właśnie ćwiczenie rozgrzewające, które robimy na samym początku. Jest też tak, że po każdym ćwiczeniu klaszczemy w ręce. Na naszych dłoniach znajdują się receptory. I kiedy my klaszczemy, nie klaszczemy tak, tylko klaszczemy, żeby palce
1: dłoń
0: się
1: do dłoń.
0: Tak, dłoń do dłoni, to wtedy pobudzamy dodatkowo jeszcze energię w naszym ciele. I tabletka śmiechu polega na tym. Tabletka śmiechu bez recepty. Zażywasz pastylki śmiechowe. Po ich rozpuszczeniu

mamy pierwszą tabletkę bez recepty. Bardzo proszę, pani redaktor. Wkładamy do

0: świetnie, hej!
1: Hej!
0: Świetnie, świetnie, hej! Świetnie, świetnie, hej! To jest taka namiastka tego, czym zaczynamy. Jak się pani bawiła?
1: Bardzo dobrze.
2: To ja nie wiem, co by było po tych 45 minutach ze mną, bo ja już teraz czuję po sobie, że jest mi mega gorąco, że już nie wiem nawet, czy nie będę miała jutro zakwas na brzuchu. Serio mówię, bo nie pamiętam, kiedy się aż tak śmiała, tak głęboko, tak głośno.

0: Dziękuję bardzo.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96. Vox FM Radom. Radom. Radom. Vox FM Radom. Radom. Rozrywka z Vox FM Radom.
2: Witam bardzo serdecznie, a w moim studiu dzisiaj Przemysław Bosek, aktor teatru powszechnego, lalkarz, tak można cię nazwać?
3: Witam serdecznie wszystkich dzisiaj. Tak, tak można mnie nazwać, chociaż tak naprawdę to, no tak, jestem aktorem. Aktorem w naszym teatrze.
2: Przedstawienia dla dzieci to jest twoje główne zadanie w teatrze tutaj powszechnym w Radomiu? Z tym jesteś głównie kojarzony?
3: Na początku na pewno tak. Na początku to były głównie przedstawienia dla dzieci, ale tak jak powiedziałeś na początku, jestem aktorem, więc byłem i gram w różnych innych przedstawieniach, nie tylko dla dzieci, nie tylko w przedstawieniach z wykorzystaniem elementu teatru ożywionej formy, bo tak nazywamy teatr lalek, który jest dla dzieci, ale nie tylko, bo ma w swojej historii wiele odsłon również dla dorosłych czy dla innych widzów.
2: Powiedz, jak zaczynała się twoja przygoda z aktorstwem? To były, nie wiem, to były konkursy recytatorskie, to tej sceny cię już jako dziecko ciągnęło. Kiedy zapadła ta decyzja, że tak, będę aktorem?
3: Ojejku, to bardzo miłe, o co pytasz, dlatego że przypominam sobie to praktycznie codziennie, bo oprócz tego, że jestem aktorem, to też pracuję w szkole.
2: O tym też porozmawiam.
3: Tak, tak, tak. I chcę powiedzieć, że zaczęło się to w szkole, jak każdy uczeń. Na początku były konkursy recytatorskie, jakieś konkursy czy przedstawienia dla dzieci, o, na przykład znowu rama czasowa, Dzień Matki, więc pamiętam jak to bywało w szkole. Tak, jakieś jasełka, jakieś apele.
2: Herodem byłeś w jasełkach?
3: Przyznajcie. Wiesz co, to ci opowiem śmieszną historię a propos jasełka.
2: Proszę bardzo.
3: Pamiętam w moim liceum w Rzeszowie, bo pochodzę z Rzeszowa, wystawialiśmy jasełka i ja jako najmłodszy wtedy grałem najstarszego Bacę, a moje liceum mieściło się w szkole budowlanej, więc koledzy z klas budowlanych też brali w tym udział, ale nikt nie chciał uczyć się tekstu, bo okazało się, że najstarszy Baca miał najwięcej tekstu, więc tak wyszło, że ja byłem tym Bacą i nie zapomnę, jak dostaliśmy piękny kostium góralski. Tylko tak się złożyło, że ten kostium góralski, a szczególnie spodnie, były dość wąskie, więc nasze jasełka składały się z dwóch części. Po pierwszej części wchodziłem, po przerwie wchodziłem w drugiej części. Już tam był Jezusek, był żłóbek. No i ja tak jak ten góral miałem uklęknąć. Ale w pierwszym akcie tego przedstawienia pękły mi spodnie w znaczącym miejscu.
2: Wiemy wszyscy jakim.
3: Tak. No i co mu młody adept sztuki aktorskiej, na co mógł wpaść, że zepnie sobie te spodnie agrafkami. No i wchodzę w tej drugiej części, klękam i w pewnym momencie mam wstać i zacząć śpiewać kolędę Oj maluśki, maluśki. I w tym momencie, kiedy wstaję, te agrafki się
2: rozpięły.
3: Więc wykonanie tego utworu muzycznego Oj maluśki, maluśki było znaczące. Mogę powiedzieć, że
2: To nie jest piosenka rozrywkowa, ale niektórzy na pewno były salwy śmiechu.
3: Oczywiście. Potem przeszło to do historii, bo po korytarzach szkoły czasami słyszałem Oj maluśki, maluśki. No właśnie, więc to taka moja pierwsza historia związana ze szkołą. Ale na poważnie, później jak już zdecydowałem się, że chcę zostać aktorem, chodziłem do teatru w Rzeszowie, w teatrze Maska. Było takie studium, które przygotowywało do egzaminów wstępnych do szkoły teatralnej. No i ja tam chodziłem, przygotowałem się i udało się dostać do szkoły teatralnej.
2: Gdzie była ta szkoła teatralna? Kraków czy Warszawa? Może Wrocław?
0: Trzy takie największe.
3: Oczywiście. Powiem tak, szkół jest więcej niż te, które wymieniłeś, ale oczywiście Warszawa, Kraków, Wrocław czy Łódź, no to są główne szkoły. A moja szkoła to jest szkoła warszawska, ale filia w Białymstoku i to jest filia, wydział lalkarski. Dawałam do wszystkich szkół w Polsce i jedną z tych szkół była właśnie szkoła w Białymstoku, ale mogę powiedzieć, że udało mi się zdawać do Krakowa, do Łodzi, do Wrocławia. Nawet w Olsztynie moja noga zawitała, więc ta droga tak sobie szła, aż wylądowałem w Białymstoku.
2: Czy ten wybór lalkarstwa, to było specjalności lalkarskiej, to była przemyślana decyzja, czy wiedziałeś, na co się piszesz, czy po prostu nie myślałeś wtedy, jako młody człowiek, nie myślałeś wtedy o tym w ten sposób, że to będzie jakaś twoja droga?
3: Tak jak powiedziałem, ta moja droga była szeroka, kręta i miała różne przystanki po drodze, ale jeden wspólny cel był tej drogi, to znaczy chciałem pracować w teatrze, chciałem być aktorem i nie ograniczałem się, nie miałem w sobie takiej myśli, że o, ja tylko chcę na to albo tego nie chcę. Więc kiedy wysyłałem dokumenty, a ja jestem z tych czasów analogowych, gdzie była poczta, była teczka i tak to wyglądało, wysłałem do wszystkich szkół i Białystok to był taki kolejny punkt w drodze do dostania się do szkoły jako egzamin wstępny.
2: Wiesz, o co cię teraz zapytamy? O to pytanie dostają każdy aktor. Pamiętasz swój egzamin przyjęcia do szkoły teatralnej? Co mówiłeś? O co poprosiła cię komisja? Bo to różni aktorzy, bardzo znani, różnie to wspominają.
3: A to ja oczywiście mam dwie anegdoty związane z moimi egzaminami

0: więc przed egzaminem była taka sesja przygotowawcza do tego, więc każdy próbował, każdy ćwiczył oczywiście pod okiem nauczyciela. I już stolik w tej sali wylądował, na stoliku zielone płótno, profesorzy się zaczynają zbierać, a ja sobie tak pomyślałam, że jeszcze raz spróbuję przeskoczyć przez te skrzynie. No i kiedy to zrobiłem, to wpadłem w tę skrzynię i złamałem ją na egzaminie. Także ten podpunkt musiał zostać wykreślony z egzaminu wstępnego.
1: To ciekawy sposób zaliczenia zadania.
0: No tak, powiem tak, to mina była bezcenna tych profesorów, którzy zobaczyli, że jeden z kandydatów łamie skrzynię i nie ma już jej, bo połamałem. Ale powiem tak, że to wydarzenie przeszło trochę do historii, bo potem, kiedy już byłem studentem i pomagałem kandydatom, poszła taka, kandydaci między sobą mówili, że co trzeba zrobić, żeby zdać egzamin ruchowy w akademii, trzeba złamać skrzynię, i podkreślam, że to nie mówili tylko w Białymstoku, ale i w Krakowie, i w Wrocławiu, więc ta anegdota przeszła, zaczęła żyć swoim własnym życiem. A druga anegdota to już ten etap taki końcowy, trzeci rozmowy, w której zadali mi pytanie odnośnie drugiego etapu, który składał się z przygotowania etiudy nieludzkiej, gra aktora przedmiotem, i tematem tej etiudy było przysłowie. I ja na tym egzaminie pokazałem swoją etiudę i zapomniałem tytuł tego przysłowia. A przysłowie brzmiało: spuścił pod siebie ogon. I ja, nie zastanawiając się wtedy, powiedziałem: spłynął jak po ogonku. I na trzecim etapie egzaminów mój profesor, profesor Damulewicz, który był opiekunem później, zadał mi pytanie: panie Przemysławie, co oznacza przysłowie spłynął jak po ogonku? No, a ja zamiast powiedzieć, że pomyliłem się, że to był stres, zacząłem tłumaczyć, że jest to znane rzeszowskie przysłowie. No więc tak było dość śmiesznie, bo próbowałem się wytłumaczyć z tego, a trzeba było po prostu powiedzieć, że stres mnie wtedy zjadł i tak to wyglądało. No to są dwie anegdoty dotyczące egzaminu wstępnego, moje. Tak chciałbym się z Państwem nimi troszeczkę podzielić.
1: Przeżyłeś fuksówkę na pierwszym roku, czy u Was nie było?
0: Powiem tak, u nas była fuksówka. Ja wspominam ją bardzo fajnie, dlatego że mieliśmy bardzo fajnych starszych, tak zwanych nestorów, czyli naszych kolegów z wyższych lat, z którymi bawiliśmy się. To była taka zabawa. Na przykład, nie wiem, budowaliśmy samolot i lataliśmy po całym Białymstoku samolotem, który na końcu rozbijał się o teatr dramatyczny.
1: Oczywiście, dramatycznie.
0: Dramatycznie, tak. Czy na przykład chodziliśmy przebrani po mieście. Nasz rok był przebrany za zegarki, więc każdy z nas miał taki seledynowo-różowy kostium z zegarkiem, z nazwą tego zegarka, i robiliśmy śmieszne zabawy. To była taka gra, która pozwalała nam wdrożyć się w życie szkoły.
1: Powiedz, jeżeli chodzi o same studia, jak one wyglądały, bo mówiłeś o tym skoku przez skrzynię, tutaj do tego wrócę, bo chodzi też, w szkole teatralnej uczycie się też gimnastyki, poznania swojego ciała, jak to ciało wykorzystywać na scenie, tego uczy też szkoła teatralna, oprócz tych wszystkich takich też przedmiotów związanych z teatrem, z filmem, historią. Jak to właśnie wygląda?
0: Ojejku, program nauczania w szkole teatralnej jest szeroki i zmienia się. Cały czas jest poddawany różnego typu zmianom. Ja jestem jeszcze z tych czasów analogowych i troszkę przedreformowych.

0: znaczy ja kończyłem 4-letnią akademię teatralną. Program moich studiów, tak jak powiedziałeś, odnosił się do ruchu, ale tak naprawdę był bardzo szeroki, dlatego że oprócz gry, interpretacji tekstu, interpretacji prozy, wiersza, scen, miałem elementy gry lalkami, każdą formą lalek. Do tego dochodziły zajęcia ruchowe, balet, no tak jak powiedziałeś, gimnastyka z elementami akrobatyki nawet, bo gdzieś tam ruch w szkołach teatralnych lalkowych jest na ważnym miejscu. Do tego miałam też elementy teoretyczne, jak historia teatru lalek, historia dramaturgii, filozofia nawet, psychologia, więc to jest tak złożony program studiów. Więc wiem, że on się teraz zmienia, bo gdzieś tam śledzę to. Doszły elementy, ja jestem w radio, muszę powiedzieć, że miałem pracę z mikrofonem, które też kończyło się słuchowiskiem radiowym. Tak, z takim panem Zdzisławem Dąbrowskim. I no, ten program był naprawdę barwny, on cały czas się zmienia, bo teraz doszły elementy pracy z kamerą, z mediami, więc tworzenie swoich elementów promocyjnych też. To tak mogę powiedzieć o programie w szkole teatralnej.
1: Przemysławie, ty wędrujesz, bo tutaj mamy Rzeszów, tutaj mamy Białystok, a skąd w ogóle pomysł na Radom?
0: Wiesz co, pomysł na Radom to urodził się w Radomiu. Mój pan dyrektor, który Zbigniew Rybka, wymyślił sobie, żeby właśnie stworzyć scenę lalkową w teatrze powszechnym. I była taka sytuacja, że ja będąc na trzecim roku robiłem sobie prasówkę. Codziennie czytałem wszystkie artykuły dotyczące teatrów w całej Polsce i między innymi wpadł mi taki artykuł, że będzie tu tworzona scena fraszka. Wtedy nie wiadomo było, że fraszka, ale scena lalkowa. I ja, znając pana dyrektora, dlatego że pan dyrektor Rybka był wcześniej dyrektorem w Teatrze w Rzeszowie. A tak się składało, że ja wtedy będąc w Rzeszowie byłem szatniarzem w tym teatrze. Więc pracując na szatni poznałem pana dyrektora, no i potem przypomniałem sobie o nim wtedy i zadzwoniłem do niego. Zapytałem się, czy oferta dalej aktualna. Pan dyrektor powiedział, że tak. Ja powiedziałem, panie dyrektorze, tutaj jest nasza piątka, bo akurat nie zostało nas pięcioro, którzy robiliśmy dyplom. Wtedy robiliśmy dyplom Macbetha i zaproponowałem panu dyrektorowi taką ofertę, że my bardzo chcemy tworzyć tę scenę. I zaprosiliśmy go na dyplom. Specjalnie dla niego zagraliśmy całe przedstawienie Macbetha. I on zaproponował nam pracę w Radomiu. Więc tak się zrodził ten pomysł od pana Zbigniewa Rybki.
1: Mówiłeś o różnych rodzajach lalek, to powiedzmy, jakie są rodzaje lalki i jakie są twoje ulubione. Czy masz swoje ulubione lalki jako właśnie aktor pracujący z lalkami?
0: Ojejku, tu mógłbym zrobić osobny wykład dotyczący technik teatru i lalek, ale tak naprawdę są podstawowe, powiedzmy, trzy techniki. Pacynka, kukła i marionetka. I ja podkreślam kukła, nie kukiełka, bo w naszym historii mówi się o teatrze kukiełkowym, a to wynika stąd, że po wojnie do szkół przyjeżdżały profesjonalne zespoły teatralne z teatrów z przedstawieniami dla dzieci właśnie w technice kukły, ale jak wiemy, duże kukły do samochodu się nie zmieszczą, tylko mogą być to mniejsze formy, więc to były kukiełki. I dlatego zaczęło się mówić o teatrze lalkowym, teatrze kukiełkowe, a idzie to wprost z lalki, jaką jest kukła.
1: Jak dzieci na przedstawieniach reagują właśnie na tego rodzaju lalki? Czy jak w ogóle, czy jest tak, że one chcą wręcz podejść i dotknąć? Były jakieś zabawne sytuacje? Masz takie? Przypominasz sobie?
0: Ojejku, no tutaj to jest kolejne nasze spotkanie mogłoby być tylko o reakcjach widza. Widz dziecięcy, dziecko jest bardzo wymagającym widzem. Tu przytoczę taką anegdotę z teatru właśnie w Białymstoku, Teatru Lalek, gdzie było przedstawienie, w którym starsi nasi profesorzy grali. Jeden z profesorów grał krasnoludka. No i było to przedstawienie powiedzmy w niedzielę, gdzieś rano. I w pewnym momencie dziecko wstaje w pierwszym rzędzie i na cały swój głos, na całą widownię mówi: jak się nie jest krasnoludkiem, to się nie gra krasnoludka, wychodzę. Więc dziecko musi uwierzyć i ta gra nasza musi być tak wiarygodna, tak pełna, aby tą magię historii, bajki stworzyć. Dzięki tej magii dzieciaki kochają. Kochają lalki, kochają formę, kochają przedstawienia. A do takich śmiesznych reakcji to pamiętam, jak grałem właśnie Kopciuszka i tam wcielałem się w postać siostry, ale tej inteligentnej, takiej nieprzemądrzałej.
1: Tak, tutaj na poziomie.
0: Tak na poziomie i pamiętam taką reakcję dziecka: pan nie jest panią, niech pan zdejmie tę maskę, pan nie jest panią. Bardzo często zdarza się, jeśli w trakcie przedstawienia chowamy się gdzieś: on jest tam, albo uważaj, idzie. Więc to są takie fajne reakcje. Taką reakcją najcudowniejszą, którą kiedyś dostałem, to mieliśmy spotkanie po przedstawieniu z dziećmi i było takie pytanie o nas: kto, jaką postać grał? No ta osoba tą. A dochodzi do mnie: a pan co grał? A dziecko mówi: nie, tego pana nie było w tym przedstawieniu. Ten pan sobie stał z tyłu i ciągnął za kurtynkę. Czyli to pokazuje mi, że to, co zrobiłem, no, jak zagrałem, to dziecko tak uwierzyło, że nie utożsamia mnie z tą postacią. Więc to była chyba najpiękniejsza recenzja i reakcja, którą pamiętam dziecka.
1: A w Przemku jest tak, że dzieci wracają na wasze przedstawienia, że dzieci były na jednym przedstawieniu, a potem widzisz te same dzieci na kolejnej premierze na przykład?
0: Oczywiście, bardzo często dzieci zakochują się w przedstawieniach i przychodzą po kilkanaście razy, bo chcą przeżywać tę magię, chcą czuć ten teatr, tą historię. I to się zdarza się tak często. I tu jeszcze pozwolę sobie tak powiedzieć o tych reakcjach, bo oprócz tego, tak jak mówimy,

0: dostać dyneczka. I ja i tak mogę powiedzieć, że no nie taki stary, ale człowiek w wieku 37 lat o swoich gabarytach wciela się w małego chłopca 7-letniego i tam jest taki monolog Nemeczka zaraz przed śmiercią i jak widzę, potem oczywiście światło gaśnie i ja słyszę, jak te dzieci wycierają łzy, jak podciągają nosem, więc wierzą w historię, że duży facet w wieku 37 lat może zagrać małego chłopca 7-letniego, więc no to też taka reakcja i też wiem, że niektóre dzieci, te, z którym się spotykam właśnie w szkole, pytają się o tą sztukę, o tę rolę właśnie.
1: A bywa tak, że zdarza ci się zapomnieć tekstu na scenie? Tylko szczerze?
0: Tylko szczerze? Oczywiście, że... No tak, oczywiście zdarza się. Tylko tak naprawdę w momencie pracy nad przedstawieniem, w próbach, kiedy przedstawienie wchodzi w nasze ciało, to znaczy, bo musimy mieć taką świadomość, że aktorzy mają różne elementy pamięci. To nie jest tylko pamięć taka, że siadamy, uczymy się tekstu, oczywiście ona jest ważna, ale tak zwana pamięć emocjonalna i też pamięć ruchowa, więc wtedy w ruch sceniczny wkładamy ten tekst i jak już wchodzimy, jesteśmy w danej sytuacji, wtedy nam się to przypomina. Ale tak, zdarza się, ale wtedy człowiek zazwyczaj zna całą historię, więc potrafi znaleźć jakiś kontekst. Czasami koledzy uratują, czasami zamieni się słowo, ale tak naprawdę to są tak małe zmiany, że widz tego nie zauważy i raczej to są rzeczy, które my wiemy w zespole, a widownia o tym nie wie.
1: Jak tutaj tłumaczyłem moim kolegom z radia, kto przychodzi, kto będzie moim gościem, to mówiłem, że przychodzi lekarz brzuchomówca i ja się chciałem zapytać, czy opanowałeś tę sztukę, czy faktycznie jesteś brzuchomówcą, czy to w ogóle można jakoś wyćwiczyć?
0: Powiem tak, w ogóle ja wiem, skąd to wynika, tak? To wynika z pewnych moich filmików na Facebooku, które zamieściłem z okazji Dnia Lalkarza, który tak na marginesie jest wtedy, kiedy jest pierwszy dzień wiosny. A kiedy jest pierwszy dzień wiosny?
1: 21 marca. Drugi,
0: pierwszy? O, no to złapał. Dwa marca, na pewno marca?
1: Moi państwo sobie to sprawdzą w kalendarzu.
0: Dobra, okej. Więc wtedy nagrałem filmik z moją lalką, Mapetem, którą sam zrobiłem i że tak powiem, uszyłem go z ręcznika. Nie mówię, jaka to lalka, bo jest tak znana lalka, ale to jest taki właśnie Mapet z takiej znanej bajki, która się na ulicy pewnie działa, czerwony. No nie, ja mogę powiedzieć, że nie jestem brzuchomówcą, ja jestem lalkarzem, ale moja gra wtedy tą lalką była taka, że ja nie ukrywałem tego, że mówię, tylko przenosiłem swoją uwagę z siebie na lalkę, z lalki na siebie. I kiedy to robimy, to uwaga widza przechodzi i może sprawić wrażenie, że jest się brzuchomówcą. Technika brzuchomówstwa, mówienia bez otwierania jest trudną techniką, ale jest techniką do opanowania, bo ona po prostu polega na odpowiednim ułożeniu ust, tak żeby to wyglądało, że są to usta zamknięte, ale dźwięk i słowo delikatnie przez szczelinę przechodzi, więc tak mogę to powiedzieć.
1: Przemku, ty pracujesz w szkole i też uczysz innych, jak mówić wyraźnie, jak poprawić swoją dykcję, no bo to tak się też poznaliśmy, tutaj możemy zdradzić. Czy tutaj zdarzają się zabawne sytuacje? Jak sobie pomyśli o tych wszystkich wierszykach, o naszych łamańcach językowych, to jest to znowu temat rzeka, który moglibyśmy ciągnąć, ale ulubiony łamaniec językowy w języku polskim to?
0: Ojej, to powiem tak, to mój ulubiony, ale to dlatego, że dzieci go bardzo lubią i nawet w tym tygodniu pracowałem nad tym łamańcem. To jest ząb, zupa zębowa, dąb, zupa dębowa. Specjalnie zatrzymałem się, bo dzieci bardzo lubią zmianę w tym łamańcu. Ząb, zupa zębowa, dąb, zupa dębowa. Więc, a tu już niech widzowie sobie odgadną, i co tam się wkrada, że dzieci się bardzo cieszą, jak się pomylą. Ale wracając do tej mojej drugiej drogi, jaką jest szkoła, to mogę powiedzieć tak, teatr to jest pierwsza noga. Miłość do teatru, a z tej miłości urodziła się praca w szkole muzycznej i między innymi jestem też neurologopedą. Obecnie też jestem nauczycielem wspomagającym, bo gdzieś tam zainteresowała mnie ta droga terapeutyczna i wsparcia dzieciaków w pewnych potrzebach edukacyjnych. No ale to zrodziło się z teatru, tak. Najpierw był teatr, potem były jakieś zaproszenia do szkół na spotkania, no i potem się urodziła taka szansa pracy w szkole muzycznej, no i zacząłem pracować, potem kolejne studia pedagogiczne, właśnie logopedyczne i dalej gdzieś w tej materii się kształcę, robiąc studia podyplomowe.
1: Dzieci właśnie trzeba też przekonać do takich ćwiczeń, ponieważ no, to jest męczące, na przykład godzina robienia różnych ćwiczeń logopedycznych. Tutaj też są pewne metody, które właśnie pomagają dzieciom, no, żeby właśnie ich nie znudzić tymi ćwiczeniami.
0: Oczywiście, ja powiem jedną rzecz, tak jak ja mam w sobie pewną filozofię pracy swojej, to znaczy zaczynałem od teatru, bo teatr kocham. Ta miłość przekształciła się w pracę w szkole i w terapię logopedyczną. I wracam często w momentach, kiedy nam się nie chce, kiedy dzieciom się nie chce, do elementów teatru. My bawimy się w teatr, wykorzystujemy lalki, tworzymy swoje lalki i gdzieś poprzez zabawę w teatr przemycam ćwiczenia różne właśnie logopedyczne czy dykcyjne, bo najlepsze rzeczy, które się dzieją u mnie w gabinecie, czyli zawody w mistrza języka, gdzie za łatwe, albo nie, u nas nie ma łatwych, są tylko trudne, więc za trudne dostajesz jeden cukierek, za bardzo trudne dwa cukierki, a za tytuł mistrza języka trzy cukierki, więc forma zabawy, zawodów sportowych też jest wykorzystywana przeze mnie w terapii, więc ja myślę, że zawsze szukam zabawy, wykorzystuję teatr i moją miłość, którą staram się zaszczepić w dzieciach, wykorzystujemy różne gry i zabawy logopedyczne, czy też gry i zabawy sportowe, więc tych elementów, żeby zaciekawić, żeby skłonić dziecko do wykonywania danych ćwiczeń, jest bardzo, bardzo, bardzo wiele.
1: Przemku, bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie.
0: No oczywiście, że nie jest. Mam nadzieję, że spotkamy się i porozmawiamy też o naszym teatrze szerzej.
1: Bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu.
2: Rozrywka z Vox FM Radom.
3: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie, a w moim studiu wyjątkowy gość Izabela Brejtkop, aktorka Teatru Powszechnego w Radomiu. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
4: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
3: Pani, można powiedzieć, że jest związana od zawsze z Teatrem Radomskim, bo była Pani też na Zemście, jak był początek, jak była małą dziewczynką i to wtedy Pani zakochała się w aktorstwie.
4: Tak.
3: Także można powiedzieć, że ten teatr w Radomiu był od zawsze.
4: To znaczy, chciałam powiedzieć, że z Kochanowskim jestem związana, że tak powiem, parę razy, dlatego, znaczy parę razy, konkretnie dwa, bo chodziłam do liceum imienia Jana Kochanowskiego, a potem śmiałam się, że przeniosłam się z jednego budynku do drugiego Kochanowskiego, ulicę dalej,
3: właśnie do
4: teatru. Ale też jeszcze, jak już jesteśmy przy tym, to chciałam powiedzieć, że byłam na scenie, takiej na naszej dużej scenie, kiedy się jeszcze teatr, że tak powiem, budował przed, tutaj zanim nastała dyrekcja Wojciecha Kępczyńskiego, bo to właściwie jeszcze był Zygmunt Wojdan, a potem nastał Wojciech Kępczyński, jakby on otwierał ten nowy teatr, tam było tango Mrożka, ale ja wtedy, że tak powiem, zimowałam, bo nie dostałam się za pierwszym razem do szkoły teatralnej, zimowałam w takim studium kulturalno-oświatowym i w ramach takiej wycieczki byliśmy w tym właśnie teatrze, oglądaliśmy, jak to wszystko powstaje. No i właśnie na tej dużej scenie, gdzie właśnie tam jeszcze takie gwoździe sterczały, jakieś śruby, coś. I ja powiedziałam do moich kolegów i koleżanek, kochani, ja na tej scenie będę grała.
3: Prorocze słowa.
4: Prorocze, tak, to było prorocze. Natomiast właśnie co do tej zemsty i tego, i tej podstoliny, i teatru, i to właśnie mając 6 lat, bo... A miałam 6 lat, miałam naprawdę. Wtedy, że tak powiem, zadzierzgnęła się scena taka radomsko-kielecka i pierwszą, to Zygmunt właśnie Wojdan, już świętej pamięci, był tutaj dyrektorem i inicjatorem w ogóle tego przedsięwzięcia i wystawiona została zemsta właśnie. I moi rodzice zabrali mnie na ten spektakl trochę nielegalnie, to ja nawet pamiętam, bo to człowiek ma takie różne tam klisze, że właśnie pani bileterka zapytała się o bilet dla mnie, pamiętam, że mama po prostu się spłoniła i mówi, no tak na kolanka dziewczynka, no dobrze. No i pamiętam, że przeżyłam wtedy coś niesamowitego, właśnie tych pięknych ludzi na tej scenie, w tych pięknych kostiumach i właśnie jak weszła pod stolicę,

0: 10 albo 11 zagrać pod Stolinę w Zemście, więc myślę, że to już naprawdę takie
1: spełniła pani marzenie
0: zwieńczenie. Tak, tak, tak, że chciałam jak ta pani, byłam jak ta pani. Także pod Stolinę mam w swoim, że tak powiem, CV.
1: A już miała pani 6 lat, to już ustaliliśmy, ale w szkole podstawowej, w szkole średniej były już takie jakieś spotkania z teatrem? Pani się tej drogi trzymała kurczowo, czy to tak różnie bywało?
0: To znaczy, w podstawówce to chodziłam do takiego, na zajęcia, najpierw takie taneczne, bo bardzo lubiłam. Niestety już nie ma tego domu kultury Walter, w tej chwili tam bank jest, zakłady metalowe, że tak to miały tam patronat, miały kasę. I tam chodziłam takiego właśnie, mówię, grupy dziecięcej, potem dziewczęcej i potem dostałam się do zespołu pieśni tańca Łucznik, więc byłam utaneczniona. Natomiast no, też konkursy recytatorskie, bo jakoś tak na wszelkie, na wszystkie akademie mnie brano, żebym jakieś wierszyki, no byłam śmiałą dziewczynką. No i cały czas właśnie marzyłam o tym aktorstwie, no i jak te aktorki, no to muszę coś występować. Zresztą lubiłam, bardzo lubiłam. Wtedy jakoś tak się mówi, nie miałam skrępowania, natomiast teraz tak patrzę, że im jestem starsza, to tak sobie myślę, Boże, jak ja nic nie umiem.
1: Tema przychodzi z wiekiem?
0: Chyba tak, albo człowiek się z doświadczeniem, z jakąś taką, nie wiem, tak mi się wydaje, że wtedy byłam taka ura-bura, a teraz jakoś tak więcej myślę.
1: Ma pani więcej przemyśleń na ten temat.
0: Tak.
1: Potem była szkoła teatralna, czy to były...
0: To znaczy tak, no nie dostałam się do państwowej szkoły, no bardzo, niech żałują, że mnie nie przyjęli. Ale
1: oczywiście.
0: Ale z drugiej strony to było też fajne doświadczenie, bo to była taka prywatna szkoła w Warszawie, dwuletnia, zresztą założył ją absolwent państwowej szkoły teatralnej, który stwierdził, że nauka tam trwa za długo, jest mnóstwo nieprzydatnych przedmiotów, które potem się absolutnie nie przydadzą. Poza tym, jeśli ludzie zdają parę razy, to potem już niestety wiekowo to się przekłada na to, że już na przykład pewne role ich ominą. I on opracował taki program szkoleniowy, mieliśmy normalne zajęcia, takie najbardziej, że tak powiem, przydatne do tego zawodu. Z tym, że no, szkoła nie dawała takich uprawnień, więc musiałam potem złożyć egzamin eksternistyczny przy ZASP-ie w Warszawie, także jestem dyplomowaną aktorką. I przyjechałam tutaj do Radomia, bo akurat moje koleżanki Wiesia Niemaszek czy Danusia Dolecka, które mnie przygotowywały wtedy do szkoły, powiedziały, że nastał nowy dyrektor, potrzebuje młodych ludzi, którzy tańczą, śpiewają, więc uznałam, że to akurat ja. No i w 1992 roku, bo to już jest ubiegły wiek, że tak powiem, moja noga postąpiła na tej scenie. No i tak zostałam.
1: Do tej pory można
0: tak
1: powiedzieć.
0: To już będzie no 32 lata.
1: 32 lata w jednym teatrze.
0: Tak.
1: Jak ten teatr się zmieniał? Czym różnił się teatr w latach 90. Od tego teatru, który jest dzisiaj? Jest inna atmosfera, przychodzi więcej, mniej ludzi, inni ludzie przychodzą do teatru.
0: Jakby to powiedzieć, no zmieniał się teatr na przestrzeni, bo to też zmieniają się i gusta, i mody, i przede wszystkim znaczy to, co proponują dyrektorzy, ich, że tak powiem, program na ten teatr. No akurat za Wojciecha Kępczyńskiego było dużo się działo takich muzycznych rzeczy, wiadomo, nie? Teraz dyrektor jest dyrektorem Wojciecha Kępczyńskiego, dyrektorem Romy. Tam się świetnie realizuje, zresztą też mamy kontakt, bo nieraz tam do niego jeździmy, oglądamy te spektakle. No my jesteśmy teatrem powszechnym, czyli powinniśmy mieć repertuar, jak to się mówi, dla każdego. I to jest o tyle fajne, że to jest bardzo różnorodne, bo są i bajki, i farsy, i poważne sztuki, sztuki takie naprawdę typowo dla koneserów, powiedzmy, teatru. Także można się w każdym z tych jakby gatunków gdzieś tam odnaleźć, nie coś spróbować, no bo wiadomo, są teatry stricte muzyczne, stricte jakieś takie radiowe, komediowe, gdzie się tłucze, jak to mówimy w naszym tym żargonie, taki repertuar, a nie inny. Natomiast tu mamy taką sporą możliwość sprawdzenia, znaczy taki wachlarz właściwie repertuarowy, gdzie możemy sobie pograć.
1: A są takie role, które zapadają w pamięć, które pani wraca, przywołuje i mówi, no ta rola była po prostu napisana dla mnie, ja się po prostu świetnie w tym czułam.
0: Myślę, że taką to wszyscy mi mówią, że moją taką rolą, można powiedzieć, życia, chociaż myślę, że jeszcze wiele ról przede mną, to była Gołda ze Skrzypka na dachu.
1: Też sobie o tym pomyślałem, tak.
0: Tak. To było na pewno było piękne przedstawienie, zrealizowane naprawdę z dużym rozmachem. Do tej pory ludzie przychodzą, pytają się, czy jeszcze tego skrzypka będziemy grać. No, niestety nie, ale to było naprawdę, to było coś. I te właśnie atmosfera pracy z już niestety też świętej pamięci Maciejem Korwinem, który był reżyserem tego spektaklu, no i z kolegami, z Witkiem Szulcem, który grał właśnie te Wiego. No to było coś super, naprawdę, i bardzo lubiliśmy to grać, i ta muzyka w ogóle, i choreografia, i naprawdę, no to aż po prostu płakać mi się chce ze wzruszenia.
1: Ja też, akurat ciarki przeszły, bo taka, no pani postać jest charakterystyczna i trudno w ogóle no, nie dostrzec w tym całym przedstawieniu tej postaci.
0: Ale naprawdę
1: muzyka.
0: Tak, ale mi się wydaje, że to była naprawdę super dobrana obsada. Myśmy się bardzo, że tak powiem, uzupełniali, lubili, każdy był inny. Drugim takim moim ulubionym spektaklem to był właśnie Kabaret. No niestety nie zagrałam już Sally Bowles z racji, ale rola właśnie Fräulein Schneider też super. I właśnie Waldemar Sawodziński, który to reżyserował, też super wspominam tę współpracę.
1: Pani szuka takich muzycznych ról, takich, gdzie może pani też się wokalnie, że tak powiem, spełnić?
0: No, aż taką wokalistką to nie jestem, bo wokalistki to wiadomo, że są, ale myślę, że nieskromnie mówiąc, a w dzisiejszych czasach właśnie już nie ma tak, że sieci w końcu znajdą się, tylko trzeba się chwalić. Myślę, że potrafię nieźle interpretować piosenki, zaśpiewać też. Po tych podźwiękach nie jestem, powiedzmy, Zdzisławą Sośnicką, ale

0: ale pan wyciągnął małą muminka. To przedstawienie było o Matko Kochana, w którym to było roku 2006 bodajże. To było właśnie do jeszcze kadencji dyrektora Sroki i właśnie on wymyślił, że będzie bajka dla dzieci, właśnie Dolina Muminków, i no, zostałam właśnie mamą Muminka. Praca była super. Reżyserowała to Karolina Szymczyk-Majchrzak, świetnie się bawiliśmy, do momentu, kiedy przyszły kostiumy, bo okazuje się, że te kostiumy musiały zostać zaaprobowane przez tam fundację, czy jakiś tam zarząd właśnie tej Tove Jansson, że muszą być takie, a nie inne, tak uszyte, a nie inaczej.
1: Czyli mama Muminka musiała wyglądać tak, jak my sobie ją wyobrażamy.
0: Tak, tylko że mieliśmy taki właśnie skafander. To był taki skafander, no jeszcze wtedy nie było takich, powiedzmy, może materiału, więc strasznie się w tym człowiek pocił. To muszę przyznać. Nie można było ściągnąć łapek ani nóżek, tylko po prostu no to się wciągało w taki kosmiczny skafander, no i oczywiście na głowę ten wielka, że tak powiem, taka maska mamy Muminka. No i cały widz polegał na tym, że jak myśmy sobie tak grali na normalnie na próbach, no to wiadomo było, kto co, prawda, mówi, co robi. A jak dostaliśmy te kostiumy i ktoś mówił, no to nie wiadomo było kto. Więc musieliśmy teraz specjalne ruchy do tego, że tak powiem, powymyślać. No też była super praca, bo to było bardzo śmieszne. Sporo żeśmy tych Muminków zagrali, no i no, takie kolejne doświadczenie. Zresztą ja bardzo lubię grać, że tak powiem, zwierzęce role. Byłam też susłem w Alicji w Krainie Czarów. Byłam lisem w Małym Księciu, no i to zawsze wspominamy, że tak powiem, z rozżywieniem, i mówię jako dowcip, że grałam też pupę słonia.
1: To znaczy?
0: Tak, to była taka bajka Wakacje Smoka Bonaventury i my z kolegą takim Darkiem Kowalskim graliśmy słonia, to znaczy on był przodem słonia i trzymał taką maskę na kiju z trąbą słonia, a ja, że tak powiem, animowałam tył słonia. Także można powiedzieć, że byłam pupą zadem słonia.
1: Przepraszam, ale no to jest też taka, przychodzi mi do głowy, ale przepraszam, czy pani dziecko animowała, czy też no dawało coś, ten dół słonia też coś wypowiadał, jakieś kwestie?
0: Nie, dół słonia nie wypowiadał. Aha. Znaczy też tak obrazowo, żeby to powiedzieć, no to była taka plandeka naciągnięta na nas i jeszcze miałam po bokach takie małe, że tak powiem, takie w kształcie bulaja, takie okienka zrobione, takie szybki, znaczy plastikowe, żeby wiedzieć, znaczy tak dla orientacji, gdzie tak, co się dzieje naokoło, że tak powiem, czyli miałam tak zwane oczy.
1: No rozumiem, tutaj pozostawmy tutaj tą pauzę.
0: Ale wiem, o co chodzi.
1: Czy grając przedstawienia dla dzieci, czy grając właśnie, wcielając się w postaci różnych zwierząt, trzeba się inaczej przygotowywać do tego przedstawienia i uszukać innych środków?
0: To znaczy, dzieci są najbardziej wymagającą i najbardziej szczerą publicznością.
1: Mówi każdy, kto tutaj przychodzi z teatru powszechnego.
0: Nic nie można przy nich ściemnić, zauważam każdy fałsz. Poza tym są bardzo piękne, że tak powiem, w swoich reakcjach. Czasami naprawdę, w tej chwili, no nie wiem, czy sobie coś takiego przypomnę, ale chyba to było Pani Zielonego Wzgórza, kiedy taka jedna z koleżanek robiła zastępstwo. No nie miała tyle lat, co, że tak powiem, bohaterka powinna mieć, ale była szczupłą, że tak powiem, rudą kobietą. No i właśnie wypowiadała kwestię, że mam 14 lat, a z pierwszego rzędu dziecko powiedziało akurat. Tak, już więcej tego tekstu nie pominęła, pomijała potem już ten tekst, także, no ale dzieci, no naprawdę super się z nimi, że tak powiem, gra. Też grałam w takiej sztuce Sen chłopca, który się zagubił, i tam byłam taką panią Fikalską, która animowała w ogóle całą publiczność, tak wprowadzała, że tak powiem, w tematy. No to no pięknie z tymi dziećmi, naprawdę, dzieci super reagują, no, ale mówię, są też szczere i czasami okrutne w swoich osądach.
1: Teatr to jedno, ale było dużo rzeczy takich poza teatrem powszechnym, i tutaj na chwilę wyjdźmy z tego teatru, bo pani została na początku lat 90. twarzą jednej z telewizji, lokalnych telewizji. Jak to się stało? Jak się zostaje w latach 90. prezenterką telewizyjną?
0: Może zacznę tak troszeczkę od początku, że miałam tutaj kontakt właśnie z koleżanką, no też już niestety świętej pamięci, to była Ewa Nakonieczna, z którą kiedyś tam ktoś mnie poznał i ona właśnie pracowała wtedy w tej lokalnej telewizji, zrobiła taki ze mną wywiad właśnie o tej mojej szkole prywatnej. Potem, kiedy tutaj nastałam już właśnie w teatrze, okazało się, że moi koledzy z teatru, znaczy Jarek Rabenda, Gosia Foremniak czy Halina Chmielarz, byli właśnie prezenterami telewizji tej lokalnej, dobrze. I, ale to też tam trochę nie mieli czasu, coś i okazało się, że jest, ta Ewa mi powiedziała, że jest nabór na prezenterów. Więc mówię, no dlaczego nie? Mówię, no Krystyna Loska, Bogumiła Wander, moje idolki, prawda, więc mówię, zgłaszam.
1: Tak pani to sobie wyobrażała.
0: Tak, tak to sobie wyobrażałam. Zresztą no widziałam, co koledzy tam zapowiadają i tak dalej. No i poszłam na ten konkurs, na ten, jakbyśmy to nazwali teraz, casting. I byłam strasznie zdziwiona, że matko kochana, w takiej lokalnej telewizji są aż takie wymogi. To trzeba było napisać, pamiętam, jakiś tekst reklamy, jakiś, nie wiem, wywiad z kimś przeprowadzić, coś i w ogóle mówię, Boże, jakie tu są wymagania, no, nie wiem, czy w telewizji polskiej. No i potem zobaczyłam, takie są, i potem zobaczyłam swoje nazwisko na liście przyjętych i okazało się, że zostałam przyjęta nie na prezenterkę telewizji, tylko na reporterkę.
1: A, czyli można powiedzieć koleżanka po fachu.
0: Tak, tylko właśnie byłam zdziwiona, że no, będę dziennikarką, a nie prezenterką. Ale to spodobało mi się to i to zajęcie, że tak powiem. Ale potem bardziej dążyłam do tego, żeby jednak zostać tą prezenterką, żeby trochę mniej nerwów, gotowe teksty, chociaż byłam na tyle ambitna, bo wtedy nie było czegoś takiego jak prompter, że mówimy tutaj do widza, czytamy tam za kamerą, więc uczyłam się ambitnie tekstów na pamięć,
1: żeby jak
0: żeby jak najmniej spoglądać w kartkę, tylko żeby tak patrzeć widzom prosto w oczy.

0: Houston. O, pamiętam, że z panią Katarzyną Dowbor kiedyś robiłam wywiad i tak ją, że tak powiem, byłam tak przygotowana, zrobiłam tak zwany research, aż ona mówi: matko, jak pani wszystko o mnie wie. I tak nam się świetnie rozmawiało i tak to fajnie wypadło, że potem nawet redaktor naczelny nagrodził mnie, wynagrodził mnie jakąś podwójną stawką, że to w ogóle poszło bez jednego cięcia. Także montażysta nie miał roboty i wywiad poszedł tak.
1: Tutaj wspominała pani o Małgorzacie Foremniak, czyli niezapomnianej doktor Zosi. Chyba to jest ta rola, której moje pokolenie pamięta, Małgorzata Foremniak. Panie się spotkały w teatrze gdzieś
0: tam? Tak, nawet siedziałyśmy w jednej garderobie. Tylko że ja nastałam, a Gosia zaraz jakoś po roku chyba tak tylko, żeśmy się kolegowały, bo ona wyfrunęła do Warszawy. Mhm. Dostała tam rolę w tym takim serialu Banki z tej ziemi. Tam już ją potem pociągnęło. A grałyśmy razem w takiej sztuce Fantastics. To właściwie też był taki debiut. Grałam tam właśnie panią lepkich obyczajów. A Małgosia grała wtedy tam główną rolę. Ale to też była bardzo, właśnie w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego. I bardzo też fajna była praca. Małgosia super. No ale mówię, no szybciutko wyfrunęła, pojechała robić karierę.
1: O czym się rozmawia z Małgorzatą Foremniak, jak się siedzi w garderobie? To są takie normalne, czy to się tylko o sztuce mu rozmawiało?
0: Nie. No, rozmawia się o różnych rzeczach. W tej chwili, Boże, już nie pamiętam, ale to jakieś ploteczki, coś o życiu. No, Małgosia wtedy miała małą córkę, więc coś o córce. A poza tym, no, też nie było za dużo czasu na takie gadania, bo każdy miał z nas jakieś tam swoje życie i jak się tylko próba skończyła, każdy, jak to się mówi, leciał w swoją stronę. Ona musiała obiad ugotować, tak? Ja nie wiem, ja wtedy chyba biegłam właśnie do telewizji, także czas był taki wypełniony, a też trzeba było się skupić na roli, więc tak za dużo tego gadania też nie było, bo tu charakteryzacja, tu przebiórka, tu coś, a tu trzeba zagrać i tyle. Ale powiem tak, że niedawno żeśmy się tu spotkały z Małgosią, bo przyjechała właśnie chyba w tamtym roku do swojej właśnie koleżanki Haliny. Była akurat ulica Teatralna i jeden ze spektakli tych ulicznych. No i tak żeśmy trochę sobie tam chwilę pogadały właśnie o, jak to się mówi, o starych Polakach, o dawnych czasach. Świetnie wygląda. Super jest.
1: To dobrze, że pani mają taki kontakt. Kolejna kwestia, którą chciałem zapytać, to jest kabaret Romana. Jak to się stało, że pani trafiła do kabaretu? Co to w ogóle był kabaret Romana?
0: To był kabaret imienia Romana w Radomiu z Radomia. O, tak to pełna nazwa. Do kabaretu zaprosił mnie, do udziału w kabarecie, zaprosił mnie Marek Modlewski, który też jest absolwentem Kochanowskiego. On chyba był dwie klasy niżej. No i tam w szkole takżeśmy jakoś się mijali, zresztą on tam ten kabaret założył z dwoma kolegami, jakoś nie miał pomysłu na panie, a potem zaprosił mnie właśnie chyba Jarka Rabędę, bo były takie pojedynki kabaretów w Rotundzie w Krakowie. I chodziło o piosenkę w kabarecie. Była taka kategoria konkursowa, piosenka w kabarecie i właśnie zaprosił mnie, żebym coś tam zaśpiewała. Tu się pochwalę, że sam pan Robert Makłowicz oddał na mnie głos. Ale nie zwyciężyliśmy w ogóle w tej kategorii.
1: To była piosenka kulinarna?
0: Nie. To była właśnie piosenka Ewy Nakoniecznej, która też była poetką, pisarką.
1: Okay.
0: I postanowiłam tej piosenkę wykorzystać. A walczyliśmy wtedy, pamiętam jak dziś, z kabaretem Moralnego Niepokoju.
1: Czyli taki dość znany kabaret.
0: Tak. No oni już potem tam poszli. No u nas się troszeczkę to, myśmy jeszcze przez parę lat tego Romana, kto się mówi, tłukli, no ale też nasze drogi się porozchodziły. My tutaj w teatrze, Marek też wyjechał tam do Warszawy, zaczął pisać swoje tam dramaty i świetnie mu to zresztą idzie. Poza tym właśnie koło, znaczy historia trochę zatoczyła koło, bo wystawialiśmy chyba 4 lata temu czy 3 sztukę Marka tutaj u nas, Wstyd. Marek przyjechał na premierę, bardzo się cieszył, bo najpierw ten Wstyd był wystawiany w Teatrze Współczesnym w Warszawie, teraz jest, że tak powiem, u nas. No i taka nasza ta współpraca, że tak powiem, się zadzierzga, mamy kontakt.
1: Była pani odpowiedzialna w kabarecie tylko za piosenki, czy to były też skecze?
0: Nie, to skecze, to później jeździliśmy właśnie na konkursy, mamy na swoim koncie naprawdę sporo wygranych, czy na Przewałce, w Wałbrzychu, bo to nie był tylko jeden, znaczy takim pierwszym takim właśnie, to była taka sztuka teatralna trochę, to było Henryk Psikwy albo kto następny, o facecie, który zmartwychwstaje, to właśnie tytułowy Henryk, i z tą sztuką żeśmy objeździli różne tam przeglądy, potem graliśmy ją nawet tutaj w teatrze też, na scenie kameralnej. Marek potem nam się starał, żeby to może zekranizować, ale no na razie to jakoś poszło, podstawiło się do kąta i no, zaczął pisać inne sztuki. Mieliśmy też na kolejny tam właśnie do Rotundy w Krakowie, na kolejny konkurs, następną też taką sztukę złożoną z różnych skeczy. No trochę mówię, pojeździliśmy, no i byłam jedyną kobietą w tym kabarecie. Więc sporo się dowiedziałam dzięki temu o męskim świecie.
1: Tak, tak bywa.
0: No ale to było bardzo, też bardzo fajne doświadczenie. Bardzo lubiliśmy być ze sobą, grać, jeździć. No może jeszcze kiedyś do tego wrócimy, nie wiem. Nie mówimy nie.
1: Występowała też pani w serialach. W takich rolach epizodycznych, ale kilka tych seriali jest na pani koncie.
0: No jest i ja się śmieję, że gram tak zwane wypełniacze. Wiadomo, że już tam główni bohaterowie są, no i trzeba te historie gdzieś tam o kogoś tam uzupełnić. Ja się specjalizuję w tych serialach, można powiedzieć, w rolach z rozpaczonych matek. Podobno mi to świetnie. Potrafię płakać na zawołanie przed kamerą, chociaż ostatnio w jednym tam serialu te moje łzy wycięli, czego nie mogę.

0: na ujęcie, a to na zmianę światła, a to na zmianę kostiumów.
1: A to
0: na
1: dobel, coś. Jeden, drugi, trzeci, ósmy?
0: Tak. No, do ósmego nie doszłam, raczej jeden, dwa powiedzmy są jakieś te. Fajna jest to praca też, bardzo. Ale no ja kocham ten teatr, ten dech, ten właśnie kurz, te kurtyny, moją garderobę, moje koleżanki z garderoby, w ogóle całe wszystkich pracowników teatru. No, zmieniają się ludzie, no bo część odchodzi na emeryturę, no to już jest naprawdę parę ładnych lat, przychodzą nowi. Znaczy duża jest rotacja, jeśli chodzi o młode osoby, bo no... Cóż, próby w teatrze trwają po 8 godzin. To jest 10.14, 18.22, więc właściwie praktycznie cały dzień mamy, jak to się mówi, rozwalony. Pół weekendy zajęte, bo gramy, no poniedziałki mamy wolne, żeby sobie pozałatwić jakieś tam sprawy. No często też tak bywało wcześniej, że bardzo dużo pracowałam i było tak, że w sobotę była na przykład premiera, a we wtorek zaczęliśmy już próby do nowej sztuki, więc nie było takiego trochę oddechu. No i to momentami też śmiałam się, że wygląda jak w koszarach. Każdy dzień jest jakimś takim dniem świstaka. Wstajesz, śniadanie, próba, obiad, zakupy, próba i tak cały tydzień, prawda? Cały tydzień, cały miesiąc, w zależności od tego, jak ile mamy przeznaczone czasu na przygotowanie danego spektaklu.
1: A nie mogę też o to nie zapytać i tutaj nie będę szczególnie oryginalny. Zdarzało się zapomnieć tekstu na scenie?
0: Oczywiście. Znaczy taką najbardziej sytuację, którą pamiętam, bo to była właśnie sytuacja w Małym Księciu. Był może 1994
1: Oczywiście.
0: Rok, tak. Gra tego Lisa, to już było chyba ze 150 przedstawienie, więc powinno się mieć tak w małym palcu ten tekst. I grałam to właśnie z takim kolegą właśnie po fachu, Krystian miał na imię ten chłopiec, bo to mali książęta, tak, się zmieniali co jakiś czas, bo chłopcy rośli i tak dalej. Więc to już był któraś obsada tego małego księcia i właśnie z Krystianem tak sobie tutaj gadamy i ja miałam taki tekst, że kiedy mnie oswoisz, będę twoim przyjacielem, tak? I teraz, no i tam coś mówię, i kiedy mnie... I ten wyraz mi wypadł. Boże, co ja mam tu powiedzieć? Naprawdę, to była czarna dziura. Milion lat, że tak powiem, chyba upłynęło. I słyszę, jak właśnie Krystian do mnie...

0: było cudowne, no. No zdarza się też, że zapomnieć to. Znaczy,
1: czyli zachował się jak profesjonalny aktor.
0: Tak, jak profesjonalny aktor. No czasami bywa z tym tekstem, no i nieraz jest tak, że jak możemy się poratować sami nawzajem z kolegami, powiedzmy jak mówimy tam jakąś prozą, ktoś coś nawiąże, no to okej, gorzej trochę z wierszem, nie? Ale żeby nie jak się wypadnie z rytmu rymu i w ogóle co tutaj szyjemy.
1: I właśnie da się ograć taką sytuację, tak żeby widz nie, że to tak miało być na przykład?
0: Tak. No widz, jeśli przychodzi pierwszy raz, no to nie ma pojęcia, nie, co się stało, czy ta pauza, ta dziura, ta cisza to ktoś. Ale są widzowie, którzy bywają kilkakrotnie na różnych spektaklach, to już powiedzmy by się na pewno na to złapali, że tu, o, tu wypadł tekst, albo coś zapomnieliśmy, albo coś się szyje.
1: No tak, to teatr. Jesteśmy w radiu, więc ja nie mogę też nie powiedzieć, że wspaniały głos, po prostu bardzo miło się pani słucha. Więc na koniec zapytam o role dubbingowe. Czy pani próbowała swoich sił w dubbingu?
0: To właśnie jeszcze muszę też, jak pan powiedział o radiu, ja też pracowałam w radiu, które mieściło się wtedy, było super, bo się mieściło na czwartym piętrze w teatrze.
1: Wszystko pod ręką?
0: Tak, i wtedy latałam góra dół, jak to się mówi, z audycji na spektakl, ze spektaklu na audycję. Przygoda z radiem też była super, naprawdę. A jeśli chodzi o dubbing, no to niedawno tam, w tamtym roku rozpoczęłam współpracę właśnie z takim studiem dubbingowym. Super praca, naprawdę, lepsza niż jakakolwiek terapia, nie wiem. Tam się można wykrzyczeć, tam trzeba mówić, no jest to zupełnie inny rodzaj ekspresji. Można się wykrzyczeć, wygłupiać, zupełnie bezkarnie, no i za jakieś tam pieniądze. Super.
1: Kogo pani dubbinguje, może pani zdradzić?
0: Dubbingowałam Smoczycę.

0: chciał życzyć właśnie pani, żeby ten daming się tutaj rozwijało, jak najmniej tutaj.
1: Tak, proszę życzyć, bo myślę, że to jest też fajny kierunek.
0: Otrzymamy kciuki.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Izabela Berejko była dzisiaj gościem w naszej studiu. Bardzo dziękuję za wizytę i no, że odsłoniła pani trochę kulis teatralnych przede wszystkim.
1: No myślę, że kiedyś jeszcze się spotkamy za jakiś czas, to będę miała więcej anegdoty do powiedzenia. Dziękuję
0: Mam
1: bardzo.
0: Mam nadzieję. Dziękuję bardzo.
2: FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4. Vox FM
3: Radom.
2: Vox FM
3: Radom.
2: Rozrywka
3: Vox FM Radom.
1: Witam w kolejnej odsłonie magazynu rozrywkowego Radia Vox FM Radom, Sandra Pawłowska, a dzisiaj znów będzie tanecznie, bo moim i Państwa gościem jest Patrycja Winiarska, jedna z trenerek radomskiego kolektywu. Tutaj już tancerze z radomskiego kolektywu byli naszymi gośćmi, ale dzisiaj Patrycja. Dlaczego Patrycja? Bo jesteś jedyną trenerką w Radomiu stylu tanecznego, który nazywa się
4: Walking.
1: I Patrycja, powiedzmy na początku, wyjaśnijmy naszym słuchaczom, czym jest walking, bo to jest dość specyficzny styl taneczny, to po pierwsze, a po drugie jego pochodzenie też jest bardzo takie specyficzne i w zasadzie na czasie.
4: Jak najbardziej. Więc jeżeli mamy zacząć, to sam walking powstał w latach 70., czyli w takiej szalonej erze disco w Los Angeles, w Stanach Zjednoczonych.
1: Gorączka sobotniej nocy, John Travolta, te sprawy.
4: Te sprawy, jak najbardziej. Więc do tej muzyki powstał ten styl tańca. Dlatego możemy powiedzieć, że jest taki żywiołowy i robi duże wrażenie. W tym tańcu szczególnie możemy zauważyć dużą i charakterystyczną pracę rąk. Jest tego bardzo, bardzo dużo, ale też poza rękoma oczywiście mamy groove, mamy footwork, czyli nasze ciało.
1: Czym jest ten groove? Bo tutaj tak wiesz, słuchacze mogą mnie do końca wiedzieć, co chodzi.
4: Tak, więc tłumacząc, chodzi po prostu o pracę naszego ciała, o to, żeby po prostu też wyluzować się i słuchać muzyki tak, jak nas niesie, tak po prostu dać się jej porwać. I footwork, czyli po prostu praca naszych nóg.
1: Ale to tak łatwo brzmi, ale wcale chyba takie łatwe nie jest, bo nawet jeżeli słuchacze, a podejrzewam, że większość naszych słuchaczy zna film Gorączkę sobotniej nocy, to nie jest wcale takie proste wykonywać te ruchy rękoma, bo one są dosyć szybkie, tak jak powiedziałaś, ekspresyjne, no i ta praca nóg.
4: Tak,

0: pracujemy w dużej mierze nad muzykalnością. Czyli o co chodzi? Czyli staramy się naszym tańcem pokazać, dosłownie pokazać muzykę. To jak ona, tak jak chcemy, żeby nasi widzowie zobaczyli to, co słyszą. Może tak.
1: Tutaj też gdzieś wyczytałam w internetach, że ten styl jest mocno związany ze społecznością LGBT, że jest to styl, który wywodzi się z klubów gejowskich, tak? Dzisiaj u nas w Radomiu, tak jak obserwuję ciebie, twoją grupę taneczną, głównie tańczą dziewczyny. Czy spotykasz mężczyzn tańczących ten właśnie styl walking?
0: Tak, jak najbardziej. Mężczyźni też tańczą ten styl. I patrząc na samą Europę, czy Polskę, czy światowo, jest też bardzo dużo mężczyzn tańczących walking. To prawda, u mnie głównie na zajęciach są dziewczyny, kobiety, więc ten styl tańca jest po prostu dla każdego. Tak jak wspomniałaś, właśnie ten styl powstał w klubach, gdzie zapoczątkowały to osoby homoseksualne. I potem, powiedzmy to, zaczęło się coraz bardziej rozrastać i również jakby dołączyły do tego kobiety.
1: Mamy walking, mamy styl taneczny, w którym tak naprawdę, tak jak powiedziałaś, przedstawiamy muzykę, tak? Jest to zobrazowanie muzyki, ale też tak jak obserwuję tancerzy walking, to tutaj chyba ogromną rolę też gra strój, gra makijaż. To wszystko jest ważne. To jak to powinno wyglądać?
0: W sensie jest ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsze jest to, żebyśmy czuli się sobą, więc jeżeli ktoś ma ochotę pokazać siebie poprzez jakiś tam mocniejszy makijaż, jakiś bardziej taki ciekawy.
1: Te lata 70. to były takie kolorowe lata.
0: Były bardzo kolorowe, cekinowe, więc na przykład na zawodach walkingowych można zaobserwować ten styl ubierania się, ale również powiedzmy taka moda nowoczesna, gdzie już nie ma tak.
1: Znaczy ja myślę, że akurat ten styl lat 70. obecnie w modzie gdzieś zaczyna wracać, tak? Dzwony,
0: tak,
1: szwedy.
0: Tak, więc gdzieś tam to się powiela, ale jeżeli nie mamy na to totalnie ochoty, nie trzeba.

0: Walking to jest ten styl taneczny, który w tym momencie chyba najbardziej cię absorbuje. Ale ja chciałam zapytać w ogóle o początek. Od jakiego stylu się zaczęło? W ogóle kiedy ta zajawka taneczna u ciebie się rozwinęła?
1: O, więc jeżeli chodzi o sam taniec, to już ponad 20 lat temu, kiedy byłam dzieckiem, poszłam na zajęcia taneczne, gdzie były to jakieś tam tańce towarzyskie, potem chciałam spróbować hip-hopu i w tym hip-hopie zostałam przez około 10
0: lat. Czyli zaczęłaś od klasyki, a przeszłaś na ulicę.
1: Tak, można tak powiedzieć. Ciężko było mnie prowadzić i ciężko mi się było podstosować pod partnera.
0: Czyli jednak indywidualny styl.
1: Zdecydowanie. Więc w Radomiu jeszcze po prostu nie było aż tak wielu możliwości na ten czas, kiedy byłam dzieckiem. Więc były tańce towarzyskie albo hip-hop. Więc po prostu naturalnie to poszło u mnie w tą stronę hip-hopową.
0: No tak, te lata 2000, 90 tak. To był ten boom, kiedy właśnie ten tak. Hip-hop, ten taniec uliczny, tak. Graffiti i tak, tak dalej.
1: Tak, to właśnie ten czas. I potem, gdy już gdzieś tam miałam 16-18 lat, zaczęłam bardziej się interesować tym, jak to wygląda w Polsce. Sam taniec w Polsce, bo wiadomo, jako dziecko no, ciężej było samemu podróżować. Ale później już pojawiły się takie możliwości, starałam się szukać różnych warsztatów, obozów i tak właśnie jeździłam, a to na jedne warsztaty, na drugie. I w trakcie jednego obozu tanecznego, to było bodajże w 2012 roku, jechałam głównie na obóz hip-hopowy, ale była też możliwość szkolenia się z innych styli. No i właśnie tam był walking. No i mówię, no dobrze, no jaki jestem, to spróbuję, no czemu by nie? No i wtedy po tym czasie, po tych zajęciach stwierdziłam, że wow, to chyba...
0: To jest twój styl, tak. To jest twój styl. Zakochała się, to była taka miłość od pierwszego wejścia.
1: Od pierwszych zajęć.
0: I okej, mamy walking, no ale tak jak powiedziałaś, mało jest tych tancerzy tego stylu, więc jak później ta twoja ścieżka przebiegała, jak to się rozwijało, bo no w Radomiu ciężko było się uczyć tego tańca.

więcej osób w Polsce zaczęło interesować się tym stylem tańca, jakim jest walking, bo wcześniej można powiedzieć, że w ogóle tego nie było w Polsce, tylko gdzieś za granicą, to zrobiłyśmy sobie taką paczkę dziewczyn i zaczęłyśmy podróżować po Europie, głównie do Włoch, bo tam było najwięcej tych warsztatów, zawodów. Też przyjeżdżali ludzie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie mogłyśmy brać warsztaty i tak naprawdę no, szkolić się u źródła. Mm-hmm. więc wtedy po takich wyjazdach czerpałyśmy sporo wiedzy na ten temat, doświadczenia, wracałyśmy do Polski. No i same gdzieś tam sobie trenowałyśmy, bo każda z nas była z innej części Polski, na przykład z Poznania, czy z Wrocławia, czy z Gdańska, z różnych po prostu naprawdę części Polski. No i tak powoli zaczęły

0: mamy jeszcze Madzie, tak?
1: Która tańczy
0: house, tak? Więc przyjechałaś ty i mówisz, słuchajcie, ja mam walking, tak? Jaka była ich reakcja? Czyli chcieli się uczyć.
1: Mhm. Więc to jeszcze było w takim czasie, gdzie jeszcze w sumie poznawaliśmy się jako ekipa, więc to też dla nas było takie fajne, że wreszcie jakby trafiliśmy na takich, na siebie, na takich zajawkowych ludzi w swoim mieście i nie musieliśmy jeździć gdzieś poza Radom,

0: tak, bo te szkiele taneczne, których wy uczycie, są typowo uliczne, więc gdzie najlepiej je pokazać? Na ulicy.
1: Tak. Jeszcze dodam, że właśnie walking jest takim stylem, który pochodzi z klubów, bo właśnie powstało to w klubach, ta gorączka sobotniej nocy, więc wywodzi się to z klubów, ale jak najbardziej no, mieszamy się środowiskami. To nie jest tak, że my z klubu, wy z ulicy, to nie rozmawiamy.
0: Mm-hmm. Chciałam Ciebie zapytać, tak jak powiedziałaś, najpierw był taniec towarzyski, potem gdzieś tam hip-hop. Czy z tego hip-hopu trudno było przejść w ten walking, bo jednak ruchy są zupełnie inne. Tu bardziej tak. Ten walking gdzieś pod ten taniec towarzyski tak. Podchodzi.
1: Troszkę

0: coworkingów, w tych klubach, gdzie się spotykali ci ludzie i wymieniali po prostu swoim tańcem. Więc co mi dał hip-hop w walkingu? Myślę, że też to, że tańczyłam dużo w formacjach tanecznych, to mi dało najwięcej, ponieważ miałam już w sobie tę dyscyplinę i myślę, że to jest takie najważniejsze, żeby po prostu cały czas, codziennie, czy nie wiem, co tydzień, czy co dwa dni po prostu robić ten trening i iść w to. Regularnie.
1: Regularnie i konsekwentnie przede wszystkim. Walking jest tańcem, tak jak powiedziałaś, ekspresywnym, indywidualnym, ale tańczycie też w formacjach. Czy trudno jest wam tutaj zachować tę synchronę? Bo tak jak ja patrzę na was, kiedy wy tańczycie i te ruchy rękoma są naprawdę takie bardzo, bardzo, bardzo szybkie. Jak wyglądają te wasze treningi właśnie w tych formacjach?
0: Więc jeżeli chodzi o formacje, czy właśnie tworzenie takich showcase'ów, pokazów, no to jest

0: jest chyba takie bardziej show, prawda?
1: Tak, bardziej bym powiedziała, że to jest show niż taka formacja taneczna.
0: Patrycja, turnieje taneczne. Jak dużo jest takich turniej tanecznych? Bo jeśli chodzi o ten hip-hop, to tego jest naprawdę mnóstwo.
1: Ogrom,
0: ten hip-hop króluje. Zresztą w Radomiu jest dużo miejsc, gdzie dzieciaki, gdzie dorośli mogą hip-hop tańczyć. A jak jest z tym walkingiem? Gdzie ty jeździsz na turnieje i dzisiaj jeszcze cały czas czerpiesz?
1: Tak, więc ja cały czas jestem aktywna na tej scenie walkingowej i biorę udział w zawodach. Głównie skupiam się na wydarzeniach za granicą, w Europie, czy czasem gdzieś tam planuję jakieś dalsze podróże. Bardzo marzy mi się, żeby pojechać do Azji i wziąć tam udział w zawodach, bo tam jest najwyższy poziom, można powiedzieć, na świecie.
0: Jestem zaskoczona, bo jednak tutaj disco, lata 70. Tak. I Azja gdzieś w ogóle mi nie wspomina.

0: Polski. I to będzie super wydarzenie, będą warsztaty i zawody, też zjeżdżają się ludzie spoza Polski, więc poziom będzie naprawdę taki europejski.
1: Europejski. A w samej Polsce jak dużo jest waszych przedstawicieli?
0: Teraz już jest dużo. Teraz już jest dużo, ponieważ tak naprawdę z takiej naszej pierwszej piątki, jaka była, teraz każdy już ma swoich uczniów, którzy też już niektórzy uczą, więc to się powoli rozprzestrzenia na kolejne.

0: Tak, jest naprawdę garstka tych, tak. Tych osób. To jak ty próbujesz zarażać tym walkingiem swoich podopiecznych? Czy takie młodsze dzieciaki też tańczą? Czy jednak ta granica wieku jest troszeczkę wyższa? Bo też patrzę na ten walking, jest to taki sensualny taniec, tak? Tu jednak te ruchy ciała są takie, no właśnie, sensualne, tak? Widać tą kobiecość, ten seksapil.
1: Tak. Jeżeli chcemy to podkreślić, jak najbardziej można. Mężczyźni też mogą podkreślić swoją męskość, to jak się czują. Jeżeli chodzi o dzieci, też prowadzę takie zajęcia, gdzie są na takie zajęcia właśnie dzieci, więc wtedy głównie skupiamy się na technice, na muzykalności, żeby po prostu ta koordynacja ruchowa też była lepsza, a dopiero później gdzieś staram się zwracać uwagę na tą ich indywidualność, gdzie mogą się po prostu wyrazić to, jakie mają emocje, na przykład jak się dzisiaj czują, to mogą to na spokojnie wyrazić w tym tańcu.
0: Mhm. Powiedziałaś też, że bardzo ważna jest tutaj muzyka. To jak ty stosujesz dobór muzyki do układu, który aktualnie przygotowujesz? Czy to jest tak, że słyszysz kawałek i to by się już w głowie rodzi, tak? Taki ruch?
1: Często
0: czy na przykład
1: tak
0: lecisz na freestyle'u?
1: Często tak jest, że jak usłyszę jakąś piosenkę, to po prostu już moja głowa sama tworzy.

0: kawę.
1: Mhm. Jakie mamy kroki w walkingu? Takie nazwy, tak? Bo wiemy, że hip-hop ma swoje nazwy, tak. Breakdance ma swoje nazwy, więc podejrzewam, że walking też jakieś swoje nazwy ma. Który z kroków jest takim krokiem podstawowym?
0: Mhm. Więc jeżeli chodzi o walking, tutaj nie ma aż tyle terminologii w tym tańcu, jak na przykład w hip-hopie, czy w b-boyingu, czy właśnie w breakdance'ie. Tutaj mamy pewne nazwy, na przykład bolo, czy basic drill, czy po prostu robimy różne drille,

0: No dobra, ale przychodzę do ciebie na zajęcia, puszczasz muzykę, stajemy i na to pierwsze zwracamy uwagę, co pierwsze robimy. Czy to są jednak ruchy rąk, czy ruchy nóg? Jak to wygląda?
1: Zazwyczaj na takich pierwszych zajęciach staram się uruchomić klatkę, żebyśmy właśnie uruchomili tą klatkę, bo ona bardzo pomaga w ruchach rąk. Jeżeli mamy odblokowaną klatkę, to mamy wtedy większe zakresy w naszych rękach. Jest łatwiej też tak się zebrać w ciele, że tak powiem. Wtedy nie odłączamy tych rąk od naszego ciała, tylko one są taką spójną częścią razem z naszym ciałem.
0: A powiedz mi, wiesz, że jako nastolatka tańczyłaś ten breakdance, więc podejrzewam, że gdzieś tam też hip-hop, że rodzice gdzieś tam w tym uczestniczyli. A jak rodzice zareagowali, kiedy zmieniłaś styl taneczny? Czy oni jakoś to, nie wiem, negowali, akceptowali? Jak to było? Czy byli w szoku? No bo mówię, to był taki bardzo wyjątkowy taniec, tak? W sensie, no i te stroje, ta muzyka.
1: Nie było żadnej takiej negatywnej reakcji. Myślę, że raczej takie wsparcie i dążenie po prostu za moją pasją, więc to było naprawdę super.

0: właśnie te 10 lat. No i tańczyłam, było fajnie, ale jednak starałam się poznawać nowe style, właśnie house, czy czasami, nie wiem, popping, breakdance, inne style streetowe. No ale właśnie ten walking gdzieś tam zrobił na mnie to największe wrażenie.
1: Mhm. Ale poza walkingiem też trenujesz high heels, dobrze?
0: Tak.
1: Dobrze mówię?
0: Tak.
1: Czy te style gdzieś ze sobą współgrają?
0: Dla mnie bardzo współgrają, ponieważ jak zaczęłam startować w zawodach walkingowych, zaczęłam tańczyć na obcasach.
1: I... No tak, tu strawek w hip-hopie, tak. Trzeba przejść na szpilki.
0: Znaczy, nie jest to obowiązkowe,
1: ale efekt jest wizualny.
0: Ale jest efekt,
1: inny, nie?
0: Tak. Można podkreślić swoją kobiecość, więc... Więc myślę, że dlatego zdecydowałam się na te obcasy, szpilki i potem...

0: zajęcia high heels, czyli na szpilkach. Czy jest to bardzo kontuzyjne? Jak to wygląda na zajęciach? Bo ja sobie tak myślę, idziesz na wesele, tańczysz w szpilkach, nogi zaczynają boleć, to po prostu te buty zdejmujesz. A tutaj jednak ten but robi robotę.
1: Tak, więc ważne jest to, żeby mieć wygodne buty, żeby one zakrywały kostkę, żeby były wiązane i żeby ta podeszwa była taka miękka, nie taka twarda, bo też właśnie...
0: Ale sprecyzujmy, to jest zupełnie inny but niż na przykład but do tańca towarzyskiego, tak?
1: Tak,
0: i tutaj
1: tak.
0: są specjalnie szyte buty. Tu wystarczą zwykłe szpilki sklepowe, ale z pewnymi...
1: Tak,

0: właśnie po to jestem, żeby zadbać o balans, żeby utrzymać się, o równowagę. Więc wpierw na takich zajęciach mamy porządną rozgrzewkę i dopiero potem wskakujemy w szpilki.
1: Na te zajęcia, podejrzewam, przychodzi więcej kobiet, już właśnie kobiet, tak? Nie tak. Nastolatek, nie dziewczynek. Jak oceniasz możliwości taneczne dorosłych radomianek?
0: Super, jest naprawdę ekstra. Niedawno właśnie ruszyłam z grupą od podstaw i jest naprawdę super. Myślę, że kobiety też potrzebują takiego miejsca dla siebie, gdzie właśnie mogą popracować nad swoją kobiecością, nad ruchami, powiedzmy bardziej sensualnymi, czy po prostu też spędzić czas w takim babskim gronie, gdzie każda w sumie z kursantek jakoś tam się wspiera, że nie wiem, przy cięższych ćwiczeniach, dobra, dawaj, lecimy jeszcze raz. I po prostu to robimy od początku, zaczynamy jeszcze raz, próbujemy i no jest fajnie, jest takie wsparcie, jest takie zaangażowanie w tej grupie. Mhm.
1: Tańczysz już ponad 20 lat, różne style taneczne za tobą. Pozostał walking i high heels, te takie kobiece tańce. Co tobie, Patrycja, daje taniec i dawał taniec?

dużo rzeczy się tam dzieje, więc zawsze po szkole szłam na zajęcia i zapominałam o tym wszystkim. Potem de facto po zajęciach uczyło mi się o wiele lepiej. Była to bardziej efektywna nauka, gdzie nie musiałam aż tyle siedzieć nad książkami, tylko w takiej świeżej głowie po prostu no, wchodziło to o wiele szybciej. Więc dawało mi takie oderwanie się od rzeczywistości. Dawało mi się też takie poczucie właśnie spełnienia, pracy nad sobą, taki nieustanny rozwój, co jest super w dążeniu do takiej perfekcji też czasami, gdzie w tańcu chcemy osiągnąć. Wiadomo, jest to może być i nieosiągalne, ale zawsze gdzieś tam chcemy brnąć do tego.

0: mniej więcej w podobnym wieku, to też był właśnie taki boom na te takie filmy taneczne, tak?
1: Tak, na przykład Step Up.
0: Dokładnie, i gdzieś to też tak kręcało, nie? Że tak. Taka determinacja do dążenia.
1: Że można naprawdę poprzez ten taniec zmienić swoje życie. Ja dzięki tańcu też naprawdę zwiedziłam
0: no właśnie,
1: bardzo dużo miejsc.
0: No właśnie, jak taniec zmienił twoje życie?
1: Zmienił w ten sposób, że nie boję się podróżować po świecie. Zwiedziłam naprawdę, no praktycznie całą Europę, byłam w Stanach Zjednoczonych też. Poznałam ogrom ludzi, też zmotywowało mnie to do nauki języka angielskiego na przykład. Poza tym hiszpańskiego i portugalskiego.
0: Mm-hmm. Czyli można powiedzieć, że już poliglotka.
1: Tak, więc taniec, im dalej się w to idzie i dalej się podróżuje, tym chce się poznać też innych tancerzy, inne kultury, więc na pewno te języki gdzieś pomagają na pewno w tym rozwoju.
0: Czyli jeśli słuchają nas rodzice dzieciaków, które się nie chcą uczyć i rodzice grożą tak, że o, jak się nie będziesz uczyć, to nie pójdziesz na zajęcia taneczne, to nie, broń Boże, tak nie robimy, bo jednak ten taniec odświeża umysł,
1: tak.
0: I jeśli dzieciak ma zajawkę, to trzeba ją chyba właśnie nie zabraniać.
1: Zdecydowanie. Może nie byłam orłem w ścisłych przedmiotach, ale jednak te języki gdzieś tam fajnie mi szły i miałam też dużo takiej zajawki z tego, że o, mogę poznać kolejny język, albo jedziemy na zawody do Francji, no to jakieś tam podstawowe słówka się nauczymy, żeby było fajnie.
0: No ale jeżeli na przykład nie porozumiewacie się, czy nie do końca rozumiecie się językowo, to zawsze ten taniec?
1: Tak, zawsze taniec, możemy się dogadać poprzez taniec.
0: Patrycja, chciałam Ciebie zapytać o najbliższe Twoje plany taneczne. Jakieś zawody się szykują? No i jak wygląda taki Twój dzień, bo powiedziałeś, że ten taniec jest w Twoim życiu cały czas. Czy jak często trenujesz teraz, tak? Czy to są treningi codzienne? Jak to wygląda?
1: No cóż, niestety nie są to już takie treningi codzienne, ponieważ też pracuję, powiedzmy, normalnie, na etat.
0: Czyli łączysz po prostu ten taniec z normalną pracą.

zajmuję się też, że tak powiedzmy, normalną pracą i artystyczną pracą, mm-hmm. gdzie potem popołudniami czy wieczorami prowadzę zajęcia. I zazwyczaj, kiedy nie mam zajęć tanecznych, kiedy nie prowadzę ich, wtedy robię swój trening albo głównie trenuję w weekendy, chyba że właśnie są jakieś zawody, warsztaty, to wtedy po prostu tam jadę. Mhm. I najbliższe, właśnie tak jak

zbliża się, więc tam na pewno to jest taki mój najbliższy wyjazd. Teraz jeszcze sporo warsztatów do poprowadzenia przede mną w weekendy. No i gdzieś tam plany

0: turniej, który tobie najbardziej zapadł w pamięć i był twoim największym sukcesem? Ja nie wiem, ci tancerze, goście, którzy przychodzą i mają swoje jakieś sukcesy, są bardzo skromni. Oni tak, wy tak nieśmiało i niechętnie mówicie o tych swoich sukcesach, a przecież o tym trzeba głośno mówić.
1: Tak, myślę, że trzeba właśnie zacząć o tym mówić i chwalić taniec za to, jakie daje nam możliwości, ponieważ nie dość, że dba o nasze aspekty fizyczne, to i też psychiczne i po prostu dba o naszą głowę. Więc... jakie było pytanie, przepraszam.
0: Jaki był taki turniej, który ty zapamiętałaś najbardziej i był tak jakby no, największy sukces odniosłaś?
1: Myślę, że takim turniejem były zawody Eleganza. Są to zawody we Włoszech, które są praktycznie już co roku od jakichś 5 lat. I na jednych z edycji zaprosili nas jako taki team

0: i spore wyróżnienie spośród całego świata, gdzie Polska została w ogóle zaproszona. Takie top 8.
1: I ty wśród tych, tak. Tych tancerzy.
0: Tak, tak. Więc to było ogromne wyróżnienie i doszliśmy do top 4, czyli naprawdę wysoko, wygrywając bitwę z Japonią, gdzie, no tak jak mówiłam, Japonia, czy w ogóle Azja, no jest na bardzo wysokim poziomie tanecznym.
1: Powoli kończąc, chciałam Cię jeszcze zapytać, podsumowując, dlaczego warto właśnie spróbować i zacząć trenować waki?
0: Więc myślę, że warto spróbować przede wszystkim i zakochać się w tym stylu poprzez to, że możemy wyrażać siebie, że nie ma on takich ściśle określonych ram. Wiadomo, są podstawy, gdzie pierw je nabędziemy na takich zajęciach,

0: emocje, na jakie my po prostu mamy ochotę. Mhm.
1: Gdzie można obejrzeć Twoje poczynania? Gdzieś w mediach społecznościowych?
0: Jak najbardziej. Zapraszam na mojego Instagrama patrycja.winiarska.pafi.

0: pięknie. Dziękuję pięknie, Patrycja, za rozmowę. A słuchaczom, tak jak powiedziała Patrycja, słuchacze zapraszamy, żeby zobaczyli, czym jest walking, bo my tylko o nim tutaj rozmawiamy, tak? Ale zanim jeszcze ktoś się nie zdecyduje, bo nie wie, o co chodzi, to właśnie w tych mediach społecznościowych na YouTubie można zobaczyć, czym jest walking. Dziękuję ślicznie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Rozrywka z Vox FM Radom.
0: A dzisiaj w studiu Radia Vox FM Radom w naszych rozrywkowych rozmowach gość, pewnie niespodziewany dla wielu naszych słuchaczy, Karol Pakosz, czyli nasz redakcyjny kolega. Witam.
3: Cześć, witam cię serdecznie, Sandro.
0: Na początek moje pierwsze pytanie. Karolu, jak czujesz się po drugiej stronie?
3: No powiem ci, zazwyczaj to ja jestem po tej dziennikarskiej stronie mikrofonu i powiem ci, że jest na pewno inaczej. Tak mogę na spokojnie
0: Ale nie czujesz się zestresowany?
3: Nawet trochę.
0: Dobrze, to może wytłumaczmy naszym słuchaczom, z czym dzisiaj Karol do nas przychodzi, bo pewnie niewielu naszych słuchaczy wie, że Karol jest też, poza tym, że jest dziennikarzem i moim kolegą biurko w biurko niemalże, jest komentatorem e-sportowym. I dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiać, o tym, czym jest e-sport, jak zaczęła się przygoda Karola z e-sportem i może kilka porad, jak zacząć, jak być e-sportowcem. To zacznijmy, Karolu, od początku. Czym w ogóle jest e-sport? Co to za dziedzina?
3: To ta literka E jest niedodana bez powodu, bo to bierze się między innymi tego, że to są tak zwane elektroniczne rozgrywki, które no, w zasadzie rozgrywają się w grach. Jeżeli na przykład na olimpiadzie mamy dyscypliny sportowe, prawda, rzut w dal, oszczepem, biegi, to tutaj takimi właśnie konkurencjami są w zasadzie konkretne gry, które stworzyli różni wydawcy. I to właśnie w nich różni zawodnicy rywalizują w turniejach, ligach, rozgrywkach. Dosyć zbliżenie jak choćby do piłki nożnej. Jest to rozgrywane niejednokrotnie na bardzo profesjonalnych poziomach. Każdy z takich tytułów, który właśnie jest bardziej po tak zwanej competitive, czyli pod rozgrywki takie zawodowe, posiadają właśnie swoje mistrzostwa, choćby właśnie europejskie, też są mistrzostwa świata. Choćby w tytule, którym ja się zajmuję, czyli Rainbow Six Siege, tutaj na przykład raz do roku mamy tak zwany Six Invitational. To jest turniej, na którym bierze udział 16 najlepszych drużyn z 4 różnych regionów świata, bo tak po prostu...
0: Świata, całego świata.
3: Całego świata, dokładnie. Tam właśnie oni się spotykają i walczą o wielkie trofeum i zostanie czempionem, najlepszą drużyną w Rainbow Six Siege na dany rok. I tutaj pewna ciekawostka, bo zazwyczaj, kiedy mamy puchary, to one są takie charakterystyczne, złote, prawda, okrąglutkie. Tutaj nie. Tutaj jest trofeum, jest w postaci młota burzącego. Oczywiście nie jest on prawdziwy.
0: I to jest pewnie związane z tą grą.
3: Tak, bo jedna z postaci posiada taką umiejętność, że posiada taki młot, który pozwala mu przechodzić przez pewne słabsze ściany.
0: Czyli wychodzi na to, że tak jak wielu rodziców na przykład odgania dzieciaki od gier komputerowych, okazuje się, że w tych grach też można zostać mistrzem.
3: Tak, można zostać mistrzem jak najbardziej. Ludzie czasem poświęcają temu bardzo wiele czasu. To są oczywiście na zasadzie treningów, bo te drużyny, które biorą udział w tych rozgrywkach, najzwyczajniej w świecie mają swoje treningi, mają swoich trenerów, mają też skautów, którzy wyszukują kolejnych zawodników do drużyny. Wiem, że są też...
0: Ale czy to wszystko dzieje się w przestrzeni właśnie online?
3: Różnie, bo niektóre drużyny na przykład mają tak, że pewne ligi mogą rozgrywać najzwyczajniej w świecie od siebie z domowego zacisza, ale na przykład niektóre drużyny, jak są zakontraktowani właśnie w tych drużynach zawodnicy, na przykład są proszeni o to, żeby przyjeżdżać do tak zwanego gaming house'u. To jest specjalne miejsce, które na przykład często jest wynajmowane albo posiada jakaś konkretna organizacja e-sportowa. Organizacje sportowe to są po prostu drużyny. Tak jak na przykład mamy Real Madryt, to możemy mieć właśnie organizację e-sportową, która na przykład nazywa się Face Clan, prawda? To takie drużyny mają swój własny, można powiedzieć, taki gaming house. Tam biorą właśnie zawodników i razem oni po prostu zacieśniają swoje więzi i regularnie trenują. Także jest trening i online, jak i również można powiedzieć, że offline. Mhm.
0: Ale mówimy tutaj o drużynach. A czy takie występy indywidualne też w e-sporcie są? Zdarzają się?
3: Tak, jak najbardziej, bo to wszystko zależy od tytułu. Bo z jednej strony mamy na przykład League of Legends. Tutaj mamy oczywiście drużyny 5-osobowe, ale na przykład mamy też przykładowo kolekcjonerską grę karcianą herbstą, elektroniczną. I tutaj zawodnicy występują najczęściej pojedynczo. Po prostu się zgłaszają i biorą udział. Mhm.
0: Karolu, to może zacznijmy od początku. Jak u Ciebie zaczęła się przygoda z e-sportem? Skąd się w ogóle to wzięło?
3: Początki łączą się z tym, że no, poza tym, że jestem komentatorem, jestem też streamerem. Może powinien tylko właśnie dodać, żeby poprowadzić dalej, o co chodzi w streamingu. Streaming to po prostu jest mniej więcej to, jak kiedyś przychodziło się za mało lata do swojego kolegi, pytałeś go, hej, co robisz? Gram. Mogę popatrzeć?
0: Będę grał w grę.
3: Tak, dokładnie. Może właśnie jedną z tych, może taka jak z tego mema, a może jakąś inną. No i właśnie pytałeś go, w co grasz? No to mogę popatrzeć? Możesz. No i siedziałeś z nimi, popatrzyłeś sobie, jak on gra i sobie rozmawialiście. No i w zasadzie w praktyce ja to robię. Po prostu transmituję swoją rozgrywkę, jak gram w jakąś grę i ludzie przychodzą sobie popatrzeć, rozmawiają ze mną. Ludzie bardzo lubią taki właśnie rodzaj rozrywki, kontentu, ze względu na to, że po prostu mają tutaj dużą interakcję. Mogą porozmawiać z osobą, którą oglądają, prawda? Co na przykład w przypadku telewizji, no nie zawsze.
0: Nie, na przykład, nie wiem, sportu takiego jak piłka nożna, w trakcie gry piłkarz nie rozmawia ze swoimi fanami, tak?
3: W sporcie jest troszeczkę tutaj inaczej, jeżeli chodzi właśnie o bycie komentatorem, ale zaczęło się u mnie od streamingu. Zacząłem być streamerem mniej więcej na przełomie 2016-2017 roku, mniej więcej kiedy byłem na końcówce czwartego roku studiów. U mnie to wynikało z tego, że po prostu bardzo chciałem poznawać ludzi. Wiedziałem, że te streamy pozwolą mi właśnie poznawać ludzi, no i tak było, poznawałem.
0: Od początku była to jedna gra?
3: Nie, to była inna gra, ona się nazywała Paladins, ale w pewnym momencie czułem, że tam właśnie nie będę musiał rozwijać jako komentator e-sportowy, ale pewien mój znajomy zaproponował mi to, że czyni się jakiegoś turnieju właśnie w tą grę skomentować, spróbować się. Początki były dosyć specyficzne, bo pierwszy raz to robiłem. Był stres, była niepewność, nie do końca wiedziałem, jak to robić. Czułem też, miałem takie też lekkie wrażenie, że w niektórych momentach brakuje mi wiedzy, bo jako komentator jednak tą wiedzę musisz posiadać, żeby móc...
0: musisz znać tą grę od podszewki, tak?
3: W pewien sposób tak i musisz po prostu pokazać, bo jest to wymagane, prawda? To ty pokazujesz tą rozgrywkę widzom. Poszło jak poszło, w miarę średnio, tak naprawdę.
0: To samo krytyka jest ważna.
3: Ale w końcu byłem z siebie dumny, bo dałem z siebie 100% i wiem, że robiłem co mogłem, żeby wyszło jak najlepiej. Kolejne komentarze stawały się coraz lepsze, prawda, bo najzwyczajniej w świecie polepszałem wiedzę, miałem już powoli warsztat, nabierałem, ale tak jak mówię, tam czułem, po prostu to było takie moje odczucie i moja opinia, że w tym tytule jako komentator komentujący po polsku nie miałem szansy się rozwijać. Taką szansę to zauważyłem w grze Rainbow Six Siege. Tutaj popróbowałem, zaczynałem od tak zwanych turniejów społeczności, które były organizowane, tam się trochę pokazałem, no i zobaczyli mnie przedstawiciele firmy, która stworzyła tę grę i zaproponowali mi już bardziej konkretne rozrywki. No i...
0: Czyli jednak tutaj taka zwykła gra, zwykła przyjemność zaczęła się rozwijać gdzieś w jakieś tam biznesy i interesy.
3: W pewien sposób tak, bo no nie powiem, na początku...
0: A skąd ta firma? Jeszcze tak zakątek świata?
3: Francja.
0: Francja, czyli Polaka grającego w grę, komentującego, streamującego, gdzieś francuska firma zauważyła.
3: Tak, bo...
0: To duże wyróżnienie.
3: Tak, no to akurat na plus jest to, że akurat, jak dobrze pamiętam, to byli polscy przedstawiciele, czyli po prostu z polskiego oddziału tej firmy, bo oczywiście firma jest duża, ma przedstawicieli w różnych częściach kraju, no i tutaj miała też polski tak jakby oddział. No i ten polski oddział mnie zauważył, że tutaj jest możliwość i zaproponowali mi komentowanie rozgrywek już wyższego poziomu, tak zwany... To był, jak dobrze pamiętam, Major, Six Major Paris to się nazywało. Major to jest taki rodzaj bardzo dużego turnieju w e-sporcie, występuje on w różnych rozgrywkach, jeżeli właśnie w różnych tytułach i zazwyczaj jest to dosyć prestiżowa impreza, jest to zazwyczaj bardzo topowe drużyny tam występują, walczą o konkretny puchar.
0: Ale to są dalej drużyny z całego świata?
3: Na Majorach zazwyczaj tak. Tutaj nie mamy takich bardziej regionalnych, tu mamy międzynarodowe rozgrywki i miałem właśnie przyjemność skomentować tutaj w moim takim drugim współkomentatorem Husariusem, to też był właśnie też taki jedna z okazji, gdzie miałem przyjemność komentować w duecie. Nie robiłem tego już pierwszy raz, ale tutaj miałem wrażenie, że jest to taki komentarz... Nie chciałbym po prostu nikomu się narazić, bo szanuję wszystkich moich współkomentatorów, ale po prostu poczułem magię komentowania w duecie właśnie z tą osobą, no on miał pseudonim Husarius, tutaj nawiązanie oczywiście do Husarii, bo on akurat, jak dobrze pamiętam, był bardzo patriotą, chyba jest dalej, bo nie mamy ze sobą kontaktu. I powiem tak, magia się zadziałała. Też było trochę stresu, bo to w zasadzie było pierwszy tak poważny turniej, jak można by... Znaczy wcześniej...
0: Ja chciałam zapytać, wy komentujecie w języku polskim, tak? Dla całego świata? Czy w konkretnych zakątkach świata, państwach są inni komentatorzy, które dane rozgrywki też komentują?
3: Zgadza się. Zazwyczaj jest tak zwany główny cast. On jest oczywiście po języku, w języku angielskim. Na głównym kanale takie transmisje najczęściej prowadzone są, choć nie zawsze oczywiście, tylko no, dosyć popularnym miejscem do ich prowadzenia, jeżeli chodzi o rozgrywki sportowe, jest platforma Twitch. I na takiej platformie Twitch na przykład masz parę różnych kanałów i jeden jest właśnie po angielsku, drugi po hiszpańsku, włosku, bo są na przykład też włoscy, hiszpańscy komentatorzy, no i też byli polscy. No i my po prostu tam mieliśmy swoje pierwsze kroki, jeżeli chodzi właśnie o tak prestiżowy turniej, choć muszę pomknąć, że miałem jeszcze jeden taki wcześniej epizod przy Paladynie, gdzie komentowałem, ale to bardzo krótko, ja tutaj praktycznie go nie pamiętam, choć był to fajny epizod, to jednak, no mówię, największa magia z takim dużym prestiżem turnieju zadziała się właśnie jednak już przy Rainbow Six Siege, bo turniej takiego poziomu był dla mnie czymś wręcz niesamowitym, trochę spełnienie marzeń, bo ja przyglądałem się na przykład komentatorom z innej gry i marzyło mi się po prostu najzwyczajniej w świecie też, żeby zakosztować takiego tłumaczenia gry, przekazywania swoich emocji widzom, bo to też jest część pracy komentatora, nie tylko tłumaczenia.
0: Ja jako rodzic gdzieś tam oglądam moje dziecko siedzące na telefonie, oglądające te filmiki, nie wiem, komentują jeden dzieciak z drugim jakąś grę, to jest właśnie ten streaming, tak? Oni grają i komentują sobie w międzyczasie, co robią, tak? I od czegoś takiego mogą już zacząć dzieciaki?
3: Powiem tak, droga, to akurat no, to nie do końca tutaj jest to właśnie takie komentowanie. Tutaj jest raczej, podejrzewam, że to jest jakiś filmik z gameplayem, gdzie po prostu opisują. To też jest rodzaj jakiegoś kontentu, ale tutaj mówimy właśnie o samym takim stricte sportowym. To leczy się z dwóch komentatorów, siada, chwilę przed nimi są jeszcze osoby od analizy, bo przy większych turniejach na przykład ma się jeszcze analiz desk tak zwany. Tutaj mamy też właśnie jakichś zawodowców, którzy no, układają na czynniki pierwsze obie drużyny i zbliżające się spotkanie.
0: Jaka strategia i tak dalej.
3: Co mogą się spodziewać, jak mogą tutaj podejść, czy były ostatnio miały drużyny gorsze, lepsze momenty, co może wpływać na ich rozgrywkę, na kondycję zawodników, na różne sposoby. No i potem kasterzy wchodzą, zaczynają się właśnie komentowanie, mówią runda po rundzie właśnie, co się dzieje, nadają tempo, wręcz powiedziałbym swoim głosem, bo o to chodzi w pracy komentarza, żeby nadać tempo, dać tym tempem swoim właśnie głosem, radością.
0: Emocje.
3: Tak jest, dokładnie. Dajesz te emocje ludziom i one się, powiedziałbym, udzielają, co przekłada się oczywiście na to, co jest najważniejsze, bo to wszystko sprowadza się do tego, żeby dać rozrywkę. Mhm. I właśnie tym jest komentator, żeby dać dużo zabawy, dużo radości, a jednocześnie czasem czegoś pouczyć.
0: Jeszcze chciałam cię zapytać o ten komentarz do tych gier. Tak jak powiedziałeś, to są konkretne rozgrywki, które dzieją się na arenie całego świata. Wy komentujecie tu w Polsce, ale to nie jest taki komentarz w domu przed komputerem. To już są takie profesjonalne studia komentatorskie nawet z tego co wiem, programy telewizyjne.
3: Tak, bo takie rozgrywki też są transmitowane w telewizjach, przy czym niektóre rozgrywki, na przykład niższej rangi, są komentowane z domowego zacisza, bo na przykład komentator jest w stanie przygotować sobie swoje własne przytulne gniazdko w postaci takiego własnego studia, prawda? Za nim jest green screen, który właśnie, no powiedzmy, wtedy nie widać na transmisji, na kamerce mebli w postaci na przykład krzesła dodatkowego, albo kota, który śpi na łóżku, to jego wtedy nie widać, za tobą jest po prostu grafika, no i jesteście na tych kamerkach, komentujecie. Ale są też właśnie turnieje, tak jak na przykład były Mistrzostwa Polski w Rainbow Six Siege, gdzie przyjeżdża się do profesjonalnego studia telewizyjnego i miałem przyjemność właśnie też je komentować z takiego dużego studia. Tutaj też już trochę inaczej wygląda ta praca.
0: No właśnie, jak to wygląda, bo to jest na pewno zupełnie co innego, tak? Tu jesteś sam sobie, tu jest was dwóch komentatorów, plus jeszcze błysk fleszy. Jak wy oglądacie te rozgrywki? Macie jakiś specjalny telebim?
3: Tak, jest tak jak my mieliśmy, to było najczęściej tak, że my mieliśmy właśnie to swoje studyjko, a zaraz przed nim oczywiście telewizor, na którym wszystko widzieliśmy. Ewentualnie jeszcze mieliśmy też tak troszeczkę niżej. To już zależy po prostu, jak tam to wyglądało, jakie rozgrywki, prawda? I po prostu widzieliśmy i po prostu opisywaliśmy to, co się raz za razem działo. Kiedy zawodnicy przygotowywali właśnie tutaj swoją obronę, drudzy jak przygotowywali atak, bo te rozgrywki zakontrolowane właśnie to polegają, że jedni się bronią, drudzy atakują i na zmianę, osiągając rundę za rundą, aż któryś zdobędzie więcej rund do pewnego pułapu i wygrywa spotkanie na danej mapie. Bo to jeszcze, co warto zwrócić, to niektóre rozgrywki na przykład nie są tylko, że jest jedna mapa rozegrana i koniec, tylko na przykład trzeba wygrać dwie z trzech map, czyli tak zwane best of trzy trzeba zagrać. A finały często są w dużych rozgrywek na pięć map rozgrywane, czyli trzeba wygrać trzy z pięciu map.
0: Tak jak powiedziałeś, zainteresowanie tym e-sportem jest ogromne, bo są to zawodnicy z całego świata. Tak naprawdę będąc w Polsce możemy grać z zawodnikiem z Chin, możemy grać z zawodnikiem ze Stanów Zjednoczonych. Powiedz mi, Karol, z twojej perspektywy, jako osoby, która po pierwsze gra, jest streamerem, jest komentatorem e-sportowym, gdzie kryje się sekret sukcesu e-sportowego?
3: Myślę, że to jest ten podobny sekret, jaki kryje się za piłką nożną, koszykówką czy narciarstwem. Tu chodzi o ten element dreszczyku emocji, rywalizacji pomiędzy ludźmi. Bo ludzie lubią rywalizować, sprawdzać się. To jest też takie sprawdzenie.
0: To jest coś, co nas napędza.
3: Tak, sprawdzenie swoich umiejętności, sprawdzenie po prostu tego, gdzie jest teraz twój poziom, czy jesteś już na dosyć wysokim, czy może jeszcze trzeba trenować. Choć oczywiście droga sukcesu jest zawsze w budowie i zawsze trzeba ćwiczyć, jakby nie patrzeć. No ale to właśnie to, myślę, że ludzi napędza. A z drugiej strony, ludzie kochają oglądać tych, którzy rywalizują. Porównywać to właśnie, której drużynie leci i idzie dobrze, któremu zawodnikowi, co zrobił dobrze, co zrobił źle. I daje to też właśnie dużo zabawy. To jest też rodzaj rozrywki, prawda? No, mamy przyjemność oglądać, tak jak już mówiłem, piłkę nożną w telewizji, więc też możemy jak najbardziej rozrywki oglądać.
0: Wiesz, mnie fascynuje bardzo to, co powiedziałeś, że e-sport, tak? Że jest to właśnie tak podobny sport do piłki nożnej, skoków narciarskich i tu też trzeba trenować. Więc chciałam się ciebie zapytać, kiedy ty znajdujesz czas na treningi między życiem prywatnym, między pracą codzienną, plus jeszcze treningi gry, komentowanie. Kiedy na to wszystko znaleźć czas? Jak często trzeba trenować, grać, żeby osiągać sukcesy w tym e-sporcie?
3: No tak, no ja sam akurat jako zawodnik e-sportowy nie za często nie występuję. To jest sporadycznie, na przykład, bo mnie zapraszam jako streamera właśnie na jakiś turniej streamerów, to wtedy może właśnie wezmę udział, ale w kwestii przygotowywania się do komentowania, tutaj...
0: No ale tak, no komentujesz, ale żeby komentować, to też musisz zagrać tą grę, prawda? Tak. Przygotować się.
3: To wtedy właśnie mam te streamy, to właśnie na nich grywam zazwyczaj. Powiem tak, ja najczęściej w gry grywam, kiedy właśnie są streamy, ponieważ kiedy nie ma streamu, to poświęcam to na inne właśnie elementy swojego czasu. Czasem trzeba tutaj trochę żonglować swoim kalendarzem, żeby ze wszystkim się zmieścić. Jest to do zrobienia i jest to jednocześnie bardzo wymagające dla mnie. Od lat jakoś daję radę. Ostatnio mam oczywiście nieco więcej czasu ze względu na to właśnie, że no, nie mam już tylu rozgrywek do komentowania co kiedyś, ale za czasów, kiedy właśnie miałem sporo tego, to czasem no, było tutaj właśnie taka żonglowanie tym, żeby właśnie tutaj się wyrobić, tu się wyrobić, żeby nikogo nie zabić, bo zależy ci na tym, żeby każdy był zadowolony z twojej pracy. Więc starasz się, wydajesz siebie wszystko. Myślę, że do tej pory mi się udawało i mam nadzieję, że dalej będzie tak samo.
0: Kiedy jesteś sportowcem, to ważne są treningi, ale ważny jest też często sprzęt, zaplecze do tych treningów. Podejrzewam, że tu w e-sporcie też zwykły komputer niekoniecznie wystarczy.
3: Znaczy tu jest tak podobnie jak za dzieciństwa, że od czego...
0: Znaczy, wiesz, za dzieciaka to była gra Pegasus, nie mylić oczywiście z ostatnią aferą podsłuchową, tak, bo to nie o tego Pegasusa chodzi, ale to ja pamiętam, był Pegasus, były kartridże, joysticki, jedna gra najsławniejsza, to pamiętam, były, nie wiem, chyba czołgi, oczywiście Mario Bros, legendarna gra i po prostu, no, w to się gdzieś tam cięło, tak, a tutaj tych gier, tych firm już produkujących te gry jest cała masa, więc podejrzewam, wam, że samo odpalenie tej gry nie zawsze pójdzie, że tak powiem, na zwykłym komputerze.
3: Zależy, bo oczywiście są gry, które są tak zwane określone jako, no, przygotowane już akurat, że mają najnowocześniejszą grafikę, ale często akurat w przypadku tytułów, które są pod e-sport, ta grafika jest zazwyczaj na tyle przystępna, że można odpalić ją na starszych komputerach. Są tytuły, które operują na silnikach dosyć starszych i się nie zmienia, bo nie ma po co ich zmieniać, bo to jest taka myśl zasady, co po co zmieniać coś, co jest dobre, tak? Więc zazwyczaj pewne tytuły możesz odpalić nawet na starszych sprzętach i to właśnie chciałem powiedzieć, że to jest tak jak właśnie z piłką nożną. Swoją przygodę z pierwsze strzały do bramki na osiedlowym podwórku zaczynasz od czego? Od jakiejś taniej piłki kupionej w markecie. Tutaj tak samo, nie możesz zacząć od naprawdę dosyć taniego sprzętu i nie ma tej potrzeby. Z czasem może uznasz, że jednak potrzebujesz powiedzmy lepszych słuchawek jakościowo.
0: To wtedy... No właśnie, co to jest najważniejsze? Słuchawki? Monitor?
3: Własne umiejętności, tak po prawdzie.
0: Własne umiejętności, wiara w siebie i chęć chyba,
3: bo sprzęt
0: nie?
3: Sprzęt może być fajnym wsparciem, jakiś taki lepszy, ale przede wszystkim to, jak ty się wytrenujesz w takich rozgrywkach, jest czołowe. Zawodnicy, każdy z nich zaczynał właśnie na jakiejś z pewnością starszych sprzętach, nie jeden, a dopiero z czasem gdzieś tam może właśnie otrzymał jakiś lepszy, kupił sobie, a może otrzymał od oczywiście organizacji sportowej, bo te często też zapewniają konkretne, bo nieraz mają umowę właśnie takie organizacje z jakimś firmą właśnie, że ona dostarcza, to oni mają w ten sposób z drugiej strony promocję, więc tutaj też takie kwestie biznesowe. No ale tak, można zacząć jak spokojnie od starszych sprzętów przy wielu tytułach, bo te nie są aż tak wymagające.
0: Karolu, powiedziałeś 2016 rok. Zacząłeś mniej więcej swoją przygodę z e-sportem, czyli za chwileczkę będzie już bez mała 10 lat. Mamy 8 lat, tak? Powiedz mi... jak z perspektywy czasu ten e-sport, ta dyscyplina nowa, bo to jest coś nowego, zmieniła się na przestrzeni tych lat, gdzie ty już w tym siedzisz i to dosyć mocno?
3: Powiem ci tak, e-sport trochę lat jest, ale dla mnie też 8 lat, powiedzmy, gdzieś tam, komentować to zacząłem troszeczkę później niż zacząłem streamować, tak, bo już 16 to był ten, ale potem już tak mniej więcej 17, już tak około, no to powiedzmy te 7 lat jestem w tym e-sporcie, prawie że 8, nawet bym powiedział, tak jak mówiłaś. Tyle, że dla mnie ten czas to jest cudowny czas, bo szczerze mówiąc spełniłem swoje marzenie, bo chciałem być jak jeden z komentatorów, chciałem znaleźć swój sposób na spędzanie wolnego czasu, mieć pasję i zajawkę, która da mi po prostu coś, można powiedzieć, nie tyle wypełnienie czasu, co jest zwyczajnie w świecie spełnienie. Ja to spełnienie czułem przy komentowaniu rozgrywek niejednokrotnie i właśnie ta radość. To było coś, czego mega potrzebowałem i znalazłem to. To mnie mega cieszy. No i też, co jest jeszcze piękne, że ja w pewnym momencie już mogłem to połączyć, nie dość, że pasję z radością, działania względem gry, której uwielbiam, to jednocześnie mogłem też na tym zarabiać. Miałem po prostu możliwość zarobienia na tym, po prostu za dobrą pracę otrzymywania.
0: Czyli wymyślę zasady, rób w życiu to, co kochasz.
3: Tak, wymyśl tego. Chciałem tak, właśnie temu, jakby nie patrzeć, hołdowałem i myślę, że mi się udało.
0: Porównujemy tutaj e-sport w naszej rozmowie do tradycyjnego sportu i też można powiedzieć, że ten e-sport przynosi wiele korzyści, nie tylko tak jak powiedziałeś osobie graczowi, tak, korzyści finansowe, płynące z przyjemności i tak dalej, bo rozgrywki e-sportowe, streamingi cieszą się też popularnością, jeśli chodzi na przykład o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i ty byłeś jedną z takich osób, która zorganizowała właśnie takie widowisko i udało się wesprzeć Wielką Orkiestrę. To powiedzmy, kiedy to było? Ile udało się zebrać pieniędzy?
3: No oczywiście to było już na parę dni przed tą słynną akurat taką Wielką Orkiestrą, światełkiem.
0: Przed finałem.
3: Przed finałem. O tym właśnie to chciałem powiedzieć, że przed tym światełkiem do nieba po prostu razem z grupą muzyczną Crossroads zorganizowaliśmy u mnie taki stream. My akurat tutaj sobie luźno graliśmy w taką, powiedzmy, gierkę trochę horrorową i było tak, że były pułapy cenowe, że za pewną kwotę można było, coś my na przykład robiliśmy, a to zrobiliśmy 5 pompeczek, a to 30 brzuszków mniej więcej.
0: Takie wyzwania wam rzucali oglądające.
3: Tak, a z drugiej strony był też pułap, gdzie powyżej 700 zł goliłem głowę na łyso, no i na następny dzień do reakcji to przyszedłem właśnie już
0: tak,
3: bez mojego warkocza.
0: Dokładnie. Czyli jednak ludzie oglądają, ludzie wspierają. Karolu, ale ja jeszcze chciałam zapytać, bo wiem też, że poza graniem, poza tymi streamingami, komentarzami, zacząłeś też malować. figurki z gier. To powiedz dokładnie, jaka gra i skąd tutaj taka pasja, bo to wszystko jest gdzieś ze sobą połączone.
3: Znaczy, to akurat ta gra, o której my tutaj mówimy, to akurat ona z tego, co nie wiem, pierwotnie to jest po prostu gra taka bitewna, figurkowa, na której się na stole gra. Komputerowa ona nie jest, ale na podstawie tej licencji tej gry tworzone są gry komputerowe, różne, które można też zagrać. Figurki z kolei, które zacząłem malować, to był tajemnie taki element potrzeby znalezienia sobie sposobu też na wyciszenie się po wieczorach. Bo wydawało mi się, że w pewnym czasie brakowało mi tego. Czułem się ciągle tak jakby napięty, nie wiem, czy to będzie słowo, zelektryzowany, powiedziałbym, po prostu będąc w domu pod wieczór. Chciałem to zmienić i koledzy moi, którzy już tam troszeczkę w tym siedzieli, powiedzieli: a spróbuj, pomaluj sobie figurkę. No i pomalowałem się, okazało się to świetny sposób, bo złapanie się za pędzel i nadanie kolorów szarej figurce sprawia, że masz taką chwilę dla siebie z własnymi myślami na spokój, patrzysz. No i też to jest to, co lubię, doskonalenie się, bo tutaj z czasem stajesz się coraz lepszym malarzem tych figurek. Początkowo będziesz się mylił, będziesz niejednokrotnie może właśnie jakoś źle korzystał z farb, bo też się może tak zdarzyć, a z drugiej strony właśnie będziesz potem po czasie stało się coraz lepszy, korzystając z różnych technik, na przykład właśnie nadawania światła figurce, albo właśnie w jakiś ciekawy sposób cienie. Od tego na przykład są też różne farby. No i to jest fajne, że jest to dodatkowe hobby, które daje mi nie tylko możliwości właśnie odpoczynku, ale kto wie, może z czasem, jeżeli stanę się naprawdę dobre, to też będzie dla mnie możliwość zarobku, bo wiem, że są ludzie, którzy zawodowo dla innych malują takie figurki. Mhm.
0: Czy to jest fascynujące, że od gier komputerowych poprzez komentarz, sukcesy komentatorskie na tym polu, jeszcze można odnaleźć pasję i okazuje się, że można fantastycznie malować. Powoli i kończąc naszą rozmowę, chciałabym, żebyś doradził rodzicom, bo ja wiem, że dzisiaj rodzice są przerażeni. Sama jestem matką i kiedy widzę swoje dzieci, swoje córki gdzieś tam w telefonach naparzające w te gierki albo właśnie siedzące ze słuchawkami przed komputerem, tak się człowiek złości, tak: przestań, wyłącz ten komputer, nie graj już tyle. A tu się okazuje, że a może właśnie tu gdzieś jest sekret i przyszły sukces twojego dziecka.
3: Ja oczywiście jak najbardziej rozumiem rodziców, bo no, rodzice to jest ich dziecko i chcą jak najbardziej o nie zadbać, żeby wszystko było jak należy, prawda? No, to jest nasza latorość, jak to się mówi. Ale trzeba też pamiętać o tym, że no, w zasadzie to jest jedna. Wszystko w swojej umiarze.
0: Kontrolować gdzieś, w jakie gry grają?
3: Tak, to jest bardzo łatwo do zrobienia u nas, bo posiadamy coś takiego jak system PEGI w Europie. To jest taki system oceniania gier, jaka zawartość jest na jaką kategorię wiekową. Czyli na przykład pewna gra otrzyma PEGI 3, czyli właśnie tutaj już rzeczy od 3 lat, ale gra może też dostać na przykład PEGI 16, bo na przykład pojawiają się rzeczy, które są na przykład dopiero właściwe do prezentowania starszym nastolatkom, prawda? Bo chyba już o 16-latkach mówimy. Możemy mówić jako nastolatkowie,
0: tak,
3: czy nie?
0: Tak. Ja myślę, że tak.
3: Okej. A z drugiej strony właśnie też może pojawić się gra, która na przykład ma dosyć dorosły content i która jest od na przykład 18 lat i to jest gra typowo dla dorosłych. Przy czym trzeba pamiętać rzeczy. PEGI nie jest systemem zakazów i nakazów, na podstawie której na przykład ktoś po prostu... Inaczej. To nie jest system zakazów i zakazów, a system informacyjny dla rodziców.
0: Okay.
3: On jest przygotowany po to, żeby rodzic wiedział, w co gra jego dziecko. I... tak jak mówię, umiar we wszystkim, bo dziecko twoje może na przykład mieć najzwyczajniej w świecie fajną zajawkę, nową pasję w postaci e-sportu. Zostać takim zawodowym zawodnikiem jakiejś czołowej drużyny. Myślę, że parę dzieciaków tutaj w tym kraju, myślę się, że się znajdzie, które marzy o takiej właśnie karierze. Warto je wspierać w takiej decyzji, ale mówię, wszystko z umiarem, także warto zerkać na to, co grają, warto też zerkać właśnie, jeżeli chodzi o kwestie czasowe, prawda? I wspierać w marzeniach, bo chyba myślę, że nie ma nic piękniejszego na świecie niż spełnienie swojego własnego marzenia. Na przykład takie, jak zostanie e-sportowcem.
0: I na tym zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Gościem w studiu Radia Vox FM był Karol Pakosz, na co dzień dziennikarz, a do tego komentator e-sportowy. Podsumowując, Karolu, rodzice się nie denerwują, wspierają dzieciaki, kontrolują, w co dzieciaki grają, a dzieciaki niekoniecznie muszą mieć najlepszy super gamingowy sprzęt. Wystarczy po prostu trochę chęci, zajawki i wiary w siebie.
3: Zgadza się. I trzeba po prostu spełniać swoje marzenia.
0: Super. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję również.
2: Vox FM Radom. Hitów. Brójcu na 106,4. Vox FM Radom. Vox FM Radom.

0: Wracaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
0: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
0: Pawelec pomoże.
2: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
3: No ja też te uczucia.
2: Przepraszam. Nie chciałam, żeby tego wyszło.

potrebna, ali...